0: To jest powtórka programu.
1: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
2: A więc wojna.
1: Co zdecydowało o ich wybuchu?
3: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
1: Starcie geopolitycznych interesów?
4: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
1: Walka o pieniądze i ziemię?
5: We shall never surrender.
1: A może ambicje jednostek?
6: Deutschland! Sieg Heil!
2: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
7: Czy ktoś tym kręci? Oczywiście, że tak. Trzeba mieć kamerę, trzeba ten atak nagrać, żeby potem inni mogli go ocenić i powiedzieć, jakim ty jesteś bohaterem, że dokonałeś takiego ataku i jeszcze powiedzieć ci, ile masz punktów za zadanie ran czy zabicie. To jest idea zakładająca, że ten świat taki, jaki jest, trzeba go zniszczyć. Trzeba go zresetować. A zniszczyć, zresetować go można poprzez spektakularne akcje przemocy.
8: A z nami dr Kacper Rękawek, ekspert International Center for Counterterrorism w Hadze. Dzień dobry, witam pana.
7: Dzień dobry.
8: Co dzieje się z młodymi w Polsce, ale nie tylko w naszym kraju, bo ostatnio mieliśmy także zbrodnię, której dopuścił się licealista na Słowacji.
7: Chyba my nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje i to jest chyba taki najgorszy wniosek, jaki możemy z tego wyciągnąć w dużym stopniu. I to, co się dzieje w ostatnich dniach w szkołach, zarówno w Polsce, ale też we Francji, wcześniej we Włoszech, w wielu innych miejscach na świecie, to jest jakiś element sytuacji, która z niektórymi, zaznaczam, niektórymi naprawdę małą częścią, mniejszością młodych się dzieje, którzy dla, nie wiem, rozwiązania pewnych swoich problemów, myślę, czy to osobistych, czy to rówieśniczych, szukają pewnej ucieczki w pewnych społecznościach internetowych, wcale nie takich ciemnych miejscach internetu, no i tam znajdują coś, co w połączeniu z ich pewną alienacją, rezygnacją, odrzuceniem, łączy się potem, no i tworzy mieszankę prowadzącą do aktów, no takiej mniej bądź bardziej spektakularnej przemocy. I najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że niektóre z tych aktów, a na pewno możemy tak myśleć o tym z podwyżkowa, no mają znamiona cech terroryzmu.
8: No to właśnie, czy te zdarzenia, do których doszło w Polsce, ale także wspomniał pan o Francji, wspomniał pan o Słowacji, to były ataki terrorystyczne? Czy tu jest jakaś nić, która te zdarzenia łączy? Wiemy, że terroryzm łączy się też z pewną ideologią, czymś, o co te osoby walczą. Czy tutaj jest coś takiego?
7: Znaczy, jest pewne podejrzenie, że niektórzy z tych nożowników, nawet nie tylko w Polsce właśnie, czy też inni, zapisywali się do takiej ideologii pod tytułem, to zabrzmi dziwnie, ale ja wyjaśnię, akceleracjonizm, czyli przyspieszenie, akceleracja. To jest taka idea, to nie jest idea, wie pan, nic porównywanego, nie wiem, z kapitałem Marksa, czy nie wiem, islamizmem, czy jakimś faszyzmem, ale to jest idea zakładająca, że ten świat taki, jaki jest, trzeba go zniszczyć. Trzeba go zresetować. A zniszczyć, zresetować go można poprzez spektakularne akcje przemocy. Takie szokujące, nie tylko każda przemoc potrafi być szokująca, ale uderzenie na słabych, uderzenie na najsłabszych, na tych najbardziej wystawionych na takie ciosy, nie mogących się za bardzo bronić, czyli na przykład na dzieci czy młodociany, no to jest coś, co w naszej kulturze uchodzi za coś, i słusznie, bardzo szokującego. I to jest to, podlane modą, bo to już jest tak naprawdę moda przychodząca ze Stanów Zjednoczonych, ale która w Europie się już osiedliła, na ataki z użyciem broni w szkołach, jak to się ze sobą połączy i może czasem wejdzie w to jakaś kwestia jakiegoś szantażu albo takiego, bym powiedział, aktywnego zachęcania takiej młodocianej osoby do zrobienia tego w jakiejś grupie internetowej. Tu dużo padło w ostatnich tygodniach tych sformułowań o tak zwanej TCC, czyli takiej społeczności prawdziwej przestępczości, która ma gdzieś tam się szerzyć w różnych miejscach internetu i ona istnieje tak jak najbardziej, ale część z tych ataków jest motywowana właśnie taką, bym powiedział, ideologią, czy taką tak naprawdę poprzednimi tego typu atakami, które tak naprawdę można przynajmniej się tutaj cofnąć do co najmniej 2019 roku i panie redaktorze, do rzeczy, które się działy w Nowej Zelandii, gdzie Brenton Tarrant wchodzi do meczetu i zabija 50 osób z użyciem broni palnej. Nam się to nie wydaje, że to jest porównywalne, no bo to tylko nożownik, tylko tutaj wielki cudzysłów, przepraszam za to, jedna ofiara śmiertelna, ale tu są pewne rzeczy wskazujące na to, że ten atak jest częścią tej takiej, bym powiedział, tego ciągu tych rzeczy, które na świecie się dzieją od roku 19, którym celem jest dokonanie czy próba przyspieszenia szeroko rozumianego resetu tego świata, zniszczenie go tak naprawdę.
8: Ale czy za tymi grupami ktoś stoi? Ktoś, kto, nie wiem, wydaje polecenia, wydaje rozkazy? Czy też jest to taka struktura zdecentralizowana? Bo też w jednym z wywiadów powiedział pan o modzie na nihilistyczny ekstremizm, czyli to jest mniej więcej to, co teraz opisaliśmy, który działa w ramach DECOM, czyli sieci grup cyberprzestępczych wykorzystujących młodych ludzi albo część zdecentralizowanego, skrajnie prawicowego terrorogramu. Co to są za miejsca?
7: Panie redaktorze, to jest... Czy ktoś tym kręci? Oczywiście, że tak. W przypadku terrorgramu to był kolektyw kont na Telegramie, które tak naprawdę zamawiały ataki terrorystyczne, radykalizowały młodych ludzi, zachęcały ich do ataków, a zatem stali prywatni ludzie w Stanach Zjednoczonych. Oni na przykład napisali manifest po angielsku dla chłopaka, który 4 lata temu dokonał ataku na bar dla społeczności LGBT w Bratysławie. Październik 2022. To jest terrorgram. To jest struktura uznana za organizację terrorystyczną w niektórych miejscach na świecie. Czyli samoradykalizująca się, napędzająca, zamawiająca ataki terrorystyczne sprzed kilku lat, u szczytu swojej potęgi kilka lat temu, natomiast dalej w jakimś tam powiedzmy stopniu istniejąca i wygląda na to, że jeden z tych zamachowców z Polski trochę się pod to podczepiał i podpisywał. Tak? Czyli tam jest określona metodologia, określona estetyka, określony sposób przeprowadzenia tego ataku i bardzo ważne, panie redaktorze, trzeba mieć kamerę, trzeba ten atak nagrać, żeby potem inni mogli go ocenić i powiedzieć, jakim ty jesteś bohaterem, że dokonałeś takiego ataku i jeszcze powiedzieć ci, ile masz punktów za zadanie ran czy zabicie określonej liczby ofiar. Proszę to sobie wyobrazić, to jest taka gamifikacja terroryzmu, tak? Tak naprawdę. Teraz pan pyta o tą drugą rzecz, czyli ten DECOM, tak? Czy True Crime Community. To jest troszkę coś może nie tyle nowszego, ale coś równoległego do tego, o czym mówiłem wcześniej. I to jest tak naprawdę, panie redaktorze, bym powiedział, taka społeczność fascynująca się przemocą, masochizmem, fascynująca się jakimiś takimi właśnie spektakularnymi, strasznymi aktami przemocy wobec najsłabszych, gwałtami, mordowaniem, zadawaniem ran i tak dalej, i tak dalej. I to można znaleźć w internecie. I teraz, jak ktoś to wsiąka, bardzo często ludzie, którzy tym kierują, tak, tym powiedzmy, czy są tam bardziej aktywni, takie osoby namawiają do na przykład, jakby to powiedzieć, do przesyłania im swoich zdjęć albo dokonywania jakichś małych aktów przemocy czy przestępczych na rzecz tego DECOM, co później, panie redaktorze, jest używane jako swoistego rodzaju kompromat, czyli materiał szantażujący taką osobę, żeby dokonywała takich dalszych ataków. Dam jeden przykład. Takie rzeczy po tej linii robią Rosjanie ukraińskim nastolatkom na Ukrainie. I później taka nastolatka na przykład zabija ukraińskiego żołnierza. To się stało w zeszłym tygodniu, 14-latka to zrobiła na Ukrainie. Albo każą takiej zaszantażowanej nastolatce czy nastolatkowi zanieść bombę do czegoś takiego jak wojskowa komenda uzupełnień gdzieś tam w Ukrainie. Więc to jest taki mechanizm. Czyli z jednej strony tam się zapisujesz wolontarystycznie, ale bardzo często potem jesteś wykorzystywany i tak naprawdę manipulowany przez kogoś, no żeby dokonywać kolejnych aktów przemocy.
8: No właśnie, czyli tutaj mamy jakiś cel działań, cel końcowy, czyli zadanie bólu, zadanie ciosu wrogowi, w tym przypadku i w tym przykładzie, który pan opisał, Ukrainie, ale w tych wcześniejszych sytuacjach terrorgramu, jak rozumiem, to jest taka sztuka dla sztuki, czy też ktoś na tym, nie wiem, zarabia chociażby, czy też wykorzystuje to do jakichś konkretnych celów i uzyskania konkretnych korzyści?
7: Nie, no to jest ideologiczne, panie redaktorze, to jest to przyspieszenie końca świata, ten akceleracjonizm. Uderzenie w ten porządek, który trzeba zniszczyć, uderzenie w ten świat, który takim, jakim jest, zresetowanie go. Więc terrorgram bardziej szedł w tę stronę. Nawet jeśli ten atakujący był nastolatkiem, nie wiem, zmanipulowanym, ogłupionym, nierozumiejącym tego i tak dalej, nie mającym jakichś wielkich ideologicznych, że tak powiem, wynurzeń w tym temacie, to co za nim stało, to, co mu na przykład przygotowywało manifest, bo ci zamachowcy często zostawiają manifesty, chociaż nie zawsze, no to już było jak najbardziej ideologiczne. Tak? To jest, i tutaj jest szereg celów. Szkoła jest dobra, bo szkoła jest pełna cudzysłów, przepraszam, to jest to z wielki cudzysłów, bo jest pełna mniejszych i słabszych. Ale celem może być właśnie bar dla społeczności LGBT, czy ta społeczność w ogóle. Celem mogą być muzułmanie, tak jak to było w Christchurch w Nowej Zelandii. Celem zamachowca w Bratysławie w pierwszej kolejności miała być tamtejsza społeczność żydowska. Czyli wszystko, co jest mniejsze, słabsze, na co uderzenie może spowodować rozchwianie pewnej społecznej równowagi, z punktu widzenia ludzi z tego terrorgramu jest jak najbardziej dobrym celem. No znowu cudzysłów.
8: To teraz jeszcze pytanie o skalę tego problemu, bo w mediach społecznościowych napisał pan, że jeśli okazałoby się, że za tymi atakami, tymi w Polsce stoi Rosja, czyli rosyjskie służby, które manipulują młodymi, to byłaby to dobra wiadomość. No a Rosja jest u nas kojarzona, oczywiście, no Rosja jest u nas kojarzona z tym najpoważniejszym zagrożeniem, egzystencjalnym także dla naszego kraju.
7: Znaczy panie doktorze, ja powiedziałem o tym tak, że to by było najprostsze z najgorszych rozwiązań. W sensie takim, że Rosjanie to robią, to my możemy powiedzieć, aha, Rosjanie nam zmanipulowali dzieci, kolejna rzecz, którą próbują nam zrobić, no to trzeba z Rosją walczyć, prawda, trzeba się Rosji przeciwstawiać. To by się wpisywało w ten szerszy obraz tej tak naprawdę walki, rywalizacji, jakbyśmy tego nie nazwali. Tego, że to są nie tylko drony, nie tylko przecinanie kabli gdzieś pod Bałtykiem, czy tego typu rzeczy, nie tylko jakieś operacje, prawda, państwowego terroryzmu, ale jeszcze takie podejście. Tymczasem, jeżeli to nie są oni, a wszystko na to wskazuje, że to nie są oni, to pokazuje też to, że my po prostu mamy szerszy problem społeczny. Bo to, co pan zapytał na początku, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co dzieciaki oglądają w internecie, najprawdopodobniej jako społeczeństwo za mało z nimi rozmawiamy, za mało je uświadamiamy, że owszem, internet sam w sobie nie jest zły, ale zaglądanie w te takie ciemne miejsca, tak, tej takiej okropnej, masochistycznej, czy bym powiedział, no takiej zabójczej wręcz przemocy, no to nie jest dla nikogo, a na pewno nie dla najmłodszych, to by chyba był gorszy problem niż to, że zrobiła nam to Rosja. Ja w tym kontekście o tym myślałem, panie redaktorze.
8: Jak reagować na podobne zagrożenia i też co by pan powiedział rodzicom, którzy teraz pewnie są przerażeni, wiedzą na przykład, że faktycznie dużo pracują, nie mogą cały czas kontrolować swoich dzieci, tak to wygląda być może od kilku lat, mają dorastające dzieci, ten czas minął, tego czasu nie da się odzyskać, nie da się cofnąć, dzieci już pewnie mają swoich znajomych, nie spędza się tyle razem czasu, ile powinno. No i teraz ci rodzice boją się, że ten problem też ich może dotknąć, może ich dotyczyć, a jeśli nie bezpośrednio ich dzieci, to może rówieśników, kogoś z klasy, kogoś, no nie wiem, ze szkoły.
7: Jedna rada, panie redaktorze, znaczy ciężko, panie redaktorze, ciężko powiedzieć taki, czy tak powiem, ciężko przedstawić cały instruktaż, bo też przypadki są inne. Ale jest chyba jedna rzecz, do której ja zachęcam, bo wylało się to też trochę w mediach na zasadzie rozmawiajcie więcej z dziećmi, prawda? To tak łatwo powiedzieć. Ale pytanie jest o czym i jak? Ja nie jestem psychologiem, więc za dużo nie powiem jak, ale mogę spróbować powiedzieć o czym. Bo tu jest jedna rzecz. Ci wszyscy zamachowcy, prawie wszyscy, tak 9 na 10, panie redaktorze, nawet z naszych badań my to widzimy, taka jest statystyka, oni przed tymi atakami mówią najczęściej swoim rówieśnikom, że coś takiego zrobią. Jest to często ignorowane, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Ale dobrze by było, żebyśmy z dzieciakami o tym rozmawiali. Czy wy coś takiego słyszycie? Czy ktoś coś takiego mówi? Czy ktoś gdzieś się zsuwa w takie ciemne miejsca internetu i na przykład wam je pokazuje? Bo wie pan, jest często tak, że młodzież czy dzieciaki szukają pewnej walidacji w pierwszej kolejności u swoich rówieśników. I może to im będą pokazywać. Okej, zobacz, tu mam coś takiego, tu znalazłem coś takiego, prawda, w takim zakątku internetu i tu jest na przykład na jakieś akty masochistycznej przemocy. Czy ty o tym wiesz? Czy ktoś się w coś takiego zanurza? Czy ktoś o tym opowiada? Czy ktoś opowiada o zamachach? Ktoś opowiada o ludziach, którzy strzelają w szkołach? Czy ktoś opowiada właśnie o jakichś nożownikach? Tego typu rzeczy. Nie dawajmy dzieciakom wykładów, nie przepytujmy ich, nie przesłuchujmy. Ale w tym jednym obszarze spróbujmy nawiązać z nimi taki dialog, który by się mógł zakończyć w złej sytuacji, jeżeli by taka była, pozyskaniem jakiejś informacji. To wtedy jest ruch rodzica, co z tym dalej robić. Ale to, panie redaktorze, jeszcze jest jedna tam rzecz. Bo potem w Polsce jest tak, że jak rzeczywiście coś jest na rzeczy i taki człowiek, powiedzmy młodociany, który coś tam planuje, dostaje się już, że tak powiem, w ręce szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, to są dwie sprawy. Albo zostanie puszczony wolno, albo pójdzie do poprawczaka. A dobrze by było mieć coś po środku. I to jest to, o czym ja mówię od paru dni też w mediach, o tym, że w Polsce powinien powstać system prewencji antyterrorystycznej. To się źle nazywa, prawda? Bo nam się terroryzm kojarzy z dżihadystami, wielkimi bombami i tak dalej. Nie. Gro ataków w ostatnich latach w Europie to są ataki nożowników. I teraz dobrze by było małe, młodocianych ludzi, coraz więcej młodocianych ludzi jest zasysanych przez te systemy na zachodzie czy północy Europy, a my takiego systemu nie mamy. 20 lat temu żeśmy go nie zbudowali, bo stwierdziliśmy, nie mamy dżihadystów. Więc nie ma potrzeby budować takiego systemu. Wtedy bardzo racjonalna przesłanka, ale system prewencyjny nie musi być nakierowany na dżihadystów. On może być też nakierowany na pomoc takim ludziom, którzy mogą się stać tego typu zamachowcami, jeśli wcześniej wykazują pewne jakieś cechy, elementy, takie też pewnej potrzeby pomocy dla. Ale trzeba by było taki system spiąć, stworzyć i spiąć w nim szereg organizacji, nie tylko MSW, nie tylko służby, nie tylko policję, mnóstwo instytucji spoza tego systemu, nie instytucji zajmujących się twardym bezpieczeństwem, ale szkołę, służbę zdrowia, opiekę społeczną, nie wiem, jakieś poradnie psychologiczne, ale jak trzeba, to i klub piłkarski lokalny, czy kościół, czy nie wiem, jak trzeba w niektórych miejscach, za przeproszeniem, koło gospodyń wiejskich, nie obrażając, bo one mogą być nośnikami tego typu informacji. I później tworzenie pewnych scenariuszy pomocy w obrębie tego systemu dla takiej osoby. Panie redaktorze, ostatnie zdanie, jak mogę. Takie systemy na przykład w Skandynawii były tworzone najpierw dla ludzi, którzy chcieli uciekać z gangów motocyklowych i gangów skinheadowskich. Były tworzone dla ludzi, którzy porzucali narkotyki, tak, byli uzależnieni. To nie jest tak, że my teraz będziemy uważać, że każdy jest terrorystą czy potencjalnym terrorystą, ale my musimy przestawić, że ogół struktur państwowych naszych jest też do pomagania nam. Ale pomagania nam nie tylko płatnością tego czy innego zasiłku, czy, prawda, usługi cyfrowej, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i co bardzo doceniamy i co jest na bardzo fajnym poziomie w naszym kraju, ale też do takiego pomagania, tak naprawdę, panie redaktorze, zapewnienia takim ludziom lepszej przyszłości albo próby.
8: A czy z takimi grupami, o których pan powiedział, chociażby ta DECOM, służby walczą i też na ile jest to trudne, na ile są to organizacje rozproszone, też ponadnarodowe i w tym sensie to utrudnia ich zwalczanie? No bo tutaj też dochodzimy do tego kontrowersyjnego tematu, trudnego tematu, czyli kontroli w internecie. W którym miejscu te granice ustawić, tak żeby nie cenzurować, no ale z drugiej strony, żeby nie być bezbronnym.
7: Panie redaktorze, służby walczą, proszę spojrzeć na to, co komunikuje w ostatnich miesiącach Europol. On mniej komunikuje o dżihadyzmie, mniej komunikuje takim starym, cudzysłów, dobrym terroryzmie ze strony ekstremalnej prawicy, a więcej komunikuje o zwalczaniu czegoś takiego jak DECOM. Tak, DECOM jest rozproszony, tak, jest międzynarodowy, ale to jest de facto namawianie ludzi, często młodocianych, słabszych, nie mających jeszcze zdolności do oporu, do przeciwstawienia się czemuś takiemu, do popełniania przestępstw i aktów przemocy. Więc to jak to, ja nie wiem. Dyskusja o tym, że w tym kontekście tu jest jakaś wolność, jak ktoś używa grafiki, estetyki, zamachowców, czy ludzi atakujących szkoły z bronią w Stanach Zjednoczonych, to dla mnie, przepraszam, to już jest daleko poza wolnością słowa, coś takiego powinno znikać i taki ktoś powinien mieć kłopot. Więc to o to chodzi tak naprawdę. Ale to jest, panie redaktorze, powtórzę, tylko część tej dyskusji, tak, bo część online jest bardzo ważna, bo to się tam szerzy, to najprawdopodobniej w ten sposób ci ludzie są do tego radykalizowani i zachęcani, ale problem to jest nakładka na pewne problemy, które już są, a te problemy są w świecie offline i te problemy mógłby pomóc wyłapywać właśnie ten system prewencyjny.
8: Dr Kacper Rękawek, ekspert International Center for Counterterrorism w Hadze, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, A więc wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, ode mnie dzień dobry i dzisiaj chciałabym bardzo oficjalnie powitać w Botanicznym Biurze Podróży. W roli pracownika tego biura dzisiaj dr Dorota Wańkowska, botanik. Witam bardzo serdecznie pani Doroto.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czyli Biuro Podróży oficjalnie uznajemy za otwarte.
2: Oczywiście, że tak. Ono już jest otwarte od jakiegoś czasu, ale teraz mamy szczyt sezonu, można powiedzieć.
1: Czyli czas na

0: Wycieczki, wycieczki botaniczne, czyli wycieczki roślin. Zażartowałyśmy sobie przed chwilą, ale rzeczywiście to jest tak, że świat roślin też ma swoje podróże, ponieważ okazuje się, że rośliny podróżują. Kim zazwyczaj są ci podróżnicy?
1: Rośliny mają to do siebie, że raczej podróżują za młodu, czyli w formie nasiona albo owocu. Później z tymi podróżami jest już gorzej, dlatego że w momencie, kiedy znajdą odpowiednią dla siebie niszę do życia, zapuszczają korzenie, tak jak starsi ludzie, i już później nigdzie się nie wybierają. Chociaż są wyjątki, ponieważ są takie gatunki roślin, które podróżują również, jak są dorosłymi roślinami. I tutaj możemy wspomnieć chociażby o róży jerychońskiej, która żyje w skrajnie takich niedogodnych dla siebie warunkach, gdzie jest bardzo rzadko woda, gdzie są bardzo wysokie temperatury i naprawdę ta wegetacja jest utrudniona. To też w momencie, kiedy właśnie na pustyniach są takie warunki, ona wysycha niby uchodzi z niej życie, ale nie do końca, zwija się w taką kulkę i zaczyna podróżować. To znaczy, będąc właśnie lekką, pozbawioną wody, wiatr popycha ją i ona potrafi w takim stanie przebyć dziesiątki, czasami setki kilometrów, i w momencie, kiedy natrafi na odrobinę wody chociażby, to wtedy rozwija się, zapuszcza korzenie i zaczyna życie w zupełnie nowym miejscu.
0: Ja już miałam się zapytać właśnie o to, jak podróżuje taka roślina, co tam zabiera do tej swojej walizki, a tutaj okazuje się, już ten pierwszy przykład pokazuje nam, że właściwie wszystko.
1: Tak, właściwie zabiera po prostu wszystko, co jej jest niezbędne do życia potrzebne. Cały swój dobytek po prostu wyrusza w podróż. W podróż, która daje jej możliwość przeżycia, bo to jest akurat w tym przypadku taka strategia na przeżycie w bardzo trudnych warunkach. Ale u nas w Polsce również są rośliny, które podróżują jako już dorosłe rośliny. I tutaj mam na myśli chociażby rzęsę wodną, która pokrywa czasami grubym takim kożuchem różne zbiorniki wodne i która podróżuje razem z ptactwem wodnym, dlatego że w momencie, kiedy na przykład taka kaczka krzyżówka wyląduje na takim stawie z rzęsą, to ta rzęsa, niewiele myśląc, zaczyna podróżować na gapę, dlatego że oblepi taką kaczkę, jej pióra, nogi i tak dalej, i kaczka startując i przemieszczając się na inny zbiornik wodny, przenosi taką rzęsę, a rzęsa opanowywuje kolejny po prostu zbiornik, kolejny terytorium.
0: Czyli niektóre rośliny po prostu korzystają z takich specjalnych linii lotniczych.
1: Tak, specjalne linie lotnicze dla roślin.
0: Ten wiatr jest chyba też niezwykle istotny w tym, jak roznoszą się te wszystkie rośliny. Po świecie, można powiedzieć.
1: Tak, po świecie. I tutaj w ogóle rośliny zdobyły umiejętność awiacji dużo, dużo wcześniej niż ludzie, i tak naprawdę ludzie od roślin ściągnęli sposoby, jak można poruszać się właśnie z wykorzystaniem wiatru, powietrza. I tutaj rośliny wykształciły przy nasionach, przy owocach różne struktury, które pomagają właśnie im przemieszczać się za pomocą wiatru. Na przykład są to spadochrony, takie jak możemy obserwować u mniszka lekarskiego. I jak przyjrzymy się temu spadochronowi, to on na swojej czaszy ma takie drobne włoski. Działa to w ten sposób, że powietrze, przechodząc przez te włoski, tworzy nad tym spadochronem taki mikrowir, który działa tak jak silnik ssący. Przez to nasiono może dużo dłużej utrzymywać się w powietrzu, a jeszcze dodatkowo przy dogodnym, odpowiednio silnym wietrze przemieszczać się przez kilkadziesiąt, nawet do 100 kilometrów zasięgu i właśnie zdobywać i nowe przestrzenie, ale też zdobywać miejsca, gdzie będzie miało po prostu mniejszą konkurencję niż w tym miejscu, skąd pochodzi, gdzie tych roślin jest bardzo dużo. Innym sposobem latania owoców są na przykład helikoptery. No i tutaj na pewno Państwo kojarzycie tak zwane noski, to znaczy skrzydlaki klonów, i to są takie owoce, które właśnie są zaopatrzone w takie skrzydełko. Ten owoc jest bardzo nierównomierny, to znaczy ma on przesunięty środek ciężkości, przez co spadając wpada w taką swoistą autorotację, czyli działa jak po prostu helikopter. I to też jest przystosowanie do tego, żeby nie spadać od razu, tylko żeby przemieszczać się jak najdalej od rośliny macierzystej. No i cóż, i zostały nam jeszcze loty szybowcowe. Oczywiście nasiona rośliny również wymyśliły, jak to robić. I tutaj u nas w Polsce takim mistrzem szybowania są owoce wiązu, bo wiąz ma takie płaskie orzechy, wokół których jest taka sztywna błona i ona działa jak takie jedno wielkie skrzydło i powoduje, że te nasiona właśnie no, szybują po prostu po niebie. Podobny sposób przemieszczania się ma brzoza. Jej bardzo malutkie orzeszki, po pierwsze, że są bardzo, bardzo lekkie, co również ułatwia latanie, ale również mają wokół siebie takie dwa małe skrzydełka i one również umożliwiają właśnie szybowanie przez naprawdę duże odległości.
0: Pięknie dziękuję za dzisiejsze opowieści, a opowiadała nam o tym wyjątkowym podróżowaniu roślin dzisiaj dr Dorota Mańkowska.
1: Dziękuję bardzo, miłych podróży jesienią.

To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko. Dzisiaj wyjątkowo, nie ze studia Radia Łódź, ale z ulicy Skorupki, z Pałacu Biskupiego, bo moim i Państwa gościem, a w zasadzie my jesteśmy gośćmi, kardynała Konrada Krajewskiego, arcybiskupa metropolity łódzkiego. Szczęść Boże, księdze kardynale.
2: Szczęść Boże, kłaniam się Państwu i małe sprostowanie nie z pałacu, tylko z domu biskupiego.
1: Z domu biskupiego. Ja wiedziałem, że ksiądz kardynał będzie mi to wypominał. Wrócimy do roli domu biskupiego w takim razie, ale dzisiaj rozmawiamy w Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwane Dzień Nauczyciela. To, co ostatnio działo się wokół szkoły, budziło przerażenie i trochę wymyka się chyba, takie mam wrażenie, zwykłemu pojmowaniu, dlatego że okazało się, że no, ta fala ataków w szkołach to nie był żaden challenge internetowy, to nie była żadna zorganizowana akcja. Od razu się z tyłu głowy pojawiało pytanie, czy to na przykład nie jakaś rosyjska dezinformacja. Okazuje się, że jednak nie. Ja słuchałem arcybiskupa Adriana Galbasa, czyli metropolity warszawskiego, no, który zaapelował o troskę i uważność wobec młodych ludzi. Po tych kilku dniach, jak ksiądz uważa, nie powinniśmy trochę uderzyć się we własną pierś? Trochę zaniedbaliśmy młodzież, trochę zaniedbaliśmy chociażby życie rodzinne?
2: Myślę, że mamy taką umiejętność oskarżenia wszystkich, ale nie siebie. Że to może być ze wschodu, że to może być zorganizowane przez internet. A to my chyba zaniedbaliśmy wychowanie naszych dzieci. Proszę zobaczyć, gdzie nasze dzieci mają rodziców. W internecie.
1: Często
2: one
1: nie
2: tam
1: mamy
2: żyją.
1: Czasu.
2: One rozmawiają z internetem. Oni pytają się najnowszych możliwości odpowiedzi, czyli pytają się w internecie i dyskutują i rozmawiają oni tam. Podam tylko taki przykład, że wracam ostatnio z Warszawy pociągiem i akurat były przedziały, bo już na ogół nie ma przedziałów. I wsiadłem do pociągu, do przedziału, usiadłem i przede mną był młody człowiek, który cały czas przez godzinę 15 minut, bo tyle idzie się z Warszawy, rozmawiał z komórką, rozmawiał ze sztuczną inteligencją. I potem, jak już wysiadał na Widzewie, to spojrzał na mnie, mówi: o kurczę, ksiądz biskup, byliśmy na pielgrzymce w tym roku.
1: Nawet, jak rozumiem, księdza nie zauważył.
2: Tak, przez godzinę 15 minut siedziałem przed nim. Nie zauważyliśmy się. Więc myślę, że to jest problem. To jest problem, że oddaliśmy komuś wychowanie dzieci. I potem dziwimy się, że takie rzeczy następują. Nauczycielom odebraliśmy prawo do uczniów. Nauczyciel może być o wszystko oskarżony. Nie wolno mu zwrócić uwagi, nie wolno mu zadać lekcji, nie wolno mu nic. No więc kto wychowuje nasze dzieci? Katechezę odrzuciliśmy. Proszę bardzo, katecheza ma wyjść ze szkół. No więc z kim oni rozmawiają o rzeczach najistotniejszych, o rzeczach wewnętrznych, o rzeczach duchowych, bo no przecież tak, człowiek to nie tylko ciało.
1: To prawda, księże kardynale, ale chyba nie jest problemem no, jedna lekcja czy też katecheza w szkole. Problemem jest na przykład życie rodzinne, tak, które przez ten internet możemy nawet i etyki uczyć i katechezy po 5 godzin w tygodniu, a podejrzewam, że bez życia rodzinnego i bez tej rozmowy
2: nie
1: rozwiążemy problemu.
2: Szkoła nie jest do wychowania dzieci, dom. Dzisiaj wspomniałem rano mianowicie taką rzecz. Kiedyś spotkałem panią Popiełuszko, kobietę prostą, bez żadnych szkół. I zapytano ją, jak pani wychowała takiego patriotę. Ona powiedziała, bo u mnie w domu nigdy się nie kłamało. Proszę zobaczyć, ona wszystko wyniosła, ten człowiek dzisiaj święty, wszystko wyniósł z domu rodzinnego, nie ze szkoły, nie z seminarium. Jak pan mówi, nie z lekcji katechezy, tylko jeśli już to, tego się pozbędziemy też w szkole, no to co zostaje? Ja w tym sensie mówię, katecheza nie nawróci człowieka.
1: Zastanawiam się tylko, czy mleko się już nie rozlało i trochę na przykład, o to też będę księdza kardynała pytał, czy nie potrzeby jest nowych form na przykład i wychowania, ale także ewangelizacji. Zresztą ostatnio łodzianie, nie tylko łodzianie, mieszkańcy województwa archidiecezji łódzkiej, no słyszeli o, nie chcę powiedzieć skandalu, ale wydarzeniu, że profil archidiecezji zniknął z YouTube'a. Tak. Archidiecezja jest już tam obecna. Czy nauczyciele, księża, rodzice nie powinni także wchodzić za dziećmi do tej sieci? Ponieważ trudno mi sobie wyobrazić, że nagle wyrwiemy, zabronimy, zakażemy. No to są przecież pomysły zakazania na przykład mediów społecznościowych nastolatkom. Pytanie, czy to rozwiąże problem? Czy oni nie znajdą sposobu, żeby wejść z powrotem do tej sieci?
2: Oni się muszą nauczyć używać tych mediów, a nie zakazywać. Muszą się nauczyć, ale od kogo się mają nauczyć? Od nas, dorosłych. Ale jeżeli my nie uczestniczymy w ich życiu, no to oni chodzą swoimi drogami. Oni dowiadują się od samych siebie. Kolega jest nauczycielem, koleżanka jest nauczycielem życia, a nie rodzice bardzo często. Proszę zobaczyć, że tak bywa często, że rodzice wychodzą do pracy, kiedy dzieci jeszcze śpią i wracają, kiedy już śpią. No więc gdzie się uczą życia? To jest, myślę, jest problem.
1: Czy głos Kościoła, mocniejszy głos Kościoła nie jest tutaj potrzebny? Podam przykład. Kiedy we wrześniu doszło do ataku w Jarosławiu, zresztą na klasztor w kościele, przecież nie żyje jeden ksiądz, wtedy głos Kościoła był bardzo ważny i chyba bardzo potrzebny. Ja pamiętam i nawet episkopat zabrał głos, ale i jedna z ofiar tego ataku powiedziała wyraźnie, żeby nie obwiniać całego narodu. Wówczas rozkręcała się spirala nienawiści, ale także hejtu na mniejszość ukraińską w Polsce. Było ryzyko, że to doleje oliwy do ognia. Wtedy ten głos był jasny. Mam wrażenie, że on trochę powstrzymał falę właśnie takiej agresji. Czy tutaj też by się nie przydało takiego silnego głosu?
2: Ten głos jest, ale też nie jest nagłaśniany. To jest pierwsza rzecz. Media nie chcą takich głosów na ogół. Ja jestem pod wrażeniem tych ostatnich zajść, kiedy dyrektor szkoły musiał interweniować i po rozmowie z tym młodym człowiekiem tak z nim rozmawiał, że on mówi, czy mogę się do pana dyrektora przytulić. Więc taki głos jest bardzo potrzebny. Taki głos rozsądku, głos autorytetu, on jest bardzo potrzebny. Bo proszę zobaczyć dzisiaj, co otrzymują młodzi od dorosłych, że my się ciągle kłócimy. Posłowie się kłócą, prezydent z premierem, premier z prezydentem. Właściwie obrażamy siebie, niszczymy siebie. Żadna partia nie zrobiła nic dobrego, bo to nie jest moja. Tylko moja robi rzeczy dobre. Więc taki przekaz idzie do tych młodych ludzi cały czas. Ten dyrektor zareagował w najbardziej normalny sposób, jak ojciec. I taki głos Kościoła też jest potrzebny, że my nigdy nie potępiamy człowieka. Potępiamy to, co on zrobił, to czego dokonał. Natomiast jest takie pytanie, skąd to się wzięło? Skąd jest taka nienawiść? Skąd jest chęć takiego zaistnienia? Proszę zobaczyć, od dziecka właściwie są nam oferowane gry elektroniczne, internetowe, gdzie ciągle się zabija, gdzie jest przemoc. W ten sposób wychowują się dzieci.
1: W maju w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział pan, co prawda, przepraszam, powiedział ksiądz oczywiście, kardynał, co prawda, a propos wojny na Ukrainie, ale być może te słowa będą do tego pasowały. Nikt nie chce zakończyć wojny na Ukrainie, ponieważ nikomu to się nie opłaca. To tak. Być może nikomu się nie opłaca właśnie kończyć tego konfliktu. Wszyscy na tym zyskują, a później cierpią i młodzi, i także my cierpimy, jak rozumiem.
2: 10 razy byłem na Ukrainie. I to w głębi byłem, w Zaporożu, byłem w Charkowie. Tam mnie wysyłał papież Franciszek karetką. Objeżdżałem te wszystkie miejsca. Moje wrażenie jest takie, że nikt tej wojny nie chce zakończyć. Czy jest możliwe, że 27-28 państw nie może nagle zakończyć wojny? To jest bardzo proste. Ale my nie jesteśmy zjednoczeni, my jesteśmy podzieleni. My się kłócimy między sobą.
1: Czy tu też jest taka możliwość, że właśnie w takiej nakręcaniu tej spirali nienawiści właśnie nikomu się nie opłaca zakończyć?
2: Myślę, że coś w tym jest, albo nie chcemy brać w tym udziału my. Nie chcemy być klarowni, nie chcemy. To jest chyba źle interpretowana też wolność. prawda? Jakie mieliśmy przesłanie do młodych przez lata na wszystkich spotkaniach? Rób to, co chcesz. W ten sposób nam wykrzykiwano młodym ludziom. A kiedy młodzi ludzie potrzebują być prowadzeni, potrzebują mieć przewodników, potrzebują mieć mistrzów. A przekaz był taki, możecie robić wszystko, wszystko jest dozwolone.
1: No tak, ale bunt księża kardynale był od zawsze.
2: Zawsze
1: to towarzyszył młodzieży, czy moim rodzicom, mnie i obecnie też bunt towarzyszy, więc chyba nie ma co się dziwić, że także młodzież szuka wolności. Problem polega na tym, że teraz ją znajduje na przykład w internecie i my nie wiemy, jaka to wolność, nie znamy, nie możemy tego kontrolować. I to nas bardzo niepokoi.
2: My nie wiemy nawet, z kim oni rozmawiają. Gdzie szukają odpowiedzi. Bo to, że się buntujemy, to każdy z nas się buntuje. Ja też. Ale miałem takich przewodników, którzy potrafili mi powiedzieć, co jest najważniejsze. I którzy potrafili mi powiedzieć, że ten bunt dla ciebie stać korzystny. Że na tym też można zbudować coś pięknego. Natomiast wydaje się, że dzisiaj tego nam bardzo brakuje. Takich przewodników. Gdy mówiłem o katechezie w szkole, to nie mówiłem, że ta katecheza dzieciaki wychowa. Ale będą mieli tych, którzy mogą ich też poprowadzić. Jak już ich zabraknie, no to kogo mamy?
1: Wspomniał ksiądz kardynał o tym, że ten głos Kościoła wyraźny jest słyszany. To jak rozumiem, on jest słyszany w parafiach, jeżeli nie jest słyszany na pierwszych stronach gazet, w rozgłośniach radiowych, czy w rozgłośniach telewizyjnych, czy w internecie, o którym już tak dużo rozmawialiśmy, w parafiach, na spotkaniach formacyjnych. Po prostu obawiam się, czy to nie jest za mało, dlatego że, o czym zresztą porozmawiamy, coraz mniej osób uczestniczy w życiu kościelnym, coraz mniej osób uczestniczy w życiu parafialnym. Być może właśnie taki medialny głos byłby potrzebny.
2: Pan Jezus nie nawrócił wszystkich, a był obecny w Jerozolimie, mógł nawrócić wszystkich. Tak się nie stało. My nikogo nie przymuszamy. My proponujemy drogę pewną. Kościół to jest wspólnota ludzi grzesznych, którzy idą do świętości. I to jest nasze zadanie. Owszem, jest osób mniej w Kościele, ale myślę, że są bardziej zaangażowani niż kiedyś. Ci, którzy są nieprawdopodobnie zaangażowani. Ja spowiadam w katedrze łódzkiej. Staramy się robić to jak najczęściej. Mnóstwo młodych ludzi. I to są spowiedzi nie sprzed roku, nie sprzed 2 tygodnie temu, miesiąc temu. Młodzi ludzie. W tym roku starałem się iść prawie ze wszystkimi grupami, które szły na Jasną Górę. 7 tysięcy ludzi poszło z naszej diecezji na Jasną Górę. To było większość ludzi młodych.
1: No zaraz tych młodych w Łodzi będzie także więcej. Tutaj mówię o
2: Teze
1: i spotkaniu właśnie europejskim.
2: To też jest młodych. Szansa dla naszego miasta olbrzymia. Spodziewamy się między 15 a 20 tysięcy tych młodych ludzi z całej Europy. I co ciekawe, oni będą mieszkać w rodzinach. Czyli 20-15 tysięcy ludzi rozejdzie się po naszych domach. Ludzi z różnych kultur, różnych języków, różnych przekonań, bo to nie będą tylko katolicy. I myślę, że to jest bogactwo, nieprawdopodobne bogactwo, ale trafiają na miasto, które jest bardzo gościnne. Tak jak było gościnne dla 4 kultur, tak jest gościnne i dzisiaj. Nie ma problemu ze znalezieniem rodzin, gdzie by ta młodzież mogła mieszkać, być, przebywać i uczyć się.
1: O tym jeszcze porozmawiamy, o tym dokładnie, co te osoby i kiedy będą robić, ci młodzi ludzie w Łodzi robić. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest kardynał Konrad Krajewski, arcybiskup metropolita łódzki. Na koniec tej radiowej części, bo będziemy jeszcze rozmawiać, zapraszamy na naszą stronę radio.łódź.pl, będziemy jeszcze rozmawiać w internecie. Odwołam się jeszcze raz do tego wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej z maja tego roku. Wspomniał Pan, że pierwsze sprawozdanie z działalności Komisji Historycznej badającej nadużycia seksualne w archidiecezji łódzkiej będzie znane w październiku. Mamy październik. Czy ono już znalazło się na biurku księdza kardynała?
2: My tutaj siedzimy, a ci nasi wybrani do tej komisji pracują. To nie jest takie proste przejrzenie tych wszystkich dokumentów. Szczególnie, gdy oni zajmują się najstarszymi dokumentami.
1: Tak, bo chyba jeszcze jest druga komisja, która zajmuje się bieżącymi sprawami,
2: tak,
1: jak rozumiem.
2: I ona działa cały czas, natomiast ta jest komisją historyczną. Żeby pokazać, jak to było na przestrzeni lat, te pierwsze teczki są wszystkie odręcznie pisane. Więc dotarcie do tych wszystkich tekstów zobaczenia, rozszyfrowanie także tych tekstów, to nie jest takie łatwe, ale ta komisja pracuje i mam nadzieję, że te pierwsze chyba 20 lat będzie skończone.
1: I ten rok, przyszły rok, nie pytam na darmo, dlatego że kiedy ksiądz obejmował archidiecezję łódzką, to wielu sceptyków mówiło i zastanawiało się, może nie mówiło od razu, że ta komisja jest skazana na porażkę, ale zastanawiało się, czy będzie kontynuacja. Ksiądz kardynał zapewnia cały czas, że będzie kontynuowana.
2: Jest, tylko ta komisja historyczna nosi nazwy niezależnej. Ja nie mam na nią żadnego wpływu. Oni pracują swoim rytmem.
1: Czyli nie może ksiądz kardynał przyjść i powiedzieć szybciej,
2: potrzebuje... Nie, bo to już jest ingerencja. Oni dostają wszystkie dokumenty z naszego archiwum, mają swoje pomieszczenie, do którego ja nie mam kluczy, mają swoją kasę pancerną, gdzie te wszystkie rzeczy przechowują, bo to są dane wielu ludzi. I to oni, kiedy skończą ten pierwszy etap, to oni mnie powiadomią i oni będą mieli konferencję i pierwsi będą powiadomieni ci, którzy przyjdą na konferencję, a nie ja. Na tym polega niezależność tej komisji, że ja ją powołałem, właśnie powołałem kardynał Ryś, ja ją kontynuuję, ale ja do tej w cudzysłowie nic nie mam, dlatego że ona jest niezależna.
1: Przypomnę, moim i Państwa gościem jest kardynał Konrad Krajewski, arcybiskup metropolita łódzki. Tu stawiamy kropkę. Dziękujemy słuchaczom Radio Łódź, ale nie kończymy rozmowy. Zapraszamy serdecznie na stronę radiołódź.pl.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. W studiu rzeczniczka Kids Alert Dominika Buchholz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w przestrzeni medialnej pojawiły się i pojawiają się dalej kolejne spekulacje. Według Kids Alert monitoring przestrzeni internetowej nie wykazał istnienia niebezpiecznego wyzwania, niebezpiecznego challenge'u. Czy to prawda?
2: Jako Kids Alert już w czwartek po pierwszych doniesieniach o tym, że w mediach społecznościowych pojawił się challenge, zdementowaliśmy tą informację, ponieważ Kids Alert zajmuje się monitoringiem internetu wiele miesięcy do przodu. Nie tylko w momencie, kiedy coś się dzieje, my sprawdzamy ten internet na co dzień i nie zauważyliśmy nic niepokojącego, jeśli chodzi o ten konkretny trend, czyli przynoszenie ostrych przedmiotów do szkoły. Tak samo dzień później potwierdziła to komenda policji. Natomiast to nie oznacza, że ten challenge, który miał być, mimo że nie było go w mediach społecznościowych, nie istniał na pewnej zamkniętej grupie, w pewnych zamkniętych kręgach osób, które miały taką rzecz zrobić.
1: Pojawiają się pytania o wpływ internetu na zachowania młodych ludzi. Jak duża jest ta skala zjawisk w sieci, które mogą sprzyjać normalizowaniu przemocy albo wzmacniać jakieś takie agresywne zachowania wśród młodzieży?
2: Radykalizacja młodzieży to nie jest jeden challenge, to nie jest jeden moment, to nie wydarzyło się zdecydowanie w ciągu jednego dnia. My od lat mówimy o problemach, które pojawiają się na mediach społecznościowych. Chociażby 2 lata temu mówiliśmy o symulatorze, jak popełnić zbrodnie w szkole, który 2 lata temu chcieliśmy ściągnąć z mediów społecznościowych i ze stron www. Natomiast takie treści właśnie, treści przemocowe, kwestie związane niestety z wojną, nieodpowiednim wiekiem osób, które to oglądają, sprawiają, że z roku na rok faktycznie ta młodzież coraz bardziej się radykalizuje i jest podatna właśnie na takie rzeczy, które się teraz wydarzyły.
1: Powiedziałaś o zdejmowaniu pewnych treści. Jak wy skomentujecie tę, nazwijmy to, gierkę polityczną między premierem a prezydentem? Tutaj premier zarzuca prezydentowi, że to przez niepodpisanie jednej z ustaw właśnie nie można blokować takich treści, które w jakiś sposób mogą negatywnie właśnie wpływać na młodzież. Jak wy się do tego odnosicie?
2: Przykre jest to, że musiało dojść do takiej sytuacji, żebyśmy znowu wrócili do tego tematu, ponieważ DSA już dawno powinno się pojawić. Możliwe, że gdyby ono już było, łatwiej byłoby nam zapanować na tym, co wydarzyło się po tych sytuacjach, czyli tą falą dezinformacji w kolejnych krokach, tak? Bo każdy z nas chciał być redaktorem, udostępniać pewne treści, często niesprawdzone. I ta skala paniki, która między czwartkiem a piątkiem się pojawiła wśród zaniepokojonych rodziców, wśród nastolatków, którzy nie chcieli iść do szkoły, myślę, że można było tego uniknąć, gdybyśmy w Polsce mieli już realnie to DSA wdrożone. Bo przypomnijmy tutaj Państwu, jedną z części DSA pan prezydent podpisał, czyli tą, która jest o flagowaniu tych treści. Natomiast to, co teraz jest sporem nadal politycznym, to jest ta część właśnie o ściąganiu tych treści niebezpiecznych, groźnych z internetu. I to jest przykre, patrząc na to, że jest to jednak gierką polityczną i nie do końca część stołu rozumie, o czym to właściwie DSA jest, że to nie do końca jest cenzura internetu, że tam jest konkretny katalog spraw, katalog tematów, które mogą być ściągane i to są właśnie te, na których nam zależy, na tych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, o tych treściach skrajnie niebezpiecznych, przemocowych, które właśnie później długofalowo radykalizują nam tą młodzież.
1: Odstawmy politykę na bok. Jak odróżnić rzeczywiste zagrożenie od niepotwierdzonych informacji? I jakie konsekwencje może mieć rozpowszechnianie takich pogłosek?
2: Konsekwencje w kontekście rozpowszechniania, tutaj policja już ostrzega, że nawet próby śmiania się z tego, robienia czegoś w żartach, mogą skończyć się konkretnymi zarzutami i karami. Natomiast jeśli chodzi o samo odróżnianie, w takich sytuacjach mam nadzieję, że one się nie powtórzą w następnych miesiącach. Natomiast gdyby coś się działo, to zwracam tutaj uwagę na to, że źródłem wiarygodnym nie jest anonimowe konto na X-ie, na Facebooku, czy koleżanka z pracy, bo to już przerabialiśmy w trakcie pandemii. Na pewno Państwo kojarzą te łańcuszki, kuzynka, kuzyna pracuje w wojsku i zamknął miasta. I teraz możemy się z tego śmiać. Natomiast w czasie rzeczywistym takie właśnie sugestie wydają nam się możliwe bądź prawdopodobne. Należy jednak czytać komunikaty rządu, policji, jednostek takich jak chociażby wojsko, w zależności od skali zagrożenia, bo to są jedyne sprawdzone źródła, potwierdzone. Nawet jeśli poczekamy 5 minut, ten komunikat na oficjalnej stronie pojawi się ciut wolniej niż jakieś przecieki z anonimowych kont, to naprawdę lepiej te 5 10 minut poczekać i mieć to źródło, które jest pewne. No i oczywiście, jeśli chcemy coś udostępniać na naszych profilach, to lepiej jednak udostępniać te oficjalne niż te propagandowe, no bo niestety w większości z nich potem nie potwierdza się w rzeczywistości.
1: A gdzie w tej grze, w tym całym mechanizmie są algorytmy platform społecznościowych?
2: No niestety, algorytm działa w ten sposób, że podbija jeszcze bardziej te treści, które dają nam jakieś emocje. Nieważne, jakie są te emocje, a w kontekście ostatnich sytuacji, no ta panika była na pewno tą emocją, która napędzała, co zresztą widać po zasięgach. Część influencerów, no ja uważam, niestety wykorzystywała też tą sytuację. Nie do końca myślę, żeby informować społeczeństwo, tylko właśnie tworząc treści, które dadzą im po prostu jakąś rozpoznawalność, lajki i mają wtedy jakąś korzyść dla siebie na tym. No bo właśnie algorytm w takim momencie te ich treści bardzo mocno podbijał, ludzie byli tym bardzo zainteresowani. No więc tutaj taki gra, kapitał niestety o lajki również się toczyła.
1: A jeśli chodzi o tych młodych ludzi, którzy udostępniają w internecie różne rzeczy, to jaka aktywność takiego młodego człowieka może być sygnałem ostrzegawczym?
2: No tu przede wszystkim wracamy do tego, o czym często tu mówimy na antenie, czyli tej relacji rodzic-dziecko. To rodzic powinien widzieć te pierwsze elementy, te momenty, w którym dziecko ma pewne problemy, w których zamyka się. No rodzic nie jest ciekawy tego dziecka, tak? Czyli nie pyta, co u niego słychać, no bo taki rodzic nie wie, co to dziecko pakuje do plecaka, w jakie gry gra, jakie treści ogląda, no czy faktycznie coś złego może się dziać. Więc tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim najpierw trzeba być w ogóle tym uważnym rodzicem, żeby zwrócić uwagę na te czerwone flagi. I myślę, że każdy rodzic, który ma tą zbudowaną relację z dzieckiem, widzi pewne różnice w zachowaniu, kiedy dziecko wraca ze szkoły i ma chociażby ciężki dzień. Bo faktycznie na tą sytuację, tak jak mówiliśmy, nie wpłynął jeden challenge, jedna sytuacja, tylko to musiało być pasmo. To dziecko już musiało być w jakimś kryzysie. Tam musiało się pojawić wiele elementów, zanim ten moment finalny nastąpił, bo myślę, że nikt z nas nie wyobraża sobie szczęścia Szczęśliwe dziecko, które robi coś takiego, że posuwa się do takiego momentu, no bo jest to też tragedia dla tego dziecka.
1: A kiedy już zobaczymy te czerwone flagi, co rodzic powinien zrobić?
2: No to w zależności od skali, tak, na tym wczesnym etapie, no to tutaj rodzic myślę, że jest w stanie sobie poradzić, uspokoić, natomiast no już w tych bardziej no zapalnych momentach tutaj zdecydowanie opieka psychologiczna, wsparcie zarówno placówki, szkoły, jak i w bardzo skrajnych przypadkach, no to tutaj już ta policja, która jest w stanie nam w najtrudniejszym momencie pomóc. No bo tak, te pierwsze sytuacje alarmowe właśnie tutaj dzieląc się z kolegą na czacie, to była pierwsza, jedna z takich pierwszych wykrytych sytuacji, to inne dziecko w Szwecji zaalarmowało swoich rodziców, którzy zaalarmowali ichniejszą policję, następnie Interpol i wtedy interweniowała już polska policja. Więc tutaj widać wielopoziomowo, jak ważna jest ta relacja z rodzicem, który zaufa na przykład swojemu dziecku, że jego kolega z klasy zachowuje się w jakiś dziwny sposób.
1: Wielu rodziców, ale myślę, że także wielu uczniów po ostatnich wydarzeniach czuje niepokój. Co powinniśmy zrobić, aby lepiej chronić młodych ludzi przed szkodliwym wpływem internetu, ale jednocześnie nauczyć ich no, rozpoznawania tych zagrożeń i odpowiedzialnego reagowania?
2: No tutaj edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja jest na pewno tym elementem, czyli myślę, że teraz placówki bardzo mocno jednak pochylą się nad tym tematem. Natomiast no sama edukacja i sama ta relacja z rodzicem no nie jest do końca całkowitą ochroną, no bo do naszego dziecka może dotrzeć osoba, która nie powinna tam docierać. Nasze dziecko może natknąć się na treści, którego nie powinien widzieć. Więc no, myślę, że to jest taki moment, w którym my jako społeczeństwo powinniśmy się zastanowić, zamiast powtarzać to, że pewne narzędzia legislacyjne są cenzurą internetu, no to oprócz wprowadzenia tego DSA na pewno musimy się z powrotem pochylić nad tematem podniesienia wieku dostępu do mediów społecznościowych powyżej tego 15 roku życia, gdzie to dziecko już też jest troszeczkę bardziej ukształtowane. W tym czasie jesteśmy w stanie zwrócić mu uwagi na te niebezpieczne mechanizmy. Więc to myślę, że to jest taki jeden z kolejnych ruchów. No i wydaje mi się, że po tej sytuacji rodzice zauważyli, że to nie jest kwestia kontroli państwa, czy tego, że państwo nie chce dać rodzicom wychowywać dzieci, tylko faktycznie rodzic już często no, nie dosięga aż tak daleko. Nawet jeśli jest się świadomym rodzicem, jeśli się wspiera to dziecko, rozmawia z nim, to czasami wpływ społeczeństwa, to, jak przez przypadek takie treści mogą na dziecko wpadać, no ma ogromny wpływ, no i nie zawsze jesteśmy w każdym momencie w stanie zareagować.
1: Temat bardzo trudny, ale Kids Alert stara się reagować, więc cieszymy się, że są takie organizacje. Dominika Buchholz, rzeczniczka właśnie Kids Alert, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: To jest powtórka programu.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Zbliża się szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Czwartek, 15 października. Zapraszamy na pierwsze dziś wiadomości, które przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Remont zakończony. Kierowcy muszą jednak czekać. Ważna łódzka ulica wciąż zamknięta. Elektrownia jądrowa w Bełchatowie coraz bardziej realna. Za chwilę szczegóły. Wojsko stawia na drony. Żołnierze z Tomaszowa doskonalą swoje umiejętności. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna do 14 stopni. Ważna dla łódzkiego Teofilowa ulica wyremontowana, ale zamknięta. Mowa o Kaczeńcowej. Została naprawiona, ale po sporze z łódzkimi urzędnikami wojewoda łódzka wyłączyła ją z ruchu. Jak udało się ustalić naszemu reporterowi, Kaczeńcowa na razie nie zostanie otwarta. Wczoraj urzędnicy spotkali się z mieszkańcami, omawiali najbliższe remonty, które mają rozpocząć się po nowym roku. Mieszkańcy chcieli wiedzieć, co będzie robione i jakie będą utrudnienia.
3: Czekam od lat na remont ulicy Pasjonistów, byłej ulicy Grabinieckiego Kościoła, która została zdewastowana 15 lat temu przy remoncie ulicy Rojnej.
4: No chciałabym się dowiedzieć konkretów po prostu, co władze planują.
5: Czego by pan oczekiwał od remontu Rąbieńskiej?
6: Żeby zaczęła przypominać cywilizowaną ulicę, a nie jakąś wiejską złożoną z dziur i ład.
2: Od października do stycznia zaplanowano 15 spotkań w różnych częściach miasta, na których omawiane będą plany remontowe na 2027 rok. 3 osoby zatrzymane po wczorajszych przepychankach przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Do starć z policją doszło, gdy funkcjonariusze usuwali barierki ustawione przez protestujących, którzy próbowali zablokować wejście do budynku. Manifestacja była związana ze złożeniem ślubowania przez Macieja Berka na sędziego Trybunału bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział kolejne zawiadomienia do prokuratury w związku z zachowaniem demonstrantów. Rosną szanse Bełchatowa na elektrownię jądrową. To jedna z dwóch lokalizacji, która znalazła się w porozumieniu podpisanym przez Ministerstwo Energii i spółki odpowiedzialnej za inwestycje. Zdaniem ekspertów za Bełchatowem przemawia przede wszystkim infrastruktura. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
7: Poza Bełchatowem szansa na dużą elektrownię jądrową ma też Konin. Jak się okazuje, w Wielkopolsce może jednak powstać elektrownia z małymi reaktorami, bo do jej budowy w Pątnowie przymierza się prywatna spółka Syntos Green Energy. To zwiększa szanse Bełchatowa, komentuje Jakub Wiech z portalu Elektryfikacja.
8: Wysuwa się na prowadzenie lokalizacja bełchatowska, jeżeli chodzi o duży atom. Tymczasem w Wielkopolsce prawdopodobnie będą budowane małe reaktory jądrowe.
7: Za Bełchatowem przemawia też szereg atutów.
8: Wybija się przede wszystkim już gotową infrastrukturą. Mamy tutaj do czynienia po prostu z takim wejściem trochę na gotowe, jeżeli chodzi o układ sieciowy. Lokalizacja w centrum kraju też jest pomocna.
7: Zanim decyzja o lokalizacji zostanie podjęta, oba miejsca czeka teraz szczegółowa analiza.
2: Lokalizacja elektrowni powinna być znana w 2028 roku, a pierwsze prace rozpoczną się około 2032 roku. Na ten temat porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, którym będzie dziś poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy, to o 8.10. Uwaga kierowcy, rozpoczął się remont drogi krajowej nr 71 i pojawiły się utrudnienia w ruchu. To ważna trasa łącząca Zgierz i autostradowy węzeł Stryków, wjazd na autostradę A2. Remontowany jest prawie 7-kilometrowy odcinek między Sosnowcem a Skotnikami. Prace będą prowadzone etapami. Na odcinkach remontowanych ruch odbywa się wahadłowo, jest sterowany ręcznie, a dopuszczalna prędkość została ograniczona do 50 km/h. Prace prowadzone będą w dni powszednie od 7 rano do 17, a po zakończeniu prac każdego dnia drogowcy mają udostępniać kierowcom całą szerokość jezdni. Inwestycja ma się zakończyć do połowy listopada, jeżeli pozwoli na to pogoda. Drony coraz ważniejsze na współczesnym polu walki. Żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa doskonalili współdziałanie bezzałogowców z pododdziałami lądowymi i śmigłowcami. Scenariusz zakładał m.in. szturm na obiekt w terenie zurbanizowanym oraz opanowanie umocnionych pozycji przeciwnika.
9: Sztab potwierdza cel Alfa 3 zniszczony. Kontynuować rażenie.
10: Drony zmieniły oblicze tamtej wojny i bez dronów dzisiaj już nie ma możliwości operowania na żadnym polu walki.
9: 8 tu sztab, cel zniszczyć.
11: Operatorów dronów, pilotów dronów potrzeba jak najwięcej.
12: Sztab tu Dajmon, potwierdzam, A4 rażony.
2: Mówili wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak. MON planuje utworzenie legionu dronowego, w którym cywilni operatorzy będą wspierać wojsko. Przewidziano też szkolenia młodzieży, a także rozwój laboratoriów dronowych. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 6.30.
13: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Poradnek chłodny, miejscami może też przywitać nas mgła, więc na drogach warto zachować ostrożność. Termometry pokazują około 7-8 stopni, ale później pogoda powinna się poprawić. Chmur będzie ubywać, za nich wyjrzy słońce. Temperatura dojdzie do 13 stopni w Łodzi i Piotrkowie oraz około 14 w Sieradzu i Kutnie. Wiatr będzie słaby, a deszczu raczej nie musimy się obawiać, czyli po chłodnym starcie całkiem przyjemne jesienne popołudnie przed nami.
13: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: I już połowa października. Dopiero co narzekaliśmy, że jesień przyszła. W kalendarzu dziś 15, to 288 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7, a zajdzie o 17.42. Dzień będzie trwał 10 godzin i 41 minut, więc nie jest najgorzej. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Przy stole realizatorskim dziś Iwona Błaszczyk. W takim składzie gramy dla Państwa do godziny 9. Będzie muzycznie i informacyjnie. Postaram się też poprawić humor, a żeby się dobrze to wszystko połączyło, no to posłuchajmy Sweet Dreams.

0: No myślę, że jak w głośnikach słychać zespół Eurythmics, to od razu jakby trochę więcej energii na start, a i małe karaoke można sobie urządzić na przykład w samochodzie. Już 10 minut po 6. Dzień dobry jeszcze raz tym, którzy są już z nami od kilku chwil, ale też tym, którzy dopiero do nas dołączyli. Mamy czwartek, 15 października. Imieniny obchodzą m.in. Jadwiga, Teresa, Bruno, Leonard, Sewer, Filipa, Drogosław i Teodoryk. Życzymy samych wspaniałości, wszystkiego co najlepsze. I jeszcze zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych. Dziś, oj, lista bardzo długa, wymienię tylko kilka. Numer jeden, Światowy Dzień Mycia Rąk, ale mamy też Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, Międzynarodowy Dzień Mediacji, Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. No nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim paniom dużo radości z życia, ale pozwólcie państwo, że te życzenia skieruję nie tylko do kobiet wiejskich, ale do wszystkich.
1: W Radiu Łódź gramy po

0: To znany utwór zespołu The Weeknd, Save Your Tears, a zgodnie z tym, co mówiłem, będzie nie tylko muzycznie, ale też informacyjnie. Co konkretnie? Już mówię. Na początek wybierzemy się do Bełchatowa, bo rosną szanse na budowę drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Ministerstwo Energii podpisało porozumienie ze spółkami Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE. To właśnie one będą odpowiedzialne za przygotowanie projektu i przeprowadzenie analiz, które w 2028 roku zdecydują o ostatecznej lokalizacji drugiej elektrowni atomowej w Polsce.
1: Trzeba przeprowadzić badania środowiskowe w miejscu posadowienia elektrowni.
2: Bełchatów wybija się przede wszystkim już gotową infrastrukturą, jeżeli chodzi o wyprowadzanie mocy z tej jednostki.
3: Bełchatów walczy bardzo efektywnie i myślę, że doprowadzi to do sukcesu.
0: Rzeczywiście ta walka już trochę trwa, w grze pozostają jednak dwie lokalizacje. Porozumienie zakłada, że preferowane miejsca budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej to właśnie Bełchatów albo Konin. Inwestycja stoi jednak jeszcze przed innym ważnym wyborem. Chodzi o dostawcę technologii. Jak podaje Ministerstwo Energii, w rozmowach uczestniczą podmioty ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji. Do tego tematu wrócimy, a tymczasem jedziemy do Justynowa, bo mieszkańcy i pasażerowie pociągów mokną na przystanku. Nie mogą doczekać się wiatr z prawdziwego zdarzenia. Te, które są ich zdaniem, nie chronią przed deszczem, śniegiem i wiatrem.
4: Człowiek moknie, no nie da się oprawić. Dzisiaj mrzawka leciała i też byłam mokra.
5: Córka sąsiadki mówiła, że faktycznie jak czeka do Łodzi, no to, że jej wieje.
6: Wiatr jest na przykład, czy śnieg pada z tej strony, to przeszkadza.
0: Mieszkańcy zgłosili problem już w kwietniu podczas zebrania wiejskiego do Urzędu Gminy Andrespol. W czerwcu gmina zapewniała, że zajmie się sprawą jak najszybciej. Ostatecznie po kolejnych wnioskach urzędnicy poinformowali, że planują uszczelnić wiaty do końca tego roku. I na koniec jeszcze powiemy o dronach. Otóż województwo łódzkie chce doposażyć w bezzałogowe statki powietrzne i przeszkolić z ich obsługi strażaków ochotników. Dzięki tym urządzeniom będzie można na przykład szybciej odnaleźć osobę zaginioną.
7: To będzie przeszkolenie ponad 400 ratowników w zakresie obsługi dronów, ich konserwacji, użytkowania, ale także zakupimy 75 dronów z wykorzystaniem środków europejskich.
0: A ten zakup 75 dronów i szkolenia strażaków to nie jedyne inwestycje w obronność w województwie łódzkim, ale bardzo ważne, więc proszę słuchać Radia Łódź, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, ale nie tylko na ten temat. Ja też przypomnę nasz numer telefonu 606-787-878 i adres e-mail studio@radioloc.pl. Tu się nic nie zmienia. Państwo doskonale znają te formy kontaktu z nami, do czego serdecznie zachęcam. Zachęcam też do wysłania głosówki przez naszą stronę albo aplikację. To jest taka wiadomość audio. Tam na naszej stronie albo w naszej aplikacji wystarczy kliknąć taki czerwony przycisk i mówić do telefonu to, co ma się na myśli, a ta wiadomość dotrze do nas. Również zapraszam. Czekam przy telefonie, czekam przy skrzynce mailowej. Serdecznie zachęcam do komentowania tych tematów, które przed nami, ale też może przekazanie jakiejś dobrej wiadomości dla naszych słuchaczy o poranku w czwartek, 15 października. Zachęcam do słuchania Radia Łódź do godziny 9.
8: Radio Łódź. Bez pośpiechu.

22 minuty po godzinie 6 to Leon Krześniak i Kręci się Ziemia, a my gramy dalej. Empire of the Sun, Walking on a Dream, dajcie głośniej!

25 minut po godzinie 6 w Radiu Łódź. Za kilka chwil w naszym studiu pojawi się ponownie Małgorzata Błażewicz, która będzie miała dla nas skrót wiadomości, a tymczasem Wilki, Love Story.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię.

0: Panie, podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
1: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 6:30 na zegarze. W Radiu Łódź czas na skrót wiadomości i Małgorzata Błażewicz.
4: W MBK Łódź rośnie napięcie wokół planów utworzenia nowej spółki tramwajowej, przeciwko której protestują związki zawodowe. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, magistrat rozważa wydzielenie z dotychczasowych struktur Zakładu Techniki i części Zakładu Torów i Sieci pod nową spółkę produkującą tramwaje. Związkowcy żądają od władz Łodzi i MBK jasnych deklaracji, wysyłając oficjalne pismo z żądaniem odpowiedzi do końca tego tygodnia. Ostateczne decyzje jednak jeszcze nie zapadły. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Uniewinniony od zarzutu zabójstwa dwóch mężczyzn, którzy zginęli w pożarze pustostanu przy ulicy Żgowskiej w Łodzi. Wczoraj zapadł wyrok w głośnej sprawie z kwietnia ubiegłego roku. Według prokuratury Adil A. miał podpalić budynek, a następnie odejść, nie wzywając pomocy. Oskarżony twierdził, że kiedy wychodził z pustostanu, ognia jeszcze nie było, a pożar mogła wywołać świeca. Sąd uznał, że nie da się jednoznacznie ustalić, kiedy doszło do zapruszenia ognia. Mężczyzna został jednak skazany za kradzież torebki starszej kobiecie i przywłaszczenie 3 dowodów osobistych. Sąd wymierzył mu łączną karę 3 lat i 2 miesięcy więzienia. Wyrok jest nieprawomocny. Aflopark w Pabianicach, cudem Polski 2026 roku. National Geographic Traveler opublikował wyniki plebiscytu. Internauci wybierali spośród 3 nominowanych miejsc w każdym województwie. W naszym regionie Aflopark pokonał miasto Tkaczy w Zgierzu i giganty mocy w Bełchatowie. Pabianicki Ogród Pokazowy pełni funkcję rekreacyjną i edukacyjną. Są w nim tematyczne ogrody i kolekcje roślin pozwalające poznać ich różnorodność. W ubiegłym roku w województwie łódzkim w plebiscycie zwyciężył Pałac Saski w Kutnie, a rok wcześniej Centralne Muzeum Włókiennictwa z Parkiem Kultury Miejskiej. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 7:00. Zapraszam.
3: Poranne wyjście z domu może dziś wymagać cieplejszej kurtki, bo na termometrach tylko od 7 do 8 stopni. Lokalnie występują też mgły, więc tutaj apel do kierowców, proszę uważać. Na szczęście później niebo zacznie się przejaśniać, zrobi się przyjemniej. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy około 13-14 stopni. Wiatr będzie stopniowo słabł, a deszcz nie powinien nam dziś przeszkadzać, więc warto z takim optymizmem spojrzeć w to, co dziś będzie w pogodzie.
5: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
3: Z optymizmem też warto spojrzeć na ten czwartek, szczególnie, że od rana słuchacie Państwo Radia Łódź, to więc jest bardzo dobry znak. A na początek tej pół godziny zapraszam do słuchania utworu zespołu The Smiths.

0: 6:36 na zegarze, więc myślę, że to idealny moment, żeby sprawdzić, co 15 października wydarzyło się w przeszłości.
1: Powtórka z historii.
0: A dziś cofamy się w czasie o 181 lat do 15 października 1845 roku. Właśnie tego dnia ukończono układanie torów na odcinku łączącym Skierniewice z Łowiczem. Był to ważny etap budowy kolei warszawsko-wiedeńskiej, pierwszej linii kolejowej w Królestwie Polskim. Regularne pociągi na trasie z Warszawy do Łowicza ruszyły kilka tygodni później, a kolej z czasem połączyła miasta naszego regionu m.in. z Krakowem i Wiedniem. No trudno sobie dziś wyobrazić podróżowanie bez pociągów, a wszystko zaczęło się właśnie od tych pierwszych torów między Skierniewicami a Łowiczem 15 października 1845 roku.

0: Artur Rojek w takim jesiennym, nieco melancholijnym nastroju w ten czwartkowy poranek. Gdyby ktoś z Państwa chciał wrócić do tego utworu, to proszę szukać pod nazwą Mirafiori. A tak sobie myślę, że dziś pewnie wielu osobom ciężko się wstawało, no bo już czwartek, więc parę dni tego tygodnia już za nami. To zmęczenie może dawać się we znaki. A jeśli właśnie walczycie z grawitacją, zastanawiać się, kto wymyślił budzik i dlaczego tak bardzo nienawidził ludzi, no to znalazłem dla Państwa winnego. Nazywał się Levi Hutchins i w 1787 roku stworzył ten mechanizm tylko dlatego, że sam zasypiał do pracy. Po prostu no nie wstawał. Haczyk jest taki, że jego wynalazek mógł dzwonić tylko o jednej porze, o 4 rano. Nie dało się go przestawić na inną godzinę, więc no jeśli myślicie Państwo, że wasz budzik jest irytujący, no to pomyślcie o ludziach z XVIII wieku.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

0: To Arcade Fire w Radiu Łódź. Za 15 minut będzie siódma, a my teraz przenosimy się do Paryża, bo nie samą Polską człowiek żyje. Otóż okazuje się, że największe muzeum świata szykuje się do bardzo długiego remontu, a my przecież w Łodzi znamy takie długie remonty. Otóż Louvre poinformował, że planowana gruntowna przebudowa i modernizacja placówki może potrwać, uwaga, nawet 15 lat. Od czasu włamania, do którego doszło niemal rok temu, paryskie muzeum mierzy się z poważnym kryzysem.
1: Jeśli Louvre nie zostanie wyremontowany, dostosowany do nowych potrzeb i zmodernizowany, będzie musiał zostać zamknięty, ostrzegł dyrektor muzeum Christophe Leribaud w wywiadzie dla Le Figaro. W ten sposób uzasadnił konieczność realizacji projektu Louvre Nowy Renesans, który zakłada m.in. utworzenie nowego wejścia i nowej przestrzeni podziemnej. Louvre jest w bardzo złym stanie technicznym, przyznał dyrektor placówki. Dodał, że priorytetem będzie również lepsza ochrona zbiorów. Po ubiegłorocznym włamaniu zainstalowano nowe kamery, ustawiono dodatkowe bariery antywłamaniowe, a także wzmocniono ogrodzenie. Władze muzeum zdecydowały również o schowaniu części eksponatów, zwłaszcza cennych starożytnych klejnotów ze złota. Przez cały okres przebudowy, który może potrwać od 12 do 15 lat, Louvre ma pozostać otwarty dla zwiedzających. Aby sfinansować pracę, rozważane jest jednak podniesienie cen biletów. Koszt inwestycji szacowany jest na 600 milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No więc zanim ten remont się zacznie, to myślę, że warto zaplanować krótki wypad chociażby do Paryża, właśnie po to, żeby odwiedzić Louvre. A tutaj się okazuje, że nie tylko w Polsce takie długie remonty są. Oby tylko opóźnienia nie było, żeby nie brali z nas przykładu właśnie z Łodzi.

To Blondie Heart of Glass w Radiu Łódź. Za niespełna 9 minut będzie godzina 7. O pełnej oczywiście serwis informacyjny. W nim m.in. o tym, że trwają przygotowania do przyszłorocznych remontów ulic na łódzkim Teofilowie. W tej sprawie władze miasta spotkały się z mieszkańcami, aby omówić plan najbliższych prac. Będzie też o tym, że rosną szanse Bełchatowa na budowę drugiej w Polsce elektrowni jądrowej i o tym, że ponad połowa uczniów w Łodzi nie chodzi na religię. Więcej informacji w naszym serwisie o godzinie 7. Przed 7 sprawdzimy też, co dzieje się na drogach. Będzie też o tym, co w pogodzie i o tym, co w sporcie słychać, więc zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Jedna osoba?
11: Nuda.
10: Dwie osoby?
11: Zaczyna się.
12: Dwa głosy.
10: Dwa charaktery?
12: Jeden mikrofon.
10: Czyli duety.
12: W Radiu Łódź.
10: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
11: nie wiadomo, kto kogo zagada.
10: Radio Łódź na dwa głosy.
11: Słuchaj.
10: I zobacz, co z tego wyjdzie.
1: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
16: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
17: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
18: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił, budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
17: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
19: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
17: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
20: Ponad minuta została do godziny 7:00. Zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Damian Grosicki już w studiu. Dzień dobry.
21: Witam.
20: I dużo już popsułeś jeszcze?
21: Jeszcze nie zdążyłem. Mamy kilka utrudnień od wczoraj, które mają się zakończyć dzisiaj. Ekspresowe tempo. No to zacznę od Małkowa i Krajowej 83. Tam wprowadzono ograniczenie do 60 km na godzinę. W razie potrzeby ruch będzie odbywał się wahadłowo. I tak do plus minus 15. Podobnie między Bartochowem a Sieradzem. Również do 15. 71 łącząca Zgierz ze Strykowem i tu ciekawostka, Stryków ze Zgierzem również, też jest w remoncie. Tam kierowcy cierpliwość przyda się kierowcom najbardziej ze wszystkich. To jeszcze Łódź na koniec, ulica Łagiewnicka, gdzie mocno korkują się lokalne dojazdy od strony Julianowskiej. Poza tym wloty do miasta, chociaż Pabianicką przyjeżdża się bardzo sympatycznie. Polecam też wysłuchać kolejnych wiadomości drogowych za pół godziny.
20: Zbliża się 7:00. Studium Małgorzata Błażewicz. Zapraszamy na wiadomości.
22: Atomowa przyszłość Bełchatowa w Łódzkiem coraz bardziej realna. Religia traci uczniów. W Łodzi na lekcje chodzi mniej niż połowa. Drony będą ratować życie. Łódzkie planuje zakupy dla ochotniczych straży pożarnych. Temperatura maksymalna do 14 stopni, wiatr umiarkowany. Rosną szanse Bełchatowa na budowę drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. O inwestycje rywalizuje z Koninem. Obie lokalizacje znalazły się w porozumieniu Ministerstwa Energii z PGE i polskimi elektrowniami jądrowymi. Zdaniem eksperta Jakuba Wiecha z portalu Elektryfikacja Bełchatów zyskuje przewagę, bo w rejonie Konina prywatna spółka planuje już budowę 6 małych reaktorów jądrowych.
2: one kreślą trochę nowy układ tego, jak wygląda polski projekt jądrowy obecnie. Bo wszystko wskazuje na to, że wysuwa się na prowadzenie lokalizacja bełchatowska, jeżeli chodzi o duży atom, a tymczasem w Wielkopolsce prawdopodobnie będą budowane małe reaktory jądrowe.
22: Największe znaczenie w wyborze lokalizacji drugiej polskiej elektrowni jądrowej będą jednak miały analizy i badania terenowe. Ostateczną decyzję mamy poznać w 2028 roku. O elektrownię w Bełchatowie zapytamy porannego gościa Radia Łódź, posła Nowej Lewicy Tomasza Trelę. Zapraszam o 8.10.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
22: Trwają przygotowania do przyszłorocznych remontów ulic na łódzkim Teofilowie. W tej sprawie władze miasta spotkały się z mieszkańcami, by omówić plan najbliższych prac. Spotkanie odbyło się w szkole podstawowej nr 182. Udział wzięła ponad setka mieszkańców. W planach, jak się okazuje, jest m.in. remont Rojnej i wymiana torowiska w ciągu ulicy Aleksandrowskiej. Jednym z ważniejszych tematów było też oddanie do użytku wyremontowanej ulicy Kaczeńcowej. Jest zamknięta. To efekt sporu między władzami Łodzi a wojewodą łódzką, która wyłączyła drogę z ruchu. Jak udało się ustalić naszemu reporterowi, w tej chwili Kaczeńcowa nie zostanie otwarta dla ruchu. Ponad połowa uczniów w Łodzi nie chodzi na religię. Liczba uczestniczących w zajęciach jest o 9 tysięcy niższa niż w 2022 roku. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka mówi, że największy spadek liczby uczniów na zajęciach religii nastąpił 4 lata temu, gdy do szkół poszedł podwójny rocznik. Teraz ten poziom się ustabilizował.
3: Głównie te rezygnacje są oczywiście w szkołach ponadpodstawowych.
4: W niektórych przypadkach my mamy do czynienia z takimi szkołami, gdzie lekcje religii organizujemy dla 5-6 osób.
22: Mówił Piotr Bors z Urzędu Miasta Łodzi. W szkołach ponadpodstawowych na religię chodzi tylko co 10 uczeń. Miasto proponuje wspólne zajęcia dla kilku szkół. Koalicja mówi o przywracaniu praworządności w Trybunale Konstytucyjnym, opozycja o zamachu stanu i łamaniu prawa. Wczoraj Maciej Berek złożył ślubowanie wobec prezydenta. Uroczystość odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego bez fizycznej obecności Karola Nawrockiego. Tej formy zaprzysiężenia nie uznają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Kazimierz Smoliński przekonuje, że marszałek Sejmu nie miał podstaw prawnych do zorganizowania zaprzysiężenia.
23: No to, że przyjmuje ślubowanie, kiedy nie ma prawa przyjmować ślubowanie, bo artykuł 7 Konstytucji jednoznacznie stanowi, że każdy organ państwa działa w granicach i na podstawie prawa, tak? A tutaj podstawy nie ma.
22: Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego we wrześniu. Kancelaria prezydenta zakwestionowała jego doświadczenie zawodowe, domagając się dodatkowych dokumentów. A wczoraj przed Trybunałem w związku ze złożeniem ślubowania przez Macieja Berka doszło do przepychanek. Policja zatrzymała 3 osoby. Drony ruszą na pomoc strażakom ochotnikom w Łódzkiem. W przyszłym roku do jednostek ochotniczych straży pożarnych w regionie może trafić 75 bezzałogowców, które pomogą m.in. w akcjach poszukiwawczych i ratunkowych. Do ich obsługi zostanie przeszkolonych 400 strażaków. Jedno z takich urządzeń od blisko roku wspomaga działania strażaków z OSP w Proboszczowicach, niedaleko Warty, mówi druh Jakub Kopacki.
24: Dron jest wyposażony w kamerę termowizyjną, pozwala wykryć człowieka nawet w całkowitej ciemności, co w praktyce może decydować o uratowaniu życia.
22: Dron uratował już co najmniej jedno życie. W listopadzie ubiegłego roku przy jego pomocy udało się znaleźć zaginioną seniorkę. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.30.
16: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
20: O tym, co słychać w świecie sportu, opowie nam Michał Malinowski. Dzień dobry.
25: Dzień dobry. Przed nami trzecia kolejka Tauron Ligi Kobiet, a rozpoczną ją siatkarki ŁKS-u Komerskon i Stali Mielec, które zmierzą się w Łódź Sport Arenie. Łódzkie Wiewióry w pierwszych dwóch kolejkach zagrały z wicemistrzyniami i mistrzyniami Polski i zdobyły 4 punkty. Radości nie kryje atakująca łodzianek Maja Szymańska, która jest też optymistką przed dzisiejszym meczem.
26: Jesteśmy bardzo zadowolone i na pewno będzie nas to motywowało na dalsze spotkania. Mam nadzieję, że teraz już będzie tylko łatwiej i ta radość i motywacja już zostanie do końca.
25: Początek spotkania ŁKS-u Komerskon Łódź Zita Tools z Stalą Mielec o 17.30. Pierwsza porażka rezerw ŁKS-u od sierpnia. W zaległym meczu 11. kolejki grupy pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi ŁKS 2 Łódź uległ 0-3 Ząbkowi Ząbki. Wynik został ustalony do przerwy. Była to pierwsza porażka podopiecznych Radosława Pęciaka po serii 6 meczów, w których zdobyli 14 punktów. W piłkarskiej Lidze Mistrzów sypnęło hokejowymi wynikami. Lask Linz przegrał 3-6 z Liverpoolem. AS Roma uległa 3-4 Realowi Madryt, choć po 82 minutach gry Włosi prowadzili jeszcze 3-1. Aston Villa rozbiła 6-0 Fenerbahce Stambuł. 6 bramek także w meczu Manchesteru City z PSG. Broniący tytułu goście wygrali 4-2. Wynikami 3-2 zakończyły się starcia Feyenoordu z Como i Betisu z Porto. Szachtar Donieck wygrał 3-1 z AEKiem Ateny. Tylko jedna bramka padła w starciu Bodo Glimt z Borussią Dortmund. Lepsi okazali się Norwegowie. A w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Orlen Wisła Płock wygrała z Vardarem w meczu 4. kolejki rundy wstępnej 33-32 i została liderem grupy B. Industria Kielce jest druga w grupie F, a wczoraj mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. Kolejne wiadomości sportowe po godzinie 9.
5: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
20: A za oknem jesień w pełnej krasie, bez większych pogodowych niespodzianek na szczęście. Na razie jeszcze chłodno, około 7-8 stopni, miejscami mogą też snuć się mgły. W ciągu dnia zrobi się jaśniej, a temperatura dojdzie do 13-14 stopni. Wiatr nie będzie już tak dokuczliwy, a parasol raczej można zostawić dziś w domu. Na barometrach 1003 hektopaskale, czyli ciśnienie jest lekko obniżone, osoby wrażliwe na pogodę mogą odczuwać nieco większe zmęczenie. Na szczęście popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie.
5: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
20: Już 7 minut po 7. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Dziś czwartek, 15 października, czyli 288 dzień 2026 roku. To jest najlepszy początek dnia, jak zawsze w Radiu Łódź do godziny 9. Za chwilę w naszym programie wybierzemy się do Justynowa, ale najpierw Billy Joel.

0: Już 11 minut po godzinie 7 i zgodnie z obietnicą wybieram się teraz do Justynowa, bo mieszkańcy skarżą się na nieszczelne wiaty przystankowe. Choć wyglądają schludnie, ponieważ zostały obite drewnem, no nie chronią odpowiednio przed deszczem i śniegiem. Wszystko przez szczeliny między deskami, przez które opady przedostają się do środka. W efekcie osoby czekające na autobus nie zawsze mogą schronić się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jak mówi społecznik Dariusz Mysielski, problem był poruszany już w kwietniu podczas zebrania wiejskiego.
1: Mieszkańcy zgłaszali tam problem właśnie z wiatami. Nikt wtedy, ani wójt, ani wicewójt nie zaprotestował. Przyjęli tę obietnicę, powiedzieli, obiecają poprawić te wiaty przystankowe. I to, przypomnę, odbyło się w kwietniu. Postanowiłem złożyć wniosek w maju, wzywający właśnie wójta do uszczelnienia wiat przystankowych. Odpowiedź dostałem w czerwcu, że wiaty w najbliższym czasie zostaną poprawione. Poczekałem do września i wtedy wysłałem wniosek o dostęp do informacji publicznej, na jakim etapie znajduje się uszczelnienie wiat. Otrzymałem odpowiedź 6 października, że 17 czerwca, czyli po moim wniosku w maju, dopiero wtedy to wszystko ruszyło i wyłaniał się proces wyłonienia osoby, która będzie uszczelniać te wiaty przystankowe. No mamy październik dzisiaj, jak widać, to nic się nie rusza.
2: Jak wygląda tutaj sytuacja na tych przystankach?
3: No, człowiek moknie, no nie da się oprawić. Dzisiaj mrzawka leciała i też byłam mokra.
4: Córka sąsiadki mówiła, że faktycznie jak czeka do Łodzi, no to, że jej wieje i że to fajnie by było, jakby jednak one były osłonięte.
5: Wiatr jest na przykład, czy śnieg pada z tej strony, to przeszkadza. Coś powinno być takiego, żeby to zabezpieczał, bo to jednak przez to przelatuje.
6: Widać przez nie, przez te szczebelki, czy coś jedzie, czy nie. Zresztą my tam stoimy na chwilę, tak? Więc ja uważam, jest zadaszenie, jest miejsce, jest ławeczka. Gdyby były całkowicie zabudowane, to by nic nie było widać. Tak?
1: Na ulicy Głównej w stronę przejazdu kolejowego ten przystanek został niedawno postawiony, już ze ściankami z pleksy, już poprawiony został. Ta wiata spełnia swoje oczekiwania i przed wiatrem chroni, przed zacinającym deszczem.
2: Ale rozumiem, że jakby wszystkie przystanki tak zrobić, że byłaby i ta pleksa, i te deski, to byłoby okej. Okay.
1: Nie no, to byłoby bardzo dobrze wtedy, bo jak widzimy teraz dzieci wychodzą ze szkoły, nie mogą usiąść, pewnie tam jest zaciek.
7: W lipcu na internetowym profilu Sołectwa Justynów przeprowadzono ankietę na temat wiat przystankowych. 16 osób opowiedziało się za ich pełnym zabudowaniem, natomiast ponad 100 mieszkańców zagłosowało za pozostawieniem wiat w niezmienionej formie. Zdaniem Urzędu Gminy Andrespol wyniki ankiety pokazują, że wielu mieszkańców nie dostrzega problemu z obecnym stanem wiat. Mimo to urzędnicy zdecydowali się na ich uszczelnienie.
8: Marta Janiszewska, Urząd Gminy Andrespol. Czekamy na materiały, są one już zamówione, wiadomo, że no, też są pewne terminy. Niektórzy mieszkańcy również zgłaszali jakieś tam możliwości rozwiązań technicznych, które by utrwaliły jeszcze te wiaty. Zamówiliśmy pleksę, która będzie pozwalała na to, żeby te wiaty w pewien sposób zabezpieczyć przed wiatrem czy warunkami atmosferycznymi. W kolejnym etapie będą one uszczelniane.
7: Urząd Gminy Andrespol ma nadzieję, że do końca roku wszystkie wiaty przystankowe w Justynowie zostaną uszczelnione.
0: No i nam nie pozostaje nic innego, jak również mieć taką nadzieję. Zdjęcie wiat przystankowych w Justynowie można znaleźć na naszej stronie radiolot.pl i w aplikacji, a tym tematem zajął się Kacper Józefowicz.

0: To Bruno Mars i I Just Might, 20 minut po godzinie 7 w Radiu Łódź. 606-787-878, studio małpa radioloc.pl. Tak, można się z nami skontaktować. Dla chcącego nic trudnego, więc gdyby mieli Państwo taką potrzebę albo chęć, no to zapraszam. Za kilka chwil jeszcze w tej godzinie powiemy o tym, że województwo łódzkie chce kupić drony. Nie takie zwykłe, ale takie bardziej specjalistyczne dla ochotniczych straży pożarnych i zorganizować szkolenia z obsługi tych maszyn. Takie urządzenia ułatwiają pracę służbom, na przykład przy poszukiwaniach osoby zaginionej.
1: To będzie przeszkolenie ponad 400 ratowników w zakresie obsługi dronów, ich konserwacji, użytkowania, ale także zakupimy 75 dronów z wykorzystaniem środków europejskich.
0: A jedno z takich urządzeń od blisko roku wspomaga działania strażaków z OSP w Proboszczowicach, niedaleko Warty. I właśnie o doświadczeniach związanych z tym urządzeniem opowie nam jeden z druhów, więc warto słuchać Radia Łódź i dowiedzieć się u źródła, jak takie urządzenia sprawdzają się w praktyce. A już teraz w Radiu Łódź Bruce Springsteen. Zostańcie z nami.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą, dzisiaj od 23.05 do 1.00. Mariusz Właśniczka, zapraszam.
3: Łódź jest, region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
5: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zapraszamy w muzyczną podróż do Chin w Filharmonii Łódzkiej. Już w piątek, 23 października o 19:00 zabrzmi koncert fortepianowy Rzeka Żółta, inspirowany pięknem i historią rzeki Huangho, nad brzegami której powstała chińska cywilizacja. Program uzupełnią wirtuozowski 12 koncert fortepianowy Mozarta oraz pełna rozmachu 3 symfonia Rachmaninowa. A głównymi bohaterami wieczoru będą goście z dalekiego państwa środka, pianista Haju Zhang i dyrygent Ren Chang Fu. Bilety w kasie i na filharmonia.lodz.pl.
1: Po reklamie.
10: Damian Grosicki ponownie w studiu. Dużo się zmieniło na drogach przez ostatnie pół godziny?
11: No dzieje się jak w bollywoodzkim filmie, można powiedzieć, ale zacznę
10: doprowadź
11: od smutnej informacji dla kierowców ze Zgierza. Dziś miała zostać otwarta nowa ulica kolejowa i zjazd z ronda przy skrzyżowaniu łódzkiej kolejowej miała, ale nie zostanie otwarta. Nadal będzie obowiązywała dotychczasowa organizacja ruchu. Dobrze, to teraz Łódź, a tam w związku z remontem ulicy Zakładowej na odcinku od Józefiaka do Gajcego to liczne ulice osiedlowe na Olechowie mogą się zagęścić, no ale każdy chce ominąć utrudnienia jak się da. To Pabianice, a żeby do nich wjechać od strony S14 niekoniecznie trzeba wybierać ulicę Lutomierską, która zawsze stoi, wiadomo, przejazd kolejowy. Można pojechać na przykład przez Szynkielew i wylecieć idealnie ulicą Piłsudskiego. To z kolejnymi informacjami drogowymi wracam minutę przed 8:00.
10: A tymczasem 7:30. Czas na skrót wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
12: Ponad 1300 osób straciło pieniądze w piramidzie finansowej. Prokuratura regionalna w Łodzi oskarżyła dwóch byłych dyrektorów biura maklerskiego o oszustwo na ponad 380 milionów złotych. Według śledczych klienci banku nie byli właściwie informowani o ryzyku inwestycji. Poszkodowani odzyskali tylko część pieniędzy. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Komunikacja miejska w Pabianicach będzie bardziej przyjazna dla środowiska. Trwa przetarg na dostawę 12 elektrycznych autobusów. Powstanie też potrzebna infrastruktura. W mieście pojawią się ładowarki do autobusów elektrycznych powstanie też nowa stacja transformatorowa. Autobusy elektryczne wraz z odpowiednią infrastrukturą pojawią się w Pabianicach pod koniec przyszłego roku. Inwestycja dofinansowana jest z pieniędzy unijnych. Wyglądają schludnie, bo są obite drewnem, ale przez szczeliny między deskami do środka dostają się deszcz i śnieg. Mowa o wiatach przystankowych w Justynowie. Zdaniem mieszkańców wiaty nie spełniają swojej funkcji. Mieszkańcy zgłosili problem do Urzędu Gminy Andrespol już w kwietniu podczas zebrania wiejskiego. W czerwcu w odpowiedzi na pismo jednego ze społeczników gmina zapewniała, że zajmie się sprawą jak najszybciej. Ostatecznie po kolejnych wnioskach urzędnicy poinformowali, że planują uszczelnić wiaty do końca tego roku. W wielu aptekach brakuje szczepionek przeciw grypie, alarmują farmaceuci i wskazują, że problemem są błędy w dystrybucji preparatów i kłopoty z uzupełnianiem zapasów, a liczba chętnych do szczepień rośnie. Zgodnie z deklaracjami producentów szczepionek, kłopoty z dostawami są przejściowe. Szczepienia przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania oraz chronią przed ciężkim przebiegiem infekcji, a także powikłaniami. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8.
10: Słońce już gdzieniegdzie pojawiło się za oknem, właściwie to próbuje przebić się przez chmury i dobrze, bo po chłodnym poranku termometry wciąż pokazują około 7-8 stopni. Przyda się trochę jaśniejszego nieba, w ciągu dnia maksymalnie 14 kresek zobaczymy na termometrach, a deszcz i wiatr nie powinny dawać o sobie znać. Ciśnienie lekko obniżone, 1003 hektopaskale, czyli osoby wrażliwe na pogodę mogą czuć się nieco bardziej senne. Niemniej jest szansa, że z każdą godziną będzie robić się przyjemniej.
0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
10: A jeszcze przyjemniej będzie Państwu, jeśli zostaniecie z Radiem Łódź jak najdłużej. Czas na nieco muzycznych brzmień poranku. Editors, seriously.

0: To Tilafi i utwór Warszawa w Radiu Łódź. Za 20 minut będzie godzina 8, a my z Warszawy przenosimy się teraz do województwa łódzkiego, bo właśnie samorząd chce doposażyć w drony i przeszkolić z ich obsługi strażaków ochotników. Dzięki nowym urządzeniom będzie można na przykład szybciej odnaleźć osobę zaginioną, o czym przekonali się strażacy z powiatu sieradzkiego. A więcej na ten temat wie Adam Murzyński.
1: Województwo łódzkie planuje uruchomienie programu dronowego dla ochotniczych straży pożarnych. Mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak.
2: To będzie przeszkolenie ponad 400 ratowników w zakresie obsługi dronów, ich konserwacji, użytkowania, ale także zakupimy 75 dronów z wykorzystaniem środków europejskich. Będą to drony dedykowane do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które są wytypowane przez system Państwowej Straży Pożarnej. Mają one być kompatybilne z wszystkimi systemami ratownictwa.
1: Wcześniej, na początku tego roku, swojego drona otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Proboszczowicach obok Warty. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jest często dysponowana do działań. Dron będzie miał szerokie zastosowanie w działaniach strażaków, mówi druh Jakub Kopacki.
3: Dron będzie wykorzystywany przede wszystkim do poszukiwań osób zaginionych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Sprawdzi się także podczas działań ratowniczych w trudno dostępnym terenie, w lasach, na polach, w rejonach zbiorników wodnych. Będzie służył również do rozpoznania sytuacji z powietrza przed wejściem ratowników w obszar objęty bezpośrednim zagrożeniem.
1: Dron, który jest na wyposażeniu sieradzkiej straży pożarnej, uratował już co najmniej jedno życie. Przy jego pomocy strażakom udało się odnaleźć zaginioną seniorkę, mówi kapitan Marcin Zwierzak.
4: Ten dron, który jest na naszym wyposażeniu w Komendzie Powiatowej, już był wielokrotnie używany. Przy poszukiwaniach osób zaginionych na terenie leśnym jest bardzo dobra widoczność z góry. Dzięki wsparciu tego drona udało się odnaleźć osobę poszukiwaną.
2: Widzimy, jak dzisiaj drony zmieniają naszą rzeczywistość. Jestem przekonany, że te umiejętności, które nabędą ochotnicze straże pożarne, będą także wykorzystywane w innych sytuacjach zagrożenia, ale także i w sytuacjach monitorowania i nadzoru nad obecnie infrastrukturą krytyczną, która także wymaga od nas wielkiego zaangażowania w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej.
1: Dronów w Straży Pożarnej najprawdopodobniej będzie coraz więcej. W związku z tym uruchomiono ogólnopolski rejestr dronów używanych przez ratowników. Dzięki niemu będzie można lepiej je dysponować do zdarzeń, a każdy z dronów otrzyma swój unikalny numer rejestracyjny.
0: A jeszcze dodam, że zakup 75 dronów i szkolenia strażaków to nie jedyne inwestycje w obronność w województwie łódzkim. Niedawno w Łodzi prezentowano pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy, czyli taki autokar pełniący funkcję SOR-u. Pojazd wspomoże działania ratowników

0: Za 14 minut będzie 8, a o godzinie 8.10 stały punkt naszego programu, gość Radia Łódź. Ale zanim w studiu pojawi się wspomniany gość, no to już teraz ze mną Michał Dąbrowski. Dzień dobry,
1: gospodarz. Dzień dobry, kłaniam się,
0: serwus. Dzisiejszej rozmowy. Kto i o czym dzisiaj będziecie rozmawiać w naszym studiu?
1: Naszym gościem będzie poseł Tomasz Trela z Łodzi, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Porozmawiamy o szansach Bełchatowa na drugą w Polsce elektrownię jądrową, bo wydaje się,
0: że
1: przynajmniej
0: spore,
1: tak wskazuje ekspert do spraw energetyki, że one rosną, bo Jakub Wiech z portalu Elektryfikacja zwraca uwagę, że w wielkopolskim Pątnowie, niedaleko Konina, a z Koninem właśnie Bełchatów rywalizuje o lokalizację tej drugiej elektrowni jądrowej, mają powstać raczej mniejsze reaktory realizowane przez prywatne firmy, a to oznacza, że rola Bełchatowa w walce o ten duży atom najprawdopodobniej rośnie. Zapytam też naszego gościa o to, czy środowe sceny z Trybunału Konstytucyjnego, przypomnijmy, wybrane przez Sejm i zaprzysiężony przed obliczem marszałka Sejmu nowy sędzia Maciej Berek wszedł do Trybunału Konstytucyjnego do gmachu przy Alei Szucha w asyście policji oraz służby ochrony państwa. Zapytam naszego gościa, czy trzeba rzeczywiście było doprowadzać aż do takiego momentu, w którym połowa klasy politycznej będzie nadal twierdziła, że nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, a druga połowa będzie twierdziła, że go mamy i czy nie boi się, że za nieco ponad rok będziemy mogli mieć powtórkę z 2015 roku, jeżeli by prawica wróciła do władzy i że grozi nam scenariusz, w którym znowu ktoś uzna, że wybór tej czwórki sędziów, którzy wciąż nie zostali zaprzysiężeni przed obliczem prezydenta, ale przed obliczem marszałka Sejmu, był nieważny, tych sędziów się anuluje, powoła się kolejnych dublerów i wciąż będziemy w takim pacie. Porozmawiamy także o religii w łódzkich szkołach, bo okazuje się, że w Łodzi mniej niż połowa uczniów chodzi na religię. W szkołach ponadpodstawowych to jest tylko co dziesiąty uczeń, co rodzi dla samorządu pewne problemy, bo zdarza się czasami tak, że tylko kilku uczniów w jednej szkole, dwóch, trzech, czterech uczestniczy w tych lekcjach. Władze miasta apelują o to, żeby klasa polityczna pochyliła się nad tym, aby te lekcje odbywały się wspólnie dla kilku szkół, ale do tego jest rzeczywiście potrzebne porozumienie na szczeblu krajowym między władzami kraju i władzami Kościoła. A o tym wszystkim po godzinie 8.10 porozmawiamy z naszym gościem, którym będzie poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
0: Tematów jak zwykle nie brakuje. Michał Dąbrowski zapraszał na tę rozmowę i my do tego zaproszenia się dołączamy. Bardzo dziękujemy, a już teraz Ania Rusowicz.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
4: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
5: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
6: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: Po reklamie.
7: W studiu Damian Grosicki, sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
8: Mam takie marzenie, I have a dream, żeby taki ruch panował w Łodzi jak rano o godzinie 5. No ale niestety, muszę powiedzieć o tym, co się dzieje minutę przed 8. No na każdej głównej ulicy będziemy stali. Skupię się jednak na Lutomierskiej, w fragmencie od Klonowej do Czarnkowskiej, gdzie obowiązuje ruch jednokierunkowy w stronę zachodniej. Stąd sznur samochodów tworzy się już na bocznych uliczkach osiedlowych. W Piotrkowie większy ruch jest w tym momencie na starej trasie wylotowej w kierunku Łodzi. No to jeszcze przypomnienie o Wieluniu, a dokładniej o ulicy Sieradzkiej. Tam sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo ulice przecinające Sieradzką są zablokowane przez auta próbujące ominąć centrum. Trzeba nadłożyć 5 do 10 minut, natomiast my wrócimy za pół godziny.
7: 8 na zegarze. Studiu Małgorzata Błażewicz, zapraszamy na wiadomości.
9: Nowy asfalt, stare problemy. Kaczeńcowa na łódzkim Teofilowie wciąż bez przejazdu. Nowa spółka tramwajowa budzi sprzeciw pracowników łódzkiego MPK. Telefon samo strzeże przed zagrożeniem. Ruszają prace nad nowym systemem. Temperatura maksymalna dzisiaj do 14 stopni. Jest szansa na rozpogodzenie. Wyremontowana ulica Kaczeńcowa na łódzkim Teofilowie nadal pozostaje zamknięta dla kierowców. To efekt sporu między władzami Łodzi a wojewodą łódzką, która wyłączyła drogę z ruchu. Jak poinformował wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski, na razie nie ma szans na jej otwarcie, a przedłużający się impas utrudnia realizację kolejnych inwestycji drogowych.
10: Pewnie zauważyliście, że ulica Kaczeńcowa jest skończona, ale nadal stoją tam barierki, więc chcielibyśmy tę sytuację też w klarowny sposób wytłumaczyć.
9: Na wczorajsze spotkanie urzędników z mieszkańcami łódzkiego Teofilowa przyszło ponad 100 osób. Dowiedzieli się, że w planach jest m.in. remont Rąbieńskiej, Rojnej i przebudowa torowiska wzdłuż Aleksandrowskiej. Związkowcy z MPK Łódź protestują, żądają od władz miasta pozostawienia spółki w dotychczasowym kształcie. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, władze miasta rozważają stworzenie nowej firmy mającej produkować tramwaje. Spółka miałaby zostać wydzielona z MPK Łódź. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
0: MPK Łódź rozmawia ze związkami zawodowymi i wyjaśnia wątpliwości oraz szczegóły sprawy. Taką odpowiedź przesłała Radio Łódź spółka pytana o plany wydzielenia Zakładu Techniki i części Zakładu Torów i Sieci pod nową spółkę produkującą tramwaje. Związkowcy żądają zaprzestania jakichkolwiek działań w tym zakresie. Z pracownikami w zajezdni na Helenówku rozmawiał radny Marek Michalik.
11: Ja nie wyczuwałem, że oni są pewni i przekonani co do tego, że to jest dobra wizja, żeby powstała jakaś oddzielna spółka.
12: Związkowcy są być może dość wyczuleni na rzeczy, które w ogóle mogą nie mieć miejsca.
0: Odpowiada radny Mateusz Walasek. Miasto podkreśla, że spółka może zostać wydzielona z MPK Łódź, ale żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Do końca tygodnia związki zawodowe w MPK Łódź mają podjąć decyzję dotyczącą dalszych działań w tej sprawie. Cały napęd tarczy, która wydrąży tunel kolei dużych prędkości w Łodzi, już jest pod ziemią. Do komory startowej na Rytkini trafiają kolejne elementy maszyny. Drążenie 4,5-kilometrowego tunelu między Rytkinią a Łodzią Fabryczną ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Bełchatów z dużymi szansami na elektrownię jądrową. Decyzja zapadnie w 2028 roku. Ministerstwo Energii podpisało porozumienie ze spółkami Polskiej Elektrowni Jądrowej i PGE. To właśnie one będą odpowiedzialne za przygotowanie projektu i przeprowadzenie analiz, które zdecydują o ostatecznej lokalizacji elektrowni atomowej. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
13: W grze pozostały jedynie dwie lokalizacje. Porozumienie zakłada, że preferowane miejsca budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej to Bełchatów albo Konin. Inwestycja stoi jednak jeszcze przed innym ważnym wyborem. Chodzi o dostawcę technologii. Jak podaje Ministerstwo Energii, w rozmowach uczestniczą podmioty ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji. Po tym wyborze, który ma nastąpić w przyszłym roku, znane będą wszystkie warunki, które spełnić ma potencjalna lokalizacja. To pozwoli Polskiej Grupie Energetycznej na przeprowadzenie odpowiednich analiz, które pozwolą zdecydować o lokalizacji drugiej polskiej elektrowni atomowej.
9: Ta decyzja ma zapaść w 2028 roku. Elektrownia w Bełchatowie będzie jednym z tematów rozmowy z naszym porannym gościem w Radiu Łódź. Już za chwilę Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Rewolucja w systemie ostrzegania obywateli. Ostrzeżenia będą wysyłane bezpośrednio do użytkowników telefonów komórkowych na obszarze zagrożenia, bez konieczności instalowania aplikacji czy wysyłania SMS-ów. System będzie kosztował ponad 100 milionów złotych. Ma działać za rok. List intencyjny w tej sprawie został podpisany z przedstawicielami operatorów sieci komórkowych. Informacje zebrała Sylwia Białek.
14: Komunikaty będą przekazywane z nadajników na masztach komórkowych do wszystkich telefonów znajdujących się w ich zasięgu. W momencie zagrożenia telefon zamieni się w syrenę alarmową. Będzie wibrował, będzie dawał sygnał dźwiękowy. Komunikaty będą wyświetlane na całym ekranie. Trudno będzie taki alarm przeoczyć, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
15: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
14: Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński powiedział, że system ruszy dokładnie za rok.
9: Równolegle modernizowany będzie system syren alarmowych, które mają być uruchamiane zdalnie. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.30.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: Jest szansa, że słońce poprawi nam dziś trochę humor. Temperatura bardzo niechętnie idzie w górę. Po południu osiągnie maksymalnie 14 stopni. Nie będzie bardzo ciepło, ale przynajmniej nie powinno mocno wiać ani padać, więc cieszmy się z tego, co jest.
4: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
7: Już 5 minut po 8. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Za chwilę zapowiadana rozmowa z gościem, ale najpierw Daria Zawiałow i Kaonashi.

0: Zbliża się 8:10. Zazwyczaj o tej porze w naszym studiu pojawia się gość, ale no jak to w Łodzi czasem bywa, korki, koreczki, korki zatrzymują, czy to na światłach, czy to na różnych skrzyżowaniach, więc czekamy cały czas na naszego gościa. Przypomnę, będzie nim dziś poseł z Łodzi, poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela, więc jeszcze sekundkę poczekamy na naszego gościa. Mamy nadzieję, że już ostatnie światła już gdzieś tam na Narutowicza jest, więc dajcie, proszę Państwo, kilka chwil na to, żeby w naszym studiu gość się pojawił, ale najpierw zagrajmy, żeby umilić to czekanie. Call You Back.
1: Radio Łódź. Włączamy.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Tomasz Trela, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Rosną szanse Bełchatowa na drugą w Polsce elektrownię jądrową, tak komentuje ekspert do spraw energetyki. Jakub Wiech z portalu Elektryfikacja zwraca uwagę, że w wielkopolskim Pątnowie, niedaleko Konina, który właśnie konkuruje z Bełchatowem o drugą elektrownię jądrową w Polsce, mają powstać prywatne, małe reaktory jądrowe, a to ma zwiększać szanse elektrowni w Bełchatowie w grze o ten duży atom. Decyzja ma zostać podjęta w 2028 roku. Start prac jest zaplanowany na 2032, a finał na 2040. Widać, że droga jest długa, ale czy jeżeli spotkamy się za te dwa lata tutaj w studiu, to pan liczy na to, że będzie rzeczywiście sukces, że to Bełchatów wygra z Koninem?
2: Jest bardzo duże lobby polityczne, żeby to było w Bełchatowie, bo przecież wszystkie strony, no może za wyjątkiem tej prawej, są tym mocno politycznie zainteresowane. Nawet przypominam sobie taką wypowiedź pana premiera Tuska, kiedy był w Piotrkowie Trybunalskim, sam mówił o tym, że Bełchatów ma bardzo duże szanse.
1: Ale Wielkopolska też tutaj nie śpi. Tutaj też nie, jest silne lobby, chociażby ministra Henik Kloska jest z Gniezna.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że jak będziemy dalej tak pracować i będziemy mieli dalej tę dobrą współpracę koalicyjną, to jesteśmy w stanie przelobować na rzecz Bełchatowa i myślę, że położenie i te podwaliny, które są w Bełchatowie, będą tutaj górą, tym bardziej, że jeżeli chodzi o Wielkopolskę, może się tak okazać, że w niedługim czasie będzie tam stała baza w tym województwie, więc no nie może być wszystkiego w jednej części Polski, więc te interesy też trzeba tutaj ważyć, a dla Bełchatowa, dla całego regionu, nowe miejsca pracy, bardzo dobrze, dobre płatne miejsca pracy, myślę, że to by było bardzo korzystne i dobre.
1: A co jeśli to jednak Konin wygra? To wtedy by oznaczało, że przed nami kolejne lata, jeśli nawet nie dziesięciolecia walki o sprawiedliwą, zieloną transformację energetyczną regionu. No przypomnijmy, że ta jednostka, która dzisiaj działa w Bełchatowie, ona czasami zapewnia z węgla nawet 1/5 energii elektrycznej w całym kraju, a wygaszanie jest planowane.
2: Zgadza się, natomiast ja wolałbym nie gdybać, co zrobimy, jak przegramy, tylko wolałbym robić wszystko, żebyśmy nie przegrali, tylko wygrali, więc myślę, że za te dwa lata, jak się spotkamy, wtedy będziemy mogli powiedzieć tak, rozmawialiśmy dwa lata temu, trzy lata temu, udało się, w Bełchatowie jest druga duża elektrownia jądrowa.
1: A postawiłby pan to pieniądze? Że będzie elektrownia
2: ja
1: w Bełchatowie?
2: Ja nie jestem hazardzistą i specjalnie pieniędzy nie stawiam.
1: Dobrze, to mówi pan poseł, że pan nie chce gdybać, to nie musimy gdybać o tym, co się wydarzyło w środę w Trybunale Konstytucyjnym, bo wiemy, że Maciej Berek wszedł do gmachu przy Alei Szucha. Przypomnijmy, to jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wybrany przez Sejm i zaprzysiężony. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Wszedł do tego gmachu Trybunału Konstytucyjnego w asyście policji i służby ochrony państwa. Panu podobały się te sceny z Alei Szucha w środę? Zarówno przed gmachem Trybunału, gdzie jest to miasteczko protestujących sympatyków partii prawicowych, jak i te sceny, do których dochodziło w środku, gdzie prezes Święczkowski mówił, że dzisiaj tylko państwo macie warunkowo zgodę, żeby przebywać w tym budynku ze względu właśnie na obecność funkcjonariuszy SOP.
2: Ja bym był bardziej ostry i stanowczy wobec tych, którzy uniemożliwiają pracę legalnie wybranym sędziom, bo jeżeli ja się dowiaduję, że prezes uzurpator Święczkowski użył siły wobec sędziego Berka albo próbował użyć siły, to w moim przekonaniu, kiedy byli tam funkcjonariusze policji, powinni reagować natychmiast, dlatego że złapany facet, który ma immunitet na gorącym uczynku, jego immunitet nie obowiązuje. Tylko z tego, co ja kojarzę, to tam funkcjonariuszy policji w środku nie było, tylko funkcjonariusze służby ochrony państwa. Natomiast no, widzimy, z czym mamy do czynienia na zewnątrz.
1: Ale sieć obiegł ten filmik, na którym jednak wydaje się, że jest dosyć kulturalnie, gdzie prezes Święczkowski mówi do sędziego Berka, że dzisiaj tylko warunkowo macie zgodę, żeby tutaj przebywać. Prezes Berek pyta, czy jeszcze jakieś sprawy porządkowe są. Prezes mówi, że nie, no i idą do gabinetu.
2: No to znaczy, ciężko mi sobie wyobrazić, bo znam pana sędziego Berka, żeby on tutaj próbował używać rąk do wymierzania sprawiedliwości, walki o swój gabinet w Trybunale Konstytucyjnym. No niemniej jednak sytuacja jest kuriozalna, bo widzimy, co się dzieje przed Trybunałem. Tam Trybunał został osaczony przez prawicę i patoprawicę. Dlaczego? Dlatego, że to jest ich ostatni ostatni bastion. To jest ich ostatnia instytucja. Oni będą jej bronić jak niepodległości. Jak ja słyszę, że prezydent Nawrocki odwołuje wizytę z prezydentami państw Unii Europejskiej, bo coś się dzieje w Trybunale. On tam do tego Trybunału jedzie niejako na wezwanie Jarosława Kaczyńskiego, no to mógłbym tylko to skomentować. No tam, gdzie mordobicie, tam Karol Nawrocki jest pierwszy. Naprawdę, to źle wygląda. Mi się to w ogóle nie podoba.
1: To przypomnijmy, że Sejm w tej kadencji wybrał 6 nowych sędziów
2: wybrał,
1: do Trybunału
2: Konstytucyjnego. I to jest zgodne
1: z... Prezydent przyjął ślubowanie od 2 z nich, 4 wciąż czeka
2: to,
1: na zaprzysiężenie.
2: Ale to wyjaśnijmy sobie bardzo precyzyjnie. Prezydent ma tutaj rolę dekoracyjną. Nie składa się przysięgi przed prezydentem, tylko wobec prezydenta. I nie wobec Karola Nawrockiego, tylko wobec instytucji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie życzy sobie, żeby legalnie wybrani sędziowie do niego przyjechali, to państwo ma działać, państwo ma funkcjonować. Karol Nawrocki to nie król słońce, gdzie teraz każdy będzie mu się kłaniał i jak on sobie coś wyczytał w konstytucji, czego nie zrozumiał, to teraz będą wszyscy pod jego dyktando działać. Nie ma tu roli prezydenta.
1: Tylko
2: żadnej.
1: Tutaj strona prezydencka podejmuje dwie wątpliwości. Pierwsza dotyczy tego, czy Maciej Berek rzeczywiście ma na koncie ten 10-letni staż radcy prawnego, a druga rzecz, która się pojawia też ze strony już szerzej, nawet nie prezydenckiej, tylko całej prawicowej, to czy rzeczywiście Sejm obecnej kadencji nie czekał na tyle długo z wyborem całej 6 nowych sędziów, żeby zagwarantować sobie, że ich 9-letnia kadencja, bo tyle trwa kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego, będzie biegła także już w tej kolejnej kadencji, kiedy oni będą stanowić większość, kiedy powygasają kadencję poprzednich.
2: No ale znaczy jakby popatrzeć na to matematycznie, arytmetycznie i tak by tak było, więc ten argument jest chybiony. Natomiast prezydentowi nic do tego, kogo Sejm powołuje. To procedura sejmowa, to legislatorzy sejmowi, to komisja sejmowa decyduje, kto spełnia kwalifikacje, a kto nie. Ja też uważam, że Karol Nawrocki nie spełnia kwalifikacji na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wyjdziemy na ulicę Łodzi, uważam, że 50-60% też tak będzie uważać. I co? Nie będzie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej?
1: Wie będzie,
2: pan,
1: jest.
2: Jest, wie pan. Ja porównuję to z sytuacją taką. W zeszłym roku było Zgromadzenie Narodowe. Ja byłem na tym Zgromadzeniu Narodowym. Wie pan dlaczego? Bo ja szanuję instytucje państwa. To Karol Nawrocki to nie moja bajka, ale ja szanuję instytucje państwa.
1: A nie boi się pan tego, że będziemy dalej pogłębiać ten stan, w którym jesteśmy, że połowa klasy politycznej nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, bo uważa, że połowa sędziów została wybrana wadliwie. Druga połowa uważa, że ten Trybunał Konstytucyjny działa i ten pat się tylko będzie pogłębiał i że jeżeli by wróciła do władzy prawica, to będziemy mieli powtórkę po prostu z 2015 roku, kiedy uzna się, że część tych sędziów została wybrana wadliwie, powoła się kolejnych dublerów
2: ale
1: i tak
2: nie,
1: w kółko,
2: ale jest,
1: i tak w kółko.
2: Ale jest zasadnicza różnica. Powołanie kogoś na miejsce, które nie było wolne, a powołanie kogoś na zwolnione miejsce. Tu nikt, żaden autorytet prawny, nawet prawicowy autorytet prawny, nie uważa, że sędziowie zostali powołani wadliwie. Tu nie ma takiej groźby. Poza tym ja myślę, tak przeczuwam, że kwestią kilkunastu godzin albo kilku dni jest uporządkowanie tej sytuacji. Dlatego, że już słyszę, że sędziowie, którzy byli w Trybunale i są w Trybunale, mają tego dosyć, chcą normalnie pracować, chcą normalnie funkcjonować. Jak pan wejdzie sobie na stronę Trybunału i zobaczy, kiedy była jakaś ostatnia wokanda i kiedy jakąś ostatnią decyzję podjęli, to nie ma takich sytuacji. To jest po prostu święczkowski uzurpator, to jest nierób, który blokuje instytucje państwa tylko
1: no
2: dlatego,
1: też
2: że mu kazał
1: sędziowie wiedzieć, czy dostaną wynagrodzenia w przyszłym roku, skoro budżet Trybunału nie został ujęty w budżecie państwa,
2: ale
1: w projekcie budżetu.
2: Ale to powiedzmy dlaczego. Dlatego, że Zgromadzenie Ogólne się nie zebrało, a tylko Zgromadzenie Ogólne ma możliwość zarekomendowania Sejmowi budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ja panu powiem bardzo wyraźnie, jako wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych. Jeżeli do nas wpłynie dokument, który będzie dokumentem zgodnie z procedurą i będzie projekt budżetu Trybunału Konstytucyjnego, to ta instytucja będzie miała budżet. Bo mimo to, że my mamy większość w parlamencie i są instytucje, które są zawładnięte przez polityków PiSu, to te instytucje mają budżet. One mogą mieć okrojony, one mogą mieć większy, mniejszy, ale one mają budżet.
1: Przypomnę.
2: Więc panie uzurpatorze Święczkowski, proszę zwołać Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wszystkich sędziów, którzy są legalnie wybrani i wtedy pan przyjmie projekt budżetu. budżetu.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Spada liczba uczniów chodzących na zajęcia z religii w szkołach w Łodzi. To już jest mniej niż połowa uczniów we wszystkich szkołach. W szkołach ponadpodstawowych to jest nawet co dziesiąty uczeń tylko, który chodzi na religię. Przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, ale też zarazem Nowej Lewicy, wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, czy też Piotr Bors, zwracają uwagę, że w niektórych przypadkach mamy do czynienia z takimi szkołami, gdzie lekcje religii organizujemy dla 5 czy 6 osób. Z punktu widzenia samorządu sprawia to bardzo duży problem i zdaniem tych przedstawicieli rozwiązaniem mogłoby być organizowanie wspólnych lekcji religii dla uczniów z kilku szkół, ale wymagałoby to jednak zmian i współpracy ze strony administracji rządowej i kościelnej. Jest na to szansa? Jest tutaj pole do tego, żeby to poprawić?
2: Znaczy, pierwsza informacja jest taka, że hierarchowie kościoła są sami sobie winni, bo jeżeli ktokolwiek nie wybiera lekcji religii, to nie dlatego, że nie ma do niej dostępu, tylko dlatego, że nie jest tym zainteresowany, bo widzi, że kościół nie zawsze spełnia swoją rolę. Druga rzecz jest taka, że gdyby pójść postulatem lewicy, że lekcje religii odbywają się przy salkach katechetycznych, przy kościołach, nie byłoby problemu szkół i organów prowadzących szkoły. Natomiast to jest postulat rozsądny i ja rozumiem, że jeżeli ten postulat będzie sformalizowany, a słyszę między wierszami, że on będzie sformalizowany, będziemy się do tego przychylać, dlatego że też sobie ciężko mi wyobrazić, żeby lekcja, przestrzeń edukacyjna była wykorzystywana dla 3-4 osób. Trzeba to połączyć i stworzyć takie warunki, niech ta sala będzie wypełniona 20, 25, 30 osób w tym zakresie. Natomiast jeszcze raz podkreślę, lewica od samego początku była, jest i będzie za tym, żeby lekcje religii wyprowadzić ze szkół, bo widzimy, jakie są tego efekty.
1: Eksperci z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdzają, że system Pegasus umożliwiał zbieranie danych z urządzeń mobilnych bez wiedzy oraz zgody ich użytkowników, a prokuratura krajowa poinformowała, że CBA nie miało pełnej kontroli nad Pegasusem, a niektóre elementy pozostawały pod kontrolą producenta, czyli pozostawały, mówiąc wprost, w Izraelu. W związku ze sprawą Pegasusa za zarzuty usłyszało już 7 osób, w tym byli szefowie CBA, ABW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którym zarzucono niedopełnienie obowiązków oraz inne naruszenia. Te informacje słyszymy około 3 lat po wyborach 15 października. Czy jeszcze się czegoś dowiemy? Czy jeżeli chodzi o Pegasusa, to już wiemy wszystko? Pytam byłego członka komisji śledczej.
2: Nie, jeszcze aktualnego, dlatego że raport będzie prezentowany na forum Sejmu, zarówno ten jawny, który zaprezentowaliśmy w poniedziałek, jak i ten tajny, który jest klauzulowany. Część dokumentów ściśle tajnych jest w prokuraturze. Do tych 7 zarzutów już postawionych trzeba dołączyć jeszcze kolejne osoby, na które poszły zawiadomienia, między innymi pan Kamiński, pan Wąsik, który jeden z nich wczoraj tak ochoczo bronił para Trybunału Konstytucyjnego tych murów i tych ludzi, którzy są w środku. Natomiast myśmy udowodnili podczas prac komisji kilka fundamentalnych rzeczy. Nielegalny zakup za nielegalne środki, nielegalnie wykorzystywany Pegasus i to, co jest też bardzo druzgocące, że Pegasus służył do inwigilowania ówczesnych polityków, między innymi opozycji, ale też sędziów, też prokuratorów i co najgorsze...
1: No, koalicji te dane, rządzącej ówczesnej też, Marka Suskiego chociażby. No,
2: Suskim się nie zajmowaliśmy, jeżeli chodzi o komisję śledczą. Natomiast co najgorsze, że Centralne Biuro Antykorupcyjne kupiło to oprogramowanie mimo negatywnych opinii innych służb, w tym ABW, i te dane, które są pozyskane przez Pegasusa, mogą być teraz we władaniu Izraelczyków. Nie wiemy, co z nimi zrobią, nie wiemy, po co im te dane. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zabezpieczyło interesów, poza tym, że chciało zabezpieczyć interesy na zlecenie polityczne jednej partii Prawo i Sprawiedliwość.
1: Panie pośle, jak samopoczucie na rok przed wyborami parlamentarnymi? Bo jeżeli popatrzymy na średnią sondażową poparcia dla Nowej Lewicy, to jest niecałe 7%. Te wahnięcia bywają najróżniejsze za ostatnie 30 dni. Wszystko wskazuje, że w Łodzi utrzymacie jeden mandat.
2: Będziemy walczyć o jak najlepszy wynik, natomiast mamy rok, tak jak pan zauważył, dzisiaj dokładnie mija 3 lata. Przed nami jeszcze rok ciężkiej pracy, jeździmy po kraju. Wczoraj marszałek Czarzasty był w Szczecinie, 750 osób na sali, 2 dni temu w Tychach, 500 osób na sali. Taką pracę trzeba wykonywać, jeszcze musimy dołożyć takie turbo napędzenie i będziemy walczyć, żeby w Łodzi były 2 mandaty, a w kraju było mandatów więcej.
1: Poseł Tomasz Trela, Nowa Lewica, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Słuchasz Radia Łódź.
3: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
5: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
6: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
7: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
8: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
9: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmi trąbki Milesa Davisa.
10: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
11: Zapraszam. Agata Gwizdała.
12: Autopromocja. Reklama.
13: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
14: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
15: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
16: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
17: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl / rodzina.
12: Po reklamie.
18: Wyjeżdżamy na drogi, prowadzi Damian Grosicki.
19: Zjazd za Jedynki na Widzew jest zakorkowany. W centrum Łodzi wcale nie jest lepiej. Możemy się ratować oszukując korków. Korki. Ojej, znowu. Powiem na takim przykładzie. Zamiast stać na północnej, chcąc przeciąć zachodnią, możemy to objechać wschodnią i Wiaracza. Na przykład. Pomysły są nie zawsze idealne, ale kombinujmy. Wlot do Sieradza od północy 83 też nie należy do spokojnych, więc warto nadłożyć 5 minut. To jeszcze 60 krajowa na odcinku Topola Królewska. Kutno przez remont warto uciekać w drogę wojewódzką 703 i mniejsze powiatowe drogi przez piątek. To jedźmy dalej i spotykamy się minutę przed 9.
18: 8.30 na zegarze.
0: Same dobre wiadomości.
18: Małgorzata Bożewicz, udało się znaleźć takie same dobre?
20: Wydaje mi się, że tak.
18: Pierwsze, no to
20: od pierwszej zaczynam, od razu mam pytanie do ciebie, czy lubisz słonie?
18: Lubię słonie, a słyszałem, że coś nowego jest w Łodzi.
20: A no właśnie, dalej, nowa mieszkanka dalej. Łódzkiego Orientarium do ogrodu zoologicznego dotarła słonica, która powiększa obecne stado. Nazywa się Macza Kumari i do Łodzi trafiła z Zoo w Kopenhadze. Przed przybyciem słonicy i powiększeniem stada trzeba było dostosować istniejącą już infrastrukturę, z której korzystają zwierzęta, mówi Michał Gomendowski, dyrektor hodowli i rozwoju Orientarium Zoo Łódź.
21: Dodaliśmy dodatkowy stopień w basenie, gdy pojawi się słoniątko, zamontowaliśmy ogrzewanie wody w basenie zewnętrznym. Przedzieliliśmy wybieg zewnętrzny. W przyszłym tygodniu zaczynamy jeszcze montaż specjalnej wagi dla słoni.
20: Macza Kumari, jak mówią opiekunowie, jest spokojna i chętnie uczestniczy w treningu w nowym miejscu. Na razie zapoznaje się z nowym stadem na wybiegu. 9 medali polskich paraszermierzy na Mistrzostwach Europy w Cardiff. Biało-czerwoni zdobyli 4 złote, 3 srebrne i 2 brązowe medale, zajmując 3. miejsce w klasyfikacji medalowej. Bohaterką zawodów została Kinga Druszcz, która wywalczyła aż 4 złote krążki. Turniej był jednocześnie początkiem walki o kwalifikacje na Igrzyska Paralimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. I wracamy znowu do zwierząt. Najcięższy owad świata. Wiesz, jak się nazywa?
18: Nie mam pojęcia.
20: Vetapunga. W Nowej Zelandii udało się odbudować populację tego gigantycznego owada, który może ważyć nawet 35 gramów, czyli więcej niż przeciętny wróbel. Ten niezwykły gatunek przez lata był zagrożony wyginięciem głównie z powodu sprowadzonych na wyspy drapieżników, między innymi szczurów. Naukowcy przez 15 lat prowadzili specjalny program hodowlany, dzięki któremu na wolność wypuszczono ponad 11 tysięcy owadów, a dziś Vetapungi ponownie rozmnaża się w naturalnym środowisku, a przyrodnicy mówią o ogromnym sukcesie w ochronie zagrożonych gatunków.
18: No i sukces. Same dobre wiadomości. Nie mam takich niestety, jeśli chodzi o pogodę, bo do prawdziwego ciepła naprawdę daleko. Pogoda ma dziś 1+, nie powinno padać. Słońce od czasu do czasu spróbuje przebić się przez chmury. Na termometrach zobaczymy najwyżej 14 stopni. Na szczęście wiatr nie powinien mocno dokuczać, więc spacer nadal jest dobrym pomysłem. Jesień nie rozpieszcza temperaturą, no ale skoro nie pada, no to nie ma co siedzieć w domu.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
18: Temperatura może nie za wysoka, ale miejmy nadzieję, że nieco cieplej zrobi się, jak zagra męskie granie orkiestra utwór Nareszcie.
2: Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Już 36 minut po godzinie 8, a we wtorkowe i czwartkowe poranki w Radiu Łódź przypominamy popularne polskie przysłowie: kto pyta, nie błądzi. No i zadajemy różne pytania, a konkretnie robi to Aneta Gałaburda, która dziś zastanawia się, po co nam tłuszczyk na boczkach. Myślę, że wiele osób się nad tym zastanawia. Odpowiedź za chwilę, bo najpierw Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: nie błądzi.
1: Tkanka tłuszczowa przywołuje u większości z nas nieprzyjemne skojarzenia. Generalnie uważamy, że jest zbędna. A co chcemy z nią zrobić? Zgubić, pozbyć się, zlikwidować, zredukować, spalić, byle usunąć. Przewrotnie z pytani, po co nam tłuszczyk, szybko odnajdujemy jednak i dobre strony niechcianego balastu.
2: Energia.
3: No nam w ciele troszeczkę tłuszczyku na pewno nie przeszkadza, bo daje nam ciepełko.
4: Potrzebne. Tam, gdzie nie ma tłuszczu, to jest zimniej niż tam, gdzie jest. Sztyć to nie, ale odrobinka tłuszczyku nigdy nie zaszkodzi.
1: I tu mamy rację. Tkanka tłuszczowa to między innymi warstwa izolacyjna, która chroni nas przed utratą ciepła. Ale nie tylko. W świecie pełnym rad dietetycznych, szybkich rozwiązań i sprzecznych informacji łatwo się zgubić. Jedno jest jednak pewne. Tłuszcz nie jest naszym wrogiem, mówi dietetyk i psycholog Renata Szekalska.
5: Tłuszcz to nie wróg. Tłuszcz to magazyn energii, izolacja termiczna, ochrona narządów, regulacja hormonów, ale także nośnik witamin, tak jak A, D, E i K. Także bez tłuszczu nie będziemy mieli w ogóle energii, ładnych włosów i skóry. Problem pojawia się oczywiście przy nadmiarze tłuszczu i złym rodzaju tłuszczu. Mamy kwasy nasycone i nienasycone. Te nasycone, tak najogólniej, to są takie tłuszcze, które są utwardzane. Czyli jeśli coś jest utwardzone, jak na przykład margaryna, to nie są dobre tłuszcze. Natomiast najprościej powiedziawszy, to na przykład są różnego rodzaju oleje pochodzenia roślinnego. To są te dobre tłuszcze, które powinniśmy dostarczać do organizmu. Mówi się o tym, że powinno się w ciągu dnia dostarczać 2 łyżki oleju roślinnego i to jest taka zdrowa ilość, tak żeby te wszystkie witaminy się wchłaniały.
1: Pojawiły się produkty 0%.
5: Musimy pamiętać, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, czyli jeśli my ekstrahujemy tłuszcz z naszego pożywienia, to nie będzie smaczne. Wobec czego jeśli widzimy produkty, gdzie mamy 0% tłuszczu, to żeby to było smaczne, to producent musi coś innego w zamian dać, czyli przeważnie są cukry dodawane. Więc to, że kupimy jogurt, gdzie jest napisane 0 tłuszczu, to tam będzie więcej węglowodanów. Dodatkowo jest tak, że jeśli wybieramy produkty, które są wszystkie light, które są wszystko 0% tłuszczu, no to miejmy świadomość tego, że niektóre witaminy, tak jak A, D, E i K, one się wówczas nie będą w ogóle wchłaniać, więc to jest problematyczne.
1: To jaki złoty środek?
5: Wybierajmy produkty, w których jest zawartość tłuszczu niezerowa. Jogurty, no to takie do 5%, sery do 20% zawartości tłuszczu. Ale też pamiętajmy, że nadmiar tłuszczu jest dla organizmu szkodliwy. To on oplata narządy, tak jak wątroba, serce, trzustka.
1: Ani za mało, ani za dużo. Tak jak we wszystkim, warto zachować umiar.
6: Czyli odrobina tłuszczyku nikomu nie zaszkodzi. Pamiętajcie o tym, stając na wadze.

0: Krzysztof Zalewski śpiewa, że lepiej już było, a my mamy nadzieję, że lepiej to dopiero będzie, bo rosną szanse Bełchatowa na elektrownię jądrową. Lokalizacja znalazła się w porozumieniu, które Ministerstwo Energii podpisało ze spółkami odpowiedzialnymi za inwestycje. Zdaniem ekspertów za Bełchatowem przemawia przede wszystkim infrastruktura i aspekty społeczne. Seweryn Potentas.
1: Bełchatów i Konin. Ministerstwo Energii potwierdziło, że w walce o budowę drugiej polskiej elektrowni jądrowej są tylko te dwie lokalizacje. Uwzględniono to w porozumieniu, które podpisano we wtorek ze spółkami Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE. Zanim decyzja zostanie podjęta, w obu lokalizacjach przeprowadzone zostaną analizy, mówi prezes PGE GiEK Jacek Kaczorowski.
2: Trzeba przeprowadzić badania środowiskowe w miejscu posadowienia elektrowni, które stanowią istotny wkład w prefeasibility study, który musi sporządzić każdy z potencjalnych dostawców technologii, w oparciu o które to dokumenty rząd wybierze technologię.
1: To stanie się w 2027 roku, a wybór lokalizacji ma nastąpić rok później. Znaczenie w podjęciu decyzji może mieć zapowiedziany przez spółkę Syntos Green Energy plan budowy prywatnej elektrowni opartej na 6 małych reaktorach w wielkopolskim Pątnowie. To zwiększa szansę Bełchatowa, twierdzi Jakub Wiech z portalu Elektryfikacja.
3: One kreślą trochę nowy układ tego, jak wygląda polski projekt jądrowy obecnie. Wszystko wskazuje na to, że wysuwa się na prowadzenie lokalizacja bełchatowska, jeżeli chodzi o duży atom, a tymczasem w Wielkopolsce prawdopodobnie będą budowane małe reaktory jądrowe.
1: Umiejscowienie elektrowni jądrowej w pobliżu istniejącej tam i wygaszanej w przyszłych latach elektrowni węglowej ma też szereg innych zalet.
3: Bełchatów wybija się przede wszystkim już gotową infrastrukturą, jeżeli chodzi o wyprowadzanie mocy z tej jednostki, która obecnie służy na rzecz największej elektrowni w Polsce, która po prostu jest już dobrze scementowana z polskim systemem elektroenergetycznym. Mamy tutaj do czynienia po prostu z takim wejściem trochę na gotowe, jeżeli chodzi o układ sieciowy.
4: Bełchatów walczy bardzo efektywnie i myślę, że doprowadzi to do sukcesu, czyli wskazania Bełchatowa jako tej drugiej lokalizacji. Mają swoje wielkie argumenty.
1: Mówił podczas tegorocznej konferencji Od węgla do atomu profesor Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej.
4: Wiemy, że te argumenty społeczne, w szczególności kwalifikacje ludzkie, są kluczowe, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji, ale także potencjalna wizja tak naprawdę zapaści gospodarczej, która tutaj lokalnie może się wydarzyć, powinna pobudzać wyobraźnię decydentów.
3: Lokalizacja w centrum kraju też jest pomocna z punktu widzenia chociażby geopolityki. No i też możliwość stworzenia takiego zbiornika wody w odkrywce, który byłby związany z zamkniętym układem chłodzenia, no to jest też coś, co wspiera lokalizację bełchatowską.
1: A w grze o dostawę technologii i partnerstwo w budowie drugiej elektrowni jądrowej w Polsce pozostały spółki ze Stanów Zjednoczonych, Francji i Kanady.
0: A według zapowiedzi Ministerstwa Energii pierwsze prace przy budowie elektrowni miałyby ruszyć w 2032 roku, a uruchomienie jej pierwszego bloku to okolice roku 2040. Do tego czasu częściowo uruchomiona zostanie pierwsza polska elektrownia jądrowa, która, przypomnijmy, stanie w Choczewie w województwie pomorskim. A relację przygotował Seweryn Potentas.
5: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Panie redaktorze, jak żyć?
3: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
4: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
2: Iza Berkowska
3: i Marcin Pośpiech.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
11: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
12: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
11: Ciężka?
12: No niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
11: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
12: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
11: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
13: Minutę przed dziewiątą wyjeżdżamy na drogi. Co się teraz dzieje? Opowiada Damian Grosicki.
14: Wyjeżdżamy na Łódzkie drogi i tak jadąc po morską stronę Ronda Solidarności, no to robimy sobie wyzwanie. Niby krótki dystans od Matejki, a korek jak na Piłsudskiego. Poza tym po Złotnie ciężko się jeździ, nawet Rąbieńską wjeżdżając do Łodzi i z drugiej strony ulicą Brzezińską. Wjeżdżając od Brzezin, teraz Kierniewice, gdzie mamy większy ruch na bocznych drogach dojazdowych do 70, krajowej 70, dlatego część kierowców zjeżdżających z A2 w poszukiwaniu objazdów korkuje lokalne ulice na obrzeżach miasta. No i wszystkim życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży.
13: Zbliża się dziewiąta. Czas na wiadomości w studiu Małgorzata Błażewicz.
15: Bełchatów zyskuje przewagę w wyścigu o atom. Za chwilę szczegóły. Podejrzane o przygotowanie zamachów na polityków za kratkami. Nowe auto dla sieradzkiego magistratu. Radni zaskoczeni wydatkiem. W dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna do 14 stopni. Rosną szanse Bełchatowa na elektrownię jądrową. Łódzkie konkuruje z Wielkopolską o lokalizację drugiej w kraju jednostki atomowej. Według Jakuba Wiecha z portalu Elektryfikacja, Bełchatów zyskuje w walce o duży atom, bo niedaleko Konina prywatne firmy mogą wybudować mniejsze reaktory. Czy tak faktycznie jest? O to pytaliśmy gościa Radia Łódź, którym był poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy, a rozmawiał z nim obecny w studiu Michał Dąbrowski.
16: Dzień dobry
15: jeszcze raz. Michał, czy rzeczywiście szanse Bełchatowa rosną?
16: Według naszego gościa tak, i to nie tylko dzięki warunkom związanym z energetyką i silnemu lobbingowi. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, może się tak okazać, że w niedługim czasie będzie tam stała baza w tym województwie, więc no, nie może być wszystkiego w jednej części Polski.
17: Mówi poseł Tomasz Trela, z którym rozmawialiśmy też o Trybunale Konstytucyjnym. W środę nowi sędziowie weszli do gmachu przy Alei Szucha w Warszawie w asyście policji i służby ochrony państwa. Czy posłowi Treli podobały się te sceny? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
15: Drogowcy rozpoczęli pracę na drodze krajowej nr 71 w Łódzkiem. Są utrudnienia. Ruszył remont drogi łączącej Zgierz i Stryków. To ważna trasa w powiecie zgierskim. Codziennie korzystają z niej tysiące kierowców. Krajowa 71 prowadzi też do wjazdu na autostradę A2. Drogowcy rozpoczęli pracę. Będzie to kompleksowa przebudowa, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: W pierwszej fazie, na początku, sfrezowane zostaną dwie warstwy starej nawierzchni, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, czyli około 12 cm. Następnie w to miejsce zostaną ułożone nowe warstwy, a w końcowej fazie zostanie odtworzone oznakowanie poziome.
15: Po zakończeniu prac każdego dnia drogowcy mają udostępniać kierowcom całą szerokość jezdni. Zgodnie z harmonogramem inwestycja ma zakończyć się do 15 listopada. Ten termin może jednak ulec zmianie ze względu na pogodę. W MPK Łódź rośnie napięcie wokół planów utworzenia nowej spółki tramwajowej, przeciwko której protestują związki zawodowe. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, magistrat rozważa wydzielenie z dotychczasowych struktur Zakładu Techniki i części Zakładu Torów i Sieci pod nową spółkę produkującą tramwaje. Związkowcy żądają od władz Łodzi i MPK jasnych deklaracji, wysyłając oficjalne pismo z żądaniem odpowiedzi do końca tego tygodnia. Projektowi ostro sprzeciwia się radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Michalik.
19: Tamtejszy dyrektor opowiadał nam właśnie o tym pomyśle. Natomiast ja nie wyczuwałem, że oni są pewni i przekonani co do tego, że to jest dobra wizja.
20: Trzeba przeanalizować plusy i minusy wydzielenia spółki, a wydaje mi się, że jeśli pojawi się taki pomysł, to ma on konkretny cel. Warto o tym porozmawiać i pewnie będziemy w przyszłości na ten temat rozmawiać z władzami spółki.
15: Odpowiada radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Wiceprezydent Tomasz Piotrowski w rozmowie z Radiem Łódź deklarował wcześniej, że nowa spółka może, ale wcale nie musi powstać.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Areszt dla podejrzanego o organizowanie zamachów na premiera i szefa MON to było działanie prewencyjne. Tak o upublicznieniu informacji o planowanym zamachu na premiera i szefa MON mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Podejrzany w tej sprawie trafił na 2 miesiące do aresztu. Gość Polskiego Radio 24 podkreślił, że chodziło o ostudzenie emocji i odstraszenie potencjalnych naśladowców.
22: Działanie prewencyjne, bo jeżeli komuś w poniedziałek albo w niedzielę, w sobotę rano przyjdzie do głowy, żeby zastraszyć, napisać maila, napisać pogróżki do kogokolwiek, że służby działają, że tego typu rzeczy będą upublicznione i będą szybko wyłapywane osoby, które takie głupoty przyjdą do głowy.
15: 66-letni Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowania do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych. Według śledczych zrekrutował kilkaset osób do siłowego obalenia władzy i zdobył adresy polityków. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. petardy, metalowe kulki i kusze. Prokuratura bada ewentualne powiązania z obcymi służbami. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Tymczasem sieradzki urząd miasta kupuje nowy samochód za prawie 200 tysięcy złotych. Radni zaskoczeni. Jak mówią, w budżecie miasta na ten rok nie przewidziano takiego wydatku, mówi przewodniczący sieradzkiej rady miejskiej Michał Pabich.
23: Nie wiemy, z jakiego paragrafu, z jakiego źródła został sfinansowany zakup tego samochodu, aby taki przetarg mógł zostać w ogóle ogłoszony. O to będziemy dopytywali prezydenta miasta.
15: Nowy pojazd ma najpóźniej za 2 miesiące zastąpić wysłużonego 14-letniego Passata. Będzie on do dyspozycji pracowników magistratu. A kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00.
24: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
13: Maja Chwalińska już na korcie w studiu. Michał Malinowski, który opowie nam więcej o tym, co się dzieje.
25: No, tenis będzie na końcu, a zaczynamy od piłki ręcznej. Ostatnia w tabeli Sośnica Gliwice będzie rywalem Piotrkowi w spotkaniu 6. kolejki Superligi. Mecz rozegrany zostanie w piotrkowskiej hali Relax. Ze strony gospodyń, które mają na koncie komplet zwycięstw, nie ma mowy o zlekceważeniu rywala, zapewnia rozgrywająca Romana Roszak.
26: Nie możemy lekceważyć przeciwnika, na pewno musimy się dobrze przygotować. Mam nadzieję, że kibice też dopiszą i że będzie to fajne spotkanie na naszą korzyść.
27: Pełne skupienie na czwartkowy mecz przed przerwą kadrową i dalej będziemy walczyć o zamierzone cele na ten sezon.
25: Dodaje także rozgrywająca Natalia Nosek. Mecz rozpocznie się o 20:15. W wcześniej, bo o 17.30 w Łódź Sport Arenie spotkanie siatkarskiej Tauron Ligi Kobiet. ŁKS Komerskon zmierzy się ze Stalą Mielec. Łodzianki są faworytkami, zwłaszcza po zdobyciu 4 punktów w meczach z mistrzyniami i wicemistrzyniami Polski. Dzisiejszy rywal jest w teorii łatwiejszy, ale swoją wyższość trzeba udowodnić na boisku. Jak idzie łódzkim wiewiórom, będziemy sprawdzać w naszych serwisach informacyjnych. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok zagrają dzisiaj w piłkarskiej Lidze Europy. Rywalem kolejorza będzie Bayer Leverkusen, a Duma Podlasia zagra z Araratem Armenia. A już jutro początek 11. kolejki Ekstraklasy. Widzew zagra w Łodzi z Wisłą Kraków, a przystąpi do meczu po pierwszej wyjazdowej porażce w sezonie. Po spotkaniu z Piastem Gliwice rozczarowania nie krył kapitan Bartłomiej Drągowski, podkreślając jednocześnie, że drużyna trzyma się razem.
0: To chyba pierwsza szatnia, gdzie ja się nie spotkałem z żadnym problemem personalnym, między zawodnikami i tak dalej. No. Ale też nie ma się co głaskać, że my super, nie wiadomo jak jesteśmy jakościowi zawodnicy, jak potem na boisku wychodzą takie rzeczy, no i stycznia ile my punktów jesteśmy w stanie zrobić, no, to nie jest normalne.
25: Przypomnę, że widzewiacy nie wygrali jeszcze u siebie w trwającym sezonie. I na koniec rzut oka na kort tenisowy w Wuhanie, gdzie Maja Chwalińska, jak to już było wspomniane, gra z Iwą Jowicz o ćwierćfinał turnieju. W pierwszym secie jest 3-3. Więcej sportu na bieżąco na radio.łódź.pl.
24: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Patrzę za okno i na radiostacji wyszło słońce, więc to dobry znak. Na termometrach teraz około 8 stopni, więc poranek do najcieplejszych nie należy. W ciągu dnia temperatura dojdzie do 13-14 stopni. Słońce może od czasu do czasu pokazać się między chmurami nieco śmielej niż do tej pory, a deszcz raczej nam dziś nie grozi. Na krótki spacer pogoda powinna wystarczyć, ale kurtka obowiązkowa.
24: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: I tym sposobem nasz najlepszy początek dnia z Radiem Łódź dobiegł końca, ale już teraz program na dwa głosy. W studiu Monika Borysow-Dudowicz i Piotr Bielawski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, a nawet Radio Łódź na dwa głosy, prawda? Na dwa głosy, o tym zawsze pamiętamy.
13: A jak nastawienie dzisiaj w czwartek?
15: Jak zawsze, fantastycznie, idealnie, tym bardziej, że słuchajcie, ja tak przedpremierowo dostałam pewną książkę tutaj. Jeszcze nie zdradzając,
13: cichutko poczytam. Tak,
15: będziemy
13: tak.
15: Dzisiaj o tym opowiadać, ale Piotr oczywiście był też umówiony z Anitą Lipnicką i o tym też sobie
2: poopowiadamy.
15: O tym
2: też będziemy mówić, a nawet zaproszenie dla słuchaczy będziemy mieć na jej koncert.
15: Będzie się działo po prostu.
13: To ja też w takim razie będę słuchał programu. Tak, realizowała do tej pory program Iwona Błaszczyk, realizował też Kuba Janik. Ja nazywam się Kuba Jędrzejewski. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i do usłyszenia jutro po poranku.
24: Radio Łódź. Na dwa głosy.
2: To wszystko, co powiedzieliśmy, to jest prawdą. Monika nawet książkę ma już ze sobą, a ja zaproszenie również mam ze sobą.
15: Bardzo dobrze, że tak w ogóle wszyscy się zrealizowali, prawda? Bo to jest podstawa o poradku przede wszystkim. Ale wracając jeszcze do tych naszych zapowiedzi, oj, dzisiaj będzie się działo, ponieważ będą goście po prostu, na których zawsze czekamy.
2: Proszę z nami
15: w Radiu Łódź.

0: Joe Cocker w Radiu 13 minut po godzinie 9, czyli bardzo dobra zabawa dopiero się zaczyna. My możemy oczywiście się pod tym podpisać. Powiedzieliśmy już dzisiaj, co takiego dziać się będzie, ale to tak naprawdę
1: między
0: wstęp.
1: Między innymi powiedzieliśmy, przecież tych atrakcji mamy
0: historii.
1: Więcej.
0: Oczywiście, że tak. Natomiast rzeczywiście dzisiaj premiera wyjątkowej książki. Będą goście w studiu. Ogrodnik w mieście Tysiąca Kominów, Stefan Rogowicz w Łodzi. Ja mam taką nadzieję, że to jest postać, której nie trzeba już wszystkim przedstawiać, ale gdyby była taka konieczność, to bardzo proszę, jesteśmy do usług. A Anita, o której
1: Anita na pewno przyjedzie na koncert.
0: Tak.
1: Na ten koncert będziemy czekać, a dzisiaj to tylko zaproszenie, ktoś będzie mógł wygrać, a więc będzie miał pewność, że się wybierze na koncert, że się tam dostanie, a może i z Anitą się spotka, prawda? Bo będzie rozdawać
0: nie
1: autografy.
0: Nie wykluczamy takiej
1: Jak
0: możliwości.
1: Jak ktoś spojrzy na nasz Facebook,
0: tak, tak.
1: Oj, to tam
0: to
1: znajdzie
0: tak
1: pewną informację.
0: Tak.
1: I taka informacja jest dosyć ważna, bo tam trzeba coś napisać, a jak się napisze, to ma się szansę wygrać to zaproszenie.
0: Tak, i tutaj ten adres studiomałparadiołódź.pl, ale też spokojnie, za chwilę będziemy o wszystkim opowiadać. Ja.

0: Słoneczko, serduszka, wszystko można wklejać oczywiście, ale nas interesuje co, no co się może wydarzyć, ale konkretne pytanie Monika zaraz zada, a właściwie mogą Państwo też to pytanie odczytać na Facebooku.
1: Tak, ale ja chciałabym powiedzieć, że my jeszcze nie zdążyliśmy zadać tego pytania i bardzo proszę wiadomość między innymi od pana Łukasza, tak bardzo chciałbym znaleźć się na tym koncercie. Ale tutaj informacja do wszystkich Państwa, jest zadanie specjalne w związku właśnie z koncertem. Mówimy oczywiście o koncercie Anity Lipnickiej, który już niedługo w Łodzi. I pytanie brzmi... Co mogłoby się zdarzyć? Tak filozoficznie dzisiaj właściwie,
0: nie,
1: prawda?
0: Może tak radośnie. No każdy ma marzenia, każdy przewiduje coś, prawda?
1: Tak.
0: Co mogłoby się zdarzyć? Niech to będzie coś fantastycznego.
1: I bardzo prosimy, aby to nie były odpowiedzi w stylu wszystko, bo tutaj trzeba
0: a
1: będzie
0: myśl...
1: A nie,
0: to Ani też odpowiedziała,
1: tak,
0: że wszystko się może zdarzyć.
1: Prawda?
0: Nie, proszę po niej nie powtarzać. Koncert też nazywa się Wszystko się może zdarzyć, bo taka trasa koncertowa 22
1: tak.
0: października.
1: Co mogłoby się zdarzyć? Oto jest pytanie. Studia Małpa, radio Łódź.pl.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: O, jest za mało policji.
13: No, porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Cześć, dokąd jedziesz?
15: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
14: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
15: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
14: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
15: A naprawię Skodę parkingową?
14: Oczywiście. Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
15: Super. Podasz adres?
14: Skoda Bednarek Dobroń. Wrocławska 18. Skoda-Dobroń.pl.
16: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
17: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
18: A za nami już godzina 9.30. Proszę bardzo, Monika Borysow-Dudowicz i...
19: Piotr Bielawski.
18: Witamy bardzo serdecznie. Przypominamy się z wyjątkowym pytaniem. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Co mogłoby się zdarzyć?
19: A pomyślałem, że to wcale nie jest takie łatwe, bo oczywiście. Czasami to się chce tyle rzeczy, żeby się zdarzyło.
18: Albo na przykład ktoś jest bardzo skromny, prawda, i mówi tak, no dobrze, no nie, mam to. Nie, to nie jest możliwe, prawda?
19: Nie, mnie to mnie, ale komuś tam to niech się tak. Fajne rzeczy zdarzą,
18: tak,
19: prawda?
18: Ale to też można o tym
19: to jest fajne
18: napisać. studio@radiołódź.pl czekają zaproszenia na koncert Anity Lipnickiej, a przed nami już za kilka minut ekonomiczna migawka w Radiu Łódź.

0: Ale teraz o rzeczach, które nas obchodzą jednak. Będzie 25 minut do 10 w Radiu Łódź.
1: Ekonomiczna migawka.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Zamożniejsi Polacy bogacą się szybciej niż reszta społeczeństwa. Wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W ubiegłym roku przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosił 3,5 tysiąca złotych miesięcznie i to o prawie 7% więcej niż rok wcześniej po uwzględnieniu inflacji. Dochód połowy Polaków nie przekraczał natomiast 3064 zł. Pensje osób na etacie wzrosły o prawie 5,5%, a emerytów o 2%. Dochody rencistów spadły natomiast o prawie 6%. Instytut zwraca uwagę, że coraz większa część wszystkich dochodów trafia do najbogatszych. W ubiegłym roku 10% najzamożniejszych Polaków uzyskiwało prawie 1/4 dochodów całego społeczeństwa. Polska nadal ma też sporo do nadrobienia w porównaniu z bogatszymi krajami Unii Europejskiej. Zdaniem ekspertów dalsza poprawa sytuacji Polaków będzie zależała przede wszystkim od wzrostu wydajności pracy i wynagrodzeń. Na razie według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka do 2031 roku ma rosnąć 2 razy szybciej niż średnia dla Unii Europejskiej. Tak te przewidywania komentuje minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
3: To już nie tylko konsumpcja wewnętrzna, ale w końcu także inwestycje. Też widzimy ożywienie w eksporcie. Dla takiego kraju jak Polska nie ulega najmniejszej wątpliwości, że silny przemysł stanowi klucz, fundament do naszego bezpieczeństwa i naszej konkurencyjności. Jednocześnie znamy liczby i wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się polskie branże energochłonne właśnie z uwagi na ceny energii.
2: Szef resortu finansów podkreśla, że to właśnie dlatego Polska to dziś największy plac transformacji energetycznej w Europie.
3: Inwestujemy w lądową i morską energetykę wiatrową, budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, budujemy sieci, aby energia była dystrybuowana w sposób możliwie efektywny, ale wciąż to za mało, bo tych zaniedbań, z którymi mieliśmy do czynienia w poprzednich latach, nie jesteśmy w stanie nadgonić w rok czy w 2 lata, nawet pomimo uruchomienia potężnych środków europejskich.
2: Rząd szacuje, że koszt transformacji energetycznej Polski w ciągu najbliższych lat przekroczy 1 bln zł. Część ekspertów prognozuje jednak, że koszt będzie znacznie wyższy i może przebić poziom 2 bln zł. Spada sprzedaż oleju napędowego i LPG. Wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. W pierwszych 8 miesiącach roku spadek w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku wyniósł 5%. Szef organizacji Leszek Wiwała ocenił, że szczególnie niepokojący jest spadek sprzedaży diesla.
4: Wydawało się, że zużycie diesla jest związane z przemysłem, z transportem ciężkim, z rolnictwem i tutaj są takie, można powiedzieć, stałe potrzeby, a okazuje się, że mamy poważny spadek. Widzimy, że niektóre firmy transportowe mają bardzo poważne problemy. Cena paliwa jest dużo wyższa i no, ktoś musi ją pokryć, a klient mówił, umówiliśmy się na inną cenę i wiele firm transportowych ma bardzo trudny czas.
2: Sieć dróg objętych systemem e-toll zostanie w przyszłym roku rozszerzona o 880 km. Nowe przepisy mają wejść w życie w marcu 2027 roku. Wśród tras, które mogą zostać objęte opłatami, są kolejne odcinki autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych, w tym trasy przebiegające przez województwo łódzkie. Chodzi tu przede wszystkim o autostradę A1 oraz drogi ekspresowe S8 i S14. System e-toll dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Ministerstwo Infrastruktury argumentuje, że rozszerzenie systemu zwiększy wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są inwestycje i utrzymanie dróg. Ma także sprzyjać lepszemu wykorzystaniu infrastruktury i równowadze między transportem drogowym a kolejowym. I to kolejne rozszerzenie systemu. Ostatnie, wprowadzone w lutym tego roku, objęło około 600 km tras. Według rządowych szacunków wpływy z e-toll w całym 2026 roku mają sięgnąć prawie 6 600 milionów złotych. Posłowie chcą ograniczyć ryzyko, że przelew na telefon za pomocą blika trafi do niewłaściwej osoby. Problem pojawia się m.in. wtedy, gdy numer telefonu zmienił właściciela, a bank nie został o tym poinformowany. W takiej sytuacji numer może nadal być powiązany z rachunkiem poprzedniego użytkownika. Osoba wysyłająca pieniądze, przekonana, że przelewa je znajomemu, może więc w rzeczywistości wysyłać je na konto kogoś innego. Projekt poselski przewiduje, że operatorzy telefonu

0: 18 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. Układ choreograficzny do tej piosenki właśnie przed chwilą wykonał Piotr Bielawski.
1: Nie opowiadaj, bo słuchacze tego nie widzieli, to trzeba
0: ale
1: by było kręcić.
0: Ale ja muszę o tym opowiedzieć.
1: No to opowiedz, jaki to był
0: układ. Szkoda by było, nie, to tego nie da się powtórzyć. Musisz nagrać tak zwaną rolkę i wrzucić.
1: Ale wydało się, że mama czasami ochotę na układy choreograficzne podczas prowadzenia programu. No trudno, wydało się. Nie tylko spokojnie
0: tak,
1: siedzę sobie
0: działa.
1: Przed mikrofonem.
0: Ale przede wszystkim ja już mam takie wrażenie, że właściwie wszystko się może zdarzyć, prawda? Wszystko
1: prawda.
0: Się wydarzyło.
1: A dzisiaj coś może się zdarzyć, Moniko?
0: Tyle wiadomości, oj, dużo będzie się działo. Od razu tyle powiem. Tyle wiadomości od Państwa dostaliśmy, cieszymy się bardzo, ale nadal jeszcze przez moment zadajemy to pytanie, co mogłoby się zdarzyć?
1: Państwo nas zaskakują, to już widzimy. Ale ja powiem jeszcze jedną rzecz. I to też jest dobra odpowiedź w sumie, bo ja mógłbym odpowiedzieć, chciałbym, żeby dzisiaj się to zdarzyło i postawić trzy kropki. Dlaczego? Żeby się zdarzyło.
0: Niech się spełni.

0: Na Anetę Lipnicką warto się wybrać i cieszę się, że państwo właśnie tak sądzą.
1: A dlaczego już myślisz o Anecie?
0: A o Anecie. Anita, przepraszam ci, dziewczyno.
1: Oczywiście, że tak, ale
0: Aneta, dlatego, że Aneta napisała, piękną myśl przekazała, naprawdę, w związku z tym. To może od razu się odniosę do
1: jasne.
0: Niej. Bo napisała pani Aneta właśnie, wszystko się może zdarzyć, czyli życie to koncert na żywo, bez prób, bez powtórek, za to z niespodziankami, które czasem brzmią lepiej niż niejeden przebój.
1: I tutaj mamy bardzo dobrą wiadomość, ponieważ obiecaliśmy państwu dzisiaj właśnie zaproszenie na koncert Anity Lipnickiej. I jeszcze jedno zaproszenie mamy dla pani Małgorzaty. Ja nie będę tutaj czytać całej wiadomości, może tę końcówkę, pójść na koncert z mężem z okazji naszej 40. rocznicy ślubu.
0: Gratulacje!
1: To by było coś szczególnego, ponieważ mąż bardzo lubi Anitę Lipnicką, a razem na koncercie byliśmy tak mniej więcej w latach 80. To idealnie się składa. Zapraszamy i wszystkiego dobrego pani Małgosiu życzymy przy okazji.
0: Bawcie się dobrze po prostu
1: tak.
0: Na koncercie. I pani Aneta też niech się bawi.
1: I teraz też, prawda? To kto teraz zaśpiewa? Anita.
0: Wszystko się może zdarzyć.
1: Anita Lipnicka.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika/płodności.
3: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
8: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
10: Prezes Trybunału Konstytucyjnego miał użyć siły wobec nowego sędziego. Sprawa trafiła do prokuratury. Łatwiej zostawić auto na łódzkiej Redkini. Powstały nowe parkingi. Papież po operacji płuca. Lekarze informują o jego stanie. Temperatura maksymalna do 14 stopni, wiatr umiarkowany. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie Trybunału Konstytucyjnego wobec nowego sędziego. Prezes miał użyć siły. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w środę do Trybunału w asyście Policji i Służby Ochrony Państwa weszli wybrani przez Sejm nowi sędziowie. Wśród nich były minister w rządzie Donalda Tuska, Maciej Berek, wobec którego prezes Bogdan Święczkowski miał użyć siły. Sam Święczkowski zaprzecza, a zawiadomienie do prokuratury złożył minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prawica broni tej instytucji jak niepodległości, bo to ich ostatni bastion, komentuje gość Radia Łódź, poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
11: Jak ja słyszę, że prezydent Nawrocki odwołuje wizytę z prezydentami państw Unii Europejskiej, bo coś się dzieje w Trybunale, on tam do tego Trybunału jedzie niejako na wezwanie Jarosława Kaczyńskiego, no to mógłbym tylko to skomentować, no tam gdzie mordobicie, tam Karol Nawrocki jest pierwszy.
10: Całej rozmowy z porannym gościem Radia Łódź można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Parkowanie na łódzkiej Redkini stało się łatwiejsze. Kierowcy mogą już korzystać z nowych parkingów. Na osiedlu wygospodarowano ogólnie 29 dodatkowych miejsc. A więcej o tym wie reporter Radia Łódź, Sebastian Dziuda.
0: Dzień dobry, zgadza się. Parkingów na Redkini jest już więcej. Powstały one z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej Redkinia Południe. Można je znaleźć przy ulicy Wyszyńskiego pod numerami 56A, 60, 88 i 90. Jak informuje spółdzielnia, nowe parkingi są rekompensatą za miejsca, które wcześniej zostały zajęte w związku z budową nowoczesnych pojemników półpodziemnych na tym osiedlu.
10: Bardzo dziękuję za informację. Pojemniki półpodziemne to specjalne kontenery na odpady, których większa część znajduje się pod ziemią. Inwestycje zrealizowano przy wsparciu pieniędzy z Unii Europejskiej. Kolejny etap prac w tunelu kolei dużych prędkości na łódzkiej Redkini. Niemal wszystkie elementy tarczy TBM trafiły do tamtejszej komory startowej, a część z nich jest już złożona i czeka na rozpoczęcie prac. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
12: W komorze startowej na Redkini znalazł się już najważniejszy osprzęt tarczy TBM, mówi Maciej Dudkiewicz z Portu Polska.
13: Opuszczono już m.in. napęd, który waży prawie 170 ton. Teraz pod ziemię trafiają kolejne części maszyny.
12: Przygotowania do drążenia tunelu idą zgodnie z planem. W kolejnym etapie do komory opuszczona zostanie głowica tarczy, która obecnie jest spawana. Tunel, który wydrąży składana tarcza, będzie wyjątkowy w skali Polski.
13: Będzie to najdłuższy i najszerszy tunel kolejowy w Polsce, wydrążony w jednym odcinku.
12: Będzie miał 4,5 km długości i średnicę 14 metrów.
10: Tarcza TBM ma rozpocząć drążenie tunelu kolei dużych prędkości wiosną przyszłego roku. Sygnały alarmowe, alerty i niezbędna wiedza, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. To wszystko w jednym miejscu. W najbliższą sobotę, 17 października, w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki w Zgierzu odbędzie się krajowy trening rodzinny Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ćwiczenia mają przygotować mieszkańców, szczególnie dzieci i całe rodziny, do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Około godziny 10.30 przeprowadzony zostanie próbny alarm, dlatego nie ma co się denerwować. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Papież Leon XIV dochodzi do siebie po wtorkowej operacji usunięcia dolnej części prawego płuca. Pierwszy dzień po zabiegu przebiegł zgodnie z planem. O szczegółach mówi Aleksandra Nietopiel.
14: Wyniki badań krwi są prawidłowe, a papież, jak przekazali lekarze, rozpoczął fizjoterapię oddechową i zaczął chodzić po pokoju. Wykonano mu również kontrolne prześwietlenie klatki piersiowej. Tymczasem w Mediolanie porzucony noworodek otrzyma imię Leone, takie samo jak papież. Chłopca znaleziono w poniedziałek w plastikowej torbie na ulicy w Cinisello Balsamo pod Mediolanem. Zauważyła go kobieta, która usłyszała płacz dziecka. Noworodek trafił do szpitala Niguarda. Jego stan jest dobry. Oddycha samodzielnie i jest karmiony butelką. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie porzucenia dziecka.
10: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.00.
15: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: I sprawdzamy, jaką mamy teraz temperaturę. Od 8 do 10 stopni w Łódzkiem, najchłodniej w okolicach Wielunia i Sieradza o poranku, a najcieplej m.in. w Łodzi. W ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo na wschodzie regionu jeszcze duże, maksymalnie dzisiaj. O, tutaj są dobre wiadomości, od 11 do 14 stopni. Wiatr umiarkowany, ale też uspokoi się w ciągu dnia. Uspokój się, na pewno zareaguje na taki apel.
15: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
17: Radio Łódź. Na dwa głosy.
18: Monika Borysow-Dudowicz przed chwilą apelowała. Ja jestem spokojny właśnie. Ja czekam już na te 14.
16: Uspokój się,
18: jestem
16: dobrze? Piotr Bielawski, witamy bardzo serdecznie.
18: Kuba Janik realizuje program.
16: Pozdrawiamy.
18: 6 minut po 10 w Radiu Łódź. Zaczynamy kolejną godzinę spotkania, a tu atrakcji kolejnych będzie mnóstwo.
16: Oj, będzie się działo, to prawda.

0: 9 minut już po godzinie 10. My zdradzimy dzisiaj Państwu kilka sekretów, zdecydowanie tak. Przed nami między innymi w tej godzinie informacja na następujący temat: premiera książki Ogrodnik w mieście Tysiąca Kominów, Stefan Rogowicz w Łodzi. Już dzisiaj o tej książce będziemy opowiadać za chwilę, przed godziną 11 w Radiu Łódź, to na pewno. Ale mamy dla Państwa jeszcze prośbę w związku z tymi głosówkami, na które czekamy.
1: A można nagrać taką piękną głosówkę, korzystając z naszej strony radiouc.pl, tam znajdą Państwo, i to bardzo łatwo, bo na samej górze to się znajduje, taki pasek, głosówka. Wciskając, nagrywając po prostu historię, którą chcą Państwo nagrać i przesyłając do nas, biorą Państwo udział w konkursie. A jaką historię nagrać? No o radiu, mamy 95 lat.
0: I o sobie, bo to też jest ważne.
1: Można być radiowcem przez dłuższą chwilę, bo to jest dłuższa chwila tak naprawdę. I opowiedzieć wszystko, co Państwo sądzą na przykład o radiu, albo jak odczuwają to radio, albo jakby Państwo chcieli zrobić taki fragment.
0: Już nie podpowiadaj więcej, dobrze?
1: Okay.
0: Niech tutaj.
1: Proszę skorzystać z głosówki, a nagrody tak czekają.
0: Tak, to będzie przede wszystkim bluza nasza radiowa, także z radiością będzie można ją nosić. I do tego jeszcze magiczny kubek Radia Łódź. I tutaj jeszcze tylko taka prośba. W momencie, kiedy będą Państwo wysyłać głosówkę, to poprosimy też o imię i nazwisko, żeby po prostu dołączyć, żebyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy.
1: No magia radia.
0: I kogo słuchamy,
1: ja już
0: przede
1: to czuję.
0: Wszystkim.

0: 18 minut po 10 w Radiu Łódź. Jeśli dzisiaj Państwo zachwycają się pięknymi, zielonymi miejscami w Łodzi na przykład, to jest się czym zachwycać. Ale te miejsca mają swoją historię i mają człowieka, który tak naprawdę stworzył te miejsca, prawda? Będziemy mówić o człowieku tak. Od zieleni.
1: Od zieleni, czyli Stefan Rogowicz, ogrodnik w mieście Tysiąca Kominów. To jest tytuł książki, która dzisiaj ma swoją premierę. Na temat tej książki przez moment dosłownie porozmawiamy, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. I podstawowe pytanie, kiedy i gdzie. Szymon Iwanowski, Małgorzata Godlewska, posłuchajmy.
2: Premiera dzisiaj o 17.30 w Wydziale Kultury na ulicy Moniuszki 3.
1: Wszyscy mogą przyjść na premierę, zapoznać się z tą publikacją?
2: Oczywiście, że tak. Zapraszamy. To będzie pierwsza, no nie jedyna, ale pierwsza okazja, aby otrzymać nieodpłatny egzemplarz tej książeczki.
1: Także, szanowni państwo, myślę, że przede wszystkim po książkę przyjść warto, ale warto też przez cały czas przypominać historię Stefana Rogowicza. Myślę, że w ostatnim czasie coraz więcej łodzian, na szczęście, wie, kim był Stefan Rogowicz.
3: Tak, Stefan Rogowicz był wyjątkową postacią w historii Zielonej Łodzi. W tym roku mija 80. rocznica jego śmierci. Próbowaliśmy jakoś zaakcentować to wydarzenie i napisaliśmy z Szymonem i Justyną Zajączkowską właśnie taką broszurkę na temat Stefana Rogowicza, o tym, co on właściwie robił w Łodzi, za co go trzeba pamiętać. W przeciwieństwie do książki wydanej w 1923 roku, tej dużej, o Stefanie Rogowiczu, jest to książka...
2: W 2021 roku. Nie w 1900.
1: Bo my już cofamy się do tych czasów właśnie, prawda?
2: Wtedy jeszcze nie żyliśmy, Gosiu.
3: Dobra, to jeszcze raz, czy w ogóle to musi
2: książka
3: zostać?
2: Wydana w 1923 roku, nasza, jestem za.
1: Fantastycznie, słuchajcie.
2: Znaczy, no, warto powiedzieć o tym, że no, wielu łodzian zainteresowanych, zaangażowanych, znających historię potrafi wymienić bez problemu wiele nazwisk architektów kojarzonych z Łodzią, Wiesława Lisowskiego, Zeliksona i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niewiele osób potrafi wskazać projektantów, architektów parków i innych założeń ogrodowych. No i od paru lat staramy się działać w ten sposób, aby tę wiedzę o projektantach, architektach Zielonej Łodzi również upowszechniać, bo to są postaci równie zasłużone, co ci wspaniali architekci budynków.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, kim był Stefan Rogowicz, a może przecież tak się zdarzyć, to jak można w skrócie opowiedzieć jego historię, to po pierwsze, a po drugie przypomnieć właśnie te miejsca, które wciąż mamy w Łodzi dzięki niemu.
2: Nasz projekt zatytułowany jest Ślady Rogowicza 2026 i w jego ramach wydaliśmy książeczkę, ale też działają tutaj artyści, duet fotografów Hawa, czyli Aneta Wawrzoła, Grzegorz Habryn, przeprowadzą projekt artystyczny w przestrzeniach miasta, wskazujący ślady obecności Rogowicza. No a opus magnum Rogowicza dzisiaj to Park na Zdrowiu, który w zasadzie przetrwał w niemal niezmienionej postaci w stosunku do tego, co Rogowicz planował, a przede wszystkim co zrealizował do 1939 roku. No, dzięki Rogowiczowi możemy się cieszyć nieposzatkowanym, nierozparcelowanym Lasem Łagiewnickim.
1: Temat na czasie.
2: Owszem, owszem. Mamy dzięki Rogowiczowi park ZUS na osiedlu przy między Sanocką a Bednarską. Mamy zmodernizowane, wypiękniałe parki zabytkowe, którymi się zajął. No a przede wszystkim mamy zieleń przyuliczną w pasach drogowych. Rogowicz wziął sobie za cel, gdy objął posadę w 1929 roku, zazielenienie ulic w Łodzi, bo powtarzamy to zawsze, ale w chwili odzyskania niepodległości przy ulicach Łodzi rosło jedynie 3000 drzew, więc naprawdę, gdy ogląda się zdjęcia przedwojennej Łodzi z okolic roku 1918-19, no to niestety zobaczyć tam drzewo jest strasznie trudno.
1: I tutaj przy okazji postaci Stefana Rogowicza warto też pamiętać o takiej kwestii planowania tej zieleni, prawda? Bo to są określone projekty, ale do tego również to jest cały taki mechanizm działania, między innymi szkółki, które były właśnie tworzone tutaj po to, żeby te drzewa ze szkółek właśnie rosły potem w Łodzi. Świetne rozwiązanie.
3: Szkółki były bardzo ważne w planowaniu zieleni tym przedwojennym, dlatego że był wielki kryzys. Oprócz tego, że zatrudniano osoby bezrobotne, które po prostu dzięki temu mogły przeżyć ten trudny okres, to trzeba było zapewnić jeszcze materiał dla tych osób do pracy, więc żeby nie kupować tych drzew i krzewów i bylin, uprawiano w kilku miejscach w Łodzi, między innymi w czasie budowy Parku na Zdrowiu właśnie przy ulicy Konstantynowskiej, również przy obecnej ulicy Wojska Polskiego, wówczas Brzezińskiej, później na Marysinie. Duże szkółki, które produkowały dużą ilość materiału szkółkarskiego i te drzewa i krzewy były już odsadzone przy ulicach.
2: Spacer po tych terenach dzisiaj warto odbyć po to, żeby zobaczyć jeszcze pozostałości tych szkółek, bo zarówno w Parku Ocalałych, jak i w Parku na Zdrowiu, jak i w nowym parku Zielona Ostoja imienia Stefana Rogowicza są pozostałości tych szkółek, czyli ten materiał, którego nie sprzedano, którego nie wysadzono, tam pozostał i rośnie do dziś.
1: Stefan Rogowicz w Łodzi, ogrodnik w mieście Tysiąca Kominów. Przypomnijmy w takim razie, o której dzisiaj odbędzie się premiera tej książki i w jakim miejscu.
2: 17:30, ulica Moniuszki 3, parter Wydziału Kultury, czyli stary pasaż Mejera, gdzie przed wojną był wspaniały ogród.
1: Małgorzata Godlewska, Szymon Iwanowski. Pozdrawiamy również trzecią autorkę tej książki, czyli Justynę Zajączkowską. Pięknie dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję.
2: Dziękujemy.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
7: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl /rodzina.
8: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralódź.pl
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
12: Monika Borysow-Dudowicz jest z Państwem dzisiaj uśmiechnięta i tajemnicza, bo tematów mamy mnóstwo, a o niektórych nie mówi.
13: Ale Piotr Bielawski tutaj również jest i to słychać, tylko ja chciałabym powiedzieć, że ja właściwie jestem już myślami przy takiej wyjątkowej polskiej piosence, którą uwielbiam, kocham, po prostu nie mogę się doczekać.
12: To już nie zagadujmy,
13: tak? To słuchamy.
12: To ta piosenka.

0: Tutaj z Moniką umówiliśmy się, co powiemy o tej piosence.
1: Oj, długo by opowiadać, prawda?
0: Nie, no w trzech zdaniach można by powiedzieć, że to jest bardzo optymistyczna piosenka, prawda?
1: To po pierwsze, tak.
0: Tak, bardzo piękna w historii polskiej muzyki rozrywkowej, jedna z ciekawszych, najważniejszych i tak dalej. No i jeszcze na dodatek, że jest bardzo trudna wykonawczo.
1: No, oczywiście, to też prawda. Proszę spróbować zaśpiewać na przykład, prawda? Bo tam są takie... Nie, tam są takie momenty właśnie, że naprawdę...
0: No trzeba śpiewać.
1: Moje serce to jest muzyk, ta na na na na na.
0: O, sami Państwo
1: na przykład,
0: słyszeli. Jeszcze
1: tak,
0: można sobie
1: ale
0: przy okazji.
1: Nikt nie zrobi tego tak, jak zrobiła to Ewa Bem.
0: Ale ja powiem tak, kierujmy się sercem. To jest piosenka właściwie o tym.
1: To jest najważniejsze.
0: Kochajmy, kochanie.
1: A teraz już cichosza, bo za chwilę będziemy opowiadać o tym, że jeże szykują się do snu.
0: A tu jest jeszcze kilka pięknych piosenek, proszę bardzo.

0: zróbmy sobie.
1: 20 minut do 11. Nawet jeśli ktoś robi sobie day off, to z nami, czyli Radio Mucie, to polecam. A u nas o tych zwierzakach miało być. Bardzo proszę, zapraszamy w takim razie, bo jak zwykle ten magazyn w programie Radio Mucie.

0: Pani Kaczerska, dzień dobry. Na początek o tym, że Łódzkie Schronisko dla Zwierząt ma nową aplikację, która ułatwia pracę pracownikom i wolontariuszom. Smart Shelter służy przede wszystkim do prowadzenia ewidencji spacerów i zbierania informacji o psach. System podpowiada m.in., które zwierzęta wychodzą na spacery najrzadziej. Mówią twórcy aplikacji, absolwenci Politechniki Łódzkiej Piotr Tomalak i Rafał Woźniak.
1: Nie jest to aplikacja ograniczona tylko dla pracowników. Właśnie w ten sposób pomagamy troszeczkę przenieść to, co wygrobili wcześniej pracownicy, na co marnowali masę czasu, na przepisywanie z kilku miejsc tak naprawdę ewidencji. A teraz wolontariusze mają aplikację w swoim telefonie i sami zaczynają spacery poprzez po prostu prosty skan kodu, który jest na kojcu pieska. I po powrocie z spaceru również skanują i stała ewidencja jakby jest prowadzona troszkę przez aplikację. Dzięki temu pracownicy już przy przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie muszą marnować czasu na przeszukiwanie dokumentów i zlepanie raportu. W naszym systemie zrobią to w moment, tak naprawdę jednym kliknięciem i wszystko jest gotowe dla inspekcji. Aplikacja dzieli się tak naprawdę na aplikację mobilną i panel administracyjny, który jest na komputerze. Do panelu wgląd mają tylko pracownicy. Wolontariusze widzą pieski w formie kolejki. Apka sama podpowiada te psiaki, które wychodzą najrzadziej, tak żeby ułatwić też schronisku rozprowadzanie równomiernie tych spacerów. W panelu jest wgląd do tego, kto jest teraz właśnie na spacerze, z kim. Pracownicy wiedzą, co się dzieje tak naprawdę, kto jest na terenie schroniska. Mają wgląd do całej ewidencji zwierząt i to samo mają też w telefonie w trochę prostszej formie, czyli nie trzeba być w biurze, tylko zawsze można też coś w terenie przy kojcu sprawdzić.
2: Obecnie system Smart Shelter to już cały system zarządzania schroniskiem dla zwierząt razem z ewidencją adopcji, ewidencją zwierząt, ewidencją zabiegów, leczeń, szczepień i kontroli poadopcyjnych. Także jest to już w pełni kompleksowe rozwiązanie.
0: Aplikacja świetnie się sprawdza, cieszy się dyrektor schroniska przy Marmurowej w Łodzi, Albert Kurkowski.
3: W schronisku sprawdza się to doskonale. Wszystkie spacery są w tej chwili rejestrowane automatycznie. Każdy wolontariusz i pracownik, który wychodzi z psem, może zeskanować kod QR, który jest na kojcu i wiemy doskonale, kto z jakim psem wychodzi, jaki psiak się wyspacerował. I panowie absolwenci Politechniki Łódzkiej tę aplikację z nami stworzyli. Myśmy podali tylko tematy, hasła, na czym nam zależy, a oni faktycznie ulepili z tego coś, co jest godne zazdrości przez inne schroniska. Mam nadzieję, że ten program rozbuduje się jeszcze tak bardzo, że będzie mógł obsługiwać całe schronisko.
0: Aplikacja pozwala też zapisywać informacje o zachowaniu psów i dodawać zdjęcia ze spacerów. Jej twórcy chcą rozwijać system i w przyszłości stworzyć platformę, która ułatwi mieszkańcom Łodzi znalezienie zwierzęcia do adopcji. Teraz o tym, że jeże szykują się do zimowego snu. Te kolczaste zwierzęta intensywnie jeszcze żerują i nabierają niezbędnej masy, ale już rozglądają się za miejscem, gdzie przejdą hibernację. Zasną już naprawdę niedługo, przekonuje Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród.
4: Jeżeli robi się chłodniej, temperatura spada już znacząco, jest kilka dób niższych temperatur, to wtedy jeże faktycznie zapadają w sen zimowy. Jednak nie jest do końca to tak, ponieważ one wcześniej, już teraz o tej porze, bardzo dużo kręcą się i po prostu szukają sobie już miejsca.
0: Warto też pamiętać, że jeżom w ogrodzie można w prosty sposób pomóc.
4: Z pogojniejszej części ogrodu, jeżeli mamy możliwość zostawienia trochę krzaków, trochę gałęzi, to będzie dla niego super. Możemy postawić również i budkę dla takich jeży. Ona jest naprawdę dość dobrze dostępna w różnych miejscach, ale naprawdę wystarczą po prostu gałęzie, te, które będziemy robić przycinkę jesienną z drzew, zostawić gdzieś w miejscu i tak do wiosny dać spokój temu jeżowi.
0: Ważne jest także, by przy pracach ogrodowych zachować ostrożność i nie ranić jeży. Jeśli ktoś z Państwa chciałby czegoś więcej dowiedzieć się o tych sympatycznych zwierzętach, to zapraszam na portal radio.pl.

0: ale tam w cyklu Zwierz się zwierz można znaleźć dłuższą rozmowę o jeżach. Na koniec naszego magazynu jeszcze mała podpowiedź, co zrobić, kiedy na drodze widzimy ranne dzikie zwierzę. Anna Kamińska z Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki na Warmii i Mazurach podpowiada, że nie możemy być obojętni, ale też powinniśmy zadbać o własne bezpieczeństwo. Przede wszystkim zwierzęcia nie przenosimy do samochodu. Najpierw skontaktujmy się z odpowiednimi służbami, radzi ekspertka.
1: Zadzwonić najpierw pod choćby nawet 112. Jeśli nie wiemy, gdzie dzwonić, oni nas przekierują, czy do sztabu kryzysowego gminnego, czy przekierują nas do lecznicy, wyślą policję na miejsce. Także na pewno nie próbować na własną rękę takiego zwierzaka podnosić i transportować bez wcześniejszej konsultacji.
0: Zwierzę może nie ruszać się z powodu szoku, a to oznacza, że po niedługim czasie spędzonym w samochodzie i ogrzaniu się może być agresywne, a to grozi podrapaniem, a nawet pogryzieniem osoby będącej w pobliżu. Apelujemy więc o zachowanie ostrożności. W magazynie Zwierz się zwierz dziś to wszystko. Monika Czerska, do usłyszenia.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciał

0: Halo, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry. Czy dodzwoniłam się do Piotra Bielawskiego?
1: Jestem obecny, oczywiście, w studiu.
0: Tak, panie Piotrze. Przepraszam, że zawracam głowę i tutaj troszeczkę przeszkadzam, bo wiem, że pan prowadzi program, właśnie słucham. Halo, halo, słychać mnie? Tak?
1: Oczywiście, bardzo wyraźnie, bardzo dobrze.
0: Panie Piotrze, chciałam się zapytać, czy będą jeszcze dzisiaj jakieś zaproszenia, na przykład do kina, ponieważ przydałoby się zdecydowanie.
1: A wybrałaby się pani do kina, tak?
0: Oczywiście, z przyjemnością.
1: No to myślę, że państwo są też zainteresowani i też chętnie w ten sposób by tu z nami rozmawiali, to proszę cierpliwie czekać i słuchać Radio Łódź.

0: Autopromocja.
1: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą, dzisiaj od 23.05 do 1.00. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
5: Nieznane opowieści zza kulis polskiej kinematografii.
6: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
5: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
7: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
5: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
0: Po reklamie. Tu Radio Łódź jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Justyna Krakowiak.
2: Dzień dobry. 3 miesiące aresztu dla nożownika z Koluszek. Strażacy ochotnicy będą korzystać z dronów. A na Retkini w Łodzi będzie więcej szans na znalezienie miejsca do parkowania. Trochę słońca się pojawia, dziś do 14 stopni. Sąd podjął decyzję w sprawie nożownika z Koluszek. 38-latek spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. W miniony weekend podejrzany zaatakował nożem innego mężczyznę i spowodował u niego ciężkie obrażenia, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
9: Powodem ataku była zazdrość o partnerkę. Ponadto podejrzany kilkukrotnie uderzył samą kobietę pięścią w głowę, a w momencie, gdy pokrzywdzeni uciekali z jego mieszkania, kierował do nich groźby pozbawienia życia, gdyby ci podjęli próby wezwania policji.
2: Podejrzany przyznał się do ataku. 38-latek na 3 miesiące trafi do tymczasowego aresztu. Drony dla strażaków ochotników w Łódzkiem. Takie zakupy planuje województwo łódzkie. Nowe urządzenia pozwolą m.in. szybciej odnaleźć zaginioną osobę. O nowym programie Adam Murzyński.
10: Województwo łódzkie planuje uruchomienie programu dronowego dla ochotniczych straży pożarnych, mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak.
11: To będzie przeszkolenie ponad 400 ratowników w zakresie obsługi dronów, ich konserwacji, użytkowania, ale także zakupimy 75 dronów z wykorzystaniem środków europejskich.
10: Dronów w Straży Pożarnej najprawdopodobniej będzie coraz więcej. W związku z tym uruchomiono ogólnopolski rejestr dronów używanych przez ratowników. Dzięki niemu będzie można lepiej je dysponować do zdarzeń, a każdy z dronów otrzyma swój unikalny numer rejestracyjny.
12: Zakup 75 dronów i szkolenia strażaków to nie jedyne inwestycje w obronność w województwie łódzkim. Niedawno w Łodzi prezentowano pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy, czyli autokar, który może pełnić funkcję SOR-u.
13: Więcej na radiołódź.pl.
12: Batalia o unijny budżet to kluczowy temat unijnego szczytu, który powinien rozpoczynać się właśnie w Brukseli. Spodziewana jest ostra konfrontacja przedstawicieli dwóch obozów. To pierwsza okazja dla przywódców do dyskusji na temat nowego projektu budżetu przygotowywanego przez irlandzką prezydencję. Po jednej stronie kraje, które chcą ciąć wydatków, zwane skąpcami, a wśród nich Niemcy, Holandia czy Szwecja. Po drugiej stronie kilkanaście państw, w tym Polska, które sprzeciwiają się cięciom i chronią wydatki na rozwój regionów i rolnictwo. Polska wspólnie z Czechami sprzeciwia się też przekazywaniu do unijnej kasy części przychodów z systemu ETS, czyli opłat za emisję CO2. Beata Płomecka.
14: Absolutnie nieprzyjemne.
15: Premier Czech Andrej Babiš nazwał całkowicie niedopuszczalną propozycję dotyczącą ETS-u. Nie do zaakceptowania jest ona także dla Polski, która argumentuje, że te pieniądze przeznacza na transformację energetyczną i mogą one także pomóc w obniżeniu wysokich cen energii. Rocznie takie wpłaty to prawie miliard euro. Ale z drugiej strony Polska ma otrzymać 123 miliardy euro i ma być największym beneficjentem unijnych funduszy, a kraje zwane skąpcami już żądają cięć właśnie także w rolnictwie i w puli na rozwój regionów. O nowym projekcie budżetu premier Szwecji Ulf Kristersson mówił tak. O wiele za duży, to nie jest nawet punkt wyjścia do dyskusji. Wtórował mu premier Holandii Robietten, który wątpi w porozumienie do końca roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
12: Więcej miejsc parkingowych na Rytkini w Łodzi przy Wyszyńskiego pojawiło się ich 29. Mieszkańcy i tak podkreślają, że w tamtych rejonach wciąż nie ma gdzie zaparkować.
16: No tak, jest problem, ponieważ w niektóre dni to faktycznie nie ma gdzie parkować. Trzeba jeździć gdzieś bardzo daleko, żeby faktycznie zaparkować.
17: Tu mamy nowe osiedle przecież i tam też były problemy z parkingami, bo ludzie, którzy mieszkali tu od lat, odgradzali się, bojąc się, że zaczną ludzie dojeżdżać do nowego osiedla i będą im tu parkować.
18: Te 29 miejsc przyda się, ale przydałoby się jakieś inne jeszcze rozwiązanie.
12: Spółdzielnia Rytkinia Północ poinformowała, że nowe miejsca mają zastąpić te, w których wcześniej zamontowano półpodziemne pojemniki na odpady. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
19: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
20: Jak wyjechać z Rytkini, to jest dopiero pytanie filozoficzne, ale teraz prognoza pogody. W ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo jeszcze na wschodzie regionu może być to zachmurzenie duże. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem nawet do 14 stopni. Wiatr umiarkowany i tutaj jeszcze informacja w sprawie jakości powietrza. Dzisiaj po prostu dobra.
19: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Radio Łódź. Na dwa głosy.
21: Co z tym czasem? Już 11 minęła 6 po 11. Czas sobie pięknie upływa z Moniką Borysow-Dudowicz oczywiście.
20: I Piotrem Bielawskim. Witamy serdecznie.
21: No i mamy nadzieję, że w dalszym ciągu tak będzie z tym czasem, z nami i w ogóle z programem. Zwłaszcza, że jeszcze wiele się wydarzy.
20: Jak to będzie z tym czasem, to też jest bardzo ciekawe pytanie. Kiedy ten czas zimowy? Za chwilę będziemy sprawdzać.

0: Mitch Ur się przypomina na początek kolejnej godziny If I Was. Gdybym był, gdybym była, no jest na pewno z nami Anna Groblińska.
1: Czas na kulturę.
2: Jestem, dzień
0: to
2: dobry.
0: To ważny czas na kulturę. Anna Groblińska wie wszystko, co w tej kulturze, bardzo proszę.
2: Wszystkiego to nie wie nikt, bo tyle się dzieje, ale trochę wiem na przykład o tym, że trwa festiwal Łódź Wielu Kultur. W tym roku festiwal ma formułę kroczącą, to znaczy był ten cykl wydarzeń najbardziej intensywny, ale od wiosny odbywają się przeróżne inne także wydarzenia, do listopada potrwają, a dzisiaj wydarzenie, które wpisuje się we współpracę Centrum Dialogu z Fundacją Nowej Wspólnoty. Dzisiaj będzie występ stand-upowy. Takie też znajdują się właśnie w programie festiwalu. Izraelska aktywistka i komiczka Noam Shuster-Eliazi wystąpi w autorskim stand-upie, w którym zmierzy się z ideą koegzystencji, nierównością, ale także walką o pokój i sprawiedliwość w Izraelu i w Palestynie. O godzinie 18 to wydarzenie w Centrum Dialogu w Parku Ocalałych w Łodzi. Trwa od wczoraj, Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To jest 36. jego edycja. Bardzo dużo wydarzeń, łącznie z sobotnią galą, ale także i oczywiście spotkania, i oczywiście projekcje, i reportaże radiowe, które walczą o nagrodę Radia Łódź. Trudno wymienić te najważniejsze filmy, wśród nich między innymi Kumotry. To jest bardzo ciekawa opowieść o rumuńskiej wsi w Karpatach, a właściwie o polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Tam zostały już tylko Hanka i Bronka. Sąsiedzi wyjechali albo poumierali. Kościół stoi, autobus przyjeżdża rzadziej niż kiedyś. Dwie przyjaciółki prowadzą gospodarstwa, obgadują się nawzajem, śmieją się z rzeczy, z których śmiać się nie wypada, a zniknięcie ich wsi nie wymaga żadnej katastrofy. Na przykład o 13.15 dzisiaj w MCKF-ie film będzie można zobaczyć albo wybrać się na ten tytuł w piątek na godzinę 20.30 do Muzeum Kinematografii, bo to są dwa festiwalowe miejsca i po tej piątkowej projekcji będzie spotkanie z reżyserką Emilią Śniegowską oraz operatorką dźwięku Katarzyną Szczerbą. Poprowadzi to spotkanie Diana Dąbrowska, ale w NCKF-ie dzisiaj także wydarzenie w ramach roku Andrzeja Wajdy w przestrzeni wystawy Powidoki. Rozmowa o tym, jak Andrzej Wajda patrzył na kino z jednej strony okiem reżysera, ale z drugiej strony okiem niedoszłego malarza, jak jego związki ze sztukami plastycznymi wpłynęły na język filmowy. O godzinie 18 o tym w NCKF-ie będą rozmawiać Tomasz Poborca, zastępca kierownika działu wydarzeń filmowych i współpracy międzynarodowej NCKF-u, a także Karol Szafraniec, kurator wystawy Powidoki, filmoznawca i edukator filmowy. Jeśli ktoś nie może wybrać się na to wydarzenie, a chciałby w nim uczestniczyć, to może uczynić to online na kanale EC1 Łódź. Początek, przypomnę, o godzinie 18. A do Domu Literatury w Łodzi dzisiaj przyjeżdża Richard Flanagan. To jest wybitny pisarz australijski, o którym wciąż się mówi przyszły noblista. Naprawdę. Wszyscy uważają, że zasługuje na Nagrodę Nobla, a wydana w Polsce jego książka w tym roku, we wrześniu, Pytanie numer 7, tylko udowadnia to. Wszyscy chwalą tę książkę, zachwycają się nią, a w spotkaniu weźmie udział także tłumacz tego autora w Polsce, Maciej Świerkocki. Spotkanie będzie tłumaczone dla publiczności na język polski, także śmiało można wybrać się na godzinę 18 do Domu Literatury przy ulicy Roosevelta 17. A na zakończenie króciutko, że w jednej z uniwersyteckich galerii Wozownia, w tej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 11, dzisiaj wystawa Oddźwięki, blaski, odbicia. To jest ekspozycja, która łączy malarstwo, tkaninę, obiekty, eksperymenty, zapraszając do spojrzenia na rzeczywistość przez doświadczenia i wrażliwość różnych twórców. Początek o godzinie 18.
0: Multimedialnie. Anna Groblińska zapowiada.
2: Dziękuję.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: 21 minut po godzinie 11 i teraz będziemy bardzo pilnować tego czasu, jeszcze letniego, ale przed nami zmiana czasu.
1: Przez tydzień się przygotowujemy powoli.
0: Przygotowujemy się jeszcze,
1: dobrze,
0: prawda?
1: Bo się to przygotować
0: jeszcze nie ten weekend, tak. Podpowiadamy od razu, ponieważ państwo o to właśnie pytają, czy będziemy spać już w ten weekend o godzinę dłużej. Oj, przyjemnie by było, prawda? Ale to za tydzień dopiero, tak?
1: No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Więc za tydzień będziemy spać dłużej i warto już się przygotować. Nie wiem, czy to polega na treningu, że śpimy codziennie o 15 minut dłużej, żeby się przygotować do tej godziny kolejnej snu więcej?
0: Trzeba będzie spróbować po prostu. Jakieś rozwiązanie z pewnością się przyda.
1: Najważniejsze, żeby państwo zapamiętali, że w nocy z soboty na niedzielę, za tydzień, z 24 na 25 dzień tegoż miesiąca, rzeczywiście o 3 w nocy przestawiamy zegarki, a więc śpimy o godzinę dłużej, gdyż znowu jest druga.
0: I jak można to podsumować? Ja mam taki jeden pomysł, jeżeli mogę sobie pozwolić,
1: proszę
0: pozwolić
1: bardzo.
0: Czy nie?
1: To jest pomysł.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
7: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
8: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
9: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
10: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Cześć! Dokąd jedziesz?
12: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
11: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
12: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dealera.
11: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
12: A naprawię Skodę parkingową?
11: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
12: Super! Podasz adres?
11: Skoda Bednarek Dobroń. Wrocławska 18. skoda-dobroń.pl.
13: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
14: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
15: Ale że już?
14: No już.
15: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
14: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
15: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
14: No oczywiście.
16: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
18: Monika. 29 minut po godzinie 11. Wywołałeś mnie, dlatego no się dlatego odzywam właśnie,
19: chciałem.
18: Prawda?
19: Monika Borysow-Dudowicz, ja, czyli Piotr Bielawski, to
18: witamy
19: my, ale
18: serdecznie.
19: Państwo po drugiej stronie wielogłosowej. Potrzeba nam państwa, no bo coraz więcej do pieczenia chleba. To było coś tam z tym.
18: Mało tych, nas,
19: do
18: mało
19: pieczenia
18: nas.
19: Chleba,
18: tak, to brzmiało.
19: A teraz będzie zaproszonko.
18: A to za chwilę, poczekaj jeszcze.
19: Więc słuchacze są
18: tak,
19: bardzo.
18: Bo ja chciałam w ogóle tak w ogóle powiedzieć, że właśnie w Radiu Łódź to tak działa, że można na przykład zadzwonić do Piotra Bielawskiego, powiedzieć: halo, halo, panie Piotrze, czy będą dzisiaj zaproszenia? A pan Piotr odpowiada, że...
19: Oczywiście, że będą.

0: 26 minut zostało nam jeszcze do godziny 12, a skoro ten temat taki letni został wywołany, przywołany, to proszę bardzo, jest nawet dyskusja, jeżeli chodzi o ten letni czas. Wolę obecny czas, zmiana wcale mnie nie cieszy, napisała pani Liliana. Czekam i czekam, aż zapadnie taka decyzja o tym, żeby zawsze już być w tym czasie letnim.
1: Ja myślę, że to by było dobre, ale a propos tego, czyli co, pani nie chce spać godzinę dłużej?
0: No właśnie. Pani Liliana, no, proszę ciekawe. Do nas napisać
1: ale
0: w tej
1: tak,
0: sprawie.
1: Ale tak, ja też jestem za tym, żeby czasu nie zmieniać już, bo po co?
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: Jest zawsze czas na kino. Zawsze.
0: Tak, a my do tego kina możemy się wybrać razem z Państwem. Zresztą bardzo fantastyczna sytuacja dzisiaj, ponieważ dzisiaj mija, i tutaj trzeba będzie za chwilę sobie policzyć, ile lat od premiery wyjątkowego filmu. Jaki to film? Ucieczka z kina Wolność.
1: No to łódzki bardzo obraz.
0: Tak, rok 1990, także sprawa się wyjaśniła. Premiera odbyła się właśnie 15 października i dlatego dzisiaj wracamy do tej historii. Przygotowane jest jedno podwójne zaproszenie do kina, ważne do 7 dnia listopada. Dobrze pamiętasz
1: ten film? Jest jeszcze trochę,
0: film?
1: Jest jeszcze, tak.
0: Tak?
1: Tak, tak.
0: Tam w tym kinie był film wyświetlany, tak w ogóle, prawda?
1: I teraz muszę Państwu powiedzieć, nie, ja się przyznam właściwie, nie? Tak. Dobrze się pamięta film, właściwie nawet momenty, aktorstwo. I zadałaś mi to pytanie i w pierwszej chwili musiałem się zastanowić.
0: Dobrze, to ja już odpowiadam
1: całą
0: historię.
1: To nie jest trudne pytanie, ale z drugiej strony zastanawiające.
0: Ponieważ podczas seansu filmu, i tutaj pojawia się tytuł, aktorzy zamiast odgrywać przypisane im role, to zaczynają tak właściwie toczyć między sobą prywatne rozmowy. W kinie Wolność odbyła się projekcja filmu. Jakiego? Oto jest pytanie. W tym
1: jaki
0: filmie
1: ma tytuł? Ten
0: właśnie
1: film tam właśnie w tym kinie przedstawiany.
0: Studio@radiouc.pl. Czekamy na wiadomości. Obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

jego napisanie zaangażowani byli Allison i Vince, ale tworzyli osobno. Dopiero kilka lat temu Clark przyznał, że jego relacje z Allison nigdy nie były specjalnie bliskie i mimo, że tworzyli duet, który odnosił sukcesy, to naprawdę niewiele ich łączyło. Efekty pracy, nawet bez chemii między muzykami, były jednak bardzo dobre. Utwór Don't Go dotarł do trzeciego miejsca listy w Wielkiej Brytanii. Na początku lat 80. muzyka spod znaku synth-popu czy też popu z elementami muzyki tanecznej była popularna, więc sukces nie był aż taką niespodzianką. Kiedy jednak Don't Go podbiła parkiety za oceanem i wspięła się na sam szczyt tanecznej listy Billboardu, było to już spore zaskoczenie. Popularność na parkietach oznaczała jednak, że utwór był ignorowany przez większość stacji radiowych. Clarkowi niespecjalnie to przeszkadzało, w końcu nie zabiegał o popularność za wszelką cenę. Duża płyta, long play Upstairs at Eric's, ledwo dostał się do setki Billboardu i równie szybko z niej wypadł. Vince i Allison powiedzieli sobie wszystko, co chcieli w 1983 roku, kiedy ukazała się ich druga płyta. Yazoo powrócili jeszcze w 2008 roku, zagrali nawet koncerty w Stanach i to wtedy Vince Clark dowiedział się, że w środowiskach akademickich Yazoo byli bardzo popularni, ludzie znali ich piosenki. Po ponad 25 latach był to dla niego spory szok. Don't Go została markową piosenką Yazoo, pojawiła się nawet w filmie Tango i Cash. My pamiętamy sceny z filmu Ostatnia rodzina, kiedy młody prezenter i DJ Tomasz Beksiński z wielkim zapałem prezentuje właśnie ten utwór. Posłuchajmy o to Yazoo i Don't Go.

0: Nawet po latach fajnie brzmi, to Jazu. No to teraz tak. Bartek wspomniał, że to był utwór użyty także w filmie. Muzyka w filmie jest bardzo ważna, ale o muzykę na szczęście nie pytaliśmy. O zupełnie coś innego pytaliśmy, bo to niezwykły film w ogóle, tak, w którym jest film.
1: Oczywiście, że tak. I to w ogóle jest taka łódzka historia, o tym też zawsze pamiętamy. Ucieczka z kina Wolność. A w kinie Wolność odbywała się projekcja filmu. Zapytaliśmy o tytuł tego filmu i tutaj tak zastanawialiśmy się, jak to będzie z tą odpowiedzią, ale okazuje się, że zadanie było banalnie proste dla wielu z Państwa. Oczywiście chodzi o film pod tytułem Jutrzenka, dla kogo podwójne zaproszenie do kina dla pana Grzegorza. Przesyłaliśmy już też informację mailową, także gratulujemy.
0: Gratulacje, panie Grzegorzu.

0: był pan lepszy ode mnie, bo ja się przez moment musiałem zastanowić.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: 8 minut zostało nam jeszcze do godziny 12, a czasami jest tak, że szukamy pewnych odpowiedzi i na ten temat porozmawiamy sobie także tuż po godzinie 12. Noc bibliotek się zbliża. Będziemy mieli gościa w studiu właśnie w związku z tym tematem, także na gościa już czekamy i będzie pewna zagadka również, tak przy okazji.
1: A biblioteki polecamy.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności. Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 12.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Justyna Krakowiak.
6: 59-latek zatrzymany w Zgierzu. Mężczyzna miał zaczepiać dzieci. Jedna ulica, wiele problemów. Na Teofilowie trzeba wstrzymać inwestycje. Maszyna TBM schodzi pod ziemię. Budowa tunelu pod Łodzią coraz bliżej. W regionie spore zachmurzenie, na termometrze do 14 stopni. Zgierska policja zatrzymała 59-latka. Mężczyzna miał zaczepiać dzieci i zachowywać się obscenicznie w ich obecności. Pierwsze zawiadomienie złożył rodzic, który o sytuacji dowiedział się od swojej córki. Kolejne pojawiło się w innej części miasta, lecz policjanci powiązali oba zdarzenia. Mężczyznę zatrzymano, teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Duże remonty na ważnym łódzkim osiedlu opóźnione. Powodem jest spór miasta i wojewody. Budowa nowego odcinka Kaczeńcowej już dobiegła końca, ale mieszkańcy nadal nie mogą skorzystać z nowej drogi. Kolejne prace przesuwają się w czasie. Łączymy się z Michałem Dąbrowskim, który jest na Kaczeńcowej. Dzień dobry, Michale.
7: Dzień dobry. Przy ulicy Kaczeńcowej na Teofilowie od Odrowąża do Rąbieńskiej widzę nowe nasadzenia zieleni, chodniki, asfalt i uchylone barierki, przez które czasem przejeżdżają pojedyncze samochody. Inwestycja nie została formalnie zakończona, bo wojewoda wycofała zezwolenie. Decyzja ta ma wynikać z braku decyzji środowiskowej, której miasto nie uzyskało. Według Urzędu Wojewódzkiego inwestycja została sztucznie podzielona tak, aby nie było to konieczne. W połowie września Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji o otwarciu Kaczeńcowej mówił tak.
8: Robimy wszystko, żeby to było w październiku.
7: Ale dziś już wiemy, że jest to nierealne. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: A po zakończeniu Kaczeńcowej miały ruszyć kolejne prace w tej części Teofilowa. Brak formalnego zakończenia tej jednej inwestycji wstrzymuje rozpoczęcie kolejnych, na przykład na Traktorowej i Rąbieńskiej.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
6: Cały napęd tarczy, która wydrąży tunel KDP w Łodzi, jest już pod ziemią. Trwa kolejny etap przygotowań do inwestycji. Do komory startowej na Rytkinie opuszczone są kolejne elementy maszyny TBM. Znalazły się tam cały napęd, a w najbliższych tygodniach pojawi się składana obecnie głowica, mówi rzecznik Portu Polska Maciej Dudkiewicz.
9: Do komory startowej na Rytkinie opuszczono już m.in. napęd, który waży prawie 170 ton. Teraz pod ziemię trafiają kolejne części maszyny, a równolegle trwa też spawanie potężnej głowicy.
6: Tarcza TBM ma rozpocząć drążenie tunelu kolei dużych prędkości wiosną przyszłego roku. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych 29 osób, którym prokuratura zarzuca popełnienie 67 przestępstw. Wśród nich prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
10: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić. sprawa będzie miała charakter jawny, na szczęście, także będzie można o tym wszystkim usłyszeć. Zapraszamy zresztą Państwa. Pozwólcie, że pójdę już się przygotować.
11: To są te zarzuty, panie prezydencie?
10: Będziemy to wszystko wyjaśniać. To trzeba pytać prokuraturę. Dziękuję bardzo.
6: A prokuratura zarzuca podejrzanym głównie przestępstwa o charakterze korupcyjnym czy poświadczenie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów, oszustwa oraz prania pieniędzy. Akt oskarżenia liczy 627 stron. Przypadkowe odkrycie w Egipcie. Mieszkaniec wioski na północy kraju znalazł kamień ze starożytnymi inskrypcjami, co doprowadziło archeologów do posągu głowy faraona Ramzesa II i kilku innych odkryć. O szczegółach Milena Rashid Shehat.
12: Khalid al-Shehat Khalil wykopał z ziemi kamień pokryty hieroglifami, pracując w polu. O odkryciu poinformował egipskie władze, które rozpoczęły wykopaliska. W ich wyniku archeolodzy znaleźli m.in. dobrze zachowaną 1,5-metrową kamienną głowę Ramzesa II w podwójnej koronie, symbolizującej zjednoczenie górnego i dolnego Egiptu. Pana Khalila odwiedził minister turystyki i starożytności, który w nagrodę podarował mężczyźnie i jego żonie wyjazd na pielgrzymkę do Mekki. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
6: A ja tylko dodam, że Ramzes II panował w Egipcie 1300 lat przed narodzeniem Chrystusa, był jednym z najwybitniejszych i najdłużej panujących faraonów. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
4: To niech nas dzisiaj głowa o to nie boli, dzisiaj nie będzie padać, ale mamy ostrzeżenie, które zostało wydane dla województwa łódzkiego przed chwilą. Dzisiaj od godziny 22 do jutra do godziny 9 będą się utrzymywać gęste mgły, proszę to wziąć pod uwagę. A w ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane, temperatura maksymalna dzisiaj w Łódzkiem do 14 stopni, wiatr umiarkowany, jakość powietrza się poprawiła w Łodzi, bardzo dobra, bardzo dobrze.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Radio Łódź. Na dwa głosy.
13: Tym razem na głosy Moniki Borysow-Dudowicz i Piotra Wielawskiego to my. Adam Miksa program realizuje, a gość za moment i to kolejny głos w programie. Dlatego ustawiłem utwór ABC, wiesz?
4: Tak.
13: ABC, właśnie alfabet, dlatego, czytanie, tak? Czytelnictwo, biblioteka.
4: Tak, wszystko się zgadza.
13: A sama widzisz.
4: Mamy to jak w katalogu.

0: 9 minut po godzinie 12. I teraz tak, moglibyśmy oczywiście powiedzieć, że wybierzemy się do biblioteki, ale my mamy wielki zaszczyt, ponieważ tak naprawdę w pewnym sensie biblioteka przywędrowała do nas. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, w studiu dyrektor biblioteki pani Joanna Mądrzak-Kubiak. Witamy bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry,
2: witam serdecznie. Pani nam bibliotekę przyniosła, taka jest prawda.
0: Ale tak, bo książka jest.
1: Tak, w małej cząsteczce jest. Tak, jest taka świeżynka.
0: O tej książce też będziemy rozmawiać, ponieważ przede wszystkim już jutro wyjątkowe wydarzenie, Noc Bibliotek. Myślę, że mieszkańcy województwa łódzkiego już w ogóle są przyzwyczajeni do tego wydarzenia właśnie. Czy jeżeli chodzi o takie hasła związane z tą Nocą Bibliotek w tym roku, to też będzie wyjątkowo, prawda?
1: Tak, to jest fantastyczna inicjatywa. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj rano sprawdzałam, ile bibliotek w skali kraju uczestniczy, zgłosiło się do realizacji Nocy Biblioteki. To jest 1800 bibliotek.
0: Prawie
1: 2000. To jest naprawdę, tak, fantastyczny wynik. Ale każda z bibliotek realizuje zupełnie inną działalność. Taką ideą, przewodnią tego wszystkiego jest to, żebyśmy po prostu odczarowali taki mit biblioteki jako zakurzonego miejsca cichego. To w tej chwili jest miejsce, w którym się dzieje, naprawdę się dzieje. Wyobraźnia bibliotekarzy jest naprawdę bezgraniczna.
0: Wiemy coś na ten temat, tak, to prawda.
1: Także szaleństwa się dzieją i myślę, że to jest główna taka idea, żeby pokazać, że jest to miejsce, do którego możemy przyjść, świetnie się bawić, w którym możemy dyskutować, rozmawiać i przeżywać niesamowite momenty.
2: Czyli miejsce skupienia również, bo to nie zapominajmy,
1: tak,
2: że to
1: oczywiście
2: jest takie miejsce, prawda? Ale że zabawa, że coś więcej, to już jest inna forma. Ale też musi pani przyznać, że to jest proces, który już trwa. No.
1: Proces, który już tak naprawdę bardzo mocno jest zaawansowany w naszym kraju. Myślę, że ten trend w ogóle przyszedł głównie z krajów skandynawskich, ale myślę, że to jest bardzo dobry sposób na zmianę funkcjonowania biblioteki. Zmienił się sposób w ogóle postrzegania tej instytucji. Tak? To nie jest tylko instytucja, która ma swoje zadania naukowe, kolekcjonerskie, czy po prostu w zakresie gromadzenia, udostępniania, ale jest to przede wszystkim miejsce, gdzie człowiek może przyjść, spotkać się z drugim człowiekiem, może porozmawiać, może uczestniczyć w dyskusjach, może poznawać autorów. No to jest miejsce, w którym tak naprawdę odpoczywamy i relaksujemy się tak, jak chcemy, bo
0: czyli
1: ta oferta jest naprawdę
0: nawiązując
1: ogromna
0: do tego hasła właśnie, biblioteka się sprawdza, zdecydowanie tak. Jest coś w tym rzeczywiście, że w momencie, kiedy ja, a jestem częstym gościem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, przekraczam próg tej fantastycznej instytucji, to nigdy nie wiem, co mnie spotka, nigdy nie wiem, co się wydarzy. Co się wydarzy jutro?
1: Ojej, ja sama często, kiedy przychodzę każdego dnia do pracy, nie wiem, co się wydarzy i coś w tym jest. A jutro rzeczywiście przenosimy się do baroku. Do baroku. Wszystko za sprawą pierwszej łódzkiej premiery książki Michała Witkowskiego Substancja. Zaczynamy o godzinie 17 spotkaniem z autorem, a później zabawa, escape room, tajemnica magnata do odkrycia. Wszyscy jesteśmy w strojach barokowych. Kto chce, może też zastosować taki dress code, czarny strój i perły, bo te perły są takim symbolem tego momentu historycznego. No i ja myślę, że to będzie świetna zabawa. Tak jak mówię, no wszyscy się przenosimy do baroku.
2: No nie chciała pani zdradzić, ja od razu słuchaczom powiem, że nie chciała pani zdradzić szczegółów i co tam się wydarzy i czego będzie.
1: Chyba z tej radości.
2: No właśnie, ale to może i dobrze, bo trochę takiej tajemnicy, trochę takiej magii to pozostawmy, prawda?
1: Tak, bo nie wiemy co w gabinecie magnata, co tam jest i czego będziemy szukać, tego nie powiedziałam.
2: Powiedziała pani fajną rzecz wcześniej, nawet uważam, że zasadniczą, że to jest spotkanie z drugim człowiekiem i takie wyjątkowe spotkanie, z tym bardziej spotkaniem z drugim człowiekiem, tak jak spotkanie z książką. To jest spotkanie po prostu z kimś, nie z samym tekstem.
1: Dokładnie. Nie tylko słowo pisane, ale przede wszystkim potem dyskusja, opinie, te krytyczne, te pochlebne. To jest chyba całe sedno tego spotkania.
0: Ja trochę podglądałam, co tam się wydarzy i wiem między innymi, że na takim pokoju będzie taka słynna kartka na drzwiach do tego pokoju. Kto patrzy uważnie, ten prawdę odkrywa. To tylko fragment tej historii właśnie.
1: Tak.
0: Ale przede wszystkim od której godziny startujemy i do której będzie można zajrzeć do biblioteki?
1: Ostatnia grupa, 22:45, ostatnia grupa może się zgłosić do wejścia, tak? Bo o godzinie 23:00 kończymy. Natomiast zaczynamy o 17:00, spotkanie autorskim. Po spotkaniu autorskim już uruchamiamy escape room.
2: No to każde z tych spotkań też może być zupełnie inne, bo właśnie to jest też proces, który się tam będzie toczył, ale to jest piękne świętowanie, piękne podsumowanie z jednej strony tego, co już za nami, ale też punkt wyjścia musi pani przyznać do jakichś planów, do czegoś, co jeszcze może się wydarzyć.
1: O tak, planów, w sensie bibliotecznych planów naszych mamy bardzo dużo. Do końca roku jeszcze mamy mnóstwo wydarzeń, dwie ważne konferencje, łódzkie włókniarki już 22 października. Też ważne wydarzenie ze środowiskiem włókniarek. Będziemy się spotykać i z historykami, więc to jest dla Łodzi chyba niezwykle tak, wrażliwy temat. A w listopadzie trzecia już edycja, ku mojej radości, konferencja, którą udało mi się zainicjować 3 lata temu, Wspólna Łódź. Czyli wracamy do dyskusji na temat czterech kultur w Łodzi i ich życia, ich wspólnego funkcjonowania w czasach założycielskich miasta. Cieszę się, że to ten pomysł się przyjął i że już, mówię, trzecia edycja, tak za tym idą publikacje w stylu listy pokonferencyjne. Więc no, taki owoc tego działania jest. Ja cieszę się, że udało mi się to zaszczepić w środowisku naukowym i będziemy to kontynuować.
2: Nowa wiedza też na ten temat?
1: Tak, tak, dlatego, że cały czas, kiedy przeglądamy zasoby nie tylko naszej biblioteki, ale głównie nasze, to bezustannie odkrywamy... Tak, my sami bibliotekarze naprawdę nie jesteśmy w stanie przy zbiorach, które sięgają już prawie miliona, no nie jesteśmy w stanie wszystkich zagadek, że tak powiem, naszych artefaktów znać. I zawsze, kiedy każda konferencja ma jakiś temat przewodni, czy to jest to kulinaria, czy jest to muzyka, w tym roku będziemy rozważać tematy religii, jak one wzajemnie funkcjonowały, to rzeczywiście no, odkrywamy w naszych zbiorach specjalnych, zbiorach regionalnych, co ruszy jakieś niespodzianki.
0: Bo to jest niesamowita historia i my do historii samej biblioteki wrócimy już za moment w Radiu Łódź.

0: To jeszcze raz w Radiu Łódź wracamy do tematu Nocy Bibliotek. To wydarzenie już jutro w Łodzi właśnie. W studiu Joanna Mądrzak-Kubiak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Witamy ponownie.
1: Witam również.
0: Obiecaliśmy sobie przed chwilą, że porozmawiamy na temat historii tej biblioteki, ponieważ jeżeli chodzi właśnie o bibliotekę, w której się znajdujemy, wyobraźmy sobie, że jest właśnie taka sytuacja, to tutaj ten październik jest niezwykle ważny w tej historii.
1: Tak, wszystko się zaczyna w 1917 roku. Młody Jan Augustyniak, absolwent szkoły handlowej, dostaje misję utworzenia biblioteki. Szybko udaje się do Warszawy na kursy, staje się bibliotekarzem, poznaje ten fach i tworzy bibliotekę. Ona początkowo jest przy ulicy Andrzeja Struga, potem przy ulicy Piotrkowskiej. I właściwie tuż przed wybuchem II wojny światowej mamy budynek przy ulicy Gdańskiej. On jednak nie jest uruchomiony i tylko dopiero po okresie II wojny światowej. Szczęśliwie pan profesor wraca do biblioteki, część załogi również. I zaczyna się duża praca nad tym, żeby odbudować istnienie tej biblioteki. Więc takie są początki jej.
2: No, ale to też jest prawda, że w tej bibliotece z każdym kolejnym rokiem rosną zbiory, rośnie zainteresowanie, rośnie wszystko, prawda? Budynek w samych gabarytach to zostaje. Nie rozmawiamy tylko o
1: miejscu. Bym bardzo chciała, żeby tak jak to wszystko rośnie, to i ten budynek, żeby
0: tak, żeby jeszcze piętra dobudować, tak?
1: Oj, bardzo, bardzo, bardzo. No wierzę w to, że kropla drąży skałę
2: ale
1: i może nam
2: ja się ja chciałem
1: to
2: wrócić do samej historii w tym momencie, bo są takie punkty przełomowe, czy momenty przełomowe dla biblioteki, które pani spokojnie jest w stanie tu wyznaczyć i to są więc kamienie milowe.
1: Tak, no po wojnie wiemy, że biblioteka była imienia Ludwika Waryńskiego.
2: Tak jest.
1: I dopiero bodajże 95 rok to jest ten moment, kiedy pani dyrektor, ówczesna pani dyrektor Elżbieta Pawlicka ma ten zaszczyt powrócić do imienia biblioteki imienia Józefa, marszałka Józefa Piłsudskiego. Tym bardziej, że biblioteka była z taką intencją budowana. To miał być pomnik dla Józefa Piłsudskiego. Więc myślę, że to jest też taki bardzo ważny moment przełomowy. Myślę, że też taki czas, kiedy lata 2000, tak, kiedy biblioteka zaczyna się cyfryzować, wchodzą komputery, tak. W tej chwili od 2025 roku mamy już nowy system biblioteczny Alma. To jest jeden z najnowocześniejszych systemów, taki, który daje nam możliwość łączności praktycznie na całym świecie, więc mamy połączone katalogi również z Biblioteką Narodową. Więc to są takie momenty, takie etapy związane z rozwojem biblioteki, tym technologicznym, ale też tak jak mówiliśmy wcześniej, właśnie te zmiany społeczne, kulturowe powodują to, że biblioteka zmienia swój charakter. Nie jest tylko miejscem, w którym się do ręki bierze książka, ale jest miejscem spotkań.
0: Opowiadamy pewną historię, prawda? Ja musiałam sobie to wszystko bardzo dokładnie przeliczyć, ponieważ mówimy o tym październiku, ten 11 dzień października i teraz rok 1917, czyli już w przyszłym
2: setka
0: roku. Nawet 110. Więcej, 110.
2: 110. Tak, 110.
1: 110, tak. Tak, przyszły rok, jubileuszowy rok, ze swoim finałem 7 października 2027 roku w Filharmonii Łódzkiej. Wielka gala, uroczystość jubileuszowa. To już wiemy, to już dzisiaj mogę oficjalnie państwa wszystkich zapraszać. Natomiast cały rok będzie takim rzeczywiście naznaczonym jubileuszem. Wszystkie nasze te flagowe wydarzenia, stałe, ale również i wszystkie nowe i liczne konkursy, takie trwające cały rok, z atrakcyjnymi, myślę, nagrodami dla naszych czytelników, więc naprawdę będziemy świętować cały rok, z tym finałem w październiku.
2: Mógłbym spytać o kolejny przełomowy punkt, jaki was czeka i co się wydarzy, ale nie zrobię tego dzisiaj, bo na to przyjdzie czas, po prostu i jeszcze wielokrotnie będziemy się spotykać i rozważać pewne rzeczy, a zaglądać do książek na pewno i do różnych wydawnictw i tak dalej, które posiadacie w swoich zbiorach, ale spytam, to czego życzyć? Bibliotekarzom?
1: No ja tak po gospodarsku, jak już wspomniałam, to ja bym chciała, żebyście nam państwo życzyli tej rozbudowy, bo to jest nam bardzo potrzebne.
0: Poprosimy o kolejne piętra.
2: Oczywiście.
1: Tak, bardzo, bardzo, bo to tak naprawdę dla naszych czytelników, dla naszych gości to jest bardzo ważne. I nie tylko ta przestrzeń magazynowa, no bo rozrastamy się, tak, już prawie milion zbiorów i tego co roku przybywa, ale też i ta przestrzeń wystawowa, eventowa, wydarzeniowa, no to jest też w tej chwili dla nas bardzo istotne. Przestrzeń wolnego dostępu, takiej, której w warunkach tego tego historycznego budynku, no nie możemy zapewnić, a nowoczesny budynek dałby nam te możliwości. Czy chociażby kwestia dostępności dla osób niepełnosprawnych, tak? I czy ze specjalnymi potrzebami. No ten budynek wyczerpaliśmy już wszelkie możliwości technologiczne. Nowy, nie mamy jeszcze nasz ten teren, który moglibyśmy po prostu w miejscu biblioteki rozbudować. No ja cały czas głęboko wierzę, wiem, że moi poprzedni dwaj dyrektorzy i pani dyrektor Pawlicka i pani dyrektor Czajka, no to było też ich wielkie marzenie. Czy mnie się to uda zrobić? Tego nie wiem i myślę, że
2: trzymamy
1: to będzie...
2: Trzymamy kciuki.
0: Życzymy tak. Tego właśnie, życzymy.
2: To będzie... no jesteśmy z wami, że tak powiem.
1: Tak, mamy ogromną nadzieję, że to, że uda się ten kolejny przełom w historii biblioteki jednak będzie.
0: A jutro Noc Bibliotek właśnie, także szanowni państwo, zapraszamy bardzo serdecznie, między innymi do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam będzie kilka zagadek do rozwiązania od godziny 17 do godziny 23. Będzie można się pojawiać w tym miejscu. Ostatnie wejście tak mniej więcej 15 minut przed tą 23.
1: Tak, bo ostatnia grupa no, musi mieć ten czas na rozwiązanie zagadki bezpiecznie.
0: Kto ma klucze do sejfu?
1: O, tego nie zdradzę państwu. Nie, muszę powiedzieć, że nawet ja nie mam.
0: To niech to będzie
1: tak,
0: w takim
1: razie. To jest
0: razie.
1: Naprawdę wielka tajemnica.
2: To dopiero będziemy szukać, gdzie są klucze.
0: Ale najważniejsze, że szykuje się świetna zabawa. Pięknie dziękujemy za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie. Bardzo pięknie dziękujemy. Zapraszam.
0: Naszym gościem była dzisiaj Joanna Mądrzak-Kubiak, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
3: Autopromocja.
4: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
5: Zapraszam, Mariusz Janik.
4: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
6: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11:40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11:40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
3: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Na dwa głosy.
2: To jeszcze raz powtórzę, do biblioteki, proszę państwa, zwłaszcza na noce teraz biblioteki. Warto się wybrać. Ja wiem, że jest wielu czytelników i właściwie tych czytelników jest coraz więcej, co cieszy najbardziej. Ale też trzeba przyznać, że ciekawych pozycji do przeczytania, do zilustrowania jest naprawdę coraz więcej. Więc istota tej biblioteki, nawet jeśli zakres jej działalności się zwiększa, to istota rzeczywiście pozostaje.

0: Takie są chwile czasu. No dobrze, to ja powiem tak. Mój czas to powoli w tej audycji dobiega końca, ale jeszcze moment.
1: Jeszcze
0: o ważniejszym czasie będziemy teraz mówić.
1: Tak,
0: jeszcze,
1: przypominając. Czas letni mamy wciąż, czas zimowy za chwilę, to w przyszłym tygodniu oczywiście, ale poprosiliśmy Państwa, żeby wypowiedzieć się właśnie, jak to jest z tymi preferencjami. Jest wiadomość kusząca, jest wizja dłuższego spania, oczywiście, ale wybieram bezapelacyjnie, kiedy jest dłużej widno po południu.
0: Ja myślę, że większość z nas tak jednak wybiera, tak? Nie?
1: Tak, w ogóle ta nazwa czas letni jest taka przyjemniejsza, prawda, bardziej sympatyczna po prostu i to też chyba ma
0: i
1: znaczenie.
0: Pozostawmy tak? To tak, ale i tak za tydzień proszę pamiętać, o godzinę dłużej śpimy. What are you looking at?

0: Justyna Steczkowska w Radiu Łódź, to teraz zrobimy takie małe...
1: I dziewczyna szamana przyszła i mnie wygoniła.
0: Czary-mary, tak?
1: Pstryk? Już właściwie mnie wygoniła.
0: I kto znika?
1: Czary-mary, ja znikam. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas i Tobie, Moniko, przede wszystkim.
0: Ja również dziękuję.
1: Piotr Bielawski, to ja znikam właśnie.

0: 8 minut zostało jeszcze do godziny 13.
1: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
2: Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Łódzkie informuje o funduszach. Dziś porozmawiamy o możliwości wsparcia inwestycji związanych z bezpieczeństwem wodnym w województwie łódzkim. Naszym gościem jest pani Dominika Adamczyk, specjalista do spraw funduszy europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi. Na początek proszę wyjaśnić, czym właściwie jest działanie FELD 14.01 i jaki jest jego główny cel.
3: Dzień dobry. Działanie FELD 14.01 Bezpieczeństwo wodne jest częścią jednego z nowych priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Bezpiecznego Dostępu do Wody w Łódzkiem. Jego celem jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do wody, zrównoważonej gospodarki wodnej oraz zwiększenie odporności systemów wodnych. Chodzi przede wszystkim o to, aby mieszkańcy regionu mieli stabilny dostęp do wody, a infrastruktura była bardziej odporna na awarie i inne zdarzenia mogące zakłócić jej dostawy.
2: Kto może ubiegać się o takie dofinansowanie?
3: Katalog beneficjentów jest szeroki. O środki mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w ich imieniu, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, spółki wodne, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną oraz podmioty świadczące usługi publiczne. W określonych przypadkach wsparcie mogą otrzymać również publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Zakres uprawnionych podmiotów zależy od rodzaju projektu.
2: A jak duże jest wsparcie w naborze?
3: Alokacja w naborze wynosi 100 milionów złotych. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.
2: Na co zatem konkretnie można przeznaczyć pieniądze?
3: Możliwości jest kilka. Wsparcie obejmuje m.in. budowę, przebudowę i modernizację sieci wodociągowych, ujęć i stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury do magazynowania wody. Środki można również przeznaczyć na dodatkowe lub rezerwowe źródła zaopatrzenia w wodę dla szpitali i innych budynków użyteczności publicznej, a także na budowę, przebudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych.
2: A czy wsparcie obejmuje również nowoczesne rozwiązania informatyczne?
3: Tak. Możliwe są inwestycje w inteligentne systemy monitorowania, kontroli i zarządzania wodą, a także w sprzęt, oprogramowanie i systemy zabezpieczeń związane z cyberbezpieczeństwem.
2: Na co przede wszystkim zwracają uwagę kryteria wyboru projektów?
3: Jedno z podstawowych kryterium wymaga, aby projekt zwiększał bezpieczeństwo dostaw wody. Chodzi o ograniczenie ryzyka przerw lub zakłóceń wynikających m.in. z awarii, zdarzeń ekstremalnych, cyberataków czy sabotażu. Spełnienie tego kryterium jest konieczne, aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie. Oceniane są również m.in. działania ograniczające straty wody i zwiększające efektywność jej dostaw.
2: Porozmawiajmy jeszcze o jakości wody. Czy projekt dotyczący ujęcia albo stacji uzdatniania musi spełniać określone wymagania?
3: Tak. W przypadku nowych lub modernizowanych ujęć i stacji uzdatniania wody trzeba zapewnić, aby po zakończeniu inwestycji woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała wymagane normy. To również jedno z kryteriów dostępu.
2: Do kiedy można składać wnioski?
3: Nabór rozpoczął się 21 września i potrwa do 2 listopada 2026 roku. Szczegółowe informacje o naborze opublikowane są na stronie www.fundusze.ue.locke.pl.
2: Na koniec proszę powiedzieć, co powinny zrobić samorządy, przedsiębiorstwa wodociągowe i inne podmioty zainteresowane tym wsparciem.
3: Przede wszystkim warto przeanalizować potrzeby związane z lokalnym systemem zaopatrzenia w wodę i gospodarkę ściekową oraz sprawdzić, czy planowana inwestycja spełnia warunki działania i kryteria wyboru projektów. Planowane jest również spotkanie online, podczas którego omówione zostaną założenia i dokumentacja naboru. Informacja o spotkaniu zostanie zamieszczona na stronie www.fundusze.ue.locke.pl oraz na profilu Łódzkie informuje o funduszach na Facebooku. W razie pytań można także skorzystać z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.
2: Dziękuję za rozmowę. To wszystko na dziś. Jeśli reprezentują Państwo samorząd, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, spółkę wodną, instytucję odpowiedzialną za gospodarkę wodną lub inny uprawniony podmiot, warto sprawdzić możliwości, jakie daje działanie FELD 14.01 – bezpieczeństwo wodne.
1: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
2: Słuchasz Radio Łódź.
4: Reklama. Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
7: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 13. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Justyna Krakowiak.
10: Ponad 140 osób zatrzymanych to wynik akcji prowadzonej przez policję z Łódzkiego. Budowa ekspresówek w Łódzkiem nie jest zagrożona, za chwilę szczegóły, a w Sieradzu rusza ogrzewalnia. W całym regionie umiarkowane zachmurzenie. Ponad 140 osób zatrzymanych w Łódzkiem. Dwudniowe działania Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi we współpracy ze Strażą Graniczną zakończyły się sukcesem. Wśród zatrzymanych był m.in. 38-letni mężczyzna, który próbował ukryć się pod kołdrą. By uniknąć odbycia kary za przestępstwo na tle seksualnym, mówi młodszy aspirant Izabela Wybychowska z Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Policjanci namierzyli 142 osoby poszukiwane, wśród których było również 24 obywateli innych państw. Zatrzymali 38 osób poszukiwanych listami gończymi oraz 104 osoby, wobec których wydano nakazy zatrzymania.
10: Działania prowadzono w różnych częściach regionu i kraju, również w miejscach trudno dostępnych. Budowa dróg ekspresowych S12 i S74 w województwie łódzkim nie jest zagrożona. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dementuje doniesienia o możliwym zablokowaniu inwestycji. Wyjaśnia też, dlaczego część planowanej trasy została wyłączona z wydanej niedawno decyzji środowiskowej. Pod koniec sierpnia generalny dyrektor ochrony środowiska zatwierdził przebieg ponad 70 km obu ekspresówek. Pozostałe niespełna 16 km w rejonie węzła Kozenin będzie wymagało osobnej procedury. A informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Tak, jestem. Z decyzji wyłączono dwa fragmenty łącznej długości niespełna 16 km, między innymi w rejonie węzła Kozenin. Powodem jest konieczność zmiany przebiegu drogi, aby zachować korytarze migracyjne zwierząt. Drogowcy podkreślają, że przyczyną nie było pobliskie zamknięte składowisko odpadów w rejonie Sławna Kolonii. Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wyłączenie dwóch fragmentów pozwoliło uniknąć ponownego przeprowadzania całej procedury środowiskowej, co mogłoby opóźnić inwestycje nawet o kilka lat. Dla wyłączonych fragmentów zostanie przeprowadzona osobna procedura środowiskowa. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: Docelowo droga S12 ma połączyć autostradę A1 z Radomiem, Lublinem i przejściem granicznym w Torohusku.
13: Więcej na radiołódź.pl.
10: W Sieradzu rusza jedyna w regionie ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Miejsce ma pomóc osobom potrzebującym w przetrwaniu chłodów. Jak zauważają mieszkańcy Sieradza, problem bezdomności w mieście jest spory.
14: Człowiek jak idzie na spacer, gdzieś to widzi po tych ławkach tych bezdomnych, no serce się kroi.
15: Tu na przykład przy stawie ludzie mówią, że na ławkach
16: często
15: śpią.
16: Tak, to widzę.
15: To jest
16: też
15: jednak.
16: Widzę, jak przejeżdżam, to widzę.
10: Ogrzewalnia rusza dopiero teraz ze względu na przedłużający się remont. Będzie można do niej wejść od 16 do 8 rano, a w przypadku wyjątkowych mrozów całą dobę. Kolejne drzewa ucierpiały podczas remontu w Łodzi. Tym razem uszkodzone zostały korzenie drzew przy ulicy Tatrzańskiej. Na antenie Radia Łódź informowaliśmy już o podobnych przypadkach przy ulicy Ptasiej i Franciszkańskiej. A na Tatrzańskiej jest reporter Kacper Józefowicz. Kacper, powiedz, jak to wygląda z bliska.
17: Chociaż pnie drzew widać, że są porządnie zabezpieczone, znacznie gorzej wyglądają ich korzenie. Problem dotyczy zarówno drzew rosnących na terenie miejskim, między chodnikiem a jezdnią, jak i tych znajdujących się po stronie spółdzielni mieszkaniowej. W tym miejscu powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Uszkodzone drzewa są szczególnie widoczne w rejonie ulicy Jana Brzechwy. Drogowcy, których tutaj widzę, prowadzą pracę ręcznie, ale nie zmienia to tego, że korzenie drzew zostały już uszkodzone.
10: A jak to wygląda dokładnie, to można sprawdzić, zaglądając też na naszą stronę radiołódź.pl. Sezon grzewczy zaczął się na dobre, a z nim pytania dotyczące jakości powietrza, którym oddychamy. Zgierz znalazł sposób na to, w jaki sposób to powietrze badać i z tym tematem wracam w kolejnych wiadomościach już za godzinę.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: A jakość powietrza aktualnie bardzo dobra, chociaż początek dnia nie był aż tak optymistyczny, to tak a propos. Dzisiaj wieczorem w Łódzkiem zaczną się pojawiać gęste mgły od godziny 22 do godziny 9. Jutro rano będzie obowiązywać ostrzeżenie w tej sprawie, warto już wiedzieć. Do 14 stopni dzisiaj maksymalnie w Łódzkiem, ale do 13 w Wieluniu i Bełchatowie, tutaj taki mały wyjątek. Coraz więcej chwil ze słońcem, to też cieszy, wiatr się uspokoił.
18: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: 5 minut po godzinie 13, już gotowy do działania, już przygotowany. Piotr Stańczyk w studiu. Dzień dobry, Piotrusiu.
19: Dzień dobry, Moniko. Witam Państwa.
0: Witam bardzo serdecznie. Ta pogoda chyba taka sprzyjająca teraz, prawda? Troszkę cieplej się zrobiło, słońca więcej.
19: Tak, więcej optymizmu możemy wykrzesać z siebie, chociaż powiem szczerze, że mnie czasami trochę irytują te przekładanki
0: pogodowe
19: takie.
0: i te zmiany, tak?
19: Bo w zasadzie nie bardzo wiadomo, czego się trzymać, czego się spodziewać, jak się ubierać, prawda? No ale zawsze jak wyjdziesz, że słońce, no to od razu uśmiech pojawia się na naszych twarzach.
0: Od razu jest optymistycznie, to jasne. Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas z Państwem. Już teraz zostaje Piotr Stańczyk.
13: Radio Łódź. Tu i teraz.

Od ponad 50 lat na światowej estradzie gitarowy boss Bruce Springsteen i Cover Me. Na miły początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji Radio Łódź Tu i Teraz witam raz jeszcze bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Nasz program realizuje Adam Miksa i w tym towarzystwie będziemy z naszymi słuchaczami do godziny 16. A w pierwszej godzinie Radia Łódź Tu i Teraz kolejny odcinek magazynu Mecenasie jest sprawa. Gościem autora Jakuba Jędrzejewskiego będzie dzisiaj pani adwokat Julia Tarkowska, która wyjaśni aspekty prawne dotyczące ochrony naszych danych osobowych. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zawsze dużo przebojowej muzyki. Serdecznie zapraszam.

0: Grało i śpiewało walijskie trio Manic Street Preachers. Prawie 20 minut po 13 Radio Łódź Tu i Teraz. Mam ciekawe zaproszenie zatytułowane, uwaga, Oszust nie kliknie za ciebie. 19 października bieżącego roku w samo południe odbędzie się kolejne spotkanie dla seniorów w ramach warsztatów poświęconych bezpieczeństwu w sieci w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Uczestnicy po raz kolejny spotkają się z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w naszym mieście. Spotkanie będzie poświęcone przede wszystkim bezpieczeństwu podczas zakupów internetowych oraz prawom konsumentów. Podczas tego spotkania uczestnicy dowiedzą się, jakie są najczęstsze oszustwa związane z zakupami online i na co zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą nieuczciwych praktyk. Zostaną omówione również prawa konsumenta podczas zakupów przez internet, w tym zasady dotyczące zwrotu towaru, reklamacji oraz odstąpienia od umowy. Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy, która może pomóc w bezpieczniejszym korzystaniu z internetu i podejmowaniu świadomych decyzji podczas zakupów online. Przypomnę, to już 19 października o godzinie 12, wstęp wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Należy się zatem pośpieszyć.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Fani tego zespołu od razu rozpoznali te głosy i to nagranie Ghost Again to oczywiście formacja Depeche Mode.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
5: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
6: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
7: Panie redaktorze, jak żyć?
8: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
9: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
3: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
9: Iza Berkowska
8: i Marcin Pośpiech.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Cześć! Dokąd jedziesz?
11: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
10: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
11: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dilera.
10: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
11: A naprawię Skodę parkingową?
10: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
11: Super! Podasz adres?
10: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
12: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Eddy. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
13: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
14: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
15: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: I wszystko się zgadza, drodzy słuchacze. Czwartek, 15 października 2026 roku, 30 minut po 13. Radio Łódź tu i teraz, jak zwykle, towarzysząc tym wszystkim, którzy są w pracy, w podróży albo po prostu w domach. Don't you forget about me, Simple Minds.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męski grani orkiestra i piosenka zatytułowana Nareszcie. A nareszcie odetchną ci, którzy podróżowali drogą S8E. Mam dobrą informację. Chodzi o 196 km między Zduńską Wolą a Łaskiem w kierunku stolicy. Od mniej więcej godziny 12 było tam utrudnienie, ponieważ wymieniano bariery i został zamknięty prawy pas w kierunku Warszawy. Zatem ruch odbywał się tylko lewym pasem. Teraz to utrudnienie już nie obowiązuje. Możemy śmiało jechać, ale bardzo proszę zachować ostrożność.

0: nasze dane w sposób, na który się nie zgadzamy, albo gdy dochodzi do ich wycieku, jakie prawa ma każdy z nas i jak z nich korzystać. O tym porozmawiamy już za chwilę w magazynie Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Julia Tarkowska, inspektor danych osobowych w placówkach medycznych. Dzień dobry, pani mecenas.
1: Dzień dobry.
0: To zacznijmy od kilku stwierdzeń. Proszę o ich ocenę słowami mit lub fakt. Numer jeden. RODO dotyczy tylko firm i urzędów. Jako osoba prywatna mogę robić z cudzymi danymi, co chcę.
1: Oczywiście jest to mit. RODO co do zasady obejmuje firmy i urzędy. Natomiast na pewno nie jest tak, że my jako osoby prywatne możemy robić z danymi osobowymi drugiej osoby to na co mamy ochotę. Na pewno nie możemy takich danych osobowych udostępniać w internecie, a także należy być bardzo uważnym przy udostępnianiu na przykład zdjęć obejmujących wizerunek osoby trzeciej w internecie bez jej zgody.
0: Firma, która ma moje dane, musi je usunąć zawsze, gdy tego zażądam.
1: Też oczywiście zdecydowanie jest to mit. Mamy do czynienia tutaj z taką sytuacją jak prawo do bycia zapomnianym, natomiast nie jest to prawo bezwzględnie obowiązujące i firma może na przykład przetwarzać nasze dane nawet po zakończeniu danej umowy, jeżeli wymaga tego prawo, jeżeli na przykład wymaga tego obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
0: Mogę zapytać każdą firmę, jakie dane o mnie ma i dostać ich kopię za darmo.
1: Tak, to jest fakt. Każdy może żądać potwierdzenia, czy firma przetwarza jego dane, dostępu do nich oraz ich kopii. Odpowiedzi należy spodziewać się w ciągu miesiąca.
0: Zastrzeżenie numeru PESEL chroni mnie przed kredytem zaciągniętym przez oszusta na moje dane.
1: W dużej mierze jest to oczywiście fakt. Zastrzeżenie takie jest bezpłatne. Robi się je w aplikacji mObywatel albo w urzędzie gminy. Bank musi sprawdzić rejestr zastrzeżeń przed udzieleniem takiego kredytu, a więc jeżeli w chwili zawarcia umowy PESEL był zastrzeżony, bank nie może domagać się na przykład od nas spłaty ani sprzedać tego długu. Ustawa przewiduje jednak wyjątki, natomiast zastrzeżenie numeru PESEL jest to bardzo mocne zabezpieczenie naszych danych.
0: I ostatni przypadek, ostatnie stwierdzenie. Za każdy wyciek moich danych należy mi się automatycznie odszkodowanie.
1: Jest to niestety mit. Odszkodowanie nam przysługuje, gdy naruszenie RODO wyrządziło nam szkodę, majątkową bądź też niemajątkową i tę szkodę musimy wykazać.
0: To przejdźmy do pytań, w których odpowiedź może być już nieco bardziej rozwinięta. Na początek, czym są dane osobowe?
1: A więc w zasadzie dane osobowe jest to wszystko, co może nas pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować. Więc oczywiście jest to nasze imię, nazwisko, nasz numer PESEL, nasz adres e-mail, a także nasz numer telefonu. Z takich nieoczywistych przykładów również numer rejestracyjny naszego auta jest naszą daną osobową.
0: Mhm. A gdzie na co dzień najczęściej możemy się spotkać z problemami dotyczącymi naszych danych? Są jakieś takie sytuacje, w których szczególnie powinniśmy zachować ostrożność?
1: Myślę, że takie sytuacje najczęściej pojawiają się, gdy jesteśmy proszeni o zdjęcie naszego dowodu osobistego, tak? Oczywiście w pewnych sytuacjach jesteśmy zobowiązani do okazania naszego dowodu osobistego, natomiast do wyrażenia zgody na wykonanie zdjęcia już niekoniecznie.
0: A co w sytuacji, gdy dochodzi do wycieku danych? Jakie tutaj obowiązki ma firma, która do takiego wycieku doprowadziła? Co to oznacza właściwie dla osoby, której dane zostały ujawnione?
1: A więc w pierwszej kolejności w takiej sytuacji firma, której doszło do wycieku, musi zgłosić taką sytuację w ciągu 72 godzin do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. A jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że nasze dane są zagrożone, również my musimy być poinformowani o takiej sytuacji.
0: Jakie prawa mamy wobec firmy, która przetwarza nasze dane? Ale na to pytanie odpowiedź już w części internetowej. Zapraszamy na radioloc.pl i do aplikacji Radia Łódź. W studiu adwokat Julia Tarkowska.
2: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

A było na co czekać, oj było, drodzy słuchacze, znamy już wyniki konkursu radiościowy Chór Radia Łódź Anno Domini 2026. W wydarzeniu wzięło udział 25 chórów i aż 108 solistów. I tak, w kategorii chór wśród klas 1-4 pierwsze miejsce zdobył chór Raz, Dwa, Trzy ze szkoły podstawowej numer 2 w Kutnie. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 12 w Bełchatowie. Trzecie miejsce to szkoła podstawowa numer 2 imienia świętego Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Ozorkowie. A wśród klas 5-8 pierwsze miejsce zdobyła szkoła podstawowa numer 2 w Kutnie. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Słowiku, a trzecie miejsce uzyskał zespół wokalny Tuzinki ze szkoły podstawowej numer 12 w Łodzi. Gratulujemy, za chwilkę omówię kategorię soliści.

To oczywiście zespół Coldplay. Powracamy do wyników radiościowego chóru Radia Łódź Anno Domini 2026. Teraz kategoria soliści. Spośród klas 1-4 pierwsze miejsce zdobyła Lilia Szmoniewska ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie. Drugie miejsce uzyskała Liliana Nawrocka ze Szkoły Podstawowej nr 137 imienia profesora Aleksandra Kamińskiego w Łodzi. Trzecie miejsce zajęła Marcelina Wiewióra ze Szkoły Podstawowej nr 137 również w Łodzi. A wśród klas 5-8 laureatem pierwszej nagrody, czyli pierwszego miejsca, został Olaf Tomalak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie. Na drugim miejscu placował się Marcel Dębosz ze Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Skierniewicach, a trzecie miejsce zdobył Adam Saturnus z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach. 29 października w studiu koncertowym imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź odbędzie się gala finałowa, podczas której laureaci otrzymają nagrody. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej ratyloc.pl. Wszystkim występującym, wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy.

0: autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart. Albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
4: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
5: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
6: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
7: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
8: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
9: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
10: Oj, za mało policji.
11: No, porządku, czystości i spokoju.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
14: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
15: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
16: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
15: Ciężka?
16: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
15: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
16: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
15: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Nieznane opowieści z zakulis polskiej kinematografii.
18: Wajda mówi, że się czasami w nocy z krzykiem mówił budzi, jak sobie przypomniał, co nam kazał zrobić wtedy.
17: Prawie 200 opowieści o pracy i pasji przedstawicieli różnych zawodów filmowych zostało zebranych w Archiwum Historii Mówionej.
19: Kostiumolog musi być w jakimś sensie dyplomatą dużym, żeby przemycić myśl reżysera do aktora, żeby on zgodził się na przykład grać brudny, podarty, ohydny.
17: Sprawdź www.achm.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
20: Jest godzina 14. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem Justyna Krakowiec.
21: Składowisko niebezpiecznych odpadów zniknie z mapy Kutna. W Zgierzu Straż Miejska skontroluje jakość powietrza. Kolejne uszkodzone drzewa przy łódzkich ulicach, tym razem przy Tatrzańskiej. Dziś sporo chmur, na termometrze do 14 stopni. Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych w Kutnie może zostać zlikwidowane. Rozpoczęto wywózkę 300 ton odpadów zgromadzonych na jednej z posesji na obrzeżach miasta. Składowisko od lat zagraża okolicznym mieszkańcom. Wcześniej kilkukrotnie wybuchały tu pożary. Wśród odpadów są m.in. farby, lakiery i kleje. To miejsce problematyczne dla naszego miasta, mówi Kamil Klimaszewski z Urzędu Miejskiego w Kutnie.
22: Teraz pod czujnym okiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska rozpoczęło się usuwanie 300 ton niebezpiecznych odpadów z działki przy ulicy Majdany 10.
21: Usunięcie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych jest możliwe dzięki przyznaniu środków finansowych od wojewody łódzkiego. To nie jedyne takie miejsce w regionie łódzkim, które w końcu zostaje uprzątnięte. Wcześniej zlikwidowano składowisko w Brzezinach pod Łodzią i w Chabielicach w powiecie bełchatowskim. Nowy sprzęt Straży Miejskiej w Zgierzu to mobilne laboratorium do kontrolowania jakości powietrza. Specjalistyczny sprzęt pozwoli na prowadzenie dokładniejszych kontroli jakości powietrza na terenie całego miasta. Łączymy się teraz z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim. Miłoszu, powiedz, jak będzie działał ten nowy sprzęt?
1: Funkcjonariuszom przekazano dzisiaj specjalistyczne mobilne laboratorium, które pozwoli na prowadzenie dokładniejszych kontroli jakości powietrza na terenie Zgierza. To nowy pojazd wyposażony w szereg urządzeń do wykrywania niebezpiecznych substancji chemicznych, szkodliwych gazów oraz pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Ważną częścią wyposażenia są urządzenia wykorzystywane podczas kontroli domowych instalacji grzewczych. Materiał będzie mógł zostać zbadany, co pozwoli ustalić, jakie substancje były spalane w piecach. Strażnicy wykorzystają je przy kontrolach dotyczących spalania niedozwolonych odpadów. Można powiedzieć, że mobilne laboratorium to prezent od miasta dla Straży Miejskiej, bo właśnie dzisiaj komenda obchodzi 35-lecie.
21: A te zakupy mają zwiększyć możliwości Zgierskiej Straży Miejskiej w zakresie wykrywania źródeł zanieczyszczeń i prowadzenia kontroli związanych z ochroną środowiska. Część korzeni drzew przy ulicy Tatrzańskiej w Łodzi została uszkodzona podczas remontu. Wzdłuż ulicy powstaje ciąg pieszo-rowerowy. Choć pnie drzew są zabezpieczone, korzenie wystają z ziemi, a niektóre z nich zostały poprzecinane. Część mieszkańców jednak cieszy się ze zmian, ponieważ wcześniej łatwo było potknąć się o wystające korzenie.
3: Ległam wypadkowi nawet ze złamaniem ręki, właśnie przez to, że się potknęłam do korzenie.
10: Zawsze jest szkoda przyrody. Przyroda nam bardzo dużo daje, drzewa są nam potrzebne w życiu codziennym. No tutaj by było, żeby wszystkie drzewa, wie pan, wykurzyć?
23: Jarzębina no powinna być osłonięta elegancko, ładnie.
21: Nie jest to pierwsza sytuacja w ostatnim czasie, kiedy podczas remontu łódzkich ulic cierpią drzewa. Na antenie Radia Łódź informowaliśmy już o podobnych przypadkach przy ulicy Ptasiej i Franciszkańskiej.
2: Więcej na radiołódź.pl.
21: Bankowcy spodziewają się, że w tym roku może paść kolejny rekord na rynku kredytów hipotecznych. W 2025 roku banki udzieliły ich 256 tysięcy. Wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka mówiła podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, że sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych wygląda bardzo dobrze.
24: Notujemy tak naprawdę od początku roku dwucyfrowe wzrosty, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu nowej produkcji kredytów, ale też pamiętajmy, że część z tych nowych kredytów to jest refinansowanie już wcześniej zaciągniętych kredytów.
21: A w ubiegłym roku wartość zaciągniętych kredytów hipotecznych przekroczyła 103 miliardy złotych. I na koniec jeszcze dobre wiadomości. W dzikiej zagrodzie w Jabłonowie koło Mirosławca pojawił się nowy mieszkaniec. Niedawno na świat przyszedł tam mały żubr. Na razie cielak poznaje świat i uczy się funkcjonowania w stadzie, a w przyszłym roku opuści dziką zagrodę i dołączy do stada żyjącego na wolności. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze opiekuje się 12 stadami żubrów żyjących na wolności i przyjmuje się, że w lasach północno-zachodniej Polski żyje około 500 tych zwierząt. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
20: Za oknem taki pogodowy przekładaniec, mówiąc kolokwialnie. W Łodzi w całym regionie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Ale w ciągu dnia również liczne przejaśnienia. Nieco cieplej, na radiowym termometrze 13 stopni powyżej zera. Ciśnienie lekko podwyższone, barometr pokazuje teraz 1006 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni, zmienny.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl. Radio Łódź. Tu i teraz.
20: 5 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Mamy czwartek, 15 października 2026 roku. Dzisiejsze solenizantki to przede wszystkim Jadwiga i Teresa. Wszystkiego najlepszego.

I od razu przypomniał mi się rok 2003, bo właśnie ta piosenka wtedy podbiła światowy list bestsellerów Move Your Feet i przedstawiciele muzycznej Danii, tym razem grupa Junior Senior. A co w drugiej godzinie audycji Radio Uć Tu i Teraz? Za kilka minut w rozmowie z Maciejem Trojanowskim poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. O 14.40 kącik dla miłośników poprawnej polszczyzny. Anna Groblińska i jej gość, pani profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, rozstrzygną kolejny dylemat językowy. A następnie emocje konkursowe. Na laureatkę albo laureata dzisiejszego quizu czeka dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans filmowy w łódzkim kinie Helios. Zapraszam.

0: Perfect Ten zagrała i zaśpiewała angielska grupa The Beautiful Soul. Na naszym zegarze prawie 16 minut po 14. Do naszego studia przybył Maciej Trajanowski.
1: Dzień dobry,
0: Maćku. No to Maciek opowie teraz perfekcyjnie o tym, nad czym pracuje redakcja informacyjna, czyniąc przygotowania do dzisiejszej audycji Słuchasz Wiesz po 16.
1: Trochę dobrych informacji będziemy mieli, trochę też tych złych. Zacznijmy od dobrych. Pojedziemy do Kutna. Tam rozpoczęło się usuwanie 300 ton niebezpiecznych odpadów. Tam na prywatnej działce od wielu, wielu lat mieszkańcy patrzyli w stronę tej działki naprawdę z niepokojem, bo odpady, które tam są składowane, stanowią szczególne zagrożenie. Dlatego to jest dobra informacja, że rozpoczęło się wywożenie tych niebezpiecznych odpadów. Ile dokładnie odpadów zniknie, kiedy i czy to rozwiąże problem? Proszę słuchać po godzinie 16. To na pewno dobra informacja. Gorsza to taka, że kolejny ważny remont w Łodzi będzie opóźniony. Na pewno Państwo wiedzą z naszej anteny, że Kaczeńcowa na Teofilowie w Łodzi nie jest jeszcze oddana do użytku, a to jest nowa droga, można powiedzieć nieśmigana, bo jest konflikt między urzędnikami. Urząd Wojewódzki uważa, że miasto postawiło tą drogę, zbudowało tą drogę niezgodnie z przepisami, dlatego ona jest ukończona, ale jest cofnięta zgoda, nie można jej używać. I w związku z tym może się opóźnić remont traktorowej i rąbieńskiej. Jak te na tym osiedlu, ważnym łódzkim osiedlu, dużym łódzkim osiedlu zazębiają się remonty, proszę słuchać również po godzinie 16. Będziemy mówić o tym, że zaczyna się sezon, już się zaczął tak naprawdę sezon grzewczy, więc rozpoczynają się również kontrole tego, czym palimy w piecach. To jest szczególny problem, jakby ktoś na przykład na północ Łodzi pojechał i tam w okolicach Górnej pooddychał nieświeżym powietrzem wieczorem, to by wiedział dokładnie, dlaczego to jest tak palący problem. Strażnicy ruszają z kontrolami, co mogą. Ile grozi mandatu na przykład zapalenie śmieciami w piecu, powiemy o tym po godzinie 16. No i też będziemy mówić o drogach ekspresowych, o S12, o 74. Pojawiła się niedawno informacja, że no, mogą być zagrożone budowa jednych brakujących odcinków, na przykład strony Radomia może być zagrożona. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uspokaja, wszystko idzie zgodnie z planem. Czy rzeczywiście będziemy to sprawdzać. To jeszcze na koniec tylko zaproszę do słuchania słuchaczy z okolic Sieradza, z Duńskiej Woli do Radio Łódź Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Tam będziemy mówić m.in. o tym, że po blisko 5 latach starań Państwowa Szkoła Muzyczna w Duńskiej Woli przeprowadzi się do nowej siedziby. Długo to trwało, ale w końcu się udało.
0: I to jest najważniejsze. O tym wszystkim poinformował Maciej Trojanowski, a szczegóły po godzinie 16 na antenie Radio Łódź. Zapraszamy.

Radio Łódź tu i teraz. No niestety nie mam pozytywnych informacji dla zmotoryzowanych. Kierowcy podróżujący drogą krajową numer 71 w powiecie zgierskim muszą przygotować się na utrudnienia. Rozpoczyna się bowiem remont blisko 7-kilometrowego odcinka między Sosnowcem a Skotnikami. W czasie prac będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Zakończenie robót zaplanowano do połowy listopada. Prace będą prowadzone etapami na odcinkach o maksymalnej długości 2 km, a dopuszczalna prędkość zostanie ograniczona do 50 km na godzinę. Roboty zaplanowano od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17. Utrudnienia mogą odczuć m.in. kierowcy podróżujący w kierunku Zgierza oraz korzystający z dojazdu do autostrady A2. No niestety, trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.

0: Kiedyś między innymi Seal, niedawno brytyjski wokalista Paul Weller, Wishing on the Star. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą, dzisiaj od 23.05 do 1.00. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Jedna osoba?
4: Nuda.
3: Dwie osoby?
4: Zaczyna się.
5: Dwa głosy.
3: Dwa charaktery?
5: Jeden mikrofon.
3: Czyli duety.
5: W Radiu Łódź.
3: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
4: nie wiadomo, kto kogo zagada.
3: Radio Łódź na dwa głosy.
5: Słuchaj.
3: I zobacz, co z tego wyjdzie.
4: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
8: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
9: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
1: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: Jest 14.30, zaglądam do swoich notatek i znajduję takie ludowe porzekadło: koło świętej Jadwigi babie lato fruwa na wyścigi. Jeśli tak, to teraz o ciepłym wietrze zaśpiewa Natalia Przybysz.

swoją piosenkę przypomniała Josh Stone. Jak Państwo zapewne wiedzą, Afro Park w Pabianicach został wybrany Cudem Polski 2026 w województwie łódzkim. O zwycięstwie rozległego ogrodu pokazowego zdecydowali internauci w plebiscycie, w którym nominowano 48 atrakcji z całej Polski. Przypomnę, że Afro Park w Pabianicach to rozległy ogród, w którym można podziwiać kolekcję drzew, krzewów i kwiatów, a także tematyczne ogrody zaprojektowane z myślą o wypoczynku i edukacji przyrodniczej. Miejsce łączy funkcję rekreacyjną z możliwością poznawania różnych gatunków roślin i zasad projektowania zieleni. To znakomita propozycja zarówno dla miłośników przyrody, jak i rodzin szukających spokojnego miejsca na odpoczynek. Warto chyba o tym pomyśleć, bo na razie aura nam wyraźnie sprzyja. Can't lose if you never play, can't get let down if you never show up.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup. And I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Radio Łódź tu i teraz za 19 minut 15.
2: Nawiasem mówiąc.
1: Przed mikrofonem radiowym Anna Groblińska i jej gość.
3: Czwartkowe wizyty profesor Joanny Satoły-Staśkowiak w Radiu Łódź dla ludzi lubiących zagadnienia poprawności językowej są jak miód na uszy. Ktoś mógłby tak powiedzieć. No właśnie, mógłby czy nie? O to panią profesor spytamy dzisiaj. Dzień dobry.
4: Ależ to miłe słowa, proszę państwa. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A miłe. O tej poprawności
3: no właśnie,
4: teraz będziemy...
3: Miłe, ale czy poprawne?
4: Miłe, ale niepoprawne. I od tego może zacznę. Miód na uszy, tak czasem faktycznie słyszymy. Słyszymy, że coś jest dla kogoś miodem na uszy, a nawet miodem na oczy. Też takie wyrażenie kiedyś słyszałam. Natomiast...
3: Aha, czyli to po prostu idzie na kolejne zmysły,
4: na kolejne,
3: prawda?
4: Tak.
3: A tu
4: tak.
3: Chodzi tak naprawdę nie o zmysł, tylko o uczucia.
4: O właśnie, to jest ta zasadnicza różnica.

0: słowie. To kolejny błąd frazeologiczny, który często popełniamy. Że mądra głowa to już po słowie się zorientuje.
1: Tak, tak. To jest takie nieporozumienie związane ze znajomością chyba dawnych słów, dlatego że poprawne wyrażenie to mądrej głowie dość dwie słowie. No oczywiście oznacza, że mądremu człowiekowi nie trzeba mówić wiele, on wiele rzeczy jest sam w stanie zrozumieć. Ten nietypowy właściwie dla współczesnych użytkowników języka wyraz, czy też wyrażenie dwie słowie, no jest reliktem dawnej polszczyzny.
0: No tak, bo to jest archaizm.
1: To jest archaizm. I to jest dawna liczba podwójna. My kiedyś, proszę Państwa, w polszczyźnie, ale to nie tylko w polszczyźnie, bo to w ogóle było tak też w językach słowiańskich, prasłowiańskim, mieliśmy liczbę pojedynczą, podwójną i mnogą. W związku z tym inaczej mówiono, kiedy mówiono pojedynczo jako ja, inaczej my we dwie miałybyśmy powiedzieć, że na przykład siedzimy i rozmawiamy, a inaczej już trzy i więcej osób. I tutaj to dwie słowie jest właśnie takim reliktem. Dwie słowie oznacza dwa słowa, czyli krótko mówiąc, mądrej głowie wystarczą dwa słowa, żeby zrozumieć intencję, sens wypowiedzi.
0: I tego, co mówi pani profesor Joanna, nie będziemy dzisiaj podawać w wątpliwość.
1: Cieszę się.
0: Bo niektórzy mówią poddawać. Ale nie tak brzmi związek frazeologiczny.
1: To prawda i muszę pani powiedzieć, że kiedy chcę złapać studentów, chociaż złapać to jest złe słowo, ale chcę pokazać, że jednak kultura języka jest potrzebna i musimy się nadal uczyć i nadal uwrażliwiać na sposób mówienia, na wypowiedzi, na to jak coś piszemy, no to wtedy ten przykład poddawać i podawać jest doskonałym przykładem, bo wiele osób faktycznie coś poddaje w wątpliwość i myślą wtedy, że robią słusznie i poprawnie. A prawda jest taka, że to poprawne wyrażenie to podawać w wątpliwość. To znaczy oczywiście kwestionować coś, prawdziwość czegoś. Nie ma tam podwójnego D.
0: I jeszcze, pani profesor, dzisiaj nie osiadamy na laurach. Mhm. Jeszcze jedno zagadnienie poruszymy. Mhm. To właśnie, jak brzmi prawidłowo związek frazeologiczny z tymi laurami.
1: Poprawną formą, proszę państwa, takiego związku frazeologicznego jest spocząć na laurach, nie osiąść. My rozumiemy słowo spocząć i zaczynamy szukać synonimu. I wydaje nam się, że to jest właśnie to. Ale mówiąc o frazeologizmach, pamiętajmy, że są to stałe konstrukcje. W związku z tym musimy je wypowiadać tak, jak one brzmiały oryginalnie. W związku z tym spoczywać na laurach jest poprawne, a osiąść na laurach już nie.
0: Profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję pani i dziękuję państwu.

0: znakomity zespół Simply Red i jeden z największych hitów, piosenka Money is too tight to mention, pamiętająca początek lat 80. XX wieku. Za 11 minut 15 pora włączyć emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie na wybrany seans już niecierpliwie czeka na laureatkę bądź laureata naszego quizu, a ja wykorzystuję pewną datę. Otóż 15 października 1990 roku miała miejsce premiera filmu Ucieczka z kina Wolność w reżyserii Wojciecha Marczewskiego. Przypomnę, że ten film to taki swoisty rozrachunek z ostatnimi latami istnienia PRL-u. Rozrachunek widziany oczyma cenzora Rabkiewicza. W tej roli wystąpił znakomity Janusz Gajos. I pewno państwo wiedzą albo pamiętają, że film był kręcony właśnie w Łodzi. Czy potrafiliby państwo wskazać charakterystyczne miejsca naszego miasta, w których robiono ujęcia, w których kręcono zdjęcia lub takie, które widać na białym ekranie? Jeśli tak, to koniecznie trzeba wziąć udział w naszym konkursie. studio@radios.pl. Szukamy charakterystycznych punktów miasta, w których kręcono film Ucieczka z kina Wolność. Serdecznie zapraszam.

0: To była Zalia w piosence List do niej, a za 3,5 minuty na naszej antenie najnowsze wiadomości. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności. Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Lins jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
5: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest 15. Posłuchajmy najnowszego serwisu informacyjnego. Przed mikrofonem Justyna Krakowiak.
9: Trwa usuwanie składowiska odpadów w Kutnie. Na miejscu jest nasz reporter. 25 lat więzienia jest wyrok w sprawie zabójstwa w Pabianicach sprzed 2 lat. Budowa ekspresówek w Łódzkiem nie jest zagrożona. Dziś w całym regionie na przemian chmury i słońce. Czysta ton odpadów niebezpiecznych zostanie wywiezione z jednego ze składowiska w Kutnie. W przeszłości w tym miejscu dochodziło już do kilku pożarów. Na miejscu jest nasz reporter Adam Łużyński. Adamie, co dzieje się teraz na terenie tego składowiska?
10: Jestem obok składowiska przy ulicy Majdany 10 w Kutnie. Na miejscu jest ciężarówka i wózek widłowy. Trwa załadunek między innymi pojemników z substancjami ciekłymi. To głównie farby, lakiery i kleje. Łącznie do wywiezienia jest 300 ton odpadów. W przeszłości dochodziło tu do kilku niebezpiecznych pożarów i ślady po tych zdarzeniach nadal są widoczne. Część pojemników z odpadami jest nadpalona.
9: Ja tylko dodam, że to kolejny etap usuwania odpadów niebezpiecznych ze składowiska w Kutnie. W ubiegłym roku wywieziono stąd 150 ton odpadów.
11: Więcej na radiołódź.pl.
9: Jest wyrok w sprawie zabójstwa w Pabianicach. Mariusz Szy został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Do tragedii doszło 2 lata temu w Pabianicach, w mieszkaniu przy ulicy Moniuszki. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy pili alkohol. Oskarżony siedział między ścianą a ofiarą, mówi sędzia Robert Świecki z Sądu Okręgowego w Łodzi.
12: W pewnym momencie wziął on nóż i zadał pokrzywdzonemu 6 ciosów w klatkę piersiową. 4 z tych ciosów były w klatkę piersiową, w jej lewą stronę, natomiast 2 pozostałe w inne części ciała.
9: Wyrok nie jest prawomocny, stroną przysługuje odwołanie od decyzji sądu. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Prokuratura chce pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku. Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o wniosku i mówił o stratach Skarbu Państwa.
13: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny. No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 100 000 000 zł.
9: A prokuratura chce również aresztować Daniela Obajtka z uwagi na obawę matactwa oraz wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął po stronie konsumentów. TSUE orzekł dziś, że bank nie może odmówić zwrotu pieniędzy z transakcji nieautoryzowanej jedynie dlatego, że stwierdził rażące niedbalstwo. Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszym kwartale 2026 roku wartość oszustw dokonywanych za pomocą przelewów sięgnęła prawie 250 milionów złotych. Budowa ekspresowych tras S12 i S74 w Łódzkiem nie jest zagrożona. Zapewnia o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Choć z decyzji środowiskowej wyłączono 2 odcinki o łącznej długości blisko 16 km, nie oznacza to wstrzymania inwestycji. Zmiany są konieczne ze względu na ochronę szlaków migracyjnych zwierząt. Dotyczy to odcinków rozpoczynających się od węzła Kozenin, wyjaśnia Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
14: Konkretnie chodziło właśnie o skorygowanie miejsca, skorygowanie usytuowania węzła Kozenin. W ślad za tym oczywiście zmieniły się nieco przebiegi tych tras.
9: A budowa tych dróg jest niezwykle ważna dla regionu. Pozwoli to odciążyć zatłoczoną krajową dwunastkę, mówi burmistrz Opoczna Michał Konecki.
15: Ten ruch przez tą dwunastkę zmniejszy się. Będziemy mogli rzeczywiście korzystać z tej obwodnicy realnej miasta przez drogę S12.
9: Dla tych fragmentów zostanie przeprowadzona osobna procedura, dzięki temu pozostała część inwestycji może być przygotowywana bez dodatkowych opóźnień. A na kolejne wiadomości zapraszam za pół godziny.
16: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Dzisiaj na pogodę raczej nie powinniśmy narzekać. W Łodzi i w całym województwie zachmurzenie umiarkowane. Od czasu do czasu tych chmur przybywa, ale nie brakuje również wielu rozpogodzeń. No i nieco cieplej. Na naszym termometrze 13 stopni powyżej zera. Podobno apogeum będzie w piątek. Tutaj ma być około 15-16 stopni. Na barometrze nic się nie zmieniło. 1006 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni o charakterze zmiennym.
16: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w pogodny czwartek 15 października 2026 roku. To jest 288 dzień bieżącego roku. Jeśli ktoś precyzyjnie odmierza, odlicza, do końca roku 77 dni. A my oczywiście gramy w roli głównej Robbie Williams.

O miłości przez duże M, czyli miłości najwyższego stopnia. Love Supreme, Robbie Williams. Nie wiem, czy Państwo uwierzą, że ta piosenka ma już prawie 26 lat. Ukazała się na singlu w roku 2000, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, na początku grudnia. 10 minut po godzinie 15, w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania, informacje dla kierowców, rozwiązanie zagadki filmowej, która zafrapowała wielu uczestników, bardzo się z tego powodu cieszę, a także czwarta odsłona albumu Tamtej dziewczyny już nie ma. Wybraną piosenkę z płyty Natalii Grosiak zaprezentuje Piotr Bielawski. Zapraszamy.

0: Big Love i zespół Fleetwood Mac ze świetnego krążka Tango in the Night. 17 minut po 15, najwyższa pora, byśmy rozwiązali nasz konkurs filmowy, a prosiłem, aby wskazali Państwo te najbardziej charakterystyczne punkty miasta, czyli punkty Łodzi, w których kręcono zdjęcia do popularnego filmu Ucieczka z kina Wolność w roku 1990. I zainteresowanie rzeczywiście było bardzo, bardzo duże. Pozdrawiam wszystkich uczestników quizu. Laureatem zostaje pan Łukasz, który napisał tak. Hej, kochana redakcja Radia Łódź. Oto trzy przykładowe miejsca. Nieistniejące kino Włókniarz, czyli późniejszy Kapitol przy ulicy Zachodniej, kamienica Szajberów na rogu Piotrkowskiej i Pruchnika. Okazała historyczna kamienica należąca kiedyś do rodu łódzkich fabrykantów. Dachy łódzkich kamienic w centrum miasta, z których widać pięknie panoramę Łodzi. No właśnie, bo podczas sceny spotkania na dachu w oddali można było dojrzeć charakterystyczne budynki Textil Impexu, hoteli Savoy i Grand. Podobno także, bo tego ja już nie pamiętam, widać dobrze, albo też zdjęcia robiono w popularnej łódzkiej Balbinie. Dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w konkursie. Tak jak powiedziałem, laureatem został pan Łukasz. Nasze gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Trudno tak, niezapomniany duet Krzysztofa Krawczyka i Edyty Bartosiewicz z 2004 roku. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
5: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
12: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
14: Cześć! Dokąd jedziesz?
15: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
14: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
15: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dilera.
14: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
15: A naprawię Skodę parkingową?
14: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
15: Super! Podasz adres?
14: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto.
17: Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 39.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Sprawdźmy teraz, jak w czwartkowe wczesne popołudnie jeździ się po ulicach Łodzi i naszego regionu. Adam Łużyński, dzień dobry.
20: Dzień dobry. Po ulicach Łodzi, no jak na razie nie jeździ się najlepiej i to chyba jeszcze trochę potrwa, bo mamy sam środek popołudniowych godzin szczytu i jest już w Łodzi kilka miejsc, których lepiej unikać i to jest m.in. tunel w ciągu łódzkiej trasy WZ. Mamy informację, że doszło tam do kolizji i może być problem z przejazdem, no ale proszę Państwa, mieszkamy w Łodzi i takich miejsc, gdzie jest problem z przejazdem jest o wiele więcej. To na przykład Nowe Sady, Nowosolna i Aleksandrowska. No i w tych miejscach na pewno sobie trochę postoimy. W okolicach Łodzi też mamy popołudniowe utrudnienia, między innymi w Brzezinach w ciągu drogi krajowej. No i trochę dalej od Łodzi, w Wieluniu, na najważniejszych skrzyżowaniach w mieście też delikatnie się korkuje. Więcej wiadomości z dróg za pół godziny.
0: Minęła 15:30. Oto skrót najważniejszych informacji. Justyna Krakowiak.
21: Sąd podjął decyzję w sprawie nożownika z Koluszek. 38-latek spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. W miniony weekend podejrzany zaatakował nożem mężczyznę i spowodował u niego ciężkie obrażenia. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do zaatakowania mężczyzny i kobiety, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
22: 38-latek wskazał, że poznał pokrzywdzoną na grupie motocyklowej, a po wspólnych podróżach uznał, że są parą. Odczucia tego nie odwzajemniała jednak pokrzywdzona, co wywołało złość samego podejrzanego.
21: 38-latek na 3 miesiące trafi do tymczasowego aresztu. Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych w Kutnie może zostać zlikwidowane. Rozpoczęto już wywózkę 300 ton odpadów zgromadzonych na jednej z posesji na obrzeżach miasta. Składowisko od lat zagraża okolicznym mieszkańcom. Wcześniej kilkukrotnie wybuchały tu pożary. Wśród odpadów znajdują się m.in. farby, lakiery i kleje. Duże remonty na Teofilowie opóźnione. Powodem jest spór miasta i wojewody. Budowa nowego odcinka Kaczeńcowej już dobiegła końca, ale mieszkańcy nadal nie mogą skorzystać z nowej drogi, a kolejne prace przesuwają się w czasie. Inwestycja nie została formalnie zakończona, bo wojewoda wycofała zezwolenie. Decyzja ma wynikać z braku decyzji środowiskowej, której miasto nie uzyskało. Prokuratura najpewniej zabezpieczy majątek Daniela Obajtka, jeśli uda się postawić mu zarzuty, poinformował Waldemar Żurek. Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu, a zdaniem śledczych kierując spółką, Daniel Obajtek wyrządził na jej rzecz szkodę majątkową w wysokości ponad 4 miliardów złotych. Kolejne wiadomości za pół godziny.
0: Kilka słów o pogodzie. W Łodzi i w całym naszym regionie zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia liczne przejaśnienia, co możemy teraz obserwować śmiało za naszym radiowym oknem. I na termometrze bez większych zmian. 13 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali. Mamy umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni.
3: Radio Łódź. Tu i teraz.
0: Jesteśmy z naszymi słuchaczami w czwartek, 15 października 2026 roku. Słońce zajdzie o 17.42. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 6 godzin i dokładnie 6 minut. Dla tych, którzy się martwią, piosenka, ona pojawiła się we wrześniu 1984 roku, ale pięknie nadaje się również na ten czas. Drive, amerykański zespół The Cars.

0: Kto by płakał, kiedy taka ładna pogoda, kiedy słońce się do nas uśmiecha, prawda? Remy Wolf i I Won't Cry. Radio Łódź Tu i Teraz za 20 minut, 16.
1: Płyta tygodnia.
2: Piotr Bielawski w tym tygodniu. Słuchamy Natalii Grosiak z zespołu Micro Music, ale jej solowego albumu, który już przecież od pewnego czasu zapowiadała. Tamtej dziewczyny już nie ma. To płyta, którą właśnie przedstawia. Natalia Grosiak ma na koncie ćwierć wieku pracy twórczej, liczne sukcesy z Micro Music, a swój solowy debiut wydaje w 48 roku życia. Natalia cieszy się z płyty Tamtej dziewczyny już nie ma i udowadnia, że na taki początek nigdy nie jest za późno. Jeśli chodzi o Micro Music, to jest zespół, bierzemy odpowiedzialność za płytę wspólnie, dzielimy się wszystkimi emocjami, jesteśmy w tym razem, wspólnie piszemy te piosenki, mówi Natalia. Tutaj jednak podpisuje się imieniem i nazwiskiem pod solowym albumem, nie ukrywam się za szyldem, więc cały feedback spoczywa bezpośrednio na mnie. Zdaję sobie sprawę, że to dość niezwykła sytuacja. Mam 48 lat i za sobą 25 lat pracy artystycznej, a debiutuję solowo. To rzadkość, prawda? Ale żyjemy w czasach, w których kobiety w moim wieku tak naprawdę zaczynają kolejne życie, a nie mają poczucia, że ono się kończy. To zresztą znak czasów. Kiedyś panowało przekonanie, że kobieta koło 50 zbliża się do końca kariery. W przypadku aktorek tak to często wyglądało. Owszem, były piosenkarki śpiewające niemal do śmierci, ale kojarzyło się to raczej z finalizowaniem drogi zawodowej, a nie z zaczynaniem czegokolwiek od nowa. Zdaję sobie sprawę, mówi Natalia, że debiutantką nie jestem, mam ogromne doświadczenie, stoję na scenie od tylu lat. Co prawda zagrałam już jeden solowy koncert, miało to miejsce w kwietniu, ale te koncerty dopiero przede mną i jest to też taka bardzo ważna chwila, przełomowa chwila, ale i też swoistego rodzaju próba, jak zostanie odebrana ta nowa Natalia. Na razie jest płyta, my możemy korzystać z tych piosenek. Niektóre znamy oczywiście, bo stawały się singlami i płytę zapowiadały. Oto Natalia.

A piosenkę w wykonaniu Natalii Grosiak zaprezentował Piotr Bielawski. Piąta i zarazem odsłona ostatnia w tym tygodniu albumu Tamtej dziewczyny już nie ma. W jutrzejszym wydaniu programu Radio Łódź Tu i Teraz o zwykłej porze zapraszamy.

Turn off the light. To jeden z największych jej przebojów. Zaśpiewała Nelly Furtado za 10 minut 16. Wraz ze spadkiem temperatury i rozpoczęciem sezonu grzewczego ponownie wzrasta ryzyko pogorszenia jakości powietrza. Na razie w regionie nie ma przekroczeń norm, jednak sytuacja może zmienić się wraz z ogrzewaniem budynków. Szczególnym problemem pozostają stare, bezklasowe piece, czyli tak zwane kopciuchy. Przypomnę, że według szacunków tylko w Łodzi w miejskich zasobach do wymiany pozostaje około 10 tysięcy tak zwanych kopciuchów. To właśnie ograniczenie tak zwanej niskiej emisji ma zasadnicze znaczenie dla poprawy jakości powietrza. Miejmy nadzieję, że tak się stanie jak najszybciej. A teraz już lata 80. When Doves Cry, album Purple Rain i oczywiście niezapomniany Prince.

0: Jeden z największych radiowych przebojów lat 80. i roku 1984. When Doves Cry, Prince. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
4: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
5: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Powracamy lotem błyskawicy na łódzkie ulice. Adam Łużyński.
10: Popołudniowe korki cały czas mają się w Łodzi dobrze, to znaczy w wielu miejscach cały czas nieznośnie się utrzymują. Trasa WZ, Aleksandrowska czy Konstantynowska, można by tak długo wymieniać. Korki i utrudnienia to jest zawsze okazja, żeby wykazać się sprytem, tylko to nie zawsze się udaje. I tak jest na przykład na Kopcińskiego przed krzyżówką z Piłsudskiego. Tutaj poczekamy do 10 minut, a gdyby ktoś chciał ominąć ten korek przez na przykład Nawrot albo Tuwima, to niestety to się nie uda, bo inni wpadli na ten pomysł wcześniej i te ulice teraz też są zakorkowane. O tym, co dzieje się na drogach, poinformuję raz jeszcze za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy do wysłuchania najnowszych informacji. Justyna Krakowiak.
11: Pomnik ulicy Piotrkowskiej uszkodzony. Straż Miejska w Zgierzu sprawdzi, czym palimy w piecach. A na koniec sport i rzut oka na siatkarski parkiet. Dziś walczą łódzkie wiewióry. Nad Łodzią w tej chwili piękne słońce, dziś maksymalnie do 14 stopni. Pomnik ulicy Piotrkowskiej uszkodzony. W czwartek rano charakterystyczna metalowa konstrukcja leżała rozbita w pobliżu Placu Wolności. Jak ustaliła policja, w monument podczas skręcania uderzył samochód dostawczy. Kierowca odjechał, ale jego manewr zarejestrował monitoring.
9: Więcej na radiołódź.pl.
11: Jutro ceny paliw będą niższe. Maksymalna cena litra benzyny 95 to 6 zł i 95 groszy, oleju napędowego 8 zł i 3 grosze. Minister energii Miłosz Motyka, który jest gościem Sopockiego Europejskiego Forum Nowych Idei, liczy, że ceny paliw będą niższe także w następnych dniach.
12: My od początku, gdy wprowadzaliśmy pakiet CPN-u, deklarowaliśmy, że jest to największy program osłonowy, ale on też zależy od sytuacji na rynkach, więc ta pochodna jest na stacjach, którą widzimy właśnie z cen hurtowych. Natomiast jutro już widzimy obniżki i mamy nadzieję, że ustabilizowanie się sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu będzie gwarantowało, że te ceny będą niższe także w kolejnych tygodniach.
11: Obecna trzecia odsłona programu osłonowego programu Ceny Paliwa Niżej obowiązuje do końca roku. Zaczął się sezon grzewczy. Straż Miejska w Zgierzu zyskała nowy sprzęt do badania jakości powietrza. Mobilne laboratorium to pojazd, który jest wyposażony w szereg urządzeń umożliwiających wykrywanie niebezpiecznych substancji chemicznych, szkodliwych gazów oraz pyłów zawieszonych. Strażnicy będą mogli wykorzystywać nowy sprzęt do kontroli domowych instalacji grzewczych, mówi prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.
13: Na pewno będzie to narzędzie pomocne. Skala się zdecydowanie mniejsza z roku na rok ze względu chociażby na większą efektywność urządzeń grzewczych. Natomiast nadal pozostają miejsca, w których dochodzi do zjawisk, nie tylko w ramach danego osiedla, ale obszaru miasta. Takie działanie będzie bardziej kompletne.
11: A strażnicy otrzymali m.in. kamerę termowizyjną, wilgotnościomierze od drewna oraz specjalistyczny zestaw do pobierania próbek popiołu. Sieradz uruchamia ogrzewalnie dla osób w kryzysie bezdomności. Przez najbliższe miesiące potrzebujący od godziny 16 do 8 rano będą mogli się w niej ogrzać, wypić gorącą herbatę, wykąpać albo przebrać. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
14: To jedyna ogrzewalnia w regionie. Działa ona za urzędem miasta Sieradza przy ulicy Ogrodowej. Mimo przedłużającego się remontu i początkowych trudności z jej uruchomieniem, dziś od godziny 16 z ogrzewalni skorzystać będzie mógł każdy potrzebujący, mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała.
15: Zastanawialiśmy się, czy nie będzie się może trochę większej frekwencji z ciekawości, że również ci, którzy korzystają z tych usług, nie przyjdą zobaczyć, jakie warunki dla nich przygotowaliśmy. Jeżeli taka potrzeba będzie, gorąco zapraszamy. Tutaj będą mogli się umyć, tutaj będą mogli tą brudną odzież zmienić.
14: Prezydent apeluje też, żebyśmy zwłaszcza w czasie silnych mrozów nie przechodzili obojętnie wobec osób w kryzysie bezdomności i w razie potrzeby powiadomili na przykład Straż Miejską. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
11: Ogrzewalnia będzie działać codziennie do końca kwietnia. Siatkarki ŁKS-u Commerzcon Łódź zmierzą się przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Łódzkie Wiewióry będą faworytkami dzisiejszego starcia. O szczegółach Michał Malinowski.
16: Jeżeli na początek rozgrywek przegrywa się dopiero po tiebreaku z wicemistrzyniami Polski, a później wygrywa za 3 punkty derbowe starcie z mistrzyniami kraju, to trudno nie być uznawanym za faworyta w kolejnych spotkaniach z teoretycznie łatwiejszymi rywalami. Jednocześnie dobre wyniki dodają skrzydeł i powodują, że jeszcze chętniej się pracuje, podkreśla atakująca Maja Szymańska.
17: Zdecydowanie mamy super atmosferę, nakręcamy się do gry, do dobrych akcji, także każda jest dobrze nastawiona.
16: A to na pewno potrzebne będzie w meczu z Mielec Stalą, bo umiejętności na pewno są po stronie łódzkich Wiewiór, ale jakość trzeba będzie pokazać na boisku, potwierdzając jednocześnie medalowe aspiracje. Michał Malinowski, Radio Łódź.
11: Początek spotkania siatkarek ŁKS-u Commerzcon w trzeciej kolejce Tauron Ligi Kobiet o 17.30, a meldunki ze Sport Areny w wiadomościach Radio Łódź. Skrót wiadomości za to za pół godziny.
5: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Za naszym radiowym oknem zrobiło się słonecznie. Dużo promieni przedostaje się do radiowego studia, a w Łodzi w całym regionie zachmurzenie umiarkowane. I nieco cieplej. W tym momencie mamy 14 stopni powyżej zera. Na barometrze nic się nie zmieniło. 1006 hektopaskali. Towarzyszy nam wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Cieszmy się, drodzy słuchacze, aurą, bo synoptycy nie pozostawiają złudzeń. Wkrótce ma dobiec końca złota polska jesień. Na początku przyszłego tygodnia czeka nas gwałtowne ochłodzenie. Trzeba zatem koniecznie zajrzeć do domowej garderoby i przygotować sobie cieplejsze ubrania.
5: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: 6 minut po godzinie 16 i w tym momencie zakończyło się dzisiejsze wydanie programu Radio Łódź Tu i Teraz. Program zrealizował Adam Miksa, poprowadził dla Państwa Piotr Stańczyk. Było nam bardzo, bardzo miło. A w studiu witam już Jarosława Turka. Dzień dobry, Jarku.
18: Dzień dobry.
0: Jarek tradycyjnie kilka minut po 16 na posterunku, a przed nim dwugodzinny program Słuchasz i wiesz.
18: No i przed Państwem, słuchaczami. Serdecznie zapraszam już teraz.
0: Zaczynamy.
19: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
18: Dodam tylko, że dzisiejszy popołudniowy program wydaje Maciej Trojanowski. Za konsoletą pozostaje Adam Miksa. Za chwilę powiem dokładnie, o czym będziemy rozmawiać.

0: to popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, to zaczynamy.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: U nas jak zawsze sprawy ważne i ciekawe dla słuchaczy i mieszkańców. Łódź słynąca z tego, że co rusz opóźnia się w mieście jakiś remont, to wiadomo. No niestety podtrzymuje te tradycje, bo też już wiadomo, że przebudowa ulicy Traktorowej i Rąbieńskiej na Teofilowie nie ruszy przed oddaniem, czyli zakończeniem formalnym remontu ulicy Kaczeńcowej. A na to się na razie nie zanosi.
2: Pewnie zauważyliście, że ulica Kaczeńcowa jest skończona, ale nadal stoją tam barierki, więc chcielibyśmy tę sytuację też w klarowny sposób wytłumaczyć.
3: Wojewoda łódzki uchylił decyzję prezydenta miasta zezwalającą na realizację tej inwestycji.
4: Pracujemy przy ostatnim porozumieniu z mieszkańcami. Wszystkim na tym zależy, żeby tę ulicę uruchomić.
0: Tak więc na razie Kaczeńcowa nie została jeszcze otwarta i na razie też nie wiadomo, kiedy to nastąpi, a Kaczeńcowa blokuje Traktorową i Rąbieńską. Będziemy to wyjaśniać. Porozmawiamy także o planach budowy dróg ekspresowych S12 i S74 w regionie, niezwykle ważnych ze względu na przejęcie ruchu, między innymi z wąskiej, zatłoczonej, no i ciągle blokowanej wypadkami drogi krajowej nr 12. Chodzi o to, czy w sprawie budowy ekspresówek na przeszkodzie nie staną względy środowiskowe na niektórych odcinkach.
5: Konieczność przeprowadzenia odrębnej procedury środowiskowej wynikało z zaleceń Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Od lat tylko mówiono o tej drodze, że ona powstanie, że kiedyś przyjdzie na to czas.
5: Pojawiła się kwestia nieczynnego składowiska odpadów, ale jej rola w całym przedsięwzięciu, w całym zadaniu jest znikoma.
0: Na pewno warto wiedzieć, na jakim etapie są prace przygotowawcze, czyli jaka jest perspektywa budowy tak ważnych dróg ekspresowych w regionie i o tym będziemy mówili już za kilka minut. Później też zajrzymy do Kutna, bo tam właśnie zaczęło się usuwanie 300 ton niebezpiecznych odpadów z działki przy ulicy Majdany 10. To jest śmietnik, nielegalny śmietnik, który nie dość, że zalatywał smrodem w mieście, to jeszcze były obawy, że może na nim dojść do pożaru. Więc teraz mieszkańcy odetchnęli z ulgą, że wreszcie ktoś się za to wziął.
7: Jak wiatr wieje w naszą stronę, to jest tylko i wyłącznie kupa smrodu, chemikalii.
8: Jak długo już jest tutaj to składowisko?
7: No minimum 10 lat. 2 albo 3 lata temu był pożar.
9: No nawet sama raz dzwoniłam na straż.
0: No, na miejscu są m.in. chemikalia takie jak rozpuszczalniki, farby i kleje. Wszystko musi zostać usunięte, aby m.in. nie przedostało się do gleby. Będziemy się przyglądać tym poczynaniom. No i też powiemy o tym, że przed zimowym sezonem grzewczym w regionie ruszają już kontrole kominów i tego, czym ludzie palą w piecach. Zapraszam jak zawsze do kontaktu w popołudniowym programie i nie tylko. Bez zmian nasz numer telefonu dla Państwa 606 78 78 78. Można też mailować na studio@radiołódź.pl.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, 16 minut po godzinie 16. Jak dochodzi do wypadku na drodze krajowej numer 12, to chyba wiedzą Państwo, co myślą mieszkańcy Sulejowa i Piotrkowa Trybunalskiego. Pytają, kiedy wreszcie będzie droga S12.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: No to dowiedzmy się czegoś w tej sprawie, czyli co dalej z budową dróg ekspresowych S12, a także S74 w województwie łódzkim. Chociaż część planowanej trasy wymaga zmian, drogowcy dementują w tej chwili pojawiające się informacje i zapewniają, że inwestycja nie jest zagrożona. Bo były takie nieoficjalne informacje, które właśnie dementujemy na szczęście. Wątpliwości pojawiły się po wyłączeniu z decyzji środowiskowej dwóch odcinków o łącznej długości prawie 16 kilometrów. To był powód. A chodzi m.in. o okolice węzła Kozenin. A problemem miało być nieczynne składowisko odpadów. Tym tematem zajmuje się dzisiaj, przygląda się sprawie nasz reporter Paweł Kwiatkowski, który jest właśnie w okolicach Kozenina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem na miejscu, słyszymy się.
0: No to porozmawiajmy o tym, co udało ci się ustalić w tej sprawie.
2: Zacznę od przypomnienia, że pod koniec sierpnia zatwierdzono przebieg ponad 70 km ekspresówek S12 i S74 w województwie łódzkim. Z decyzji środowiskowej wyłączono jednak dwa odcinki o łącznej długości blisko 16 km. Konkretnie dotyczy to odcinków rozpoczynających się od węzła Kozenin, gdzie krzyżują się obie drogi ekspresowe, do Januszewic w przypadku S12 i do Paradyża w przypadku S74. O powody takiej decyzji pytałem Macieja Zalewskiego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
3: Konieczność przeprowadzenia odrębnej procedury środowiskowej dla dwóch odcinków dróg ekspresowych S12 i S74 w sąsiedztwie węzła Kozenin wynikało z zaleceń Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. A konkretnie chodziło właśnie o skorygowanie miejsca, skorygowanie usytuowania przywołanego tu wcześniej węzła Kozenin. W ślad za tym oczywiście zmieniły się nieco przebiegi tych tras na tych właśnie krótkich odcinkach i te właśnie fragmenty, te odcinki zostały wyłączone do osobnego postępowania. Przy okazji niejako jako efekt uboczny pojawiła się kwestia nieczynnego składowiska odpadów, ale jej rola w całym przedsięwzięciu, w całym zadaniu jest znikoma.
2: Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć powtarzania procedury dla całej inwestycji, a to mogłoby opóźnić budowę nawet o kilka lat. Nowe drogi mają przede wszystkim odciążyć zatłoczoną krajową 12 i usprawnić komunikację w regionie. A jak tłumaczy burmistrz Opoczna Michał Konecki, mieszkańcy czekają na to od lat.
4: Tylko mówiono o tej drodze, że ona powstanie, że kiedyś przyjdzie na to czas. Nie ukrywam, że z dwóch stron dla nas, dla mieszkańców Opoczna, jest to bardzo ważna, wartościowa wiadomość. Tutaj nie będzie raczej żadnych przeciwników tej inwestycji. Po pierwsze, ten ruch przez tą 12 zmniejszy się. Będziemy mogli rzeczywiście korzystać z tej obwodnicy realnej miasta przez drogę S12, co po pierwsze skomunikuje nas lepiej, czy to z Piotrkowem, czy z Łodzią. Pamiętajmy, że to nie tylko S12, ale również i kolejna droga, która będzie do S8 dochodziła. I druga rzecz, w obecnej sytuacji, w której znajduje się gmina Opoczno, jeśli będziemy mieli taką drogę o takiej kategorii ze zjazdami zlokalizowanymi właśnie w okolicach tych stref przemysłowych, będziemy mogli liczyć na powstające zakłady bądź to magazyny.
2: Docelowo w Łódzkiem ma powstać ponad 85 km tras S12 i S74.
0: Mówił nasz reporter Paweł Kwiatkowski, bardzo dziękuję. No jak wspominaliśmy, niektórzy już po prostu nie mogą się doczekać. Droga S12 ma bowiem połączyć autostradę A1 z Radomiem, też Lublinem i przejście granicznym w Dorohusku, więc nie tylko zdejmie ruch z dwunastki, ale też da wygodny dojazd w kierunku wschodniej granicy.

0: studio@radiooć.pl, nasz adres mailowy i telefon też do dyspozycji 606-78-78-78. A u nas za jakiś czas będziemy wyjaśniali, jak to jest w tej chwili z tym remontem ulicy Kaczeńcowej, który wygląda na zakończony, ale tak nie do końca. No już wiadomo, że przebudowa ulicy Traktorowej i Rąbieńskiej na razie musi poczekać na formalne zakończenie remontu ulicy Kaczeńcowej na Teofilowie, a na to się na razie jeszcze nie zanosi.
1: Pewnie zauważyliście, że ulica Kaczeńcowa jest skończona, ale nadal stoją tam barierki, więc chcielibyśmy tą sytuację też w klarowny sposób wytłumaczyć.
2: Wojewoda łódzki uchylił decyzję prezydenta miasta zezwalającą na realizację tej inwestycji.
3: Pracujemy przy ostatnim porozumieniu z mieszkańcami. Wszystkim na tym zależy, żeby tę ulicę uruchomić.
0: Ciekaw jestem, jak się to Państwu podoba. To na razie Kaczeńcowa blokuje rozpoczęcie remontu Traktorowej i Rąbieńskiej. To takie drogowe naczynia połączone. Albo jak kostki domina.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Sprawdzamy teraz, jaka jest sytuacja w czasie popołudniowego szczytu na drogach, informuje Adam Łużyński.
1: Utrudnienia cały czas utrzymują się w Łodzi, ale dobra informacja jest taka, że są trochę słabsze. Teraz trochę szybciej przejedziemy na przykład przez Zachodnią, Pabianicką i Włókniarzy. Niestety pozostaje jeszcze nieszczęsna Nowosolna. Tu na pasie w stronę Brzezin ustawił się długi sznur pojazdów. No i niestety trzeba będzie z tego powodu trochę poczekać, ale to jest też świetny moment, żeby zmienić swoje podejście do popołudniowych korków w Łodzi. No bo w korku stoimy i nie jedziemy, a ten czas można jakoś zagospodarować, można zaplanować listę zakupów, przemyśleć, co będziemy robić wieczorem. Także wszystko jest po coś, nawet te nieszczęsne korki w Łodzi. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
0: No ale do upływu czasu trudno zmienić podejście, bo zegar jest po coś. Jest 16:30. A przed nami serwis informacyjny, przekazuje Justyna Krakowiak.
2: Budowa ekspresowych tras S12 i S74 w Łódzkiem nie jest zagrożona. Zapewnia o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Choć z decyzji środowiskowej wyłączono dwa odcinki o łącznej długości blisko 16 km, nie oznacza to wstrzymania inwestycji. Zmiany są konieczne ze względu na ochronę szlaków migracyjnych zwierząt. Ponad 140 osób zatrzymanych w Łódzkiem. Wśród zatrzymanych był m.in. 38-letni mężczyzna, który próbował ukryć się pod kołdrą, by uniknąć odbycia kary za przestępstwo na tle seksualnym, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Policjanci namierzyli 142 osoby poszukiwane, wśród których było również 24 obywateli innych państw. Zatrzymali 38 osób poszukiwanych listami gończymi oraz 104 osoby, wobec których wydano nakazy zatrzymania.
2: A poza tym odnaleziono 4 osoby zaginione i ujawniono 9 przypadków nielegalnego pobytu. Nowe drony dla strażaków ochotników z regionu łódzkiego pomogą lepiej prowadzić działania ratunkowe. Województwo łódzkie planuje doposażyć strażnice OSP w nowe urządzenia. Do jednostek OSP w całym regionie powędruje 75 nowych dronów ratunkowych, a 400 strażaków zostanie przeszkolonych z ich użycia i konserwacji. Sprzęt będzie mógł być wykorzystywany m.in. do poszukiwań zaginionych osób. Kolejne drzewa ucierpiały podczas remontu ulicy w Łodzi. Tym razem uszkodzone zostały korzenie drzew przy ulicy Tatrzańskiej. Na antenie Radia Łódź informowaliśmy już o podobnych przypadkach przy ulicy Ptasiej i Franciszkańskiej. Choć pnie drzew są zabezpieczone, znacznie gorzej wyglądają ich korzenie. Problem dotyczy zarówno drzew rosnących na terenie miejskim, między chodnikiem a jezdnią, jak i tych znajdujących się po stronie spółdzielni mieszkaniowej. Zdjęcia z ulicy Tatrzańskiej można znaleźć oczywiście na radiołódź.pl, a na pełne wydania wiadomości zapraszam za pół godziny.
0: W regionie jest całkiem pogodnie, mamy w tej chwili sporo słońca i 14 stopni na termometrze. To w perspektywie tych ostatnich dni można powiedzieć ciepełko. Na barometrze 1004 hektopaskale. Przed nami noc, która będzie dosyć pogodna z niewielkim zachmurzeniem, ale nad ranem lokalnie mogą się pojawić mgły i będzie dosyć chłodno nad ranem, żeby nie powiedzieć zimno, bo temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, sporo słońca i umiarkowanie ciepło, tak jak dzisiaj, do 14 stopni.
4: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Popołudniowy program Radia Łódź 606-78-78-78. Nasz telefon dla Państwa. Jak zawsze zapraszam do kontaktu, a za chwilę porozmawiamy, jak to jest z tym końcówką remontu na ulicy Kaczeńcowej na łódzkim Teofilowie.

0: Przed nami w popołudniowym programie Radia Łódź ulica Kaczeńcowa, już w zasadzie wyremontowana, ale nie otwarta.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: No właśnie, no i teraz Łódź chce odblokować nową drogę bez zezwolenia wojewody. Wiemy, jakie są w tym momencie plany miasta w sprawie ulicy Kaczeńcowej na Teofilowie, bo budowa nowego odcinka jezdni od ulicy Odrowąża do Rąbieńskiej już się właściwie zakończyła, tylko że wojewoda wycofała zezwolenie na realizację tej inwestycji. A sprawie przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Kaczeńcowa w Łodzi ma zostać otwarta jeszcze w październiku, a remont traktorowej ma ruszyć po 1 listopada. To plany Urzędu Miasta na końcówkę roku na łódzkim Teofilowie. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, budowa nowego odcinka Kaczeńcowej już się zakończyła. Na odcinku od Odrowąża do Rąbieńskiej pojawiły się nowe nasadzenia, chodniki, asfalt, ronda, ale zostały stare barierki.
3: Przepiękna droga, mówię. Takiej nie ma z tamtej strony, a tutaj mówię, no to na XXI wiek.
4: Jest to jakiś urok, jest cisza i spokój póki co.
3: Droga jest przepiękna i powinna być otwarta.
2: Mówią mieszkańcy Teofilowa. Powodem jest wycofanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, o czym mówi Tobiasz Puchalski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
5: Wojewoda łódzki uchylił decyzję prezydenta miasta zezwalającą na realizację tej inwestycji i odmówił wydania takiego zezwolenia. Decyzja dotyczyła budowy ulicy Kaczyńcowej na odcinku od ulicy Rąbieńskiej do rejonu ulicy Odrowąża oraz rozbudowy ulicy Cieplarnianej. Decyzja wojewody jest ostateczna.
2: Według służb wojewody miasto sztucznie podzieliło inwestycje na Teofilowie na kilka odcinków tak, aby nie musieć uzyskiwać decyzji środowiskowej.
6: Ten odcinek ulicy Kaczeńcowej nie ma kilometra. W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującymi, nie wymagana była decyzja środowiskowa. Każda droga z każdą w mieście Łodzi się łączy. Gdybyśmy szli tym tokiem rozumowania, to właściwie nie byłoby żadnej inwestycji, która jest poniżej kilometra, gdzie nie byłaby wymagana decyzja.
2: Mówił niedawno wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje Grzegorz Nita. Miasto ma jednak pomysł na otwarcie Kaczeńcowej.
7: Większość zgód od mieszkańców, którzy są wciąż właścicielami tego terenu, już mamy.
2: Mówi Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji.
7: Trwają rozmowy jeszcze z ostatnimi osobami. Zdobywamy tutaj kolejne dokumenty, co pozwoli nam uruchomić ulicę Kaczeńcową. W momencie, kiedy mamy otwartą dla ruchu ulicę Kaczeńcową, możemy już wykonawcę wprowadzić na ulicę Traktorową, który czeka de facto na to, żeby te prace mogły się rozpocząć. Gdy remont traktorowej będzie prowadzony, kolejny etap to przebudowa ulicy Rąbieńskiej. Więc taki jest w tej chwili plan i mam nadzieję, że ten plan uda się już wkrótce zrealizować. Plan rysuje się w ten sposób, że w pierwszej kolejności otwieramy ulicę Kaczeńcową, następnie rozpoczną się prace na ulicy Traktorowej. Nastąpi to jeszcze w tym roku, ale po 1 listopada najwcześniej. Natomiast kolejny etap, czyli remont ulicy Rąbieńskiej, zacznie się w przyszłym roku.
2: Magistrat zaskarżył decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
0: W sprawie przyglądał się nasz reporter Michał Dąbrowski. Ulica Kaczeńcowa na nowym odcinku jest przepiękna, jak słyszeliśmy, no ale nie została jeszcze otwarta, dlatego jak ktoś tam chce na przykład obijać te barierki i gdzieś próbować dojechać, to lepiej uważać, bo to nadal jest plac budowy.

0: popołudniowy program Radia Łódź, w którym za kilka minut zajrzymy do Kutna w ważnej sprawie, bo tam rozpoczęło się usuwanie ogromnego, niebezpiecznego i nielegalnego wysypiska odpadów przy ulicy Majdany 10. To jest około 300 ton odpadów. I śmietnik, który nie dość, że do tej pory zalatywał smrodem w mieście, to jeszcze były wielkie obawy, że tam może dojść do pożaru, co przecież zdarzało się tu i ówdzie w przeszłości, więc można powiedzieć, że mieszkańcy odetchnęli z ulgą.
1: Jak długo już jest tutaj to składowisko?
2: No minimum 10 lat. 2 albo 3 lata temu był pożar.
3: No nawet sama raz dzwoniłam na straż.
2: Jak wiatr wieje w naszą stronę, to jest tylko i wyłącznie kupa smrodu, chemikalii.
0: Tam są chemikalie, między innymi rozpuszczalniki, farby i kleje, i to wszystko trzeba usunąć. A o tych rozpoczętych działaniach powiemy więcej już za kilka minut.

0: Długo wyczekiwany przez mieszkańców wywóz odpadów ze składowiska przy ulicy Majdany 10. To jest miejsce nielegalnego składowiska, również niebezpieczne. W poprzednich latach dochodziło już do kilku pożarów, które mocno też utkwiły mieszkańcom w pamięci. No i powodowały, że niektórzy obawiali się, że te pożary mogą się powtórzyć. Więcej o całej sprawie mówi nasz reporter Adam Łużyński.
1: Jak długo już jest tutaj to składowisko?
2: No minimum 10 lat.
1: I to zaczęto nagle przywozić tam jakieś odpady, czy to stopniowo narastało?
2: Stopniowo narastało. To nie było tak, że jednorazowy przywóz, tylko stopniowo narastało. I co chwilę jakieś rozładunki, przeładunki są, bo jak jeżdżę rano do pracy, to mijam się z tirami.
3: Się dziwiłem, że w obrębie miasta istnieje coś w ogóle takiego. No, dla mnie to był szok. No.
2: Jak wiatr wieje w naszą stronę, to jest tylko i wyłącznie kupa smrodu, chemikalii i, no i tyle, co można powiedzieć. 2 albo 3 lata temu był pożar. Na szczęście cały dym poszedł w stronę miasta. Miasto zobaczyło, z czym my żyjemy, z czym musimy się borykać, można powiedzieć, na co dzień.
1: Rozpoczęto wywóz odpadów pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do wywiezienia jest 300 ton odpadów, mówi Kamil Klimaszewski z Biura Prasowego Urzędu Miasta Kutna.
4: Nielegalne składowisko odpadów przy ulicy Majdany 10 to miejsce, które jest dość problematyczne dla naszego miasta. Warto podkreślić, że w ubiegłych latach kilkukrotnie dochodziło tam do niebezpiecznych pożarów tego składowiska. W lutym tego roku dostaliśmy bardzo dobrą informację od wojewody łódzkiej Doroty Ryl, która poinformowała zresztą w Kutnie o przyznaniu miastu Kutno pieniędzy na likwidowanie niebezpiecznych odpadów właśnie przy ulicy Majdany 10.
5: No to niech wywożą, będziemy się cieszyć. Nie będą się palić.
1: No właśnie, a te poprzednie zdarzenia, do których dochodziło, jak to wyglądało? Pamięta to pani?
5: No nawet sama raz dzwoniłam na straż. Huki, kłęby dymów czarnych, no takie wie pan.
6: To śmierdziało, ja nie wiem. A te drugie, co są te składowiska obok, to też będą?
1: No też jest jakieś składowisko, prawda?
6: Tam
1: tutaj jest
6: dwa,
1: Majdany 10, jest 10A i tam są jakieś mauzery z jakimiś...
6: Tak, wiem, i wcześniej jeszcze też jest na samym zakręcie taka zielona brama.
1: No też widziałem po drodze. Myślałem, że to jest to, a to było inne składowisko. Rzeczywiście, ma pan rację. No jak na razie wiemy, że tylko to przy Majdany 10 będzie zlikwidowane. Tak. Państwo chcieliby, żeby zlikwidować wszystkie te składowiska, czy jak na razie jedno wystarczy?
6: Najlepiej jakby wszystkie zlikwidowali. Nigdzie to w centrum miasta takie rzeczy.
0: A to nie jest jedyne takie miejsce w regionie, które w końcu zostanie uporządkowane i uprzątnięte, bo wcześniej zlikwidowano m.in. składowisko w Brzezinach pod Łodzią i Chabielicach w powiecie bełchatowskim. Tą sprawą interesował się Adam Łużyński.

0: Reklama.
1: Salwę Płodność w Łodzi to klinika leczenia niepłodności, która prowadzi konsultacje lekarskie oraz diagnostykę płodności i planowania rodziny. Klinika zajmuje się planowaniem ciąży oraz leczeniem niepłodności kobiet i mężczyzn. Salwę Płodność. Łódź, ulica Szparagowa 10. Klinika Płodności Salwę Medica jest realizatorem rządowego programu wsparcia in vitro. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.salwemedica.pl/klinika-płodności.
2: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Znowu to zrobił.
4: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
5: Skup się.
4: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
6: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
0: Po reklamie.
9: Za chwilę wiadomości, ale teraz jeszcze bieżące informacje z dróg przekazuje Adam Łużyński.
10: Te bieżące informacje są w końcu dobre. Mam dla Państwa trochę pozytywnych wiadomości, bo popołudniowe korki w końcu odpuszczają. Jak na razie w Łodzi dłużej poczekamy w kilku miejscach. To jest m.in. ulica Aleksandrowska i Kopcińskiego. Na tych trasach spędzimy kilka minut. Przejściowe problemy z przejazdem możemy jeszcze spotkać m.in. na drogach wylotowych z Łodzi. Na przykład w Nowosolnej i na Konstantynowskiej. Tutaj na tych trasach możliwe, że trzeba będzie pojechać trochę wolniej, no i miejscami możliwe, że trzeba będzie na chwilę stanąć. O tym, co dzieje się na drogach, cały czas informujemy na naszej antenie i na radio.pl.
9: A na zegarze już 17. To popołudniowy program Radia Łódź, którym teraz zapraszamy na serwis informacyjny, przekazuje Justyna Krakowiak.
11: Ulica na Łódzkim Teofilowie gotowa, ale jechać po niej jeszcze nie można. Drony pomogą w pracy strażakom ochotnikom w Łódzkiem. Pomnik ulicy Piotrkowskiej zniszczony, za chwilę szczegóły. W całym regionie zachmurzenie umiarkowane. Łódź chce odblokować nową drogę bez zezwolenia wojewody. Wiemy, jakie są plany miasta w sprawie ulicy Kaczeńcowej na Teofilowie. Budowa nowego odcinka jezdni od Odrowąża do Rąbieńskiej jest już zakończona, ale wojewoda wycofała zezwolenie na realizację inwestycji. Powodem jest brak decyzji środowiskowej. Według Urzędu Wojewódzkiego miasto sztucznie podzieliło przebudowę tej części Teofilowa tak, aby nie musieć czekać na uzyskanie tego dokumentu.
12: Wojewoda Łódzki uchylił decyzję prezydenta miasta zezwalającą na realizację tej inwestycji i odmówił wydania takiego zezwolenia. Decyzja wojewody jest ostateczna.
11: Mówi Tobiasz Puchalski z Urzędu Wojewódzkiego. Miasto jednak chce odblokować Kaczeńcową. Mamy już większość zgód na dzierżawę od właścicieli terenów, przez które przebiega droga, mówi Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji.
0: To jest nasza inicjatywa. Gdyby się okazało, że ten proces nie zadziała i te działania, które w tej chwili prowadzimy, nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, wówczas i tak rozpoczniemy pracę na tych ulicach, z tym, że z opóźnieniem, myślę, że około 6-miesięcznym.
11: Według Urzędu Miasta Łodzi otwarcie Kaczeńcowej jest możliwe jeszcze w październiku. Magistrat zaskarżył też decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
1: Więcej na radiowódz.pl.
11: Nowe drony dla strażaków ochotników z regionu łódzkiego pomogą prowadzić działania ratunkowe. Województwo łódzkie planuje doposażyć strażnice OSP w nowe urządzenia. Do jednostek w całym regionie powędruje 75 nowych dronów ratunkowych, a 400 strażaków zostanie przeszkolonych, jak ich używać. Jedno z takich urządzeń od blisko roku wspomaga działania strażaków w Proboszczowicach, niedaleko Warty, mówi druh Jakub Kopacki.
3: Dron jest wyposażony w kamerę termowizyjną. Pozwala wykryć człowieka nawet w całkowitej ciemności, co w praktyce może decydować o uratowaniu życia.
5: Ten dron, który jest na naszym wyposażeniu w Komendzie Powiatowej, już był wielokrotnie używany. Dzięki wsparciu tego drona udało się odnaleźć osobę poszukiwaną.
11: Dodaje kapitan Marcin Zwierzak z Sieradzkiej Komendy Straży Pożarnej. W listopadzie ubiegłego roku przy pomocy drona właśnie udało się odnaleźć zaginioną seniorkę. Monitoring, bramki czy wykrywacze metalu jest wiele pomysłów na ograniczanie zagrożenia w polskich szkołach. Zdaniem dyrektorów placówek każdy sposób jest dobry, ale żaden nie zastąpi dobrej współpracy z rodzicami. Do publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu chodzi niemal 800 uczniów. Trudno sobie wyobrazić na przykład poranne kontrole wszystkich plecaków, mówi dyrektor Michał Jagiełło i wskazuje inne rozwiązania.
13: Z obserwacji uważam, że powinniśmy więcej edukować rodziców, osoby, które pełnią opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do szkoły, no i przede wszystkim kontrolować to, co się dzieje w sieci, to, co się dzieje w telefonach lub komputerach.
11: A po serii ataków w szkołach policja zatrzymała około 200 osób. Samochód dostawczy przewrócił pomnik ulicy Piotrkowskiej dziś rano. Charakterystyczna metalowa konstrukcja leżała rozbita w pobliżu Placu Wolności. Jak do tego doszło, wie nasz reporter Miłosz Warszawski.
14: Jak ustaliła policja, w monument podczas skręcania uderzył samochód dostawczy. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, a jego manewr zarejestrował monitoring. Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
15: Nieznany na chwilę obecną kierujący pojazdem marki Mercedes, jadąc od Placu Wolności w kierunku ulicy Pruchnika, wykonując manewr omijania, nie zachował bezpiecznego odstępu od omijanej przeszkody i przodem kierowanego przez siebie pojazdu uderzył w obelisk, po czym oddalił się z miejsca.
14: Pomnik został odsłonięty w 2008 roku z okazji 185. rocznicy przekształcenia dawnego traktu Piotrkowskiego w ulicę Piotrkowską. Składa się złożonych jeden na drugim metalowych elementów, których forma nawiązuje do kształtu Łodzi. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
11: Na razie nie wiadomo, jak poważne są uszkodzenia konstrukcji, czy pomnik będzie można naprawić oraz kiedy mógłby ponownie stanąć na swoim miejscu. Na skrót wiadomości zapraszam za pół godziny.
1: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: A w regionie pod wieczór zrobiło się całkiem pogodnie, sporo słońca przed zachodem. Na termometrze 13 stopni, na barometrze 1004 hektopaskale, dosyć wysokie ciśnienie. Na razie takie będzie się utrzymywać. Przed nami pogodna noc, czyli z niewielkim zachmurzeniem, ale uwaga, bo nad radem lokalnie mogą się tworzyć mgły utrudniające widoczność. No i będzie dosyć zimno, bo temperatura nad ranem może spaść do 5 stopni nawet. Jutro w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, sporo słonecznych przejaśnień, rozpogodzeń i umiarkowanie ciepło, podobnie jak dzisiaj do 14 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
9: Czyli popołudniowy program Radia Łódź dla Państwa jeszcze przez godzinę do 18.

0: To David Bowie w popołudniowym programie Radia Łódź. Na razie mamy całkiem przyjemną jesień, nawet zrobiło się w miarę ciepło i słonecznie, przynajmniej w tej chwili. Choć niektórzy już wróżą nadejście zimy. No i w związku z tą zimą jeszcze jeden ważny temat w naszym programie, bo przed zimowym sezonem grzewczym w regionie ruszają kontrole kominów i tego, czym ludzie palą w piecach. Metody kontroli mogą być bardzo różne. Tym też bardzo nowoczesne, tak jak w Zgierzu, gdzie wykorzystuje się takie mobilne laboratorium do badania spalin z kominów.
1: Nie jest to taki normalny, zwykły radiowóz. Jest to radiowóz, który jest mobilnym laboratorium.
2: Na pewno będzie to narzędzie pomocne. Skala się zdecydowanie mniejsza z roku na rok. Natomiast nadal pozostają miejsca, w których dochodzi do zjawisk, nie tylko w ramach danego osiedla, ale obszaru miasta.
0: No pewnie to kwestia jeszcze wielu lat, żeby rzeczywiście wszędzie zrobiło się czysto, jeśli chodzi o jakość powietrza, no ale trzeba próbować działać w tę stronę, przynajmniej dowiemy się za chwilę. W takim razie, jakie są możliwości takiego mobilnego laboratorium, no i w jaki też sposób można je ściągnąć w okolice, gdzie w powietrzu wyczuwalne są jakieś toksyny, nieprzyjemne zapachy unoszące się wraz z dymem i przydałoby się, żeby ktoś to zbadał.
3: Mam

0: I popołudniowy program Radia Łódź, w którym teraz powiemy o prezencie, jaki prezydent Zgierza podarował Zgierskiej Straży Miejskiej na 35. urodziny. Chociaż trzeba przyznać, że to jest taki dosyć praktyczny prezent.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Bo Straż Miejska w Zgierzu dostała sprzęt do badania jakości powietrza w mieście, takie specjalistyczne, mobilne laboratorium. Nowy pojazd jest wyposażony w szereg urządzeń umożliwiających wykrywanie niebezpiecznych substancji chemicznych, szkodliwych gazów albo pyłów zawieszonych i strażnicy będą teraz mogli wykorzystać ten sprzęt do kontroli domowych instalacji grzewczych. Będzie to też kluczowe w trakcie rozpoczynającego właśnie się sezonu jesienno-zimowego. W Zgierzu w tej sprawie był dzisiaj nasz reporter Miłosz Warszawski, który też był przy przekazaniu tegoż pojazdu funkcjonariuszom i w sprawie tej ustalił oto, co następuje.
2: Zgierska Straż Miejska otrzymała nowy radiowóz, ale nie jest to zwykłe auto. Pojazd został wyposażony w całą gamę specjalistycznych urządzeń do badania i kontroli powietrza na terenie miasta. Rozpoczął się okres jesienno-zimowy, a wraz z nim sezon grzewczy. Mobilne laboratorium ma służyć przede wszystkim do badania spalin ze zgierskich kominów. Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski podkreśla, że nowy sprzęt będzie miał tutaj ogromne znaczenie.
3: Umożliwia badania substancji chociażby wydobywających się z kominów w trakcie działań związanych ze zgłoszeniami, jakie często wpływają do Straży Miejskiej. Już nie tylko takimi instrumentami czy narzędziami, które do tej pory były do dyspozycji Straży Miejskiej, ale przede wszystkim w ramach specjalistycznego wyposażenia, jakie zostało uzbrojone po to, aby wszystkie czynności pomiarowe, łącznie z temperaturą, badaniem substancji, szczegółowych badań, można było przeprowadzić przez strażników miejskich w ramach rutynowej czynności kontrolnej danych miejsc. Wyeliminowanie niepożądanych sytuacji, w których wychodzi, że na przykład używane są przy procesie spalania substancje zawierające plastik lub inne formaldehydy.
2: W skład nowego mobilnego laboratorium wchodzi sporo specjalistycznych urządzeń. Obsługa tego sprzętu będzie wymagała od strażników miejskich dodatkowego szkolenia. Komendant Straży Miejskiej w Zgierzu Dariusz Bereżewski podkreśla, że laboratorium będzie wykorzystywane już za kilka tygodni.
4: Tego sprzętu jest sporo, na pewno będziemy musieli się przeszkolić. Będzie na pewno nam bardzo pomocny. Będziemy mogli na przykład dokonać pomiaru formaldehydu, będziemy mogli dokonać pomiaru lotnych związków organicznych oraz oczywiście tych bardzo złych dla nas, dla ludzi, pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10. Będziemy mogli nawet na miejscu wykonać proste analizy. Nie wolno spalać drewna o określonej wilgotności, szczególnie powyżej 20%, czyli ten sprzęt do pomiaru wilgotności drewna także będzie na wyposażeniu tego pojazdu. Będziemy mieli taki specjalistyczny już bardzo sprzęt do pomiaru bardzo takich niebezpiecznych związków jak chlorowodoru, cjanowodoru i nawet metanu.
2: Mobilne laboratorium to prezent od Urzędu Miasta w Zgierzu dla strażników miejskich. Pojazd został przekazany komendzie z okazji 35. urodzin.
0: Mobilne laboratorium do badania powietrza w Zgierzu jest jedynym tego typu sprzętem w całym województwie. Szkoda, że w innych miastach nie ma, ale może za jakiś czas się pojawią. Szkolenie strażników w Zgierzu z obsługi tego laboratorium ma potrwać około 3 tygodnie, czyli wyrobią się przed zimą, a potem już pojazd wyjedzie na ulicę miasta. Mówił o tym Miłosz Warszawski.

0: Popołudniowy program Radia Łódź na zegarze już 17:30. A przed nami serwis informacyjny przekazuje Wiktoria Makowska.
1: Dzień dobry. Pomnik przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi uszkodzony. W czwartek rano charakterystyczna metalowa konstrukcja leżała rozbita w pobliżu Placu Wolności. Jak ustaliła policja, w monument podczas skręcania uderzył samochód dostawczy. Kierowca odjechał, ale jego manewr zarejestrował monitoring. Część korzeni drzew przy ulicy Tatrzańskiej w Łodzi została uszkodzona podczas remontu. Wzdłuż ulicy powstaje ciąg pieszo-rowerowy. Choć pnie drzew są zabezpieczone, korzenie wystają z ziemi, a niektóre z nich zostały poprzecinane. Część mieszkańców cieszy się ze zmian, ponieważ wcześniej łatwo było potknąć się o wystające korzenie. Nie jest to pierwsza sytuacja w ostatnim czasie, kiedy podczas remontu łódzkich ulic cierpią drzewa. Na antenie Radia Łódź informowaliśmy już o podobnych przypadkach na ulicach Ptasiej i Franciszkańskiej. Budowa ekspresowych tras S12 i S74 w Łódzkiem nie jest zagrożona. Zapewnia o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Choć z decyzji środowiskowej wyłączono dwa odcinki o łącznej długości blisko 16 km, nie oznacza to wstrzymania inwestycji. Zmiany są konieczne ze względu na ochronę szlaków migracyjnych zwierząt. Dotyczy to odcinków rozpoczynających się od węzła Kozenin, wyjaśnia Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
2: Konkretnie chodziło właśnie o skorygowanie miejsca, skorygowanie usytuowania węzła Kozenin. W ślad za tym oczywiście zmieniły się nieco przebiegi tych tras.
1: Budowa tych dróg jest niezwykle ważna dla regionu. Pozwoli to odciążyć zatłoczoną krajową dwunastkę. W Dzikiej Zagrodzie w Jabłonowie koło Mirosławca w powiecie wałeckim pojawił się nowy mieszkaniec. Niedawno na świat przyszedł tam mały żubr. Na razie ocielak poznaje świat i uczy się funkcjonowania w stadzie. W przyszłym roku młody żubr opuści Dziką Zagrodę i dołączy do stada żyjącego na wolności. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze opiekuje się 12 stadami żubrów żyjących na wolności. Przyjmuje się, że w lasach północno-zachodniej Polski żyje około 500 tych zwierząt. A na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź zapraszam za pół godziny.
0: W naszym regionie nie ma żubrów, ale za to pojawiają się łosie. To też pewna zmiana, która jakiś czas temu była nie do pomyślenia. To a propos przyrody, a jeśli chodzi o pogodę, to w miarę pogodnie w tej chwili w całym regionie i cały czas około 13 stopni na termometrze, na barometrze 1004 hektopaskale. Przed nami dosyć pogodna noc, będzie niewielkie zachmurzenie, ale nad ranem może się pojawić mgła utrudniająca kierowcom widoczność na drogach. No i będzie dosyć zimno, bo temperatura może spaść miejscami do 5 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia znów niewielkie zachmurzenie, sporo słonecznych rozpogodzeń i do 14 stopni Celsjusza.
3: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Popołudniowy program Radia Łódź. Jak zawsze zapraszam do kontaktu. 606-78-78-78 to nasz telefon dla Państwa w każdej sprawie, o której mówimy na antenie. Można też mailować na studio@radiolodz.pl. Zapraszam i do pisania, jeśli ktoś może, a u nas za kilka minut powiemy, co ciekawego będą Państwo mogli usłyszeć dzisiaj wieczorem w programie Radia Łódź po godzinie 18:00.

0: Wizja, piosenka Queen. To popołudniowy program Radia Łódź, a przed nami teraz zaproszenia do słuchania programu po 18 pod hasłem
1: Anka Polecanka.
0: To dlatego, że w studiu jest Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry. Oczywiście, że zapraszam do słuchania nas po godzinie 18, gdzie rozmaitość tematów, ja to nazywam przekładańcem publicystyczno-muzycznym. I rzeczywiście bardzo ciekawe audycje przygotowali koledzy i koleżanki, ale też chciałabym jako ta Anka Polecanka polecić coś bardzo konkretnego, również poza rzeczywistością radiową, a tym czymś jest jeden z trwających festiwali, bo jesień festiwalowa w Łodzi to jest bardzo bogate zjawisko. Ja już w tym tygodniu mówiłam, że mamy naraz kilka festiwali i nie wszyscy pamiętamy o tym, że Festiwal Łódź Wielu Kultur ma formułę kroczącą w tym roku, jest rozciągnięty właściwie od wiosny aż do zimy, bo jeszcze w grudniu będą festiwalowe wydarzenia i był taki moment we wrześniu, że było najwięcej wydarzeń, takie nagromadzenie, ale bardzo dużo ciekawych rzeczy jeszcze przed nami. Dzisiaj w Wiadomościach Kulturalnych mówiłam o dzisiejszym wydarzeniu typu stand-up w Centrum Dialogu, kiedy to izraelska aktywistka i komiczka podejmuje właśnie w swoim autorskim stand-upie temat koegzystencji różnych narodowości, walki o pokój, walki z nierównością. Ten kryzys izraelsko-palestyński to jest jeden z wątków festiwalu, bo i kultura giegłuchych, i kultura istot pozaludzkich, czyli żyjących po prostu na tej ziemi, nie tylko człowieka, była poruszana. Od jakiegoś czasu bardzo różne kultury przeglądają się właśnie w tym festiwalu.
0: No ale zadziwia różnorodność tych form, bo stand-up do tak poważnych tematów pasuje. Myślisz, da się to pogodzić?
2: Myślę, że da się.
0: Trzeba.
2: Ja się nie wybiorę dzisiaj na ten stand-up, bo właśnie spotykam się ze słuchaczami od godziny 18. Natomiast coraz częściej mamy takie próby i często udane podejmowania bardzo trudnych tematów za pomocą formy, która przełamuje konwencje, przełamuje stereotypy i no wiemy, że o bardzo poważnych, nawet o tragicznych sprawach można mówić z takim przełamaniem właśnie, powiedzmy, tragikomicznym.
0: Nie wiem, czy kojarzysz taką sytuację po atakach na World Trade Center w Stanach Zjednoczonych, kiedy Amerykanie i nie tylko byli pogrążeni w bardzo głębokiej traumie po tym okropnym wydarzeniu. Pojawił się właśnie stand-uper z taką kukiełką, takiego miał taką pacynkę Araba, z którą występował i śmiał się z tego wszystkiego. Obrócił to wszystko w żart i to zadziałało terapeutycznie. Takie miało się wtedy wrażenie.
2: Bardzo trafnie użyłeś tego słowa, bo to właśnie też o to chodzi. O tę terapię poprzez śmiech. To jest, mówiąc tak potocznie, spuszczenie powietrza trochę, prawda? I takie rozluźnienie nas psychiczne. Ale to nie jest jedyne wydarzenie Festiwalu Łódź Wielu Kultur. Koniecznie trzeba odwiedzić wystawę, która czynna jest w Centralnym Muzeum Włókienni, festiwalową wystawę na krawędzi chaosu, a tę wystawę będzie można odwiedzić, zobaczyć w najbliższy piątek, czyli już jutro, tak, jutro, z przewodniczką, która będzie posługiwać się prostym językiem. To jest też kolejne zjawisko, badanie prostego języka, jak opowiadać bardzo komunikatywnie o różnych rzeczach. I jutro o 16 będzie oprowadzanie po tej zbiorowej wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa właśnie za pomocą prostego języka, a dodatkowo jeszcze na polski język migowy będzie to wydarzenie tłumaczone. Bardzo interesująco zapowiada się spotkanie 14 listopada między tożsamością arabską a zachodnią. Kilka słów o palestyńskiej muzyce. Tutaj Aya Al-Azab przybliży współczesną muzykę palestyńską jako przestrzeń, w której spotykają się różne tradycje i języki artystyczne.
0: To jest chyba nowość u nas. Czegoś takiego zdaje się, że nie było. Dobrze, nie przypominam sobie.
2: Dobrze, że mamy festiwal Łódź Wielu Kultur. Ale skoro o różnych językach jest mowa, to chcę podkreślić, bo to jest spektakl, na który bardzo dużo osób czeka. Też listopadowe wydarzenie 14. Mianowicie, uwaga, tytuł. Language, no problem. Ja się nie przejęzyczyłam. No problem. Ponieważ artystka Mara Hai Hussein porusza się tutaj pomiędzy językami. Palestyńskim, arabskim, hebrajskim, niderlandzkim, angielskim, badając wielojęzyczność jako doświadczenie osobiste, ale także polityczne. Język staje się tutaj czymś więcej niż narzędziem komunikacji. Określa przynależność, wyznacza granice, może budować wspólnotę. Bardzo dobrze, gdyby ją budował, ale nie w opozycji do innych wspólnot. To będzie bardzo ciekawe wydarzenie. Jedno z ważniejszych właśnie festiwalu, który i będzie miał jeszcze koncert zamknięcia 15 listopada, ale proszę nie dać się zwieść, bo jeszcze w grudniu wydarzenia, mianowicie na przykład znakomita opowieść o kobiecie Focet, taki spektakl Kopa Konan, oparty na jeszcze innych tradycjach i skandynawskich. I tutaj naprawdę rozmaitość tych propozycji jest warta uwagi, a że w tym tygodniu trwa jeszcze Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Mamy jutro rozpoczynający się festiwal Szwalnia Dok. Ja już opowiadałam o tym w Wance Polecance, czyli formy takie paradokumentalne w teatrze. I jeszcze Łupte, czyli Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich. W tej chwili no, ranga jest bardzo wysoka, tego przeglądu ogólnopolskiego właśnie. No to naprawdę bardzo dużo się dzieje.
0: To mieszanie języków jest bardzo intrygujące. Przypomniał mi się Wittgenstein, który mówił, że granice języka wyznaczają granice naszego świata.
2: No bo coś takiego jest, prawda? A poza tym też i w ogóle my swoimi pojęciami świat porządkujemy. My nie wiemy, jak on wygląda, jaka to jest ta kategoria czasu. Na przykład to my widzimy świat, że jest takie następstwo zdarzeń, prawda?
0: Bardzo jest dużo. Bardzo ważne, jak go nazywamy w tym kontekście.
2: Bardzo ważne i dlatego wiele osób teraz sięga po język inkluzywny na przykład, włączający, żeby zmienić postrzeganie rzeczywistości.
0: Bardzo ciekawe sprawy, zagadnienia i rzeczy. Zapraszamy do słuchania wraz z Anną Groblińską po godzinie 18. Radio Łódź. Bardzo uważnego.
1: Radio Łódź.

0: To na koniec jeszcze takie drobne nawiązanie do tego, że opóźnienia związane z remontami w Łodzi to taka nasza, że tak powiem, łódzka specjalność, ale są też takie inwestycje, które tkwią jakby w zawieszeniu od lat, jak na przykład linia tramwajowa numer 3 w Łodzi, której nie ma od wielu lat, a miała podobno powrócić, o czym właśnie mi przypomniał jeden z naszych słuchaczy.
1: Panie redaktorze, pamięta pan, w tamtym roku rozmawialiśmy na temat trójki na Warszawskiej. Miał być plan i teraz na jesień remont miał być warszawski, trójki. No i a jeszcze sami jeszcze dyskutowaliśmy, mówimy, dlaczego oni plan zrobią, to w 2027 roku mają robić. Ja wiem, że ludzie z wałockiego rynku przecież to samochodem nie jeżdżą, tylko dźwigają to wszystko. Muszą się przesiadać na autobus, czekać i jadą do wycieczkowej. A tak to sobie bezsiedli i pojechaliby sobie, prawda? A jak się teraz w gazetce pisze, to oni jeszcze planu nie zrobili. Ten plan dopiero zaczną robić w przyszłym roku. Czyli dobrze mówiłem, że będzie to wszystko w 30 roku, prawda? Co widzi pan, jak to jest?
0: No właśnie, tak to właśnie jest, jak ktoś ma zdolności profetyczne, jak nasz słuchacz, i to, co przepowie, to się sprawdza w najgorszej wersji.

0: Reklama.
1: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
2: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
3: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
13: Jest 18.
14: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: I to już wieczorny program Radia Łódź, którym teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Wiktoria Makowska.
15: Nie ma mowy o wstrzymaniu budowy. Drogowcy uspokajają w sprawie tras S12 i S74. Dobre wiadomości dla kierowców. Jutro paliwa mają być tańsze, a minister zapowiada możliwość kolejnych obniżek. Siatkarskie emocje w Łodzi. ŁKS Komerskon mierzy się przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Wieczorem zachmurzenie zmienne, w nocy możliwe mgły i przymrozki przy gruncie. Budowa ekspresowych tras S12 i S74 w Łódzkiem nie jest zagrożona, zapewnia o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Choć z decyzji środowiskowej wyłączono dwa odcinki o łącznej długości blisko 16 km w okolicy Kozenina, nie oznacza to wstrzymania inwestycji. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
16: Powodem jest konieczność zmiany przebiegu dróg tak, aby zachować korytarze migracyjne zwierząt. Dla wyłączonych odcinków zostanie przeprowadzona osobna procedura środowiskowa. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć powtarzania procedury dla całej inwestycji, co mogłoby opóźnić budowę nawet o kilka lat. Drogowcy podkreślają, że zmiany nie mają związku z zamkniętym składowiskiem odpadów w rejonie Sławna Kolonii. Tłumaczy Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
17: Pojawiła się kwestia nieczynnego składowiska odpadów, ale jej rola w całym zadaniu jest znikoma.
16: Nowe drogi mają przede wszystkim wszystkim odciążyć zatłoczoną krajową 12 i usprawnić komunikację w regionie. A jak tłumaczy burmistrz Opoczna Michał Konecki, mieszkańcy czekają na to od lat.
0: Tylko mówiono o tej drodze, że ona powstanie, że kiedyś przyjdzie na to czas.
16: Pod koniec sierpnia zatwierdzono przebieg ponad 70 km planowanych ekspresówek. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
15: Docelowo droga S12 ma połączyć autostradę A1 z Radomiem, Lublinem i przejściem granicznym w Doruchusku.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Jutro ceny paliw będą niższe. Maksymalna cena litra benzyny 95 to 6,95 zł, a oleju napędowego 8,03 zł. Minister energii Miłosz Motyka, który jest gościem sobockiego Europejskiego Forum Nowych Idei, liczy, że ceny paliw będą niższe także w następnych dniach.
19: My od początku, gdy wprowadzaliśmy pakiet CPN-u, deklarowaliśmy, że jest to największy program osłonowy, ale on też zależy od sytuacji na rynkach, więc ta pochodna jest na stacjach, którą widzimy właśnie z cen hurtowych. Natomiast jutro już widzimy obniżki i mamy nadzieję, że ustabilizowanie się sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu będzie gwarantowało, że te ceny będą niższe także w kolejnych tygodniach.
15: Obecna trzecia odsłona programu osłonowego programu ceny paliwa niżej obowiązuje do końca roku. Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych w Kutnie może zostać zlikwidowane. Rozpoczęto wywózkę 300 ton odpadów zgromadzonych na jednej z posesji na obrzeżach miasta. Składowisko od lat zagraża okolicznym mieszkańcom. Wcześniej kilkukrotnie wybuchały tu pożary nagromadzonych odpadów, a wśród nich są m.in. farby, lakiery i kleje. To miejsce problematyczne dla naszego miasta, mówi Kamil Klimaszewski z Urzędu Miejskiego w Kutnie.
20: Teraz pod czujnym okiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska rozpoczęło się usuwanie 300 ton niebezpiecznych odpadów z działki przy ulicy Majdany 10.
15: Usunięcie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Kutnie jest możliwe dzięki przyznaniu środków finansowych od Wojewody Łódzkiej. To nie jedyne takie miejsce w regionie łódzkim, które w końcu zostanie uprzątnięte. Wcześniej zlikwidowano składowisko w Brzezinach pod Łodzią i w Chabielicach w powiecie bełchatowskim. I na koniec sport. Siatkarki ŁKS-u Commerzcon Łódź mierzą się przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Łódzkie Wiewióry są faworytkami dzisiejszego starcia, a mecz ogląda Robert Zwoliński, z którymś teraz się łączymy. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór. No i jak na faworytki przystało, pierwszy set wygrany przez siatkarki ŁKS-u Commerzcon 25-18, choć od początku aż tak łatwo nie było, bo to przyjezdne miały przewagę, no i prowadziły nawet 13-11 i w tym momencie rozpoczęła się szarża łódzkich Wiewiór, doprowadzenie do remisu 13-13, a później zdobywanie kolejnych punktów, no i ta przewaga rosła, ale już tylko i wyłącznie po stronie gospodyń. Drugi set na razie spokojnie 5-5, no a póki co bardzo dobrze grają skrzydłowe ŁKS-u, przyjmujące Finka Kokonen, no i Ukrainka Milenko. Tylko w pierwszym secie zdobyły łącznie 10 punktów. ŁKS Commerzcon Stal Mielec 1-0 w meczu, w drugim secie 5-5.
15: Tyle, Robert Zwoliński, dziękujemy. Do tego meczu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Słyszymy się za godzinę.
22: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: W regionie jest całkiem pogodnie i to się na razie nie zmieni, ale na pewno zmieni się temperatura. Już teraz w Łodzi tylko około 12 stopni. Temperatura będzie spadać w najbliższych godzinach. Ciśnienie jednak pozostanie wysokie, na barometrze około 1004 hektopaskali. Przed nami pogodna noc z niewielkim zachmurzeniem, ale nad ranem mogą się tworzyć mgły, lokalnie nawet gęste, więc warto to rano wziąć pod uwagę. No i będzie zimno, temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, dużo słońca i znowu do 14 stopni na termometrach.
22: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: 6 minut po godzinie 18. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę w popołudniowym programie, bo to wszystko na dzisiaj. Teraz zostawiam już Państwa z Anną Groblińską, z którą rozmawialiśmy wcześniej, i część tematów bardzo ciekawych, które pojawią się niebawem w programie, już ujawniliśmy.
23: A jeszcze mogę zapowiedzieć, dzień dobry, mówię tym, którzy niedawno do nas dołączyli, że będzie spotkanie z Sokolnikiem na przykład, że mowa będzie także o nowoczesnej metodzie leczenia glejaka. Temat także przewlekłej choroby pojawi się w tym programie w kontekście wystawy towarzyszącej festiwalowi Łódź Wielu Kultur. Także polecamy, polecamy. Jeszcze będzie woda nie tylko święcona Izabeli Berkowskiej. Jak mówiłam, wielka rozmaitość tematów.
13: Zapraszamy do słuchania.
24: Radio Łódź na wieczór.

Porządkując nieco plan na ten wieczór po godzinie 19 w Radiu Łódź Łódzkiej, jestem stąd pod redakcją Adama Łużyńskiego i dzisiaj do Uniejowa się wybierzemy, miasta z bardzo ciekawą historią, aby spotkać się z sokolnikiem Mateuszem Moszczyńskim, a sokół to przecież w historii kultury bardzo znaczący ptak, który był atrybutem średniowiecznych władców, na przykład o tym, jak dzisiaj sokoły współpracują z ludźmi, będzie mowa. I jeszcze przed 20 dbaj o zdrowie Moniki Borysow-Dudowicz. To będzie spotkanie z doktorem Kamilem Krystkiewiczem poświęcone nowoczesnej metodzie leczenia glejaka. Po 20 woda nie tylko święcona i Zyberkowskiej, która proponuje dzisiaj spotkanie z bratem Maciejem z francuskiej wspólnoty TZ, jednym z organizatorów europejskiego spotkania młodych, a to już niedługo, bo w grudniu w Łodzi. Natomiast za kilka chwil ja poproszę Państwa o uwagę. Zaproponujemy rozmowę o wystawie, w której niestety przejrzeć się może wielu z nas. Mówię niestety, ponieważ wystawa zatytułowana Zwrot o doświadczeniu choroby, empatii i wsparciu dotyczy tematu przewlekłej choroby, jak wpływa na nasze życie, funkcjonowanie prywatne, funkcjonowanie zawodowe. Dotyczy to zarówno osób chorujących, jak i ich bliskich, przy czym nie prezentuje ta wystawa czynna od jutra w Galerii Wozownia przy Franciszkańskiej, nie prezentuje tematów medycznych, ale zupełnie inne. Jakie? O tym już niedługo będziemy opowiadać. Przypomnę, że jak zawsze czynny jest numer telefonu do Radia Łódź 606 78 78 78, a także adres studio @radiołódź.pl. Głosówkę również można nagrać za pomocą aplikacji albo na stronie radiołódź.pl.

0: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które towarzyszy rozpoczętemu w tym tygodniu w Łodzi festiwalowi mediów Człowiek w zagrożeniu, 36. już. Te zagrożenia bardzo są różne. Między innymi są to choroby, które czyhają na nas. Jak to doświadczenie odbierają ludzie związani z Uniwersytetem Łódzkim, ale także z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. O tym opowiada wystawa Zwrot. O doświadczeniu choroby, empatii i wsparciu. I to jest wystawa, która otwierana jest jutro w Łodzi w jednej z dwóch wozowni. Mamy dwie wozownie, czyli Galerię Uniwersytetu Łódzkiego. To wydarzenie będzie w wozowni przy Franciszkańskiej, 1/5. Ale chodzi nie tylko o wystawę, chodzi także o cykl wydarzeń towarzyszących do uczestnictwa w nich. Będziemy dzisiaj zachęcać. A są z nami współtwórcy wystawy, czyli Bartosz Kałuż. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Agata Dawidowicz.
2: Dzień dobry.
0: Reprezentujący właśnie Uniwersytet Łódzki. A w przygotowaniu tego pokazu wzięły udział także profesor Dorota Salska z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i studentka tej uczelni Zuzanna Leśniak. Różnymi mediami, Agato, posługujecie się w tej opowieści.
2: Tak, ta opowieść, ta wystawa jest taka, bym powiedziała, wielozmysłowa. Oddziałujemy poprzez obraz zaprezentowany zostaną zdjęcia, takie zdjęcia w metaforyczny sposób ukazujące zmianę, jaką w życiu człowieka wprowadza choroba przewlekła, doświadczenie takiej choroby, ale też pokazujemy design, projekty bielizny, bardzo piękną bieliznę, atrakcyjną, ale zaprojektowaną specjalnie dla kobiet, które doświadczyły takiego trudu, jakim jest operacja chirurgiczna zmieniająca ciało, mianowicie jest to bielizna dla kobiet, które żyją z wyłonioną stomią, a także dla kobiet po mastektomii. I te projekty bielizny pokazują, w jaki sposób można przywrócić poprzez sztukę i poprzez design piękno, poczucie sprawczości, poczucie godności osobom, które z takim trudnym doświadczeniem się zmierzyły, bo nie jest to tylko jakby ingerencja chirurgiczna w ciało, ale też w emocje, w takie poczucie po prostu siebie, poczucie kobiecości. Więc jakby poprzez sztukę można to poczucie kobiecości, poczucie sprawczości przywrócić. Ale też zaprosiliśmy do tego projektu studentkę, tak jak już tu zostało wspomniane, która z kolei projektuje takie gadżety zachęcające, przypominające o tym, żeby po prostu się badać. Zatem łączymy takie elementy związane z takim życiem wewnętrznym, z emocjami, z przeżywaniem zmiany, jaką w życiu człowieka wprowadza choroba, ale też szukamy takich praktycznych rozwiązań, jak wspierać i jak sobie z tym radzić, ale nie dotyczy to tylko tych osób, które doświadczają, ale też tych, które są obok, które chciałyby wspierać, więc tym się zajmujemy.
0: I stąd też empatia i wsparcie w podtytule wystawy. I są jeszcze opowieści, do których, Agato, wrócimy za moment, bo chciałabym teraz uaktywnić Bartosza, aby nam powiedział o tych dwóch cyklach fotograficznych, czyli gesty i tkanki.
1: Tak, faktycznie podczas wystawy można zobaczyć dwa cykle fotograficzne. Tkanka to zdjęcia, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się taką fotografią edytorialową czy też modową. Tutaj modelką była Monika Leder, która właśnie żyje z wyłonioną stomią. Ale sam tytuł naprowadza nas troszkę na to, o czym te zdjęcia są. To znaczy dla mnie punktem wyjścia była wieloznaczność słowa tkanka. To, że tkankę mamy zarówno miejską, jak i ludzką. I w zasadzie w ramach obu tych tkanek dokonują się różne procesy. Przebudowy, adaptacje, usuwanie pewnych elementów, które nie działają, zastępowanie ich innymi, pewne takie rekonstrukcje, po których zostają ślady dawnych funkcji, po których zostają pewne takie elementy jak blizny, czy niespodziewane zestawienia. I robimy to wszystko po to, żeby ten ekosystem, czy to ludzki, czy to miejski, trwał jak najdłużej, w jak najlepszej kondycji. I zawsze będzie tak, że część z osób te zmiany oburzają, część ciekawią, niektórzy bardzo kibicują tym zmianom, chociaż pozornie może się wydawać, że łączymy takie elementy do siebie nieprzystające. Tutaj, jeżeli chodzi o tkankę miejską, to wybraliśmy takie trzy scenerie. Jest to późno modernistyczne blokowisko na Manhattanie. Jest to budownictwo mieszkalne i przemysłowe, znane z XIX wieku, także pokazujemy pewne kontrasty, pewne zestawienia, które razem łączą się w pewną całość, która działa.
0: Tak się składa ciekawie, że akurat wczoraj w tym paśmie właśnie Radio Łódź na Wieczór rozmawialiśmy o tym, że dawna tkalnia papieska, która teraz stanie się częścią kompleksu Nowa Tkalnia, to była taka blizna właśnie po przemianie ustrojowej w Łodzi i być może zabliźni się teraz właśnie już ten ostatni fragment, który straszył na Księży Młynie. Ale wracajmy jeszcze do naszej wystawy Zwrot, bo mamy i drugi cykl Gesty.
1: W drugim cyklu zatytułowanym Gesty po drugiej stronie obiektywu, czyli w charakterze modeli i modelek, pojawiły się osoby ze społeczności Uniwersytetu Łódzkiego, które właśnie żyją z chorobami przewlekłymi różnego rodzaju. Mamy tutaj zarówno nowotwory, jak i inne przypadłości. I zdecydowanie chcieliśmy odejść od takiego klucza wizualnego, który stawia na odnoszenie się do obszaru medycyny, farmakologii i tak dalej. Także nie wchodziła w grę żadna fotografia dokumentalna pokazująca na przykład ludzi w szpitalach i tak dalej. Postawiliśmy na zupełnie coś innego i tutaj też tytuł nas naprowadza. Są gesty, czyli takie drobne czynności, które organizują nam życie, na które zwracamy uwagę w różnym stopniu i które bardzo często znaczą coś innego dla osób chorych i dla tych z ich otoczenia. Mogą być błędnie interpretowane, źle rozumiane. Takie proste rzeczy, jak sprawdzanie, czy drzwi są zamknięte, wielokrotne sprawdzanie, jak osłanianie się przed słońcem. To wszystko może być w bardzo różne sposoby interpretowane i zależało nam na tym, żeby pokazać, że te gesty nie tylko są pewnym codziennym rytuałem, ale też czymś, co pozwala nam się adaptować do nowej sytuacji, co w pewien sposób buduje naszą tożsamość i na to chcieliśmy zwrócić uwagę.
0: Przedsięwzięcie wpisuje się w ideę października jako miesiąca świadomości raka piersi, ale i listopada, bo będzie, przypomnijmy, przez miesiąc trwał ten pokaz. Listopada jako miesiąca świadomości męskich nowotworów. A teraz chcę wrócić do tej literackiej warstwy wystawy, bo ty, Agato, napisałaś albo też spisałaś opowieści swoich rozmówców. Jak w ogóle udało się namówić przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, bo jak rozumiem, to są właśnie tacy ludzie, żeby opowiedzieli o swoim doświadczeniu choroby?
2: No, było to wyzwanie, nie było to zadanie łatwe. Bardzo zależało nam na tym, żeby urealnić tą wystawę właśnie takimi historiami, a żeby też w ten sposób zwrócić uwagę na to, że osoby, które chorują, są pośród nas i często tego nie widać. Że każdy gdzieś mierzy się z jakimiś trudnościami, zmaganiami, że mamy różną kondycję każdego dnia i czasami za tym stoi bardzo trudna, dramatyczna historia, czasami nieco mniej skomplikowane sprawy. Nie zawsze są to choroby onkologiczne i nie zawsze chodzi o to, żeby mówić wprost o tym, jaka to jest konkretnie choroba, tylko to wszystko, z czym de facto to się wiąże, bo jest to długi proces. Zaprosiliśmy trochę taką, bym powiedziała, pocztą pantoflową, po prostu opowiadając o tym, że szukamy takich osób, że mogą się do nas zwrócić, że zapewniamy pełną anonimowość. Są to bardzo trudne doświadczenia. Zgłosiły się takie osoby, podzieliły się jakby w takim dużym poczuciu zaufania, otwartości, szczerości, tym, z czym się mierzą na co dzień, często od lat. I no, z tego wszystkiego takim punktem, takim wspólnym mianownikiem tych opowieści jest poczucie trochę utraty kontroli nad swoim życiem. Takie niedowierzanie, dlaczego to ja choruję, a nie ktoś inny, czy że mnie to spotyka i zarazem próba odnalezienia się, odzyskania jakiegoś takiego poczucia sprawczości, oswajania tej rzeczywistości.
0: No bo jak to? To jest moje ciało, czyli to jestem ja i nagle to ciało zwraca się przeciwko mnie.
2: Tak, więc pytamy tu i o ciało i właśnie o tą zmianę, jak było przed diagnozą, co się zadziało potem. To jest trochę takie oswajanie tabu, jakim jest chorowanie. My nie lubimy rozmawiać o takich trudnych rzeczach, natomiast jest to jednak nasza codzienność. Każdy z nas ma w otoczeniu, w gronie bliskich osób kogoś, kto choruje, albo samemu się mierzymy z jakąś chorobą, albo ktoś, kto będzie za chwilę po prostu chory. I nie są to tylko choroby onkologiczne, dlatego też trochę opowiadamy o profilaktyce, bo w wielu przypadkach te przypadłości zostały rozpoznane właśnie dzięki jakimś badaniom profilaktycznym zdiagnozowane. Natomiast nie rozmawiamy wprost o jednostkach chorobowych, że tak powiem. Nie temu to służy. Bardziej takiemu właśnie uwrażliwieniu, empatii, ale też zaopiekowania się tymi osobami, które towarzyszą w codzienności. Bo właśnie nie wszystko musimy o każdym wiedzieć. Ale żeby mieć więcej takiej uważności na siebie nawzajem i trochę też po prostu takiej ludzkiej wyrozumiałości.
0: Bartosz cały czas potwierdza, kiwając głową, to, co mówi nam Agata, w pełnym porozumieniu, jak sądzę. Z tego wnoszę, został ten pokaz przygotowany.
1: Tak, tak właśnie się stało. Ja chciałem jeszcze dodać, że ta społeczność żyjąca z chorobami przewlekłymi bardzo często nosi w sobie też takie pewne pokłady wstydu, czy też lęku przed odrzuceniem. I nieraz przewijał się tutaj wątek w rozmowach, bo my, zarówno Agata, tę warstwę literacką, jak i ja warstwę wizualną opieraliśmy na wywiadach, na rozmowach, taki wątek, że ci ludzie tak naprawdę żyją w tajemnicy. To znaczy nie ujawniają się ze swoją chorobą, ponieważ boją się odrzucenia, zwolnienia z pracy, tego, że nagle okażą się niewystarczający, że ta ich nowa chora tożsamość w jakiś sposób bardzo odbiega od tego, do czego ludzie przywykli wcześniej, do tego ich poprzedniego ja. I o tym też warto mówić, że ten lęk, ten strach jest do rozmontowania, on jest możliwy do tego, żeby po prostu żyć otwarcie.
2: Niesamowite jest to w tych spotkaniach, bo to de facto te zapisy opowieści i te zdjęcia, które stały się, czy te opowieści stały się inspiracją dla zdjęć, które Bartosz wykonał, to są często opowieści, które wyszły gdzieś na światło po raz pierwszy. Że niektóre z tych osób po raz pierwszy opowiedziały o tym, podzieliły się w ogóle tym doświadczeniem i że nikt w ich otoczeniu, poza może jakąś najbliższą osobą z rodziny nawet, często nie wie o tym, że się z tym mierzą. Więc o tym będziemy rozmawiać i ta wystawa jest de facto taką platformą do rozmowy, bo tak naprawdę w wielu przypadkach chodzi po prostu o takie wysłuchanie, zobaczenie innej perspektywy i stąd też oprócz wystawy zapraszamy na wydarzenia towarzyszące.
0: No właśnie kilka słów o nich poprosimy teraz. Poza tym, że jutro otwarcie o godzinie 18:30, przypomnijmy, przy ulicy Franciszkańskiej 1/5, tam sporo jest remontów w okolicy.
2: Tak, tak, od strony północnej
0: trzeba wjechać.
1: To jest przy pałacu Bidermana, jakby ktoś szukał.
0: Czyli przy jednej z siedzib Uniwersytetu Łódzkiego.
2: Mhm. Bardzo zapraszamy na wydarzenia towarzyszące, które będą 10 listopada i 16 listopada o 18:30 właśnie w Pałacu Bidermana. I też przed tymi wydarzeniami i po nich warto zobaczyć wystawę też poza wernisażem. Wernisaż ma to do siebie, że jest bardzo wielu uczestników takiego spotkania, jest trochę gwaru, hałasu, dużo rozmów, a te treści, które przekazujemy, no wymagają trochę skupienia, koncentracji, uważności, takiego przeżycia ich.
0: Czyli zalecamy, żeby troszkę czasu przeznaczyć jednak na oglądanie i czytanie tej wystawy.
2: Tak, i wtedy jest rzeczywiście jej sens. Pierwsze spotkanie, rozmowa dotyczyć będzie zwrotów pracy. Czyli jak tworzyć wspierające miejsca pracy dla osób przewlekle chorujących. I tak jak wspomniałam, 10 listopada o godzinie 18:30 zapraszamy serdecznie. Tutaj w dyskusji wezmą udział zarówno osoby zajmujące się socjologią organizacji, socjologią środowiska pracy, profesor Jakub Niedbalski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, ale też Bartosz Stępień, Centrum Wsparcia i Dostępności w naszej uczelni, jak również reprezentant środowiska biznesu, Adam Trojańczyk, który jest menadżerem, ale sam również jest osobą chorującą na hemofilię. Tworzy miejsce pracy, które też ma taki tytuł miejsca wspierającego, dobrego miejsca. I będziemy o tym rozmawiać. Całość moderuje Aleksandra Różalska, która przewodniczy Radzie do spraw równego traktowania Uniwersytetu Łódzkiego.
0: To przypomnijmy, 10.
2: 10, czyli o tym, jak tworzyć miejsca pracy, jak pracować, kiedy się mierzymy. Ktoś z naszego otoczenia mierzy się z taką przewlekłą chorobą, która nie wiąże się z tym, że po prostu się bierze zwolnienie lekarskie na krótki czas, tylko jednak do tego życia zawodowego się wraca, pomimo choroby. A druga dyskusja 16 listopada o zwrocie w życiu, czyli jak wspierać i być wspieranym w doświadczeniu choroby. I tutaj to już ten wątek mocno emocjonalny, taki empatyzujący. Profesor Joanna Miniszewska z Instytutu Psychologii, która zajmuje się doświadczeniem traumy, też psychoterapią, pomoże nam znaleźć takie drogi do wspierania i do przyjmowania też tego wsparcia. Dorota Salska, profesorka, która stworzyła właśnie bieliznę jako forma wspierania kobiet po zabiegach chirurgicznych. Profesor Katarzyna de Lazari-Radek, która jest prorektorką Uniwersytetu Łódzkiego, weźmie udział w tej dyskusji i to jest jedyna bohaterka wystawy, która tutaj ujawnia się z imienia i nazwiska. Jest właśnie jej opowieść też częścią wystawy Zwrot. Jest jej właśnie zdjęcie w tym cyklu Gesty zaprezentowane. A całość moderuje Marta Kucharska-Hauk, również psycholog z Instytutu Psychologii.
0: I to wydarzenie i właśnie te wydarzenia towarzyszące wpisują się w takie myślenie już kultywowane od dłuższego czasu przez Uniwersytet Łódzki, że gdzieś na pograniczu różnych aktywności sztuki, nauki, społecznych problemów buduje się właśnie ta wypowiedź. Zwłaszcza dotyczy to chyba właśnie tej wozowni przy Franciszkańskiej 1/5, że tam są takie projekty właśnie artystyczno-społeczno-naukowe często prezentowane, Bartoszu.
1: Faktycznie są prezentowane tam takie projekty, ponieważ te projekty pozwalają nam na dotarcie do nowych odbiorców, na przekazanie pewnych treści naukowych z użyciem języka sztuki, które może na co dzień są zbyt hermetyczne, może ograniczone są zbyt metodologiami czy jakimiś innymi wskaźnikami. To znaczy naukowiec nie może sobie pozwolić na tyle, na ile może sobie pozwolić artysta, a my korzystamy z tego twórczego fermentu i też staramy się wybierać takie projekty, które będą społecznie ważne, które przyczyniają się do jakiejś zmiany, które działają w tym obszarze, który my nazywamy społeczną odpowiedzialnością uczelni.
0: Polecamy Zwrot o doświadczeniu choroby, empatii i wsparciu w wozowni przy Franciszkańskiej 1/5. Otwarcie o 18:30. Jutro wydarzenia towarzyszące 10 i 16 listopada. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Łódź, Agacie Dawidowicz.
2: Dziękuję bardzo.
0: I Bartoszowi Kałużnemu.
1: Dziękuję.

Czas, aby przypomnieć numer telefonu do Radia Łódź, nasz adres. Gdyby ktoś chciał podzielić się swoimi przemyśleniami po wysłuchaniu rozmowy niedawno zakończonej, ja wiem, że temat przewlekłej choroby jest bardzo trudny i bardzo osobisty, a zatem nie tylko doświadczenie choroby, ale i w ogóle doświadczenie zagrożeń. Wystawa towarzyszy festiwalowi Człowiek w zagrożeniu. Doświadczenie zagrożeń, z którym mamy teraz do czynienia, niepokój, który często nas dotyka. Jak sobie z tym radzimy? Co daje siłę? Oczywiście, jeśli ktoś chciałby także powiedzieć, co jest tym zasadniczym elementem, który pomaga przy zmaganiu się z przewlekłą chorobą. Oczywiście, że czekamy. Oczywiście, że bardzo nam zależy. studio@radiolodz.pl i 606 78 78 78. Głosówkę, jak wcześniej powiedziałam, także można nagrać.

0: Dzisiaj ten tytuł Człowiek w zagrożeniu padł kilka razy, bo mówiliśmy o wystawie towarzyszącej festiwalowi. Może zatem czas na słów kilka o nim i na przypomnienie, że te zagrożenia, których dotykają zarówno dzieła filmowe, jak i reportaże audio prezentowane na festiwalu, te zagrożenia są bardzo różne, ale jednym z ważnych wątków jest konflikt izraelsko-palestyński i tutaj bardzo ważnym akcentem zawartym przez organizatorów właśnie w tym wątku był NAZA, czyli film otwarcia festiwalu. Bardzo głośny, były 3 pokazy w NCKF-ie i dodatkowy jeszcze w kinie Kinematograf, bo tam właśnie w Muzeum Kinematografii także festiwalowe wydarzenia, ale to nie jedyny akcent związany z tym wątkiem. Przypominamy teraz fragment rozmowy Agaty Gwizdały z programu Agata i Film z Jakubem Wiewiórskim z Muzeum Kinematografii.
1: Pokażemy film nakręcony w 30-lecie zabójstwa premiera Izraela Itzhaka Rabina i Yossi Melman, jeden z twórców tego filmu, będzie naszym gościem na festiwalu. To jest dziennikarz śledczy z Izraela, także scenarzysta i współreżyser tego filmu. Będziemy pokazywać także film The Life Support. Pokażemy go premierowo. To jest opowieść o lekarzach, którzy są ochotnikami i pomagają potrzebującym w strefie Gazy, w szpitalach, czy właściwie w tym, co zostało ze szpitali, albo jeszcze precyzyjnie mówiąc, w tym, jak wyglądają pomieszczenia, które spełniają funkcję szpitali. I jeszcze jeden film, który nazywa się Upadek, z angielskiego Collapse, i to jest film reżyserki izraelskiej, która po zamachu Hamasu jedzie do kibuców, gdzie zginęli, zostali zamordowani ludzie, i zastanawia się nad istotą tego konfliktu i do tego, do czego to wszystko może dalej doprowadzić. Także bardzo tak podkreślam to, że chcemy patrzeć na ten konflikt wielowymiarowo, że nie próbujemy zająć politycznego stanowiska w tym zakresie, tylko pochylić się nad ofiarami.
2: Nad ludzką tragedią.
1: Tak, nad ludzką tragedią.
2: Powiedziałaś o tej tematyce tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, że ona jest, jak rozumiem, jednym z fundamentów tegorocznego programu, ale no jak zwykle, jak nawet spojrzymy w tę konkursową selekcję, to tam przede wszystkim ten człowiek tytułowy, ale jego dramaty, jego problemy, jego zderzanie się z rzeczywistością, z tragediami osobistymi, rodzinnymi, to wychodzi chyba na pierwszy plan w tych opowieściach.
1: Film dokumentalny jest jednym z narzędzi, poprzez które chcemy docierać do naszych widzów z ważnymi tematami, bo trochę ten festiwal, oprócz tego, że nazywa się Człowiek w zagrożeniu, to jest to też festiwal mediów.

0: ale żeby chciało nam się o nich rozmawiać. Także w tym roku w konkursie akurat filmów dokumentalnych jest 12 tytułów. Bardzo dobra stawka. Czyli ta poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko. Zresztą widać po tym, że absolutna większość tych filmów zdobyła nagrody już na uznanych festiwalach, więc no myślę, że będzie nie tylko co oglądać, ale też o czym rozmawiać.
1: I czego posłuchać, bo ważną częścią festiwalu jest też i konkurs reportaży audio walczących o Nagrodę Radia Łódź. My przedstawialiśmy w kolejne środy nominowane do tej nagrody reportaże, a przypomnijmy, że tegoroczny 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu to ponad 70 filmów dokumentalnych i reportaży, 4 konkursy oraz przeszło 30 spotkań z twórcami.

Dzisiaj pytałam słuchaczy o to, jak radzić sobie w tym świecie pełnym zagrożeń, bo to i wojny toczące się i kryzys zdrowia psychicznego, o którym mówi się coraz więcej, kryzys więzi, relacji, ale także liczne oszustwa na przykład, z którymi mamy ostatnio do czynienia. I tak pomyślałam sobie o tym zaleceniu Voltaire'a, słynnym z XVIII-wiecznego dzieła Candide, czyli optymizm, zalecenie, aby uprawiać własny ogródek, skupić się na pracy jako na źródle szczęścia, odrzucić skrajności, brać pod uwagę takie wartości jak skromność i pragmatyzm, ale w tym świecie z takim obiegiem informacji to te wszystkie wieści, które do nas docierają, chyba utrudniałyby takie rozwiązanie.

0: Autopromocja.
1: Iwan Kulik urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych ekspresji niemal surrealistycznych obrazów. I właśnie o swojej twórczości, o swoim życiu Iwan Kulik opowie nam w najbliższym Radiu Nocą, dzisiaj od 23.05 do 1.00. Mariusz Właśniczka, zapraszam.
2: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Grain. Bilety na operaloc.com.
4: Cześć! Dokąd jedziesz?
5: Do autoryzowanego serwisu Volkswagena.
4: Teraz Skoda Bednarek Dobroń koło Pabianic mają autoryzację serwisową Volkswagena, Seata i Cupry.
5: Ale ja mam pakiety serwisowe i gwarancyjne od innego dilera.
4: Tam również skorzystasz z tych pakietów, a nie będziesz długo czekał na termin wizyty.
5: A naprawię Skodę parkingową?
4: Oczywiście! Mają nowoczesne centrum napraw powypadkowych autoryzowane dla marek Volkswagen, Seat i Cupra.
5: Super! Podasz adres?
4: Skoda Bednarek Dobroń, Wrocławska 18, skoda-dobroń.pl.
6: Co jest naprawdę ważne w życiu? Dom. Miejsce, które daje ciepło, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Flora Śródmieście to coś więcej niż inwestycja. To przestrzeń, która łączy wszystko, co kluczowe. Bliskość pracy, edukacji i rozrywki, a jednocześnie harmonia z naturą. Sąsiedztwo Zielonego Parku Sienkiewicza i kameralne patio pełne roślin sprawiają, że odnajdziesz tu swoją oazę w sercu miasta. Wybierz dom, który pokochasz. www.floralodz.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Droga gotowa, ale wciąż zamknięta. Łódź szuka sposobu na otwarcie Kaczeńcowej. Walczyli o wolną Polskę, dziś zostali uhonorowani. W Łodzi wręczono krzyże wolności i solidarności. Siatkarskie emocje w Łodzi. UKS Commerzcon mierzy się przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Wieczorem zachmurzenie zmienne, w nocy możliwe mgły i przymrozki przy gruncie. Łódź chce odblokować nową drogę bez zezwolenia wojewody. Wiemy, jakie są plany miasta w sprawie ulicy Kaczeńcowej na Teofilowie. Budowa nowego odcinka jezdni od Odrowąża do Rąbińskiej już się zakończyła, ale wojewoda wycofała zezwolenie na realizację inwestycji. A tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
8: Kaczeńcowa w Łodzi ma zostać otwarta jeszcze w październiku, a remont traktorowej ma ruszyć po 1 listopada. To plany Urzędu Miasta na końcówkę roku na łódzkim Teofilowie. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, budowa nowego odcinka Kaczeńcowej już się zakończyła. Na odcinku od Odrowąża do Rąbieńskiej pojawiły się nowe nasadzenia, chodniki, asfalt, ronda, ale zostały stare barierki. Powodem jest wycofanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, o czym mówi Tobiasz Puchalski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
9: Decyzja wojewody jest ostateczna.
8: Miasto ma jednak pomysł na otwarcie Kaczeńcowej.
10: Większość zgód od mieszkańców, którzy są wciąż właścicielami tego terenu, już mamy.
8: Mówi Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
7: Kaczeńcowa ma zostać otwarta jeszcze w październiku, a po 1 listopada ma ruszyć remont traktorowej.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Krzyże Wolności i Solidarności wręczone w Łodzi. Dziś uhonorowano 25 działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej angażowali się w walkę o wolność, niepodległość i przestrzeganie praw człowieka. Odznaczenia przyznane przez prezydenta Karola Nawrockiego wręczył w jego imieniu zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski, który podkreślił znaczenie pamięci o bohaterach.
12: Jesteście bohaterami, bo to wy wywalczyliście wolność, w której my dzisiaj żyć możemy. Za to państwo polskie dzisiaj składa wam hołd i szacunek.
13: trudne czasy, ale to były czasy dla mnie wynikające jako zobowiązanie. Byłem przewodniczącym Komisji Zakładowej dla Nauczycieli na dzielnicę Bałuty i czułem się w obowiązku dalej kontynuować to.
7: Dodaje jeden z odznaczonych Zdzisław Brewiński. Krzyż Wolności i Solidarności to odznaczenie ustanowione przez Sejm w 2010 roku. Bankowcy spodziewają się, że w tym roku może paść kolejny rekord na rynku kredytów hipotecznych. W 2025 roku banki udzieliły ich 256 tysięcy. Wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka mówiła podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, że sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych wygląda bardzo dobrze.
14: Notujemy tak naprawdę od początku roku dwucyfrowe wzrosty, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu nowej produkcji kredytów, ale też pamiętajmy, że część z tych nowych kredytów to jest refinansowanie już wcześniej zaciągniętych kredytów.
7: W ubiegłym roku wartość zaciągniętych kredytów hipotecznych przekroczyła 103 miliardy złotych. I na koniec sport. Siatkarki ŁKS-u Komerską Łódź mierzą się dziś przed własną publicznością ze Stalą Mielec, a to spotkanie ogląda dla nas Robert Zwoliński, z którym teraz się łączymy.
15: No i tak naprawdę chciałoby się powiedzieć, że już jest po meczu, ale tak się nie wydarzyło. ŁKS Komerskone prowadzi ze Stalą Mielec 2-1. Pierwszy set wygrany do 18 i tak jak mówiłem wcześniej, wtedy odrobione 2 punkty straty. W drugim secie jeszcze większa pogoń ŁKS-ianek, bo przegrywały już 12-18, ale mimo to po zmianach w podstawowym składzie udało się odrobić, doprowadzić do remisu i wygrać końcówkę 25-23. W trzecim secie już tych dużych strat nie udało się odrobić. Przewaga Stali sięgała nawet 12 punktów i przy tym wyniku 12-24 weszła na zagrywkę Anna Obiała. Kilka punktów ŁKS-ianki zdobyły, jednak dociągnęły, mówiąc kolokwialnie, do 17 oczek. Więcej już nie dały rady. Stal wygrała 25-17. No i w całym meczu ŁKS Komerskone prowadzi 2-1, ale trwa czwarty set. Na razie w nim 2 punkty dla Stali, 1 dla ŁKS-u, więc 2-1 w tym czwartym secie prowadzą Mielczanki.
7: Tyle, Robert Zwoliński, dziękujemy bardzo, a my w kolejnych wiadomościach Radia Łódź słyszymy się za godzinę.
6: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: Oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. W Łodzi i regionie przed nami spokojny, ale coraz chłodniejszy wieczór. Zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, a temperatura aktualnie 10 stopni i też ona zacznie stopniowo spadać. Wiatr słaby z kierunków północnych. W nocy pojawi się więcej rozpogodzeń, ale zrobi się naprawdę zimno. Termometry pokażą od 1 stopnia do 4 stopni, a lokalnie przy gruncie możliwy jest przymrozek do minus 1 stopnia. Uwaga także na silne zamglenia i mgłę, szczególnie na wschodzie naszego województwa. Wilgotność może spaść poniżej 200 metrów.
6: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: Radio Łódź na wieczór.
16: Ze słów Wiktorii wynika, że to już czas, aby te kwiaty, które w donicach, w ogrodach, na balkonach trzymamy, już niestety trzeba przenieść do domu, no bo już mogą nam zmarznąć, skoro lokalnie jeden stopień poniżej zera, chyba że są jakieś odporne gatunki, to wtedy nie. A my zapraszamy do wysłuchania kolejnych audycji wieczornego pasma w Radiu Łódź. Już niedługo wynik takiej oto sytuacji. Nasz radiowy kolega Adam Łużyński stanął oko w oko z prawdziwym ptakiem drapieżnym. To na potrzeby rozmowy, która już niedługo u nas, a nieco później rzecz dla zainteresowanych tematyką zdrowotną, czyli tak myślę dla wszystkich, to będzie spotkanie z doktorem Kamilem Krystkiewiczem ze Szpitala Kopernika, poświęcone nowym technologiom w leczeniu glejaka wielopostaciowego. Monika Borysow-Dudowicz taką rozmowę na dziś nam naszykowała.

Któż z nas nie śpiewał słynnej pieśni Hej Sokoły? No może młodsi słuchacze nie śpiewali nigdy tej pieśni, ale wielu z nas wie dokładnie, o co chodzi. Tu sokół jest symbolem tęsknoty, ale i pragnienia wolności. Natomiast w kulturze bardzo różne treści i skojarzenia niósł ze sobą sokół, szlachetność na pewno, wolność, często mądrość. Sokół był postrzegany jako pośrednik między niebem a ziemią. Przy czym to ptak układany do polowań, ale także ptak, który pomaga dzisiaj ludziom w wielu ważnych zadaniach. A bardzo dużo o sokołach wie gość audycji, która już niedługo się rozpocznie, czyli Łódzkie Jestem Stąd. To sokolnik Mateusz Moszczyński. Do Uniejowa się wybierzemy, aby poznać tego ciekawego człowieka.

0: I już czas na zapowiadaną audycję Adama Łużyńskiego. Za chwilę bardzo ciekawe powitanie usłyszymy.
1: Łódzkie. Jestem stąd.
2: Dziś naszym gościem w audycji Łódzkie Jestem Stąd jest Mateusz Moszczyński, sokolnik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Chwalćwik.
2: Chwalćwik, co to znaczy?
3: Takie nasze sokolnicze przywitanie. Zawsze sokolnicy witają się chwalćwik. To jest takie nasze, że tak powiem, branżowe. Chwalmy ćwik, czyli dobrze ułożonego ptaka sokolniczego.
2: Ćwik, myślałem, że to chodzi o głos, który wydaje ptak.
3: U nas generalnie ćwik też jest związany z dźwiękiem, ale ćwik oznacza ptaka, który jest doświadczony, którym sokolnik dużo spędził czasu, który świetnie lata, słucha się, świetnie poluje, tak? Bo sokolnictwo to też sztuka układania ptaków do polowań.
2: Na początek porozmawiajmy o specjalnym gościu, który jest tutaj też z nami, bo nie jest pan sam. Jest z nami sokół, którego trzyma pan na ręku. Proszę powiedzieć, co to za ptak? Rzadko kiedy można spotkać się, prawda, z takim zwierzęciem twarzą w twarz, tak jak ja teraz przynajmniej.
3: Tak, tutaj gościem specjalnym jest raruk górski o imieniu Risza. Siedzi na lewej ręce, tutaj tak w tradycji europejskiej nosi się ptaki na lewej rękawicy. Siedzi sobie właśnie, obserwuje. Rarogi górskie są zwierzętami, które u nas nie występują, ale w sokolnictwie są cenione za swoją inteligencję i szybkość lotu, bo wiadomo, sokoły szybko latają, zdecydowanie sokół wędrowny jest takim mistrzem, bo to jest około 380 km na godzinę. Co prawda rarogi około 200-240 km, no ale kiedyś w staropolskim języku było takie stwierdzenie patrzeć jak w raroga, czyli coś niezwykłego, nietypowego. No i jak się patrzy, właśnie tak jak pan widzi z bliska, no faktycznie jest ten raruk czymś nietypowym, takim coś. Jest to coś innego dla człowieka, nie jest to pies, kot, inne stworzenie całkowicie. Tak?
2: Ja nie mogę właśnie przestać się patrzeć na niego. Ma strasznie duże oczy. Duże czarne oczy i takie spokojne spojrzenie. Czy ten ptak także jest spokojny? Bo jest ptakiem drapieżnym.
3: Tak, no jest spokojny, ale to też jest spokój do pewnego czasu. Jest to drapieżnik, ale generalnie jest jednym z bardziej spokojnych, ułożonych, że tak powiem, sokołów, które posiadam. No i ma cechę swoją taką, że tak powiem, dobre usposobienie, spokojne, tak? Poza tym, jak mówimy już o tym wzroku, to warto zauważyć, że taki sokół jest w stanie z 2 kilometrów zobaczyć gołębia. Także to sokoli wzrok też nie jest nieprzypadkowy. No i właśnie ta charakterystyczna budowa oka robi swoje, tak? No i przenikliwe spojrzenie.
2: Skąd wzięło się u pana zainteresowanie sokolnictwem? Czy to jest pasja przekazana, powiedzmy, z poprzednich pokoleń dla pana? Jak to jest u pana?
3: U mnie generalnie sokolnictwo wzięło się od tego, że od małego byłem też zabierany właśnie na obserwację zwierząt do lasu. Jestem też z rodziny łowieckiej, w której generalnie też łowiectwo było od zawsze, że tak powiem, znane. I ta pasja nie tyle właśnie skupiła się na tym myśliwstwie bezpośrednim, co na właśnie układaniu ptaków drapieżnych, obserwacji. Z początku była to obserwacja ptaków, później ja mam to zaszczytne miejsce w rodzinie, że rozpocząłem pasję sokolniczą, zostałem sokolnikiem, ukończyłem niezbędne kursy i szkolenia, także tutaj posiadam wykształcenie w tym kierunku również. I tą pasją zaraziłem swojego tatę, brata, no i resztę rodziny, bo tutaj zarówno mama, jak i siostra też są już po kursach sokolniczych, więc jest to taka pasja rodzinna. Wszyscy już się, że tak powiem, zarazili tym sokolnictwem i miłością do ptaków drapieżnych, do latania z nimi, obserwowania i przebywania, czy też właśnie edukacja a propos sokolnictwa, czy historii sokolnictwa, bo ta rekonstrukcja historyczna też w naszym wydaniu jest nieodzownym elementem pracy i działań.
2: Do tematów historycznych jeszcze przejdziemy, jeszcze o tym porozmawiamy, bo to jest szalenie ciekawe. Ja chciałbym pana zapytać o takie aspekty życia codziennego, bo mówi pan, że wszyscy są już zaangażowani w sokolnictwo. Wiem, że kiedy żyje się i pracuje się ze zwierzętami, to plan dnia nie wygląda, powiedzmy, tak jak u przeciętnego człowieka, który chodzi codziennie do pracy, wraca do domu, tylko trzeba być cały czas zaangażowanym, bo to są zwierzęta i trzeba cały czas o nie dbać. Jak wygląda pana dzień codzienny, jeśli można tak powiedzieć?
3: Taka codzienność, no zaczynamy 5-6 rano, często się wstaję, bo ja też mam tę przyjemność, że pracuję w branży jako sokolnik, może jako osoba, która zabezpiecza zakłady utylizacji żywności i również hale magazynowe, gdzie te ptaki mają na celu odstraszanie innego ptactwa, które na przykład roznosi nieczystości, jak mewy roznoszą jakoś tam przeterminowane jedzenie na przykład, czy niszczą chociażby kruki i rękawy zbożowe. Tam sokolnicy pracują, ja też dlatego na co dzień tak pracuję. Oprócz lotniska, ale o tym później. I taki dzień to właśnie 4, 5, 6 rano się wstaje. Bierzemy to i zbieramy naszych podopiecznych, którzy jadą do pracy. jesteśmy w tej pracy często do godziny 14-15 z jakąś tam przerwą, no a później jest czas na karmienie i zadbanie o te wszystkie ptaki, które w tym czasie odpoczywają w wolierach, czyli w swoich, tak powiem, też domostwach. Oczywiście w międzyczasie ten ptak musi polatać, musi być wykonany trening sokolniczy, żeby taki ptak mógł potrenować. A jeżeli mówimy tutaj już o takim pełnym zaangażowaniu, tak jak pan słusznie zauważył, to nie jest normalne życie z tymi zwierzętami, z tego względu, że nawet trzeba zauważyć, że jakiekolwiek większe wyjazdy, no to musi być też wszystko konsultowane i robione tak, żeby reszta rodziny ewentualnie mogła pana zastąpić, nakarmić te zwierzęta, czy chociażby zadbać o czystość w wolierach, bo jedno i drugie jest szalenie ważne, a najważniejsze jest to, żeby ten ptak miał kontakt z sokolnikiem, bądź też z jego najbliższym gronem. Z prostej sprawy, ptaki rozpoznają ileś twarzy, ileś osób najbliższych, dlatego jeżeli one mają cały czas kontakt z człowiekiem, no to też nie tracimy tej więzi, tak? Ona w pewnym momencie, na przykład jak ja jestem tutaj z Iriszy, nie tyle właścicielem, co głównym kompanem do polowań, to o tyle, jeżeli na przykład dzień czy dwa nie ja ją nakarmię, nie będę trenował, tylko na przykład mój tato czy siostra załóżmy, to nie ma z tym problemu, ale cały czas ten kontakt z człowiekiem jest. Więc ona nagle nie zdziczeje, nie obrazi się na mnie, tylko wie, że po prostu był tak zwany człowiek zapasowy, który pomógł, nakarmił i zrobił. Także tutaj jakiekolwiek prace wymagają właśnie takiego, że tak powiem, zespołowego dogrania. Nawet wyjazdy na wakacje. Często jeździmy po prostu w mniejszym gronie. Kto może, to jedzie, część osób zostaje, także rodzin nie wymieniamy się tymi terminami.
2: Pan wspomniał o takim ciekawym aspekcie, który ja sobie trochę zacząłem wyobrażać, czyli zawodowo, do czego są używane te ptaki drapieżne. I mówił pan, że na lotnisku pan nie działa, tak?
3: Nie, ja akurat nie. Ja nie pracuję na lotniskach, chociaż trzeba zauważyć, że podstawową pracą sokolników, taką w Polsce, której się mówi, teraz częściej się, mam nadzieję, w końcu zaczyna mówić, jest właśnie praca na lotniskach, zabezpieczenie lotów samolotowych, startów, pas lądowisk, z tego względu, że taki sokół, czy na przykład tam jastrząb, bryszołowiec towarzyski, zabezpieczając ten pas, daje bezpieczeństwo osobom, które lecą, czy chociażby pilotom, bo nic nie uderzy w ten samolot. Ptactwo drobne, gołębie czy inne, które przebywają na pasach startowych, które się zdarzają, są przepłoszone. Także metoda sokolnicza jest najbardziej bezpieczną i ekologiczną metodą właśnie w zabezpieczeniu lotnisk, tak? Gdzie to na co dzień nas dotyczy. No wiadomo, trzeba też zauważyć, że zabezpieczenie pól uprawnych, różnego rodzaju parków, bo to też wiadomo, natura musi być harmonijnie, że tak powiem, rozłożona. To nie może być też ujęte na tej zasadzie, że sokolnik to jest osoba, która ma wypłoszyć, załóżmy, wszystkie gawrony z parku. Nie. Sokolnik ma zadbać też, żeby ten część na przykład parku, która jest narażona, gdzie są place zabaw, żeby tam na przykład gawrony nie zakładały tych gniazd, bo to jest przywrócenie harmonii, a nie, że tak powiem, jednego gatunku jako monopolisty na danym terenie. Także tutaj lotniska, parki, ta, że tak powiem, działalność usługowa jest często niezauważana, ale naprawdę ważna w życiu codziennym. Bo proszę sobie zauważyć, tak samo jak mówiłem, to właśnie wcześniej mówiłem o tych rękawach ze zbożem, gdzie jest przytrzymywane zboże. Jeżeli takie rękawy będą rozdziobywane, że tak powiem, cały czas na przykład przez kruki czy inne ptactwo, które widzi tam łatwy kąsek, no to w tym momencie mamy problem ze zbożami, z cenami tego wszystkiego. To jest taki łańcuch zamknięty, że tak powiem, ale faktycznie sokolnictwo ma swoje, że tak powiem, zajęcie, te usługi mają wartość przy działaniu dla ludzi po prostu, dla społeczeństwa.
2: A jak to było kiedyś? Bo mówimy o tym, w jaki sposób są dziś używane te drapieżne ptaki. No ja domyślam się, że na pewno kiedyś było trochę inaczej.
3: Zdecydowanie, jeżeli mówimy z punktu historycznego, to trzeba zauważyć, że ptaki drapieżne, mówimy tu na razie o historii średniowiecznej, bo o starożytności już nie będziemy aż tak daleko odjeżdżać, te ptaki były własnością władców, książąt bądź królów i to oni mogli z tymi ptakami polować. Wiadomo, była cała, że tak powiem, gawiedź, która zajmowała się takimi zwierzętami. Byli sokolnicy, ptasznicy, którzy też te ptaki łapali, układali i to ich zadaniem było przyzwyczaić tego ptaka do polowania z danym władcą, z królem, księciem, ale oni się nimi zajmowali. Dlaczego było to szalenie ważne? Z prostej przyczyny. Był to taki symbol, że władca panuje nad zwierzętami, więc jakby miał to swoje nadanie władzy od Boga. No bo proszę sobie teraz wyobrazić, mamy...
2: Kiedyś królestwo zwierząt, zwierzęta były ważniejsze w życiu człowieka, prawda?
3: Zdecydowanie. I tutaj jeżeli mówimy nawet właśnie o to porównanie do królestwa zwierząt, to kwestia jest taka, jeżeli ten ptak poleciał wysoko i zniknął gdzieś na niebie i nagle przyleciał z kierunku nieba i słońca i wylądował takiego władcy na rękawicy, no to było też takie spojrzenie poddanego, wow, musi mieć coś wspólnego z tym Bogiem, skoro nawet zwierzęta się go słuchają, a tym bardziej te ptaki drapieżne. Dlatego symbol królewski często orzeł był na różnego rodzaju przedstawieniach prezentowany jako właśnie ten ptak drapieżny i jednocześnie ten najważniejszy ptak, który jest tylko zarezerwowany dla władców. Także to sokolnictwo miało taki symboliczny wydźwięk, aspekt. Oczywiście była też to rozrywka elit, no bo polowanie z ptakami tylko mogły sobie pozwolić osoby majętne, które były w stanie utrzymać sokolników, a ci sokolnicy należycie wykarmić takie zwierzaki. Tym bardziej, że już w średniowieczu część ptaków, na przykład proszę sobie wyobrazić, transportowano z Europy do Arabii Saudyjskiej, gdzie je sprzedawano, tak jak współcześnie zresztą, czy transportowano z innych stron świata, żeby móc z nimi polować, posiadać coś nietypowego, czego inni władcy nie mają. Już w późniejszym średniowieczu, tutaj w czasach Malborka, Krzyżaków, no to ptaki drapieżne były jednym z najważniejszych darów lennych. Czyli ptaki przekazywano jako prezenty od władców do władców, co miało pokazać prestiż, majętność danego władcy, bądź na przykład zakonu w tym momencie krzyżackiego, ale z drugiej strony chęć utrzymania dobrych stosunków, bo te ptaki były bardzo ciężkie do ułożenia i niezwykle wartościowe.
2: Kiedy to zaczęło się zmieniać? Kiedy to wykorzystanie ptaków drapieżnych trochę zmieniło swoją wartość, trochę zmieniło swoje znaczenie?
3: Chyba w czasach powojennych, tak można stwierdzić. Z tego względu, że ptaki drapieżne gdzieś tam w czasach przed wojną jeszcze, pierwszą czy drugą wojnę światową, te ptaki były po prostu cały czas kojarzone z tym, z tą arystokracją, z kimś wysoko urodzonym, kogo było stać na to polowanie z ptakami jako pewnego rodzaju rozrywkę. Ale po wojnie już w sumie to sokolnictwo zaczęło mieć właśnie ten wymiar taki użytkowy, w trakcie wojny nawet, bo na lotniskach też były ptaki, które właśnie przepłaszały innego rodzaju ptaki zagrażające samolotom. Po czasach wojennych, w czasach już, że powiem, współczesnych, te ptaki właśnie zauważono, że idealnie nadają się do płoszenia ptactwa z różnych terenów, z lotnisk, czy właśnie zabezpieczenia hal magazynowych. Także ja bym ujął, że to jest bardziej współczesny wynalazek i współczesne zastosowanie właśnie natury w takich działaniach ludzkich. Co ciekawe, najprawdopodobniej wiąże się też to z rozwojem biologii i nauki, bo nie mieliśmy tyle wiedzy, co współcześnie, a propos właśnie, jak taki ptak widzi, z jakiej odległości, że one mają troszkę szerszy spektrum pasmów widzeń, na przykład dla niego kruk jest bardzo kolorowym ptakiem, że takie ptaki idealnie nadają się do płoszenia, właśnie chociażby przy tych rękawach zbożowych, tak? Także wydaje mi się, że to jest współczesny wynalazek. Kiedyś bardziej było to związane właśnie stricte z łowiectwem i z myślistwem.
2: Jak długo zajęło panu zgłębianie wiedzy na temat sokolnictwa? Bo rozmawiam z panem i no myślę, że o co bym nie zapytał, to na wszystko mam takie stuprocentowe wyjaśnienie. Jak długo to wszystko u pana trwa?
3: Czy powiem tak, to trwa nadal, bo uważam, że największym błędem jest stwierdzenie, że wie się już wszystko. Ja tutaj po prostu odpowiadam tak panu w miarę, że powiem, skrupulatnie i na temat, z tego względu, że interesuję się tą kulturą dość szeroko łowiecką, czy to językiem sokolniczym, czy historią. U mnie ta pasja już taka poprzedzona wykształceniem trwa 10 lat. Także to jest też ten czas, kiedy faktycznie spędziłem nad czytaniem mądrych książek napisanych przez mądre głowy, ale też przede wszystkim nauką praktyki, bo to praktyka i obserwacja codzienna przynosi najwięcej tego wszystkiego, tych takich przemyśleń i refleksji. Także uważam, że to będzie około 10 lat, ale tam naukę, tam wiedzę trzeba cały czas zgłębiać. Właśnie przez to, że ta nasza codzienność, współczesność przynosi dużo odpowiedzi na pytania, które kiedyś były nie do rozwiązania.
2: Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego gościa, który cały czas tutaj z nami jest. Oj, chyba trochę...
3: Tak jak słychać, Risza miała coś do powiedzenia, tak? Tak?
2: Właśnie miałem zapytać o tę cierpliwość, bo już trochę z nami jest, bo pan zajmuje się też edukacją, prawda? Mhm. Jak przygotowuje się takie zwierzę do takiego całodziennego wyjścia? Bo rozumiem, że to, że teraz się tutaj spotykamy, to, że nagrywamy naszą rozmowę, to jest też w pewnym stopniu jakieś wyzwanie dla tego ptaka.
3: Znaczy wyzwanie może nie jest, to jakieś z tego względu, że ten ptak jest przyzwyczajony, to teraz panu powiem właśnie a propos układania ptaków, ale jest to dla niego jakieś doświadczenie. Pierwszy raz się tutaj widzimy w takich okolicznościach, że powiem, czasu i przyrody, więc ten ptak też interesuje się tym, co jest dookoła, ale kwestia podstawowa, taki trening z ptakiem, czy właśnie układanie, to jest też wiele miesięcy często treningu, wspólnych działań, co po prostu skutki tym właśnie, że Risza jest taka spokojna. Chociaż trzeba jasno powiedzieć, jest to też cecha osobnicza. Można wziąć trzy inne rarogi górskie, czy chociażby zwykłe rarogi i te ptaki mają różne charaktery. Często nawet rodzeństwo wyklute z jednego lęgu ma inny charakter. I Risza ma akurat spokojne usposobienie, chociaż przed chwilą się tak, jak tutaj przez moją gestykulację, zerwała i powiedziała, co o mnie myśli. Mam nadzieję, że nie było to nic złego, chociaż po jej mnie nie można inaczej wnioskować. Także to jest układanie, to jest trening, to jest przyzwyczajenie ptaka do różnych różnych zmiennych warunków, przez co on się później tego nie boi. Ptaki do edukacji tutaj, które też posiadamy, to też nie są wszystkie ptaki, które, że tak powiem, są tutaj w naszej hodowli, z tego względu, że wybieramy te ptaki, te stworzenia, które najbardziej mają predyspozycje. Właśnie są spokojne, nie boją się człowieka, nie boją się gestykulacji i nadają się do choćby edukacji w szkołach, tak? Bo to też jest, że tak powiem, inne wyzwanie, jeżeli mamy tutaj młodzież, a inne wyzwanie, jeżeli rozmawiamy i działamy z osobami już dorosłymi. Więc to jest dobranie dobre, że tak powiem, gatunku, dobranie cech osobniczych i wtedy możemy takie ptaki zabierać na edukację. Dużo czasu spędzonego razem, tak jak mówiłem, no i przede wszystkim sprawdzenie się w różnych okolicznościach. Wtedy naprawdę wiemy, jaki jest charakter tego ptaka. Czy on się nadaje, czy jednak lepiej, żeby ten ptak z nami latał, trenował, robił jakieś pokazy, czy właśnie edukował.
2: Jeżeli chodzi jeszcze o edukację, to co najczęściej interesuje młode osoby albo dzieci, jeżeli chodzi właśnie o nauczanie, edukację związaną z ptakami, z sokolnictwem?
3: Zawsze pytaniem numer jeden to jest, czy można pogłaskać i wziąć na rękawicę, na rękę. Tutaj też zawsze mówię, że ptaki nie lubią dotyku, bo jest to dla nich po prostu przejście tej takiej, że powiem, przestrzeni prywatnej i nie są do tego stworzone. Poza tym można wcierać własne bakterie, które mamy na rękach, w ich właśnie piórka, a one czyszczą później to wszystko dziobem, więc jest jakieś ryzyko zatrucia. Ale najczęstsze takie pytania właśnie to są związane z tą bliskością, spojrzeniem, wzięcie na rękawicę. Jaki jest fenomen? Moim zdaniem fenomen jest taki, że to są zwierzęta, których na co dzień nie widzimy, które, żeby zobaczyć z bliska, to możemy wziąć właśnie lornetkę, spróbować poobserwować ewentualnie w internecie, czy w innych, że tak powiem, mediach poszukać jakiejś informacji. Jest to właśnie takie nietypowe, bo mamy bliskość, koło nas jest zwierzę, które cały czas jest ptakiem drapieżnym. On nie jest udomowiony, to jest cały czas drapieżnik, który świetnie lata, świetnie poluje i który mimo wszystko chce i współpracuje z człowiekiem. Bo on zawsze przy locie jest ryzyko takie, że może wybrać tą wolność i do nas nie wrócić. A jednak wraca, bo dobrze się współpracuje z człowiekiem. Wiadomo, to jest czas na tą edukację, czas na spotkania, ale mimo wszystko ta więź się buduje między człowiekiem a zwierzakiem. I to też jest właśnie często zauważane przez młodzież. To jak pan z nim rozmawia, pan mu tłumaczy, ja mówię, on się po prostu też przyzwyczaił. My cały czas dbamy o tą więź, ten ptak ze mną jeździ, lata, trenujemy, więc on też czuje po prostu we mnie jakiegoś kompana swoich działań. I to jest najbardziej traktowane z takiej dziedziny magii i czegoś nietypowego przez młodzież. No bo w tym świecie cyfrowym jednak wszystko ma być prostolinijne, zero-jedynkowe.
2: Na jakichś zasadach zawsze, prawda?
3: Tak, to są jedne zasady, określone i koniec. A tutaj człowiek musi dostosować do tego zwierzaka i zobaczyć, na co sobie może pozwolić. I nigdy nie ma tej pewności, że na 100% na pewno się wszystko uda.
2: Tak po naszej rozmowie wnioskuję, że sokolnictwo to jest mnóstwo zdobytej wiedzy w połączeniu z emocjami, tak? Tak jak pan mówi, że dla młodzieży to jest czarna magia.
3: Tak, no to jest emocje, praktyka przede wszystkim, bo jeżeli sami tego nie spróbujemy, nie zobaczymy, no to właśnie pozostaje to w tej sferze magii i czegoś tajemniczego. Mam nadzieję, patrząc po zainteresowaniu młodzieży też i osób dorosłych, że faktycznie ta pasja, ale ta kultura sokolnicza ma szansę odrodzenia się, bo trzeba zauważyć, że to sokolnictwo po II wojnie światowej u nas zostało tam gdzieś zapomniane, z tego względu, że było kojarzone pierw ze szlachtą, później przez rozbiory traktowane jako tożsamość narodowa, kulturowa, którą trzeba było gdzieś tam schować i zniszczyć, bo przecież nie warto myśleć o tradycji typowo polskiej, a teraz zaczynamy do tego wracać, do tej właśnie natury w tym świecie cyfrowym, gdzie możemy z takimi ptakami obcować, latać, trenować i tą więź utrzymywać. Także ta bliskość natury jest namacalna, taka prawie obok, tak? Tylko trzeba wyciągnąć tą rękę.
2: W naszej audycji radiowej Łódzkie Jestem Stąd o niezwykłych ludziach i ich niezwykłych pasjach rozmawialiśmy z sokolnikiem z Uniejowa, z panem Mateuszem Moszczyńskim. Bardzo dziękuję panu i kompanowi.
3: Dziękujemy pięknie również z Ryszą. Chwal ci, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Już niedługo audycja Dbaj o zdrowie, a ja dziękując Adamowi Łużyńskiemu za to arcyciekawe spotkanie. Jeszcze chcę dodać ciekawostkę. Sokół w literaturze, jeszcze taki motyw. To Sokół Maltański oczywiście, słynna powieść Dashiela Hammetta, ale także i ekranizacja tej książki z głównym bohaterem granym przez Humphreya Bogarta. I otóż w tej ekranizacji i użyto jednej z dwóch wykonanych na potrzeby filmu statuetek czy figurek Sokoła Maltańskiego, no bo tam mamy poszukiwanie takiej figurki i w filmie ta figurka okazuje się fałszywa. A na aukcji 13 lat temu dom aukcyjny Bonhams sprzedał taką figurkę za ponad, uwaga, 4 miliony dolarów. Tę właśnie, która pojawiła się w filmie.

0: Dbaj o zdrowie.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. W studiu dr Kamil Krystkiewicz, koordynator do spraw rozwoju i nauki oddziału neurochirurgii nowotworów układu nerwowego Szpitala imienia Kopernika w Łodzi. Bardzo ciekawa i niełatwa rozmowa przed nami. Porozmawiamy na bardzo ważny temat, dający nadzieję. Kiedy słyszymy o tym, że ktoś z naszego najbliższego otoczenia, ktoś z grona znajomych zmaga się z glejakiem, wiemy, że sprawa jest bardzo poważna. Zastanawiamy się nad tym, co teraz? Tym bardziej, że w przypadku glejaków ich rodzajów jest kilka, różnią się od siebie, co też ma znaczenie w kontekście leczenia i tutaj jest światełko w tunelu. Jest nadzieja. To właśnie w Koperniku są wykonywane operacje z wykorzystaniem nowych technologii i pan doktor taką operację wykonuje. Glejak wielopostaciowy. Projekt ze specjalnym leczeniem jest skierowany właśnie do pacjentów, którzy zmagają się z tym rodzajem nowotworu. Czy ten glejak wielopostaciowy to jest ten najtrudniejszy przeciwnik?
2: Jest to najgorzej, najbardziej źle rokujący nowotwór glejowy mózgu. Jest też w pewnych grupach wiekowych najczęstszym pierwotnym nowotworem mózgu. I niestety mediana przeżyć od wielu lat wynosi 15 miesięcy. Wybitnie zakres długości przeżycia zależy od zakresu resekcji nowotworu. Są niestety nowotwory, takie postacie nowotworu, takie lokalizacje nowotworu, które uniemożliwiają zabieg resekcyjny z powodu wysokiego ryzyka operacyjnego, wysokiego ryzyka zaburzeń neurologicznych, zaburzeń świadomości i takie guzy rokują najgorzej. Natomiast te, które mają możliwość bycia usuniętym, w tym przypadku standardem, który powinien nam przyświecać, jest maksymalnie bezpieczna resekcja nowotworu. Co to oznacza? No, oznacza to to, żeby usunąć ten nowotwór jak najwięcej tylko się da, tak, żeby zachować funkcje neurologiczne.
1: Panie doktorze, muszę zapytać o jedną sprawę. Sama diagnoza glejak jest taką informacją, która naprawdę potrafi zadziałać na naszą wyobraźnię. Czym tak naprawdę są glejaki?
2: Są to pierwotne nowotwory mózgu. I tak jak pani redaktor już wspominała, w zależności od rozpoznania jest też inne rokowanie. Są guzy, które są dobrze odgraniczone, które również pochodzą z tkanki glejowej, których usunięcie powoduje wyleczenie. Natomiast niestety znaczna ich większość są to nowotwory naciekające o drugim, trzecim, czwartym stopniu złośliwości. I te nowotwory wyleczyć jest bardzo, bardzo trudno. W przypadku glejaka wielopostaciowego rzadko spotykamy się z wieloletnimi przeżyciami albo remisjami. W związku z tym tak niezwykła jest wczesna diagnostyka, dokładna diagnostyka oraz dobre postępowanie terapeutyczne.
1: Jak rozpoznawany jest właśnie glejak? Po jakich takich wstępnych informacjach dowiadujemy się, że powinniśmy zostać właśnie skierowani na takie badanie?
2: Pacjenci często są diagnozowani z przyczyn, które dzieją się przewlekle w ciągu dni, tygodni. Mogą to być zaburzenia zachowania, bóle głowy, pewne zaburzenia poznawcze, czyli utrudnienia w zapamiętywaniu, dezorientacja, a mogą być też to ostre objawy pod postacią napadu padaczkowego, świeżego deficytu neurologicznego, czyli osłabienia ręki, nogi, połowy twarzy, zaburzeń mowy. Więc ta paleta objawów bardzo dużo zależy od lokalizacji tego nowotworu.
1: Jeżeli chodzi o diagnostykę, jakie badania powinny być wykonane, jeżeli są właśnie takie podejrzenia, że pacjent może mieć glejaka?
2: Podstawowym badaniem jest jakieś badanie neuroobrazowe. Jest to albo tomografia jako takie bardzo wstępne badanie, które najczęściej wykonywane jest w ramach SOR-u i diagnostyki z zakresu medycyny ratunkowej, albo aktualny standard diagnostyczny, czyli rezonans magnetyczny z kontrastem. Jest to niezbędne badanie w przypadku podejrzenia lub już bardzo mocnego podejrzenia nowotworu glejowego, bo pozwala na pokazanie zakresu nowotworu, miejsca, które my uznajemy według aktualnej nomenklatury i według aktualnych wytycznych za nowotwór, co daje informacje na temat możliwości zabiegu resekcyjnego, zakresu tego resekcji i czy w ogóle taki pacjent do operacji się kwalifikuje.
1: Czy my wiemy, skąd właściwie bierze się ta choroba? Dlaczego dany pacjent na glejaka zachorował?
2: Zawsze ma to związek z krytycznymi mutacjami, które napędzają onkogenezę. I niestety pomimo ogromnych wysiłków biologii molekularnej, naukowców, genetyków, nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej wskazać takiej dokładnej przyczyny, dlaczego tak to się dzieje. Są pewne zespoły genetyczne, ale one są relatywnie rzadkie, więc należy uznać, że są to mutacje spontaniczne.
1: Jeżeli chodzi o tę wyjątkową metodę, którą stosują Państwo właśnie w szpitalu Kopernika, to jest tak, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o pacjentów, przybywają tutaj w związku z tą metodą pacjenci z całej Polski. Na czym ona polega? Ponieważ my tutaj w przypadku tej metody mówimy właśnie o tym glejaku wielopostaciowym, bo to jest chyba taki najtrudniejszy przeciwnik.
2: Jest to rzeczywiście najtrudniejszy przeciwnik. To jest taki przeciwnik, w którym zakres resekcji może mieć znaczenie i najczęściej ma znaczenie. Bo w tym przypadku nie walczymy nawet o wyleczenie, co już mówiłem, jest bardzo trudne, ale o zakres przeżycia. Więc naturalną drogą do odwrócenia biologii i historii tego nowotworu jest to, żeby pacjent żył jak najdłużej, bo bez leczenia żyje kilkanaście tygodni. Idea tego badania jest taka, żeby wykorzystując nową modalność diagnostyczną, jaką oferuje medycyna nuklearna, czyli badanie PET, z wykorzystaniem specjalnego znacznika aminokwasowego, wyznaczyć zakres nowotworu, który jest biologicznie aktywny.
1: Czym jest badanie PET? Jeszcze wyjaśnijmy, bo myślę, że jednak są takie osoby, które mogły się z tym badaniem jeszcze w swoim życiu nie spotkać.
2: Jest to forma badania tomografii komputerowej, wykorzystująca specjalne znaczniki, które wbudowują się w jakiś sposób w proces metaboliczny organizmu. Najbardziej popularnym jest fluorowana glukoza, która uczestniczy w wielu procesach metabolicznych. W układzie nerwowych niestety mózg jest bardzo, bardzo aktywny, w związku z tym zużycie tej glukozy jest duże. Te badania nie mają dobrej rozdzielczości i nie pozwalają tak dokładnie określić granic nowotworu. Natomiast jeśli wykorzystamy specjalne znaczniki aminokwasowe, czyli takie specjalne cząsteczki, które wbudowują się w szlaki białkowe nowotworów, możemy wykazać, gdzie ten nowotwór według aktualnych standardów PET rano, jest jego koniec, jest jego początek, jaki jest zakres resekcji, który my możemy sobie pozwolić, żeby wykonać w trakcie operacji. Co istotne, my już wiemy na podstawie tego, co my widzimy w tym badaniu, że objętość tego nowotworu jest w istocie większa niż to, co widzimy w zwykłym, standardowym badaniu rezonansu magnetycznego z kontrastem.
1: Czyli po prostu to badanie wykonane przed operacją pozwala na to, żeby zobaczyć więcej i żeby ta wiedza

0: do czynienia z guzem zlokalizowanym blisko krytycznych dróg lub ośrodków, takich jak ośrodek ruchu dla ręki, nogi, dla ośrodków mowy. Te milimetry mogą mieć znaczenie. Dlatego też wykorzystujemy bardzo wiele nowoczesnych rozwiązań w nowoczesnej neurochirurgii, czyli neuromonitoring, takie monitorowanie neurofizjologiczne, które pozwala nam oszacować, jak daleko do konkretnych dróg nerwowych jesteśmy. Neuronawigacja, śródoperacyjne badanie ultrasonograficzne, również operacje z wybudzeniem pozwalają na zwiększenie profilu bezpieczeństwa tych zabiegów. Bo najważniejsze jest nie tylko usunięcie nowotworu, ale takie usunięcie nowotworu, które zachowuje funkcję neurologiczną u pacjenta.
1: Czy może się tak zdarzyć, że w trakcie takiego badania okazuje się na przykład, że no tutaj właściwie nie ma możliwości działania?
0: Nie przytrafiło nam się mieć taką sytuację, że chory, który był kwalifikowany na podstawie rezonansu magnetycznego z kontrastem, został zdyskwalifikowany po badaniu PET. Nawet jeśli ta objętość jest większa, ten fragment nowotworu nacieka krytyczne struktury istotne dla życia, my usuwamy tą masę nowotworu, ten zakres, który widać i w rezonansie, i w PET-cie, poza tym drobnym fragmentem, pozostawiając go do dalszego leczenia miejscowego, czyli radioterapii i do chemioterapii.
1: Ja wiem, panie doktorze, że każda operacja jest inna, ale to jest tak naprawdę ogromny wysiłek dla całego zespołu. Ile osób pracuje jednocześnie w trakcie takiej operacji i w trakcie przygotowań do tej operacji właśnie z udziałem tego badania PET?
0: Jeśli spojrzymy na leczenie w sposób systemowy, okazuje się, że bardzo dużo. Bo najbardziej oczywistą osobą jest oczywiście postać neurochirurga, asysty operacyjnej, ale są pielęgniarki operacyjne, instrumentariuszki, anestezjolodzy, którzy mają krytyczną rolę w operacjach z neurofizjologią lub z operacji wybudzeniem. Neurofizjolog. Niezwykle istotna jest też diagnostyka, czyli radiolog, który jest wyspecjalizowany w oglądaniu układu nerwowego. Medycyna nuklearna, czym do tej pory właściwie medycy nuklearni nie uczestniczyli w tym procesie diagnostycznym. A teraz już w przypadku naszego szpitala jak najbardziej uczestniczą i jest to doskonała współpraca. Oprócz tego radioterapeuci, którzy planują dalsze leczenie, napromieniowanie tego nowotworu. A co za tym idzie? Fizycy i, co również ważne, onkolodzy kliniczni, którzy później przejmują opiekę nad pacjentem w przypadku leczenia systemowego, czyli na przykład chemioterapii.
1: Bo to jest tak, że tutaj właściwie razem z tą operacją historia się nie kończy. Ta historia tak naprawdę dopiero się zaczyna, dlatego że ten pacjent, który został poddany operacji, on zyskuje tutaj pewien czas. Ten czas oczywiście jest bardzo cenny, natomiast potem dochodzą kolejne elementy tej układanki.
0: Dokładnie tak. I naszą rolą, oprócz tego, że usuwamy nowotwór, nieprawidłową tkankę, jest dać czas na rozpoznanie, na wdrożenie, zaplanowanie radiochemioterapii, która nie jest krótka. Jest to 30 frakcji, które odbywają się przez 6 tygodni. Następnie, jeśli pacjent spełnia kryteria włączenia, otrzymuje cykl chemioterapii doustnej, który również jest wielotygodniowym. W związku z tym, tak naprawdę, rzeczywiście jest to leczenie, które trwa długo, ale poprawia przeżycie, poprawia rokowanie tych pacjentów.
1: My już dzisiaj powiedzieliśmy o tym, że w związku z tymi operacjami glejaka wielopostaciowego z wykorzystaniem badania PET właśnie do Łodzi zgłaszają się tak naprawdę osoby z całej Polski. Jeżeli ktoś właśnie nas teraz słucha i chciałby skorzystać właśnie z takiej formy, chciałby się zakwalifikować do takiego programu.
0: Pacjenci mogą kontaktować się ze mną, z lekarzami z oddziału neurochirurgii Szpitala Kopernika. Wiele sposobów. Mamy do dyspozycji poradnię neurochirurgiczną, również taką pulę przyjęć onkologicznych w ramach tej poradni. Mogą kontaktować się z sekretariatem oddziału telefonicznie lub drogą mailową. Wszystkie zgłoszenia do badania są przekierowane do mnie jako do głównego badacza w tym badaniu. Każdy z tych zgłoszeń analizuję indywidualnie, oglądam badania radiologiczne. Jeśli jest potrzeba, jest możliwość konsultacji online lub na żywo. I jeśli rzeczywiście pacjent spełnia kryteria włączenia, ustalamy dalsze postępowanie, termin przyjęcia i konkretne dalsze kroki diagnostyczne.
1: Ja tutaj nie będę zadawać takiego pytania, jak długo czeka się na taką operację, ponieważ wiemy, że w tym przypadku akurat to są sprawy niezwykle indywidualne, glejak wielopostaciowy. No tutaj czasami jest tak, że każdy dzień tak naprawdę ma znaczenie.
0: Dla nas chory z

0: rozpoznaniem, podejrzeniem guza złośliwego mózgu jest priorytetem. I takich pacjentów operujemy jak najszybciej.
1: Ja pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Również przy okazji życzę, żeby ta medycyna rozwijała się w taki sposób, żebyśmy mogli po prostu częściej się spotykać i opowiadać właśnie o takich historiach i zapraszać Państwa do tego, żeby zainteresować się tym tematem, jeżeli ktoś z Państwa zmaga się właśnie z glejakiem wielopostaciowym, ewentualnie ma w rodzinie taką osobę, którą dotknęła właśnie taka choroba i taka sytuacja, to chyba już wiemy, że w Łodzi mamy bardzo dobrych specjalistów i przede wszystkim bardzo dobre metody. A naszym gościem był dzisiaj dr Kamil Krystkiewicz, koordynator do spraw rozwoju i nauki oddziału neurochirurgii i nowotworów układu nerwowego. Pięknie dziękuję za spotkanie.
0: Serdecznie dziękuję i do usłyszenia i zobaczenia.
1: A na koniec jeszcze warto zaznaczyć, że te nowoczesne warunki wyposażenia oddziału szpitala nie służą jedynie pacjentom z glejakiem. Tutaj leczone są także choroby, jeżeli chodzi o inne nowotwory, choroby mózgu oraz rdzenia kręgowego, schorzenia kręgosłupa. Gdyby ktoś z Państwa chciał dowiedzieć się więcej na ten temat, na temat tych badań, jest taka możliwość. Numer telefonu 42 689 5341. To jest sekretariat tego oddziału właśnie w Koperniku. Ja raz jeszcze powtórzę ten numer telefonu. 42 689 5341. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
2: Audycję przygotowała Monika Borysow. Ja jeszcze za kilka chwil przypomnę ten numer telefonu, w razie gdyby ktoś nie zdążył zanotować.

Przypominam zatem, zgodnie z obietnicą, numer telefonu. Tutaj można dowiedzieć się sporo, nie tylko o metodach leczenia glejaka wielopostaciowego, ale tak jak Monika mówiła, także innych chorób. Uwaga, 42 689 53 41 689 53 41.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Samochód przewrócił pomnik ulicy Piotrkowskiej w Łodzi i kierowca nie zatrzymał się na miejscu zdarzenia. Ekspresówki mają odciążyć Krajową 12. Drogowcy uspokajają w sprawie inwestycji w Łódzkiem. Daniel Obajtek może stracić immunitet. Prokuratura chce rozliczyć byłego prezesa Orlenu w sprawie cen paliw. Wieczorem zachmurzenie zmienne, w nocy możliwe mgły i przymrozki przy gruncie. Samochód dostawczy przewrócił pomnik ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Kierowca odjechał, a pomnik został poważnie uszkodzony. Dziś rano metalowa konstrukcja leżała rozbita w pobliżu Placu Wolności. Jak do tego doszło, to wie nasz reporter Miłosz Warszawski.
4: Jak ustaliła policja, w monument podczas skręcania uderzył samochód dostawczy. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, a jego manewr zarejestrował monitoring. Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
5: Nieznany na chwilę obecną kierujący pojazdem marki Mercedes, jadąc od Placu Wolności w kierunku ulicy Pruchnika, wykonując manewr omijania, nie zachował bezpiecznego odstępu od omijanej przeszkody i przodem kierowanego przez siebie pojazdu uderzył w obelisk, po czym oddalił się z miejsca.
4: Pomnik został odsłonięty w 2008 roku z okazji 185. rocznicy przekształcenia dawnego traktu Piotrkowskiego w ulicę Piotrkowską. Składa się złożonych jeden na drugim metalowych elementów, których forma nawiązuje do kształtu Łodzi. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
3: Na razie nie wiadomo, jak poważne są uszkodzenia konstrukcji, czy pomnik będzie można naprawić oraz kiedy mógłby ponownie stanąć w dotychczasowym miejscu.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Budowa ekspresowych tras S12 i S74 w Łódzkiem nie jest zagrożona, zapewnia o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Choć z decyzji środowiskowej wyłączono dwa odcinki o łącznej długości blisko 16 km, nie oznacza to wstrzymania inwestycji. Zmiany są konieczne ze względu na ochronę szlaków migracyjnych zwierząt. Dotyczy to odcinków rozpoczynających się od węzła Kozenin, wyjaśnia Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
7: Konkretnie chodziło właśnie o skorygowanie miejsca, skorygowanie usytuowania węzła Kozenin. W ślad za tym oczywiście zmieniły się nieco przebiegi tych tras.
3: Budowa tych dróg jest niezwykle ważna dla regionu. Pozwoli to odciążyć zatłoczoną Krajową 12. Procedura pozbawienia Daniela Obajtka immunitetu potrwa około 10-kilkunastu miesięcy. Tyle standardowo zajmuje w Parlamencie Europejskim uchylanie ochrony prawnej deputowanym. O skierowaniu wniosku o pozbawienie europosła PiSu immunitetu poinformował dziś minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura chce pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku, a szczegóły zna Beata Płomecka.
8: Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że około tygodnia mija od momentu ogłoszenia wniosku w Polsce do przyjęcia go w Europarlamencie. Potem wniosek odczytuje na sesji plenarnej przewodnicząca Parlamentu Europejskiego i wtedy rozpoczyna się cała procedura. Najbliższa sesja jest w Strasburgu, zaczyna się w poniedziałek, ale to raczej za mało czasu, by wniosek dotarł i został zarejestrowany. Po odczytaniu informacji przez szefową Europarlamentu wniosek jest przekazywany do Komisji Prawnej. Ta zawsze organizuje wysłuchanie. Daniel Obajtek będzie mógł przyjść, wyjaśnić i przedstawić swoje racje. Na podstawie dyskusji na Komisji Prawnej powstanie raport i europosłowie w niej zasiadający zadecydują, czy dać zielone światło dla uchylenia immunitetu. Ostateczną decyzję podejmą europosłowie w głosowaniu na sesji plenarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To już czwarty wniosek o pozbawienie Daniela Obajtka immunitetu. Zaczął się sezon grzewczy. Straż Miejska w Zgierzu zyskała nowy sprzęt do badania jakości powietrza. Mobilne laboratorium to pojazd, który jest wyposażony w szereg urządzeń umożliwiających wykrywanie niebezpiecznych substancji chemicznych, szkodliwych gazów oraz pyłów zawieszonych. Strażnicy będą mogli wykorzystać nowy sprzęt do kontroli domowych instalacji grzewczych, mówi prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.
9: Na pewno będzie to narzędzie pomocne. Skala się zdecydowanie mniejsza z roku na rok ze względu chociażby na większą efektywność urządzeń grzewczych. Natomiast nadal pozostają miejsca, w których dochodzi do zjawisk nie tylko w ramach danego osiedla, ale obszaru miasta. Takie działanie będzie bardziej kompletne.
3: Strażnicy otrzymali m.in. kamerę termowizyjną, wilgotnościomierze do drewna oraz specjalistyczny zestaw do pobierania próbek popiołu. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21.00. Ja teraz zapraszam na wiadomości sportowe.
10: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
3: A w studiu jest Piotr Andrzejczak.
11: Po inauguracyjnej porażce z deweloperem Rzeszów siatkarki UKS-u pchną się w górę tabeli. W drugiej kolejce pokonały budowlanych Łódź, a dzisiaj wygrały drugi mecz z rzędu. A szczegóły o tym meczu Robert Zwoliński.
12: Siatkarki UKS-u Komerską Łódź były faworytkami meczu ze Stalą Mielec, no i ostatecznie wygrywają za 3 punkty 3-1, choć problemów nie brakowało i to tak naprawdę prawie w każdym secie. W pierwszym łodzianki przegrywały 2 punktami, wygrały ostatecznie jednak dość zdecydowanie 25-18. W drugim przewaga drużyny z Mielca sięgała już nawet 6 punktów, było 18-12 dla przyjezdnych, ale wtedy zmiany w drużynie UKS-u Komerską, wejście m.in. Poli Nowakowskiej i Regiane Bidias, niezwykle doświadczonej, odmieniło losy tej partii. UKS-ianki wygrały 25-23 po walce w samej końcówce, natomiast w trzecim secie nie udało się już odwrócić losów tej partii. Ostatecznie skończyło się porażką UKS-ianek 17-25, a czwarty set, no to już początek, wyrównana walka, no a później UKS-ianki za sprawą tym razem Holenderki Jelles Dambrink odskoczyły, no i wygrały 25-18. Holenderka, która przez 3 sety grała słabo, tak trzeba to powiedzieć, w czwartym, no, zagrała wyśmienicie i zgarnęła nagrodę MVP tego spotkania. UKS Komerską wygrywa ze Stalą Mielec 3-1.
11: I awansuje na pierwsze miejsce w tabeli, a w następnym meczu siatkarki UKS-u zagrają na wyjeździe z BKS-em Bielsko-Biała. Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Krieger 6-1, 6-4 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Lee. Awans wywalczyła także Maja Chwalińska. Nasza reprezentantka pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. No i teraz zagra z Greczynką Marią Sakari. A wiadomości sportowe następne w Radiu Łódź po 22.
10: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
3: Jeszcze szybko sprawdzamy prognozę pogody. 9 stopni aktualnie na termometrach, w nocy zachmurzenie, mało i umiarkowane. Silne zamglenia, miejscami mogą być także mgły ograniczające widzialność do poniżej 200 metrów, zwłaszcza na wschodzie województwa, dlatego kierowcy apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. W nocy temperatura minimalna od stopnia do 4 stopni, lokalnie przy gruncie spadek temperatury do minus 1 stopnia. A jutro rano miejscami mgły, a w ciągu dnia temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
6: Radio Łódź na wieczór.
13: A w tej godzinie naszego spotkania Izabela Berkowska proponuje audycję z cyklu Woda nie tylko święcona. Dzisiaj spotkanie z bardzo ciekawym bohaterem, bratem Maciejem. To jeden z organizatorów europejskiego spotkania młodych, ale to będzie zaledwie jeden wątek też o wspólnocie TZ, prężnie działającej. Będzie mowa, ale także i o kryzysie więzi w Kościele katolickim. To są zawsze arcyciekawe i nieoczywiste spotkania. I takie właśnie rozpocznie się za kilka chwil.

Zanim rozpocznie się zapowiadana wielowątkowa rozmowa, to może warto zaznaczyć czy przypomnieć słuchaczom, że 49. Europejskie Spotkanie Młodych TZ odbędzie się w Łodzi. Na przełomie tego i przyszłego roku to będzie 5 dni spotkań, zarówno tych dużych i modlitewnych, jak i spotkań w mniejszym gronie, a tematy zostały przyporządkowane miastom. To będzie miasto słowa, miasto dialogu, miasto kobiet, miasto technologii, miasto kultury i miasto ducha. A audycja Izy Berkowskiej już za kilka chwil.

0: Kościół katolicki przeżywa kryzys. Mówi się o kryzysie powołań, o kryzysie zaufania do instytucji kościelnych, o kryzysie więzi i o potrzebie indywidualnego przeżywania wiary. Gdzieś z drugiej strony jest silna ekumeniczna wspólnota mieszkająca w burgundzkiej wiosce we Francji. I to jest ta wspólnota, która każdego roku przyciąga rzesze młodych ludzi z całego świata, żeby się wspólnie modlić i śpiewać. No to może jednak potrzebujemy tej wspólnoty. Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
1: Woda nie tylko święcona.
0: Brat Maciej ze wspólnoty w Teze jest z nami. Witamy.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Podejrzewam, że w wirze przygotowań do Europejskiego Spotkania Młodych w tym roku w Łodzi.
2: Tak jest. W wirze przygotowań już od 5 tygodni. Przyjechaliśmy na początku września. A mogę wtrącić się coś innego jeszcze?
0: Oczywiście, tak? Jasne.
2: Nie chciałbym, żebyśmy byli traktowani jako druga strona.
0: No dobrze, to zaraz będziemy się spierać o to i będziemy się kłócić.
2: Dlatego, że sama definicja tego, czym jest Kościół, jest tak rozległa i tak szeroka, że zamykając to w jakichś ramach takich stricte
0: może
2: określonych...
0: Może jest za szeroka po prostu.
2: Myślę, że nie. Myślę, że nie. I nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś teologiczne czy patetyczne wywody, czym jest tak naprawdę Kościół. Kościół widzialny, Kościół niewidzialny. Natomiast... dla mnie osobiście i myślę, że dla wszystkich moich braci, kościołem są ludzie. Nie? To jest eklezja, to jest zgromadzenie, czyli pewna grupa. I teraz, co charakteryzuje tą grupę? To, że są wewnętrznie, na swój intymny, personalny, indywidualny sposób zakochani w Jezusie. W Ewangelii, w wartościach, które niesie Ewangelia. I teraz, i od tego się zaczyna. I teraz, co z tym robimy i w którą stronę to idzie? To jest inny level, to jest późniejszy etap. Nie? Na początku Kościół jest definiowany jako te osoby, dla których Jezus osobiście w ich życiu wewnętrznym, trudnym do zdefiniowania, do zweryfikowania, odgrywa nadrzędną rolę. Mhm. Nie? Więc dałbym sobie taki luz mówienia o Kościele w sposób bardzo szeroki, a nie ograniczania się do instytucji.
0: A ja mam wrażenie, że to, o czym bracie Macieju mówisz w tej chwili, to jest teoretyczna wspólnota, że taka praktyczna wspólnota to jednak wymaga czegoś więcej. To, że jest Jezus, to, że wszyscy Go kochają, to jednak nie zamyka sprawy wspólnoty.
2: Zależy od tego, jaką wrażliwość duchową mają ci, którzy chcą żyć Jego Ewangelią. A ta wrażliwość jest bardzo różna i skala tych wrażliwości duchowych jest olbrzymia. Są ludzie, którzy, dla których kontakt z Jezusem odbywa się tylko w jakichś określonych ramach, związanych z określoną pobożnością, ale są ludzie, którzy starają się żyć tym inaczej, inaczej rozumieją. I teraz mówić, że ci są okej, a ci nie są okej, to trochę tak nie fair, nie?
0: No dobrze, no ale to zaraz ja spróbuję wyjaśnić, dlaczego myślę, że nie wszystko mi się składa dobrze na słowo wspólnota. Ja bym może zaczęła, korzystając z obecności brata Macieja, żebyśmy powiedzieli trochę, jak takie spotkania młodych wyglądają. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Nie wszyscy mieli okazję być. Ja byłam w Wiedniu wiele lat temu. Byłam pod wrażeniem. Tak, tak. Bardzo przyjemne doświadczenie takiej otwartej, żywej, radosnej wiary. To było niesamowite. Ja pamiętam, że po kilku godzinach to ja już te kanony śpiewałam w obcych językach. To było niesamowite, prawda? Ściskałam się z obcymi ludźmi. Coś nieprawdopodobnego. Taka energia.
2: Mamy nadzieję przeżyć to samo za 2,5 miesiąca w Łodzi.
0: No właśnie. No ale tak jeszcze, gdybyśmy spróbowali, jak to się wszystko odbywa. Mhm. No bo wiele osób nie wie nic w gruncie rzeczy. Mhm. A to, że ja powiem w tej chwili, że było fajnie, no to ktoś mi może uwierzyć lub nie. Mhm.
2: Europejskie spotkania młodych tak naprawdę to jest wypadkowa, produkt uboczny naszego życia Ewangelią przez cały rok. Jesteśmy wspólnotą braci, jesteśmy mnichami, którzy żyją od lat 40. w południowej Burgundii i przyjmują pielgrzymów. I żyjemy naprawdę radością i prostotą Ewangelii, w bardzo prostych warunkach i bardzo radośnie i bardzo prosto. I w latach 70. nasz założyciel, brat Roger, kierował się taką intuicją, mówi, co gdyby, też intuicja, która była prowokowana oczywiście przez młodych ludzi, bo to młodzi są o początku wszystkiego, co gdybyśmy przenieśli to, czym żyjemy w Burgundii, w Teze, do jednego z wielkich miast. I przez kilka dni, przez 4-5 dni żyli w ten sam sposób, taką samą prostotą i radością, ale w dużym mieście. No i się zaczęło. I pierwsze spotkanie Paryż, później Londyn, Barcelona, Rzym, drugi Rzym i tak dalej, i tak dalej. I nagle przychodzi rok 89. I nagle pracujący wówczas jeszcze w Watykanie ksiądz Michalik, który został biskupem Michalikiem w Zielonej Górze, który bardzo dobrze znał brata Roże, powiedział, musicie przyjechać do Polski. To był początek 89 roku, pełna komuna, stan wojenny, musicie przyjechać do Polski. No na to bracia, no tak, ale chodzi o duże miasta, a on był biskupem w Zielonej Górze, więc on mówi, ja wam to załatwię. I trafił do kardynała Gulbinowicza we Wrocławiu i powiedział mu tak, bracia z Teze chcieliby zrobić spotkanie za żelazną kurtyną w kraju komunistycznym, duże europejskie spotkanie dla wszystkich młodych, i możesz to zrobić we Wrocławiu. Jeżeli się nie zgodzisz, to ja to zrobię w Zielonej Górze i będzie wiocha, że Zielona Góra przyjęła europejskie spotkanie młodych. Kardynał Gulbinowicz zgodził się od razu. Zaczęliśmy przygotowywać spotkanie europejskie za żelazną kurtyną. Spotkanie europejskie, czyli koniec grudnia, tak jak to będzie w tym roku, odbyło się w Wolnym Mieście, gdzie wielkie banery pojawiły się, Solidarność, Vita Teze w całym Wrocławiu. W związku z tym nagle spotkania zdały się wielkimi eventami. Wiedeń, Praga, 120, 140 tysięcy młodych ludzi, którzy przyjeżdżają na te 4 dni. Oczywiście czasy się zmieniły, wszystko poszło do przodu, jesteśmy też w epoce tej post-covidowej, w związku z tym spotkania są dużo mniejsze. Na ostatnim naszym w Paryżu było 15 tysięcy młodych ludzi, co uznajemy i tak za dobry wynik, bo 15 tysięcy młodych, przypomnę, spotkanie jest dla osób w wieku 18-35. Więc to są młodzi, którzy sami podejmują niezależną taką decyzję, że chcą wziąć udział w spotkaniu, chcą wyjechać, chcą przeżyć ten czas wejścia w nowy rok inaczej. Nie na imprezie, nie balując, nie tańcząc, nie pijąc, tylko inaczej. No i przyjeżdżają. I jesteśmy w Łodzi i to spotkanie będzie wyglądało tak jak prawie tak jak wszystkie nasze spotkania, bo jednak dużo nowości w Łodzi się pojawi. Czyli 28 grudnia pielgrzymi przyjeżdżają. Spotkanie odbywa się 29, 30, 31 grudnia. 1 stycznia są ostatnie msze modlitwy w parafiach, wspólny obiad z rodzinami i wyjazd, powrót do siebie.
0: No dobrze, i spotykamy się, no to mówimy tutaj logistyka. Przyjeżdżamy, wyjeżdżamy i tak dalej, tak? A w tak zwanym międzyczasie co się dzieje? Spotykamy się na jakiej zasadzie?
2: Spotykamy się, tak jak ja używam takich niestety skrótów myślowych, że żyjemy tak jak w Teze, tyle że w dużym mieście, ale co to znaczy tak naprawdę? Kręgosłupem naszego życia w Teze, tym co nas trzyma razem jako braci, ja przypomnę, jesteśmy wspólnotą ekumeniczną. Mamy braci naprawdę z wielu kościołów. Mam braci Anglikanów, Luteran, Kalwinistów, braci Baptystów z kościołów wolnych, Maronitów z Libanu. Więc naprawdę jesteśmy z wszystkich perspektyw. I to co nas trzyma razem i co trzyma pielgrzymów też, którzy przyjeżdżają, to jest modlitwa. 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczorem, modlimy się w kościele pojednania w Teze. To jest taki duży kościół, tam nie ma ławek, jest tylko wykładzina wygodna, wszyscy siedzą na ziemi. I to jest bardzo prosta modlitwa. Przede wszystkim słowem, ciszą i kanonami, o których pani wspominała. W związku z tym te 3 modlitwy z Teze są przetransportowane do dużego miasta, czyli do Łodzi. Będzie poranna modlitwa, która będzie w parafiach, południowe modlitwy, które będą w głównych 6 kościołach Łodzi, czyli to jest luterański Mateusz, następnie katedra, jezuici, dominikanie, zesłanie Ducha Świętego i wniebowzięcie, czyli w osi piotrkowskiej, możemy powiedzieć, z takim małym zygzakiem na jezuitów i dominikanów. I modlitwa wieczorna, tak zwany main event, czyli Atlas Arena, gdzie wszyscy uczestnicy spotkają się razem. To jest rdzeń, to jest to, co nas łączy. Poza tym oczywiście jest program biblijny, czyli w parafiach młodzi mają grupy dzielenia biblijnego wokół słowa, no i program warsztatów popołudniowych, który pierwszy raz ever w ogóle w historii spotkań europejskich został przygotowany całkiem inaczej. To jest nowe rozdanie i to akurat Łódź została wybrana jako miasto, gdzie mamy premierę tego nowego programu.
0: No, te rozmowy biblijne to też bardzo ważny element. Ja pamiętam, że po wyjeździe właśnie do Wiednia, wtedy na spotkanie z TZ, zdecydowałam pójść na Papieską Akademię Teologiczną. Skończyłam dziennikarstwo wprawdzie tam, no ale gdzieś ta potrzeba właśnie rozmawiania była. I ja tej potrzeby nie byłam w stanie zrealizować w kościele, bo tam się nie rozmawia.
2: Nie zgodzę się, ale to dobrze, że się nie zgadzamy.
0: Mhm. Nie zgodzę rozmawia się, jest dialog. Mogę tak, o coś
2: tak.
0: spytać?
2: Jasne tyle,
0: mogę
2: że
0: stać
2: też
0: tam nasze,
2: wydaje mi się, że mamy różne...
0: Przepraszam księdza, chciałabym tutaj zasugerować, że w kazaniu to ja bym zwróciła uwagę na inny akcent, gdzie indziej bym akcent położyła. To sobie wyobrażamy taką mszę w polskim kościele katolickim?
2: Właśnie, bo zaczęliśmy od tego, co definiujemy jako kościół. Co jest definicją kościoła i co jest definicją wspólnoty.
0: Rozumiem.
2: I,
0: spojrzymy teraz szerzej, w ogóle na wspólnotę
2: chrześcijan. Weszła pani bardzo mocno w liturgię. Czyli w coś, co ma swój porządek, co ma swój początek i koniec, co trwa określony czas i są kolejne elementy liturgii, jest liturgia słowa, jest Eucharystia i oczywiście jest zakończenie i komunia i wspólnota. I tu mówimy o liturgii i oczywiście interwencja w liturgię, moim w ogóle zdaniem, nie miałaby najmniejszego sensu, że ja nawet, który żyję w wolności i w radości we wspólnocie Kościoła, nie miałbym najmniejszej ochoty, żeby siedząc w ławce, widząc, że ksiądz mówi rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam i nie tylko od strony, nie wiem, czy etycznej, czy moralnej, czy ludzkiej w ogóle, ale no nie wiem, ja jestem po studiach biblijnych akurat i często mi się zdarza, że słyszę rzeczy, które no, moi profesorowie podważaliby bardzo łatwo. Uważam, że to nie jest miejsce ani czas, żeby wstać w ławce w kościele i powiedzieć halo, halo, tutaj, przepraszam, to tak nie jest, nie? Bo Mojżesz to nie tak, tylko inaczej. Na to jest inny czas.
0: W niektórych odłamach kościołów protestanckich na przykład jak najbardziej jest czas. Rozmawiamy o słowie i właściwie od razu przechodzimy do analizy.
2: W kościele katolickim też rozmawiamy o słowie. Są koła biblijne, są wspólnoty, które się spotykają, które młodzi, którzy rozkminiają fragmenty Biblii, którzy się spotykają. Ale to, co jest najpiękniejsze, to...
0: Dużo takich grup jest... Dużo?
2: Nie wiem, ale chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Kardynał Ryś kiedyś...
0: To ja tylko powiem, bardzo mało.
2: Bardzo mało?
0: Mhm.
2: Szkoda. Szkoda. Mhm. Kardynał Ryś kiedyś w Tezę, jak zawsze, jak przyjeżdża do Tezę, wrzucam na głęboką wodę. Jest spotkanie z młodymi. Tych młodych tygodniowo w Tezę z Polski jest różnie, 100-300 osób. Jest na takim jednym spotkaniu, środek lata, bardzo gorąco. No i jest ten czas, kiedy młodzi zadają pytania. Młodzi, którzy przyjeżdżają do Tezę, młodzi Polacy, nie mają filtra. Zadają pytania takie, jak myślą, tak jak czują, tak pytają. I pytali kardynała Rysia właśnie o to, co robić, gdy słyszymy takie słowa. Co robić, gdy nie zgadzamy się z tym, co mówi ksiądz. Co robić, gdy nie mamy głosu, żeby coś powiedzieć, żeby zainterweniować. I kardynał Ryś bardzo fajnie odpowiedział. Najpierw zapytał, ale co zrobiliście do tej pory? Co zrobiliście do tej pory dokładnie, konkretnie w danej parafii? Czy byliście u proboszcza, czy rozmawialiście z nim, czy ktoś poszedł, grupa młodych poszła po mszy do zakrystii rozmawiać, czy na probostwo, czy sprowokaliście jakieś spotkanie?
0: Ale my nie jesteśmy nauczeni, że się z władzą rozmawia, a dla nas...
2: Z jaką władzą? To nie jest władza.
0: No, ale dla
2: to
0: nas...
2: jest służba.
0: No tak, ale my inaczej to rozumiemy tutaj na gruncie polskim.
2: Dobrze, papież Franciszek o tym powiedział, że problemem klerykalizmu nie są księża, tylko też świeccy.
0: Zapewne tak.
2: I to trafił w punkt, dlatego że fajnie wrócić sobie do, nie wiem, do dziejów apostolskich, fajnie wrócić sobie do pierwszego kościoła i pomyśleć o tym, kim byli tak naprawdę kapłani, kim byli ci, którzy łamali chleb, kim byli ci, którzy jako pierwsi sprawowali Eucharystię. Oni byli po to, żeby służyć wspólnocie. Oni byli po to, żeby scalać wspólnotę. Byli sługami pojednania i jedności wspólnoty. I oczywiście minęło prawie 2000 lat od tego momentu, Ale no nie zapominajmy, że Ewangelia się nie zmieniła. Mamy oczywiście tradycję Kościoła, ale Ewangelia jest cały czas ta sama, więc cieszyłbym się, gdyby młode pokolenia, nowe pokolenia, psycholodzy im przypisują jakieś literki w ogóle dziwne, że to Z, a to alfa, a to coś, ale to są po prostu młodzi ludzie dzisiaj. Tacy sami, jak byli 10 lat temu, 20 lat temu, czy w latach 60., tak dzisiaj to jest po prostu młody człowiek, który żyje w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej rzeczywistości. Życzyłbym sobie i chciałbym, żeby mieli odwagę nie wychodzić z kościoła, nie wypisywać się z lekcji religii, nie tworzyć alternatywne rzeczywistości, w których atakują kościół, tylko walczyli o ten kościół. Tylko walczyli, tak jak kardynał Ryś powiedział, bo on w drugiej części odpowiedzi na swoje pytanie powiedział: napadajcie nas, przychodźcie do nas, dzwońcie, piszcie, napadajcie nas. I chciałbym, życzyłbym sobie tego, żeby młodzież napadała księży i mówiła: księże, kurczę, to było nie tak, to było nie tak, to było nie tak. Dlaczego? Czy możemy się spotkać i porozmawiać o tym? Czy możemy zrobić grupę biblijną? A czy możemy zrobić to, żeby poczuli odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła?
0: Ja mogę powiedzieć, że to nie jest takie proste i nie do końca się tutaj z bratem zgodzę, dlatego że ja nawet kiedyś chciałam, koniec końców udało mi się, rzeczywiście miałam okazję porozmawiać z kardynałem Grzegorzem Rysiem, przyjechał tutaj do mnie i porozmawialiśmy też o, też chyba w dużym stopniu o kryzysie w Kościele, jeszcze w momencie, kiedy był tutaj u nas metropolitą. Natomiast pamiętam, że trwało dobry rok, kiedy ja tak zaczynałam pukać i pomyślałam sobie, będę uparta w końcu. Nie robię tego tylko dla siebie, robię to dla wszystkich, również słuchaczy Radia Łódź, którzy pewnie chętnie by posłuchali naszego metropolity również z anteny radiowej. I pisałam najpierw do rzeczników, rzecznicy mnie odsyłali do jakichś biskupów pomocniczych, przy czym też nie biskupi pomocniczy odpisywali, tylko jakieś prawe ręce, tak, tychże biskupów pomocniczych. Później tak, to się zwykle kończyło na kimś, kto był dość wysoko, ale jednak nie aż tak, żebym ja mogła zapukać do właściwych drzwi. No to znaczy, że to wcale nie jest takie łatwe. Tydzień temu, mając tutaj gościa watykanistkę, zadałam pytanie, jakie ja miałabym szanse przy wszelkich staraniach, mając najlepsze papiery, że ja się nienagannie prowadzę, dostać się na spotkanie z papieżem, umówić się z nim na audiencję. No powiedziała, że żadnych. Czyli w gruncie rzeczy to są progi. My jesteśmy tego świadomi.
2: Nie zgodzę się, bo mam przykłady ludzi, którzy się dostali. Znikąd. Mm-hmm. Tak całkowicie znikąd. Nie? Tak z innej bajki w ogóle. I to są piękne przykłady, bo znam przykład rodziny, małżeństwa, które było na wczasach we Włoszech przez przypadek, w tym samym czasie, kiedy papież był w Castel Gandolfo i podali list przez gwardię szwajcarską. Napisali odręcznie list, podali przez gwardzistę, który stał na bramie w zamku w Castel Gandolfo. I list trafił do papieża, dostali tego samego wieczora odpowiedź, że mogą przyjść na audiencję. Cuda się zdarzają. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest w kategoriach cudów.
0: No tak.
2: Ale natomiast nie wiem, są audiencje środowe, jest możliwość spotkania Ojca Świętego. Też pytanie tylko, co to ma na celu, nie? Żeby klasyfikować dostępność kościoła, czy budować pewne progi, czy definiować pewne progi na zasadzie tego, czy ja mogę dostać się do takiej czy innej osoby wysoko postawionej, jeżeli zaczęliśmy temat od tego, że mamy księdza, który jest w naszym kościele, w naszej parafii i mówi do nas z ambony, który jest bardzo dostępny. Więc ta wspólnota.
0: Mówimy
2: i
0: o dostępności takiej terytorialnej, tak? Bo rozumiem, że dostępność takiego księdza nie musi być dostępnością taką natury emocjonalnej na przykład, tak?
2: Nie wiem, ale jako przykład podam na przykład. Jesteśmy tutaj od 5 tygodni przygotowujemy europejskie spotkanie młodych i co wtorek mamy tak zwaną wtorkową modlitwę. Pakujemy się wszyscy, całą ekipą. Nas jest w sumie około 25 osób, w tym 18 wolontariuszy z całego świata. Pakujemy się w samochody, w transport publiczny i jedziemy do jednej wybranej parafii na terenie Łodzi i we wtorek wieczorem od 19:30 mamy tam modlitwę TZ. W każdy wtorek na tą modlitwę przyjeżdża kardynał Konrad. W każdy wtorek jest dostępny, siedzi w ławce. W każdy wtorek wychodzi do ludzi, którzy przyszli na tą modlitwę i rozmawia z nimi. W każdy wtorek...
0: Ale może to jest ten wyjątkowy moment.
2: Zostaje z nami, je kanapki, czy sałatkę, czy to, co proboszcz przygotował. Nie chcę cytować Ewangelii, nie chcę być patetyczny, mówić, że ten, kto
0: bardziej
2: puka, tym otworzą, ale...
0: Tak, bardziej chodzi mi o to, że gdybyśmy nie organizowali, to nie byłby ten moment, że my organizujemy tak my. Wy organizujecie spotkanie młodych TZ, tylko żebyśmy weszli do takiego tradycyjnego kościoła gdzieś na osiedlu na przykład w Łodzi i no i okazałoby się, że widzimy tych smutnych ludzi, którzy nawet kiedy śpiewają radosne pieśni, no to też zwróciłam uwagę, nawet i po spotkaniach właśnie w TZ, że tam jest ta radość, tam jest ta energia, taka jakaś przyjemność płynąca z tego, że my wspólnie śpiewamy. I w naszym kościele jest taki wszechobecny smutek, albo co, jeśli nie smutek, to co najmniej powaga. Dziecko musi się zachowywać spokojnie. Ci rodzice, którzy cały czas mówią, nie kręć się, nie śmiej się, prawda? Nie zachowuj się głośno. To jest inne miejsce. Tutaj nie wolno ci być sobą, nie wolno ci być naturalną. No, to pokazuje, że to miejsce z automatu nie jest przystępne.
2: W 100% się z panią zgodzę.
0: Chociaż raz.
2: W 100% się z panią zgodzę. Ten smutek i nie chcę cytować tutaj klasyków, którzy mówili o tym, z jaką twarzą Kościoła nie zbawimy i że twarz jak cmentarz i tak dalej, znamy wszystkie te cytaty. Natomiast to, co jest dla mnie zastanawiające, ja nie mam odpowiedzi. Ja też przychodzę tutaj i jestem ciekaw tego, co zobaczę, tutaj, czyli do Łodzi przyjeżdżam i jestem ciekaw, co zobaczę, jaki Kościół poznam. I miałem na przykład serię w jednym z kościołów, był odpust i miałem serię kazań po Ewangelii. I gdy wszedłem na ambonę, zobaczyłem te twarze ludzi, które były tak poważne, usta wygięte w podkowy, w drugą stronę oczywiście, i tak poważne, tak patetyczne. I gdy zacząłem mówić, najpierw był szok, bo to było święto Podwyższenia Krzyża. I ja mówiłem o tym, co się wydarzyło w 19 rozdziale Ewangelii Jana, gdy Jezus z krzyża powiedział do swojej matki, oto syn twój, a do ukochanego ucznia, oto matka twoja. I mówiłem o relacjach i o tym, że Jezus odbija piłkę, że my przychodzimy pod ten krzyż właśnie płakać, umartwiać się i w ogóle, a Jezus mówi, nie, nie, nie, to nie przychodźcie, nie płaczcie. Tylko bądźcie dla siebie wszyscy, jak matka i syn, kochajcie się. Relacje między ludźmi są ważniejsze, a nie to, że ja dobrowolnie oddaję za was swoje życie. To samo Jezus powiedział u Łukasza, gdy szedł na Golgotę. Płakały niewiasty, o, zawodziły. O, matko jedyna. I Jezus powiedział, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad swoimi dziećmi. On cały czas przyszedł przynieść dobrą wiadomość o zbawieniu, o miłości, o Bogu, który jest miłością, o relacjach między ludźmi. I nawet w najbardziej patetycznej, ciężkiej, tragicznej, zbrodniczej śmierci na krzyżu, mówił, to nie ja, to wy macie się kochać. To ma być relacja między wami, po to przyszedłem, po to ja tu umieram na krzyżu, oddaję życie, żebyście wy się kochali, jak matka z synem i jak syn z matką. I to jest do wszystkich, to jest do całej wspólnoty
0: Kościoła. A my widzimy tylko ten krzyż i cierpienie.
2: No, zatrzymuję się. Jest taka fajna anegdota, która jest prawdziwa niestety, że w pewnym zgromadzeniu sióstr, nie będę mówił którym, 3 siostry zostały przydzielone do jednej parafii i zamieszkały w tej parafii, poszły na pierwszą mszę jednego dnia, poszły drugiego dnia, poszły trzeciego dnia, czwartego dnia nie wytrzymały i poszły do księdza proboszcza. I one zapytały, księdze proboszczu, bo my nie będziemy tu przychodziły na mszę. Ksiądz proboszcz miał wielki szok, to nie było w Łodzi, był w wielkim szoku w ogóle i mówi, ale siostry, a co się stało, co się wydarzyło? Bo my przychodzimy na mszę, żeby usłyszeć dobrą nowinę. To jest czwarta msza z rzędu, czwarty dzień z rzędu, kiedy my podczas Eucharystii nie usłyszeliśmy dobrej nowiny. Więc ksiądz do nas zadzwoni i powie nam, kiedy będzie w kościele dobra nowina.
0: To my przyjdziemy.
2: I wyszły. Nie? Więc szacun wielki w ogóle. Natomiast w tym się zgadzam, nie? Że powaga przeradza się w smutek. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale do VII wieku smutek był jednym z grzechów głównych.
0: O, to ciekawostka.
2: Także smutek nijak się ma do Ewangelii. Smutek nijak się ma do Kościoła. Nijak się ma do dobrej nowiny.
0: Tu jestem troszeczkę zaskoczona, ale pozytywnie, to bardzo dobrze. Powiedzieliśmy o tym smutku w Kościele, a właściwie mówiliśmy o relacjach. No i teraz, gdybyśmy wspomnieli, jak wygląda przekazanie sobie pokoju, znaku pokoju, no i pewnie tutaj brat Maciej doskonale kojarzy to z polskiego Kościoła w jedną stronę, w drugą stronę, najlepiej, żeby jeszcze nie spojrzeć. Są osoby, które odwracają się z szerokim uśmiechem. Ja, jeśli już mam taką przyjemność odwrócić się do kogoś, to zawsze robię to z szerokim uśmiechem. To zwykle zaskakuje, albo się ktoś uśmiechnie. Zwykle, jeśli to są młode osoby, to odpowiadają uśmiechem. No, ale zdarza się, że ludzie reagują zdziwieniem. Zdziwieniem reaguje się często na podanie ręki. No, a to, co my mamy na spotkaniach młodych, czyli to, że możemy paść sobie w ramiona, to ja sobie tego w naszym kościele, przepraszam, nie wyobrażam.
2: Różne rzeczy widziałem w kościołach i różne rzeczy, bo jeżeli jestem na mszy studenckiej, akademickiej, na mszy wspólnot różnych, a wy w Łodzi macie bardzo dużo fajnych wspólnot, to są ludzie, którzy wpadają sobie w ramiona, to są ludzie, którzy przekazują sobie znak pokoju i pamiętajmy, że to nie my sobie przekazujemy ten znak pokoju, tylko Chrystus nam go przekazuje, a my jak takie lustra odbijamy to Jego światło i to jest ta Jego radość, Jego pokój, którego świat dać nie może, ja wam daję i my go sobie przekazujemy i doświadczam tego dobrego przekazywania pokoju, ale zgadzam się znowu, niestety, że są sytuacje, w których jest to skinięcie głowy i to jeszcze z takim, nie chcę powiedzieć z pogardą, ale z takim smutkiem, powagą, taką, no dobrze, to pokój z tobą. Jest taki brzydki nawet dowcip. Gdzieś było jakieś rekolekcje dla singli i była msza, która miała rozpocząć te rekolekcje. No i jakiś facet był zbyt zmotywowany jako singiel i wymyślił, że w czasie mszy będzie się odwracał do wszystkich i zamiast mówić pokój z tobą czy pokój Chrystusa, będzie mówił pokój numer 8, pokój numer 8, pokój numer 8 i się odwracał do oko. Niestety.
0: No i właściwie na bazie tego, o czym my rozmawiamy, o tym trochę smutku, o tym, że tych relacji nie ma, że my ich nie budujemy, że ten Kościół, no nie chcę tak powiedzieć, ale możemy przeczytać również w mediach społecznościowych, że parafie często funkcjonują, to przeczytałam dzisiaj na jednym z forów, że często funkcjonują jako punkty usługowe. Czyli sakramenty, pogrzeby, msze, nikt się nie zna, nikt się nie wspiera, o żadne relacje tutaj nie chodzi.
2: Szkoda, że są osoby, które tak widzą parafię i szkoda, że są takie parafie,
0: mają takie doświadczenia.
2: Tak, szkoda, że są takie parafie, w których tak to funkcjonuje.
0: No i może dlatego też na przykład tworzy się w tej chwili bardzo duża grupa takich, ja bym ich nazwała duchowych nomadów. Osób, które poszukują, które nie znajdują tego czegoś w kościele, jednocześnie no, czują, że mają w sobie wiarę i zaczynają szukać na własną rękę. Czyli mówią, właściwie z żadnym kościołem nie chcę się związać. Czyli tak naprawdę nie szukają wspólnoty. Chcą tej relacji w pojedynkę.
2: Mhm. Nawiążę jeszcze do poprzedniego pytania, tylko zamykając już całkowicie. Mhm. Młody Józef Ratzinger napisał bardzo fajny tekst o tym, że Kościół katolicki ma możliwość przetrwania tylko jeżeli będzie wspólnotą małych wspólnot. Tylko jeżeli będą to małe wspólnoty ludzi, którzy się kochają. Bo przecież po tym nas poznają. po tym nas poznają, że jesteśmy Jego uczniami, że się kochamy. Jak tę miłość sobie okazywać, tak jak ktoś na tym forum, które pani cytowała, określił, w fabryce. Jak tą miłość sobie okazywać w miejscu, które jest na zasadzie właśnie pogrzeby, śluby i gdzie nie ma relacji. I także no, ja tutaj

0: przez drugiego człowieka, w drugim człowieku. I nie możemy pozbawić się relacji i stwierdzić, że ja tylko zostaję połączony góra-dół, ja i Bóg i super. I w tym jest dużo Chrystusa, bo dla mnie Chrystus na krzyżu jest ten krzyż w ogóle, nie? To przecięcie się tej linii wertykalnej góra-dół i horyzontalnej wzdłuż, to jest mniej więcej określenie tego, gdzie się znajduje Chrystus jako miejsce. I o tym też Paweł fajnie pisze. Czyli ja, będąc w Chrystusie, tak naprawdę powinienem być tą linią pionową góra-dół, mieć relację z Bogiem, ale być też tą linią poziomą i mieć równorzędną relację z innymi ludźmi. Nie? Mhm. I to powinno być 50-50, 50 na 50. I wszystko we mnie to mówi. Ale z kolei no, mamy tradycję monastyczną ermitów, mnichów pustyni, którzy zamykali się w jaskiniach i którzy żyli w samotności, wielbiąc Boga. I co mamy powiedzieć teraz, że Paweł, pustelnik, który założył Paulinów, na którego się powołują, czyli cała Jasna Góra i wszyscy Paulini, których serdecznie pozdrawiam, że co, że on źle skumał w ogóle, czym jest wiara, czym jest relacja z Bogiem, bo chciał tego Boga wielbić w zamknięciu w swojej jaskini. Oczywiście później miał ziomków swoich innych mnichów, którzy go odwiedzali, był tam Antoni i inni, natomiast jednak to życie w zamknięciu i ta duchowość moja wewnętrzna i mój kontakt z Bogiem jest możliwa. I to też jest chrześcijaństwo. Więc młodzi dzisiaj powiedzieli 6-7, nie? Nie bardzo... I to, nie? I to. Tu mamy... Wydaje mi się, że to jest powołanie bardzo specyficzne, bardzo oryginalne do życia w samotności i do przeżywania mojej relacji z Bogiem w samotności. Stety, niestety, mam takie doświadczenie, dlatego że przed ślubami wieczystymi w naszej wspólnocie jesteśmy zamknięci na miesiąc w ciszy. Pielgrzymom oferujemy tygodniowe rekolekcje w ciszy, my się zamykamy na miesiąc w ciszy. Pierwszy tydzień jest ok, drugi jest tragiczny, trzeci jest mega ciężki, czwarty tydzień w ciszy uzależnia i człowiek zadaje sobie pytanie, po co mi ten świat? Po co mi te relacje? Przecież wszystko, co potrzebuję, mam w sobie. Bóg mi daje wszystko. I ta moja relacja z Bogiem, i słowo, i cisza, i natura dookoła. I to mi wystarczy, nie? I to jest mega uzależniające. Więc rozumiem kartuzów na przykład, nie? Chociaż kartuzi też w Wielkiej Kartuzji we Francji spotykają się raz w tygodniu. Cały tydzień są w zamknięciu, nie spotykają się, milczą, tylko na modlitwach się przecinają, ale mają jeden dzień w tygodniu imprezę, gdzie mogą się spotkać, wspólnie wypić herbatę i albo coś innego wypić, bo oni są znani z różnych rzeczy dobrych, więc nie wiem. Wydaje mi się, że jest to pewna zagadka, nie? Jak własną duchowość rozwijać, nie będąc w relacji z drugim człowiekiem, ale tylko w relacji z Bogiem. Chciałbym powiedzieć, że to jest niemożliwe, ale mamy przykłady bardzo konkretne, że było możliwe. Nie?
1: A ja się zastanawiam, dlaczego brat, mówiąc o tej ciszy, tak się bawi tym smartfonem, no. Że gdzieś tam ten smartfon jednak musi być. Dwa nawet.
0: Obydwa są wyciszone.
1: Ja słyszałam, że wy tak żyjecie skromnie, że tak tutaj wyłączeni od, nie wiem, no od cywilizacji to pewnie nie. Korzystacie, rozumiem.
0: Na pewno nie w trakcie przygotowań spotkania. Aha. Na pewno nie w trakcie przygotowań spotkania. Chociaż powiem szczerze, że ja dla nas nauką było, już nie będę mówił z którego, jaki to zakon, ale zakon, który ślubuje ubóstwo. My ubóstwa nie ślubujemy. Dla brata Roże bieda nie jest wartością. Nie była wartością. Mhm. Nie? Ubóstwo nie było wartością. Ludzie modlą się, pracują, utrzymują własne rodziny, żeby wyjść z biedy, a my byśmy teraz w ramach jakichś górnolotnych idei ślubowali ubóstwo. Coś, co nie jest w ogóle, z czym inni walczą, my będziemy teraz dobrowolnie i też na jakich zasadach. Więc brat Roże raczej wolał, żebyśmy składali ślub prostoty. Mhm. Prostota, nie? W bardzo prostych warunkach żyć, w bardzo prosto funkcjonować i tak to działa. Natomiast w czasie spotkań europejskich oczywiście musimy mieć kontakt z bazą, czyli te telefony działają, a nauczyliśmy się tego od zakonników, którzy ślubują ubóstwo i kiedyś przyjechali do nas taka grupa, to było jakoś, nie wiem, z 8-9 lat temu, taka spora grupa tych zakonników. I myśmy przyszli do nich, gdzieś wymienialiśmy informacje, chcieliśmy utrzymać kontakt i przyszliśmy do nich z karteczką, gdzie były zapisane

0: numer telefonu i chyba dwa e-maile różne, żeby mogli mieć z nami kontakt. No i tą karteczkę dajemy. I ten taki mnich z długą brodą, obcięty na łyso, taki biedny, najbiedniejszy z biednych, szuka czegoś w kieszeni i wyciąga nowego iPhone'a, nie? To był iPhone 2 wtedy, czy 3, ale to już było w ogóle... I my tak zobaczyliśmy, Jezus Maria, i on ten numer z tej naszej karteczki, że gdzie my długopisem wyskrobaliśmy mu ten numer, on sobie wklepuje w jakiś telefon. Mówimy, aha, czyli tak można. A no dobra, to możemy też. No i na drugi dzień bracia zdecydowali, kupujemy telefony i co kupili? Jakieś stare Nokie, nie? Takie nie smartfony, tylko takie. I przez wiele lat mieliśmy takie stare. No a teraz niestety...
1: No dobrze, dobrze, no ale to, żeby sprawa była jasna, no nikt nie ucieka od tego, że jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, no i to dociera wszędzie, no nie ma się co oszukiwać. Obawiam się, że nie wystarczy nam czasu na powiedzenie wszystkiego, co byśmy chcieli. Coś możemy zdradzić, coś, jakiś sekret odnośnie tego spotkania młodych w Łodzi? Jakiś
0: możemy.
1: Taki hit?
0: Hit. Dwie hit. Nowości, których
1: dobrze.
0: Nie było wcześniej.
1: Dobrze.
0: Gdzie Łódź to jest wielka premiera. Pierwsze to jest program popołudniowy, który podzieliliśmy, czyli program popołudniowy, czyli warsztaty, konferencje, spotkania tematyczne, podzieliliśmy na 6 bloków. 6 twarzy Łodzi. I według nas Łódź ma co najmniej 6 twarzy. Nazwaliśmy to miastami. Jest miasto ducha, miasto słowa, miasto kobiet, miasto dialogu, miasto kultury i miasto technologii. I każdy pielgrzym będzie mógł wybrać 29 i 30 grudnia jedno z tych miast i uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, warsztatach, konferencjach związanych z tym tematem. Robimy to po raz pierwszy. I druga rzecz, druga nowość, to jest pakiet dzienny. Spotkanie jest dla osób 18-35 i spotkanie trwa od 28 albo dla wolontariuszy od 26 grudnia do 1 stycznia. Ale są takie dwa dni, 29 i 30 grudnia, gdzie można wziąć udział w pakiecie dziennym, czyli od rana do wieczora przeżyć całe spotkanie w ciągu jednego dnia i tutaj nie ma limitu wieku. Napisaliśmy, że to jest 15-50, ale tak naprawdę to jest 15+. Wszystkie te informacje oczywiście są na stronie tezelodz.pl, taizelodz.pl.
1: To zapraszamy do zaglądania na stronę. Dzisiaj czas nas pogoni niestety i więcej już nam się nie uda powiedzieć. Brat Maciej ze wspólnoty TZ był naszym gościem. Bardzo dziękuję
0: to
1: za
0: spotkanie.
1: To ja dziękuję
0: bardzo. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również ja, Iza Berkowska. Do usłyszenia.
2: I ja też mówię słuchaczom do usłyszenia. Anna Groblińska, dziękuję za wspólny wieczór. Tomasz Ferliński jeszcze pozostaje i realizuje program Niedługo Wiadomości, a po nich audycja Marcina Tercjaka.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
2: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
1: Tak wcześnie?
2: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
1: I co powiedzieli?
2: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
1: Bezcenne.
2: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nowy remont, stare błędy. Na ulicy Tatrzańskiej w Łodzi znów ucierpiały drzewa. Policjantka użyła broni, 44-latek nie przeżył. Śledczy analizują wyniki sekcji zwłok. Strażacy ochotnicy spojrzą na akcje ratunkowe z góry. Łódzkie planuje zakup 75 dronów. Wieczorem zachmurzenie zmienne, w nocy możliwe mgły i przymrozki przy gruncie. Kolejny remont w Łodzi, podczas którego ucierpiały drzewa. Mowa o ulicy Tatrzańskiej, wzdłuż której budowany jest ciąg pieszo-rowerowy. Choć pnie drzew są zabezpieczone, ich korzenie wystają z ziemi, a niektóre zostały poprzecinane. Jak zauważa przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, radna Magdalena Gałkiewicz, to kolejny taki przypadek po ulicach Ptasiej i Franciszkańskiej.
6: Mamy niewystarczający nadzór nad inwestycjami i to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, zwłaszcza przy tak dużej liczbie inwestycji, która jest prowadzona w tym momencie. Mamy przecież standardy ochrony drzew, kiedy nie mamy nakładanych kar, nie działają.
5: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu, sprawa trafiła do pracowników nadzorujących inwestycje, którzy przeprowadzą rozmowę z wykonawcą.
7: Każda umowa z firmami budującymi drogi zawiera szczegółowe wytyczne, w jaki sposób zabezpieczać drzewa i jak prowadzić pracę w obrębie systemów korzeniowych. Jeżeli inspektorzy stwierdzą, że prace wykonane są w sposób nieprawidłowy, to mogą na wykonawcę nałożyć karę.
5: To kolejny raz, kiedy miasto informuje nas o możliwych karach dla wykonawców. Nie sprawia to jednak, że podczas remontów korzenie drzew przestają być uszkadzane. Zdjęcia z ulicy Tatrzańskiej można znaleźć na naszej stronie.
8: Więcej na radiołódź.pl.
5: Są wstępne wyniki sekcji zwłok 44-latka z bydgoskiego Błonia, śmiertelnie postrzelonego przez policjantkę. Chodzi o sytuację sprzed 4 dni, do której doszło na ulicy Stawowej w Bydgoszczy. Wówczas 44-latek z nożem w ręku rzucił się w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, mężczyzna zmarł w szpitalu. O wstępnych wynikach sekcji zwłok mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prokuratury okręgowej w Bydgoszczy.
9: Ze wstępnych ustaleń biegłego wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu było wykrwawienie na skutek rany postrzałowej. Pobrano krew do badań toksykologicznych, w tym badań na zawartość alkoholu oraz substancji działających podobnie na alkohol, co umożliwi nam odpowiedź na pytanie, w jakim stanie psychofizycznym znajdował się mężczyzna.
5: Pełne wyniki sekcji będą znane za kilka do kilkunastu tygodni. Śledczy sprawdzają jeszcze zapisy monitoringu i przesłuchują świadków. Drony dla strażaków ochotników w Łódzkiem. Takie zakupy planuje województwo łódzkie. Nowe urządzenia pozwolą m.in. szybciej odnaleźć osobę zaginioną. O nowym programie Adam Murzyński.
10: Województwo łódzkie planuje uruchomienie programu dronowego dla ochotniczych straży pożarnych, mówi wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak.
11: To będzie przeszkolenie ponad 400 ratowników w zakresie obsługi dronów, ich konserwacji, użytkowania, ale także zakupimy 75 dronów z wykorzystaniem środków europejskich.
10: Dronów w Straży Pożarnej najprawdopodobniej będzie coraz więcej. W związku z tym uruchomiono ogólnopolski rejestr dronów używanych przez ratowników. Dzięki niemu będzie można lepiej je dysponować do zdarzeń, a każdy z dronów otrzyma swój unikalny numer rejestracyjny.
5: Zakup 75 dronów i szkolenia strażaków to nie jedyne inwestycje w obronność w województwie łódzkim. Niedawno w Łodzi prezentowano pierwszy w Polsce mobilny szpital polowy, czyli autokar, który może pełnić funkcję SOR-u. Więcej miejsc parkingowych na Rytkini w Łodzi. Przy Wyszyńskiego pojawiło się 29 dodatkowych miejsc, a mieszkańcy podkreślają, że w tamtych rejonach i tak wciąż często nie ma gdzie zaparkować.
12: No tak, jest problem, ponieważ w niektóre dni to faktycznie nie ma gdzie parkować. Trzeba jeździć gdzieś bardzo daleko, żeby faktycznie zaparkować.
13: Tu mamy nowe osiedle przecież. Tam też były problemy z parkingami, bo ludzie, którzy mieszkali tu od lat, odgradzali się, bojąc się, że zaczną ludzie dojeżdżać do nowego osiedla i będą im tu parkować.
14: Te 29 miejsc przyda się, ale przydałoby się jakieś inne jeszcze rozwiązanie.
5: Spółdzielnia Rytkinia Północ poinformowała, że nowe miejsca mają zastąpić te, w których wcześniej zamontowano półpodziemne pojemniki na odpady. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam za godzinę.
15: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Na termometrach utrzymuje się 9 stopni. W Łodzi i całym regionie wieczór upływa pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i stopniowego ochłodzenia. Wiatr słaby, więc pogoda dość spokojna. W nocy niebo miejscami się rozpogodzi, ale temperatura spadnie do zaledwie nawet 4 stopni, a przy gruncie lokalnie nawet do minus 1. Kierowcy powinni uważać na gęste mgły, szczególnie na wschodzie województwa. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów. W piątek czeka nas całkiem pogodny dzień. Zachmurzenie będzie mało i umiarkowane, a termometry pokażą od 13 do 15 stopni. Jutro wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.
15: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
16: Program zrealizuje Tomasz Ferliński. Witamy bardzo serdecznie. Jest 6 minut po godzinie 21, a zaczniemy od utworu, który na dobrą sprawę właściwie nie ma nic wspólnego z całą resztą, która dzisiaj zabrzmi, ale jest to kompozycja artysty, który od jakiegoś czasu jest taką małą moją obsesją i niedługo pewnie nieco więcej, i nie tylko tu, ale także na przykład w audycji winylowej w niedzielę o 20, czyli w programie Veni Vidi Vinyl, na temat tego właśnie zapomnianego i nieżyjącego już od dosyć dawna artysty będzie nieco więcej. Dziś jedno nagranie, które pochodzi z początku, właśnie z końca lat 70., które zostało przypomniane niedawno, relatywnie niedawno, na ścieżce dźwiękowej głośnego dosyć filmu Megan. I to jest utwór zatytułowany Silicon Chip. Oto Basil Kerchin.

Silicon Chip i Basil Kirchin. Długo bym teraz mógł opowiadać o tym angielskim kompozytorze, eksperymentatorze, artyście, który tworzył zarówno muzykę filmową w duchu swojej epoki, czyli tak naprawdę lat 60. Sporo w tym było takiego klimatu swingującego Londynu, odrobiny jazzu, nawet nie takiej odrobiny, ale obok też powstawały soundtracki, na których znajdowały się dźwięki zdecydowanie bardziej eksperymentalne, awangardowe. Było trochę muzyki, którą określa się mianem library, ale też było sporo zabaw, jakże kreatywnych zabaw, techniką nagraniową, wykorzystywaniem różnych prędkości odtwarzanej taśmy i też odtwarzanej w różnych kierunkach. Zabawa związana również z umieszczaniem tak zwanych fragmentów nagrań terenowych, czyli fragmentów rozmów, dźwięków miasta, przyrody i wplataniu ich w strukturę muzyczną. Krótko mówiąc, Basil Kirchin był kimś, kto posługiwał się technologią czy też metodą samplingu, zanim jeszcze ktokolwiek wymyślił tę nazwę. Dziś pamiętany jest przez nielicznych, no Brian Eno niezwykle ciepło wypowiada się zawsze o Basilu Kirchinie, mówiąc, że to jeden właściwie z takich duchowych muzycznych ojców, także jego muzycznej drogi. No ale generalnie rzecz biorąc jest to zapomniana zupełnie muzyczna historia lat 60., 70., po trosze 80. również. Za sprawą człowieka, który założył wytwórnię Trunk Records, ukazują się odnajdywane w różnych, niekiedy bardzo dziwnych miejscach, stare taśmy i w związku z tym po ich rekonstrukcji, po odświeżeniu dźwiękowym lądują w postaci płyt winylowych o niewielkich nakładach na witrynach sklepowych i w oknach sklepów internetowych i kto jeszcze o Basilu Kirchinie nie pamięta albo w jakiś sposób trafi na jego twórczość, pewnie sobie takie płyty kupuje, zupełnie tak jak mówiący te słowa. Dlatego w najbliższym czasie nieco więcej o tym artyście będziemy mówić, ale tak jak wspomniałem, być może niekoniecznie tutaj w Megafonii, ale z pewnością w audycji Veni, Vidi, Vinyl. Tyle tytułem początku, który tak naprawdę nie ma wielkiego związku z tym wszystkim, co pojawi się dzisiaj w naszym programie, bo teraz zespół Big Thief, który, a jest pretekst, żeby dziś posłuchać Big Thief, bo otworzyli wspaniałą stronę internetową Big Thief Archive, wspaniały prezent dla wszystkich fanów. Można tam już w tej chwili znaleźć zapisy całych koncertów z ich ostatniej trasy. Między innymi, co mnie bardzo cieszy, koncert z Berlina z 13 kwietnia tego roku. I dziś takiego koncertowego nagrania zespołu Big Thief posłuchamy, ale na razie przypomnijmy sobie fragmencik z ich póki co ostatniej płyty.

Big Thief, czyli Adrian Lenker i jej fantastyczni koledzy z zespołu, nagranie Words z płyty Double Infinity. To jest wciąż najnowsza płyta i zespół wciąż kontynuuje trasę koncertową promującą ten album. To już będzie prawie rok, jak są w trasie, i podczas tych koncertów, co miałem okazję usłyszeć również na koncercie berlińskim 13 kwietnia w tym roku, zespół gra mnóstwo utworów zupełnie nowych, takich, które nigdy jeszcze nie były wydane. A ostatnio pojawiła się informacja właśnie wprost od zespołu Big Thief, że przygotowują nowe wydawnictwo i najprawdopodobniej to będzie potrójny album. No to naprawdę będzie niezwykłe, myślę, wydarzenie i muzyczna wyżerka dla wszystkich fanów zespołu Big Thief. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że niecierpliwie czekam na potrójny album. Kiedy poprzednio wydali podwójny album, był naprawdę znakomity, więc być może takie duże wydawnictwa służą zespołowi. Tym bardziej, że te piosenki, które prezentowali, również na koncercie berlińskim pojawiły się cztery chyba już zupełnie nowe utwory. To są kompozycje naprawdę świetne, więc dobrze wróżą na ten potrójny album. Miejmy nadzieję, że ukaże się w przyszłym roku. A na razie dostaliśmy, mówię w imieniu fanów zespołu Big Thief, stronę z archiwaliami i tam między innymi kilka koncertów z ostatnich miesięcy zespołu Big Thief. A jedno nagranie zespół opublikował w taki sposób, że można sobie po prostu cyfrowy plik kupić, można posłuchać tego utworu, ale oczywiście można go też sobie, jak to się mówi, pobrać za opłatą, ponieważ te koncertowe nagrania pozostałe są do odsłuchu tylko. No i to koncertowe nagranie, które pochodzi z Dublina, też z kwietnia bieżącego roku, dzisiaj zabrzmi, ale to będzie na koniec naszego spotkania. Poza tym w Irlandii dziś parokrotnie się znajdziemy, bowiem mamy stamtąd odrobinę bardzo dobrej muzyki. I nie jest to nowy singiel zespołu U2. Dziś U2 opublikowali najnowszą piosenkę The Greatest Show on Earth. Bardzo chciałem, żeby ten utwór mnie zachwycił, ale niestety nie zachwycił, co nie oznacza, że jest to zła piosenka. Trudno by było aż tak jednoznacznie ją sklasyfikować, ale do zachwytu niestety daleko. Na szczęście jest sporo innej świetnej muzyki z Irlandii w ostatnich miesiącach. Nim jednak do Irlandii sięgniemy, to teraz z płyty najnowszej zespół Teenage Fan Club.

Day in the Sun to jest piosenka, która pochodzi z najnowszej płyty zespołu Teenage Fan Club. Krążek ukazał się tydzień temu nakładem wytwórni Merge Records i nosi tytuł Do Not Dare to Dream. I byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że to jest z kolei jakiś zachwycający album. Myślę, że w przypadku zespołu Teenage Fan Club od jakiegoś czasu dostajemy po prostu trochę więcej tego samego. Jak ktoś lubi takie brzmiące bardzo zwiewnie melodie, to jest ich sporo na ostatnich płytach zespołu Teenage Fan Club i generalnie rzecz biorąc słucha się tego przyjemnie. Niespecjalnie jednak mam takie wrażenie, sprawia nam różnicę to, czy sięgamy po najnowszą, czy jakąś wcześniejszą płytę zespołu. Niemniej dziś, nie robiąc z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia, pewnie jeszcze do jednego nagrania z najnowszej płyty Teenage Fan Club sięgniemy, a jak czas pozwoli, to jeśli czas pozwoli, to też do płyty, którą bardzo lubię, płyty z roku 2010, zatytułowanej Shadows, również sięgniemy po jedno nagranie. Teraz, bo dziś też będzie trochę muzyki z płyt, które ukażą się lada moment, no to właśnie to będzie takie nagranie z płyty, która lada moment, bo po północy, 16 października ukaże się krążek takiej francusko-angielskiej artystki. Ona czasami przebywa w Londynie, czasami w Paryżu. Nazywa się Flora Hibert i jutro wydaje krążek zatytułowany Mamot. To są całkiem dobre piosenki, pobrzmiewające trochę w klimacie popu lat 80. czy początku lat 90. Myślę, że jak ktoś lubi kanadyjski zespół Tops na przykład, to te nagrania również mogą mu się spodobać. Posłuchajmy oto Flora Hibert dziś po raz pierwszy.

Bardzo przyjemne indie popowe granie i piosenki o duchach, o czasie i o życiu w najróżniejszych miejscach. Flora Hibbert, która jutro, dokładnie za 2,5 godziny i ciut już oficjalnie wyda swój drugi album zatytułowany Mammoth. Tytułowego nagrania właśnie wysłuchaliśmy. Jeszcze jedna piosenka z tej płyty zabrzmi dziś, ale to będzie już po 22, w drugiej części naszego spotkania. A teraz, skoro słowo się rzekło, to wyruszmy do Dublina. Tam między innymi działa zespół Guerriers, który właśnie wydał nową płytę. To znaczy nie tak właśnie, wydał ją 25 września. To był czas, kiedy przebywałem na urlopie, w związku z tym trochę rzeczy nam umknęło, ale do niektórych z pewnością warto sięgnąć, żeby nie przegapić. I dlatego dzisiaj sięgam po płytę Guerriers. Sporo ostatnio w ogóle takiego dobrego, dobrze brzmiącego postpunkowego grania jest wokół. Choćby nowa płyta zespołu Proto Martyr. Zresztą też z niej dziś zagramy. A na razie z tego albumu, czyli z albumu zatytułowanego Nobody's Coming to Save You, zespół Guerriers w dwóch kompozycjach. Najpierw utwór tytułowy, a chwilę później piosenka zatytułowana Waiting for Fisher.

To były dwa nagrania z płyty wydanej 25 września przez irlandzki zespół Garriers. Krążek nosi tytuł Nobody's Coming to Save You i wysłuchaliśmy z niego nagrania tytułowego, a przed chwilą kompozycji Waiting for Fisher i być może jeszcze po jedno nagranie, kto wie, sięgniemy w drugiej części naszego spotkania. Dzisiaj w ogóle do Dublina często będziemy zaglądać. Również ostatnie nagranie w naszym programie dziś pochodzić będzie z tamtego miasta. Chociaż w nieco innym sensie, ale wszystko się wyjaśni z czasem. Teraz wspomniany zespół Proto Martyr, czyli fantastyczni postpunkowcy rodem z Detroit i fragment ich najnowszej płyty Hotel Usona, tego albumu, który w metaforyczny sposób prezentuje nam właśnie za pomocą takiej figury hotelu starego, trochę zdewastowanego, obraz współczesnej Ameryki. Posłuchajmy z tej płyty nagranie zatytułowane The Knife Dream.

padrão, Senhor, em nome de Jesus.

The Knife Dream to jest nagranie z najnowszej płyty, bardzo dobrej płyty zespołu Proto Martyr, zatytułowanej Hotel Ustrzałna. Polecam gorąco. Płyta z charakterystyczną okładką, z takim wielkim, groźnym orłem. Właśnie właściwie wypełniającym całą przestrzeń na okładce płyty zespołu Proto Martyr. A teraz będziemy znów w Dublinie. Zespół Fontaines DC, to a propos płyt, które lada moment, ich najnowszy krążek Dopamine Chamber ukaże się po północy 16 października, czyli już niebawem. A 31 października zespół dotrze do Łodzi i zagra chyba wyprzedany już do ostatniego miejsca koncert w Atlas Arenie. Wcześniej odwiedzi Lizbonę, Madryt, Barcelonę. Tam jest szansa, że obok nich na scenę wyjdzie przynajmniej do jednej piosenki Rosalia, bo na tej płycie znajduje się duet właśnie z niezwykle popularną artystką z Barcelony, jeśli dobrze pamiętam, więc ten koncert w Barcelonie, kto wie, co tam się wydarzy. A Rosalia niezwykle jest w tej chwili pożądaną, jeżeli tak można powiedzieć, artystką do zaśpiewania w duecie na płytach innych artystów, bo też pojawi się na nowym krążku zespołu U2. To jest irlandzki zespół, którego dziś akurat w naszym programie zabraknie. A z nowej płyty, jeszcze nie wydanej, zespołu Fontaines DC, dwie kompozycje. Najpierw Tongue, a potem wspomniany duet z Rosalią, czyli Where Is Gone.

Ktoś, kto zamieścił link do tej piosenki w internecie, napisał, to nie jest utwór do nowego Bonda. No nie jest. Nie wiemy na razie wciąż, kto zagra nowego Bonda, a co dopiero, kto zaśpiewa piosenkę, ale gdyby producenci nad tym się trochę zastanowili, to być może jest to jakiś pomysł. Bardziej myślę o Rosalii. Statystycznie soliści mają większe szanse na zaśpiewanie piosenki do Bonda. To mógłby być niezły pomysł. Rosalia z piosenką do Bonda, najnowszego. A może Ella Thompson, australijska artystka, która też pięknie śpiewa i jutro wydaje swoją najnowszą płytę zatytułowaną Triumph and Sadness. Ella Thompson u nas na koniec części pierwszej. Wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Mankowska, zapraszam na wiadomości. Koniec pewnej epoki w Łodzi. Potężne kominy C2 zostaną wyburzone. 300 ton niebezpiecznych odpadów do wywiezienia. Mieszkańcy Kutna mogą wreszcie odetchnąć. Bezpieczna szkoła to nie tylko monitoring. Dyrektorzy wskazują też na rolę rodziców. Wieczorem zachmurzenie zmienne, w nocy możliwe mgły i przymrozki przy gruncie. Kominy EC2 w Łodzi przejdą do historii. Zaplanowano wyburzanie i ewakuację mieszkańców. Konstrukcje o wysokości 120 i 160 metrów od lat wpisują się w przemysłowy krajobraz miasta. Pobliscy mieszkańcy będą musieli się ewakuować we wtorek, 20 października, między 10 a 11.30. Konieczna wtedy będzie ewakuacja mieszkańców, a szczegóły zna nasz reporter Miłosz Warszawski.
9: W związku z rozbiórką zaplanowano inwentaryzację budynków oraz lokali mieszkaniowych przy ulicy Różanej 4 i 12. Oględziny mają zostać przeprowadzone zarówno przed wyburzeniem kominów, jak i po zakończeniu prac. We wtorek rano przed wyburzeniem kominów przeprowadzana zostanie obowiązkowa ewakuacja mieszkańców budynku przy ulicy Różanej 4. Lokatorzy będą musieli opuścić swoje mieszkania w godzinach od 8.30 do 9.30. Właściciel terenu dawnej elektrociepłowni ma już plan na przyszłość tego miejsca. Na wizualizacjach udostępnionych w internecie widać zabudowę mieszkaniową, pasaże, centrum handlowe oraz odrestaurowany główny budynek dawnej elektrociepłowni. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
8: Plany inwestora obejmują budowę osiedla, na którym będzie od 2 do 2,5 tysiąca mieszkań.
10: Więcej na radiołódź.pl.
8: Odurne przedmieścia Kutna może zniknąć po likwidacji jednego z nielegalnych składowisk. Tamtejsi mieszkańcy od lat żyli w strachu przed pożarem i skarżyli się na przykre zapachy. Rozpoczęto likwidację nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych przy ulicy Majdany w Kutnie. Na miejscu trwa wywóz m.in. pojemników z farbami, rozpuszczalnikami i klejami. W poprzednich latach wybuchały tu pożary, które mocno utknęły w pamięci mieszkańców.
11: Jak długo już jest tutaj to składowisko?
12: No minimum 10 lat.
11: I to zaczęto nagle przywozić tam jakieś odpady, czy to stopniowo narastało?
12: Stopniowo narastało. 2 albo 3 lata temu był pożar.
13: No nawet sama raz dzwoniłam na straż.
12: Jak wiatr wieje w naszą stronę, to jest tylko i wyłącznie kupa smrodu, chemikalii.
14: Się dziwiłem, że w obrębie miasta istnieje coś w ogóle takiego. No.
8: Do wywiezienia jest łącznie 300 ton odpadów. To kolejny krok w stronę likwidacji jednego ze składowisk na przedmieściach Kutna. W ubiegłym roku wywieziono 150 ton. Monitoring bramki czy wykrywacze metalu. Jest wiele pomysłów na ograniczenie zagrożenia w polskich szkołach. Zdaniem dyrektorów placówek każdy sposób jest dobry, ale żaden nie zastąpi dobrej współpracy z rodzicami. Do publicznej szkoły podstawowej nr 3 w Radomiu chodzi niemal 800 uczniów. Trudno sobie wyobrazić na przykład poranne kontrole wszystkich plecaków, mówi dyrektor Michał Jagiełło i wskazuje inne rozwiązanie.
15: Z obserwacji uważam, że powinniśmy więcej edukować rodziców, osoby, które pełnią opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do szkoły. No i przede wszystkim kontrolować to, co się dzieje w sieci, to, co się dzieje w telefonach lub komputerach.
8: Po serii ataków w szkołach policja zatrzymała około 200 osób. Krzyże Wolności i Solidarności wręczone w Łodzi uhonorowano 25 działaczy opozycji antykomunistycznej. W Pałacu Bidermana Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się dziś wyjątkowa uroczystość, podczas której odznaczonych zostało 25 osób zasłużonych w walce z komunistycznym reżimem. Wyróżnienie jest przeznaczone dla osób, które w okresie PRL-u działały na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub walczyły o poszanowanie praw człowieka. Walka z represjami była konieczna, mówi pan Zdzisław Brewiński, jeden z odznaczonych.
6: Różne akcje prowadziliśmy. Jedyna chyba tego typu akcja nasza Solidarności Łódzkiej Nauczycielskiej było wyprodukowanie znaczka dywersyjnego i wprowadzenia w obieg.
8: W gronie odznaczonych było również 7 osób uhonorowanych pośmiertnie. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do przypomnienia historii antykomunistycznej opozycji w Łodzi. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23:00, a teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
8: Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
17: Gra najlepsza nie była, ale 3 punkty są zdobyte. Siatkarki UKS-u Comerscon Łódź w Sport Arenie pokonały bowiem Stal Mielec 3-1. W każdym setu Włodzianki musiały gonić wynik, a w drugiej partii odrobiły nawet 6 punktów straty. Duży udział miała w tym rezerwowa przejmująca Pola Nowakowska, która nie ukrywała ulgi ze zdobycia 3 punktów.
18: Chciałyśmy nie dopuścić nawet do utraty seta, niestety nie udało się to, ale cieszę się, że te 3 punkty są na naszym koncie. Był to ciężki mecz, ciężko było wrócić też gdzieś, myślę, głową, bo Mielec strasznie naciskał.
17: A dla siatkarek UKS-u była to druga wygrana z rzędu. Po 3 meczach mają Łodzianki na koncie 7 punktów, co daje im w tej chwili fotel liderek co najmniej jeden dzień. Teraz piłka nożna. Ostatnia drużyna w tabeli pierwszej ligi, Puszcza Niepołomice, wygrała w Siedlcach z Pogonią 3-1 w zaległym meczu 7 kolejki. Puszcza nadal zamyka jednak pierwszoligową stawkę, jest na 18 pozycji, Pogoń jest 11, a prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Mistrz Polski Lech Poznań przegrał u siebie z Bayerem Leverkusen 0-4 w spotkaniu drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Europy. To druga w tych rozgrywkach porażka kolejorza w identycznym stosunku po wyjazdowej przegranej z Chelsea. Poznaniacy zajmują ostatnie, 36. miejsce w tabeli fazy ligowej. Od 21. drugi polski uczestnik rywalizacji w Lidze Europy, czyli Jagiellonia Białystok, gra na własnym stadionie mecz drugiej kolejki z Araratem Erewań i do przerwy prowadzi 2-1. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Ashley Krieger i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Amerykanka Ann Lee. Awans wywalczyła także Maja Chwalińska. Nasza zawodniczka pokonała wyżej notowaną Amerykankę Iwę Jowicz. Także w 2 setach. I teraz zagra z Greczynką Marią Sakari. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 7:00.
16: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
8: Aktualnie na termometrach 8 stopni w Łodzi i regionie, wieczór upływa pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, ale też stopniowego ochłodzenia. Wiatr co prawda słaby, ale w nocy na termometrach zobaczymy od 4 do tylko 1 stopnia, a przy gruncie lokalnie nawet do minus 1. Kierowcy powinni z kolei w ciągu dnia jutro nad ranem uważać na gęste mgły, bo widzialność może spaść poniżej 200 metrów. W piątek czeka nas całkiem pogodny dzień mimo tej mgły, bo zachmurzenie będzie co prawda się pojawiało, ale termometry pokażą od 13 do 15 stopni.
16: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
10: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

0: E agora, o fim do filme. Tchau.
1: Obrigado.
2: 12 minut po godzinie 22. Megafonia. Druga odsłona. Rozpoczęliśmy od kompozycji Cocoon zespołu Morphine. Grupy, która oczywiście od lat nie istnieje, bowiem jej wspaniały lider Mark Sandman nie żyje, natomiast pozostało jeszcze trochę muzyki, która okazało się jest znakomita i można ją wydać i w ten sposób zespół Morphine zyska kolejną pozycję w dyskografii w postaci płyty Cocoon. Ten krążek ukaże się 6 grudnia, a to było nagranie tytułowe. Odnaleziono po prostu nagrania z sesji, którą zespół odbywał pod koniec lat 90. Okazało się, że są to znakomite nagrania, świetne piosenki, odłożone wtedy przez Marka Sandmana, który skupił się na pracy nad inną płytą. No a ta została gdzieś z boku niedokończona, więc Dan Colley Dog, czyli saksofonista grupy Morphine, dograł do 3 utworów już teraz aktualnie partię saksofonu i w ten sposób jakby domknięto ten materiał. Muzyka gęsta jak powietrze południowej Florydy, przylepiająca się do skóry. Jeszcze będzie okazja zatem, żeby posłuchać zupełnie nieznanej muzyki zespołu Morphine. Czekamy do grudnia. A teraz powróci Flora Hibbert ze swojej płyty Mammoth, płyty, która ukaże się już w całości na serwisach streamingowych po północy. U nas jeszcze jedno nagranie z tego krążka zatytułowane Asher.

Flora Hibbard z płyty, która ukaże się po północy, zatytułowanej Mammoth. Jeszcze jedno dziś nagranie z tego bardzo przyjemnie brzmiącego albumu, jak sądzę, w całości również. Na razie znamy tylko kilka piosenek dosłownie, a posłuchaliśmy dzisiaj dwóch. Teenage Fan Club teraz powrócą ze swojego najnowszego albumu, czyli z krążka Do Not Dare to Dream. I to będzie nagranie zatytułowane Over and Over.

Over and Over, być może moja ulubiona nawet piosenka z najnowszej płyty zespołu Teenage Fan Club. Dziś, jeśli chodzi o najnowszy krążek szkockiej grupy, to wszystko, ale mam w zanadrzu jeszcze jedną starszą piosenkę, o czym wspominałem. Mam nadzieję, że czas będzie łaskawy i zdążymy i to nagranie zaprezentować. Teraz natomiast wrócimy do Dublina, do którego dzisiaj wracamy. Właściwie konsekwentnie powróci zespół Guerriers tym samym ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Nobody's Coming to Save You i zabrzmi z tego albumu jeszcze jedno nagranie, to będzie kompozycja Cry Baby, a chwilę później posłuchamy też innego dublińskiego zespołu, grupy Gila Band. Ten z kolei zespół też i do dokładnie tego samego dnia, czyli 25 września, co zespół Guerriers, wydał swój czwarty album zatytułowany Pagnello. I z tej płyty usłyszymy kompozycję Giraffe. A zatem najpierw Guerriers, a potem Gila Band.

0: Rocket.
1: To był utwór Giraffe zespołu Gila Band, a wcześniej słuchaliśmy również irlandzkiej i również z Dublina grupy Garriers z wydanej tego samego dnia płyty zatytułowanej Nobody's Coming to Save You. To było nagranie Cry Baby. I teraz można powiedzieć, że wkraczamy w taką ostatnią fazę naszego spotkania, która klimatycznie będzie zdecydowanie spokojniejsza, ale nawiązując jeszcze do tych świetnych postpunkowych noise'owych brzmień, chciałem przypomnieć, że w najbliższą niedzielę, to będzie 18 października w naszym studiu, czyli w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź, wystąpi znakomity poznański zespół Easy and the Black Trees. I mam jeszcze jedno dwuosobowe zaproszenie. Zachomikowałem, więc jeszcze mam jedno dwuosobowe zaproszenie. Gdyby ktoś miał ochotę na ten koncert dostać się zupełnie za darmo, to proszę teraz napisać na adres studio@radiolodz.pl. Świetny koncert w znakomitych akustycznych warunkach studia imienia Henryka Debicha. To jest zupełnie inne przeżywanie i słuchanie muzyki niż w jakimkolwiek klubie. Oczywiście nie twierdzę, że jest coś złego w chodzeniu do klubów na koncerty. Wprost przeciwnie. Uważam, że powinno być ich jak najwięcej i powinny żyć graną na żywo muzyką, ale w takim miejscu jak studio, w którym nagrywa się na co dzień muzykę i które zostało skonstruowane po to, żeby mieć jak najlepszą akustykę, to jest naprawdę bardzo interesujące doświadczenie. Zatem studio@radiolodz.pl to jest nasz adres mailowy i klucz do wejścia, mówiąc dosłownie i w przenośni, do naszego studia. Do Nowej Zelandii natomiast teraz przeniesiemy się, by posłuchać z płyty, która w całości ukaże się w listopadzie, duetu Purple Pilgrims. To są siostry Nixon, Valentina i Clementina. Zaczęły swoją muzyczną przygodę mniej więcej 10 lat temu, a teraz wydadzą kolejny album zatytułowany Given to the Night. Płyta ukaże się dokładnie 27 listopada. Ale niektóre dźwięki z tej płyty zostały już opublikowane. Posłuchajmy kompozycji Innocence Lost.

Innocent Lost to duet sióstr Nixon, Purple Pilgrims z Nowej Zelandii, z płyty Given to the Night, która ukaże się w listopadzie. W jakimś sensie pozostaniemy w Nowej Zelandii, a jednocześnie teraz przeniesiemy się do Polski, bowiem przed nami duet Moa Tears, a Moa to niestety wymarły już gatunek wielkich ptaków, które kiedyś żyły właśnie w Nowej Zelandii, ale wymarły kilka wieków temu. Moa Tears to też duet założony we Wrocławiu. W piątek otrzymałem maila z krótką informacją o tym duecie i piosenką Silent River. Piosenkę zagrałem jeszcze tego samego dnia w popołudniowym programie, a na maila odpowiedziałem prosząc o więcej. I to więcej to jest nagranie zatytułowane I Became a Light.

More Tears i nagranie zatytułowane I Became a Light. Czasu na słowo zostało już naprawdę bardzo mało, a chciałbym zagrać wszystko, co zaplanowałem, więc szybciutko teraz jeszcze jedna płyta z tych, które już za moment się ukażą. Krążek najnowszy nowojorskiej młodej wokalistki June McDoom, Follow the Light, będzie miał swoją premierę po północy. Posłuchajmy kompozycji Human Angel.

coś wyraźnie mówi mi, że trzeba będzie posłuchać tej płyty w całości. Już niebawem będzie okazja, bo premiera dosłownie za 2 godziny i kilkanaście minut.

Sweet Days Waiting z płyty Shadows zespół Teenage Fan Club dziś raz jeszcze zabrzmiał dla nas. A na koniec wrócimy do Dublina. 29 kwietnia tego roku zagrał tam na swojej trasie koncertowej zespół Big Thief i jedna piosenka z tego koncertu dziś na zakończenie. Po 12 w nocy po serwisie informacyjnym oczywiście Radio Nocą i Mariusz Woźniczka. Zachęcam do pozostania z nami dziś jak najdłużej. A na koniec Big Thief. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak. Mm-hmm.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Problemy z decyzją środowiskową nie zatrzymają budowy. Są nowe informacje o trasach S12 i S74. Kolejny remont w Łodzi i kolejne uszkodzone drzewa, tym razem na ulicy Tatrzańskiej. Polska w europejskim ogonie szczepień przeciw grypie. Wieczorem zachmurzenie zmienne, w nocy możliwe mgły i przymrozki przy gruncie. Budowa ekspresowych tras S12 i S74 w Łódzkiem nie jest zagrożona, zapewnia o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Choć z decyzji środowiskowej wyłączono dwa odcinki o łącznej długości blisko 16 km w okolicy Kozenina, nie oznacza to wstrzymania inwestycji. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
1: Powodem jest konieczność zmiany przebiegu dróg tak, aby zachować korytarze migracyjne zwierząt. Dla wyłączonych odcinków zostanie przeprowadzona osobna procedura środowiskowa. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć powtarzania procedury dla całej inwestycji, co mogłoby opóźnić budowę nawet o kilka lat. Drogowcy podkreślają, że zmiany nie mają związku z zamkniętym składowiskiem odpadów w rejonie Sławna Kolonii. Tłumaczy Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
2: Pojawiła się kwestia nieczynnego składowiska odpadów, ale jej rola w całym zadaniu jest znikoma.
1: Nowe drogi mają przede wszystkim odciążyć zatłoczoną krajową 12 i usprawnić komunikację w regionie. A jak tłumaczy burmistrz Opoczna Michał Konecki, mieszkańcy czekają na to od lat.
3: Tylko mówiono o tej drodze, że ona powstanie, że kiedyś przyjdzie na to czas.
1: Pod koniec sierpnia zatwierdzono przebieg ponad 70 km planowanych ekspresówek. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Docelowa droga S12 ma połączyć autostradę A1 z Radomiem, Lublinem i przejściem granicznym w Dorohusku.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Część korzeni drzew przy ulicy Tatrzańskiej w Łodzi została uszkodzona podczas remontu. Wzdłuż ulicy powstaje ciąg pieszo-rowerowy. Choć pnie drzew są zabezpieczone, korzenie wystają z ziemi, a niektóre z nich zostały poprzecinane. Część mieszkańców cieszy się ze zmian, ponieważ wcześniej łatwo było potknąć się o wystające korzenie.
5: Biegłam wypadkowi nawet ze złamaniem ręki, właśnie przez to, że się potknęłam do korzenie.
6: Zawsze jest szkoda przyrody. Przyroda nam bardzo dużo daje, drzewa są nam potrzebne w życiu codziennym. No tutaj by było, żeby wszystkie drzewa, wie pan, wykurzyć.
7: Jarzębina no powinna być osłonięta elegancko, ładnie.
0: Nie jest to pierwsza sytuacja w ostatnim czasie, kiedy podczas remontu łódzkich ulic cierpią drzewa. Na antenie Radia Łódź informowaliśmy już o podobnych przypadkach na ulicach Ptasiej i Franciszkańskiej. Polska w europejskim ogonie szczepień przeciw grypie. W ubiegłym sezonie zaszczepiło się zaledwie 6 na 100 Polaków. Lekarze alarmują, że to zdecydowanie za mało, aby skutecznie ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa i apelują o szczepienie się. Brak szczepionki to zagrożenie zwłaszcza dla niemowląt oraz seniorów oraz osób z obniżoną odpornością, podkreśla lekarz rodzinny Marzena Boguń-Hajkowska.
8: Wiadomo, że pacjenci nieszczepieni stanowią zagrożenie dla osób tych też również zaszczepionych, bo tutaj jeżeli chodzi o szczepienia, to trzeba powiedzieć, że one zapobiegają powikłaniom grypowym, czyli zapobiegają na przykład zapaleniu płuc, zapaleniu mięśnia sercowego i przede wszystkim chronią również przed zgonem.
0: W Polsce szczepienia przeciwko grypie są w pełni refundowane w przypadku dzieci i młodzieży, seniorów w wieku od 65 lat oraz kobiet w ciąży i połogu. Warsztaty, rozmowy z artystami i wernisaż. W sobotę rusza druga edycja Festiwalu Sztuki Kobiet Ferment. Jak mówi wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, festiwal nie jest skierowany wyłącznie do kobiet. Ma to być przestrzeń do dyskusji dla wszystkich.
9: Przestrzeń do rozmów o kobietach, dla kobiet, ale również przestrzeń dla sztuki współczesnej, więc bardzo ważne wydarzenie łączące i przeszłość, pamięć o łodziankach, ale również dotykamy czasów współczesnych.
10: Rozpoczynamy dużym wernisażem Kto się śmieje z Ofelii, ten spotka gorgony, bo w tej edycji opowiadamy tak naprawdę o tym, co kulturowo jest przypisywane kobietom, żeby je dyscyplinować, ale też co budzi lęk.
0: Dodaje Marta Zdanowska z Łódzkiego Szlaku Kobiet. Większość wydarzeń odbędzie się w Akademickim Centrum Designu przy ulicy Księży Młyn. Festiwal Sztuki Kobiet Ferment potrwa do 29 listopada, a wstęp jest wolny. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: Ale oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. Aktualnie na termometrach mamy 8 stopni. W nocy niebo miejscami będzie rozpogodzone, ale temperatura spadnie od 4 do 1 stopnia, a przy gruncie lokalnie nawet do minus 1. Kierowcy powinni uważać na gęste mgły, szczególnie na wschodzie województwa. Widzialność może spaść poniżej 200 metrów. W piątek czeka nas całkiem pogodny dzień. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a termometry pokażą od 13 do 15 stopni. Jutro wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.
11: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
12: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
13: A w Radiu Nocą 15 października witają Państwa Tomasz Ferliński, Paweł Niedomagała, Piotr Bielawski i Mariusz Woźniczka. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, muszę przyznać, że nie pamiętam, czy kiedykolwiek rozmawiałem tyle godzin z gościem Radia Nocą przed naszą nocną rozmową. I pewnie gdyby nie to, że nasza radiowa rozmowa już dzisiaj, pojechałbym do domu pracowni Iwana Kulika jeszcze czwarty raz. Może też dlatego, by zobaczyć znowu Iwana stojącego na powitanie w progu swojego domu, częstującego mnie za chwilę ciastem i zieloną herbatą i po 2-3 godzinach także stojącego w progu na pożegnanie, czekającego aż odjadę. Może też dlatego, by znowu znaleźć się w centrum jego domu, czyli w jego słonecznej pracowni pod szklanym dachem, w otoczeniu ogromu jego pełnych kolorów wyrazistych, ekspresyjnych i wciągających obrazów. Ale przede wszystkim dlatego, by zrozumieć na tyle dobrze Iwana Kulika, to co go kształtowało, by w tej naszej dzisiejszej, wcale nie takiej długiej rozmowie, powstał możliwie prawdziwy jego obraz. Nie jest to jednak takie proste. Choć Iwan Kulik mieszka w Polsce już 36 lat, dłużej niż w swojej rodzimej Ukrainie, choć przyznaje, że jest Polakiem z wyboru, to nie sposób byłoby dobrze zrozumieć Iwana bez zrozumienia samej Ukrainy, a w tej dziedzinie, myślę, mamy w Polsce parę lekcji do odrobienia. Można byłoby zatrzymać się, tak jak w przypadku każdego artysty, malarza, na jego obrazach. Obrazy Kulika bowiem mówią, czasami mówią dość czytelnie. Choć inspirował się surrealistami, to jak mówi bliżej jego malarstwu do ekspresjonizmu. Namalował tysiące obrazów niezwykle oryginalnych, wysoko cenionych przez krytykę i na aukcjach. Sam widuje obrazy Kulika w wielu miejscach publicznych i w domach koneserów. Organizator wystaw obrazów Iwana Kulika i wydawca jego książek Adam Kowalczewski napisał dekadę temu: twórczość Iwana Kulika to jedna z najbardziej spektakularnych karier malarskich ostatniego ćwierćwiecza. Skromny, cichy artysta przyjechał do Polski w 1990 roku, miał wtedy 31 lat, nie znał języka. W Polsce pracował od świtu do nocy. W niektórych kręgach stolicy po prostu wypadało mieć Kulika. Iwan zaczął bywać na salonach, jego obrazy coraz częściej pojawiały się na aukcjach, uzyskiwały coraz wyższe ceny. Artystę pokazywano w prasie, radiu i telewizji. Siłą malarstwa Iwana jest jego oryginalność. Nawet przeciętnie wprawne oko początkującego miłośnika sztuki rozpozna autora. Tyle cytat. I oczywiście o malarstwie, o życiu Iwana Kulika w takim bardziej podręcznikowym wymiarze będziemy rozmawiać w pierwszej części naszej rozmowy. W drugiej jednak godzinie zanurzymy się w pewne wątki głębiej. Na szczęście bowiem Iwan napisał również swoją autobiografię pod tytułem Obudzone wspomnienia. To prawdziwie dużego formatu, świetnie wydana pozycja. Mam nadzieję, że Iwan powie nam także dzisiaj, dlaczego ją napisał. To niesamowita i ujmująca historia. To będzie ważne w całej naszej rozmowie dzisiaj. Iwan Kulik urodził się we wsi Leszciłka nad Dnieprem w centralnej Ukrainie i może najlepiej wprowadzi nas w świat Iwana fragment z początku jego autobiografii. Cytuję. Od czasu, kiedy zacząłem pisać wspomnienia, zacząłem też analizować, z kim mieszkałem we wsi, kto był kim. Przypominały mi się historie krewnych, sąsiadów i znajomych. Regułą było, że wszyscy ci bardzo różni ludzie mieli jedną wspólną cechę – dozę nieposkromionego szaleństwa i dziwactwa, które dawały o sobie znać przez całe ich życie. Nie mogę zrozumieć, jak to wszystko trzymało się razem, na dodatek z kołchozem jako centrum organizacyjnym. Niepojęte są dla mnie procesy, które z tej złożonej narodowej masy psychiki wyrzucały tych, którzy zostawali komunistami i antykomunistami. Ta strona, która akurat była lepiej zorganizowana, starała się ten chaos okiełznać i trzymać w ryzach i pokorze wobec nowej ideologii komunizmu. W tym samym czasie w głębinie masy ludzkiej postępowały procesy niszczące tę obcą ideologię. Jakkolwiek były to procesy ledwo zauważalne i zachodziły bez żadnych konkretnych zamiarów i planów, pojawiały się żywiołowo. Ludzie nie wierzyli w cud komunizmu i chcieli cudów boskich. Komuniści proponowali swoje cuda, które nie wytrzymywały porównania z boskimi. Powtarzali praca, praca i jeszcze raz praca, a ludzie odwracali twarze w inną stronę i czekali, że od przyjdzie to, czego chcą w swojej masie. Odpoczynek, jedzenie, picie, sen, dużo wolnego czasu na uprawianie miłości cielesnej, tego akurat komuniści nie proponowali. Tyle cytat. Już na wstępie powiem Państwu, że mamy dla Państwa 5 egzemplarzy tej świetnej autobiografii Iwana Kulika, obudzonym wspomnienia oczywiście z podpisem Iwana. One czekają na tych z Państwa, którzy zadzwonią lub napiszą do nas podczas programu na studiomaupa.radioloc.pl lub po programie na m.wozniczka@radioloc.pl. Zapraszam Państwa także oczywiście do włączania się w naszą rozmowę. Nasze numery telefonów to 606-78-78-78 oraz 42-678-78-78. A już za chwilę zgasimy światła. Iwan Kulik usiądzie obok mnie i rozpocznie naszą nocną rozmowę.

0: Proszę Państwa, jest już z nami w studiu Iwan Kulik. Po wielu godzinach naszych rozmów przed programem jesteśmy już z Iwanem na ty. Tak więc dobry wieczór, Iwan.
1: Dobry wieczór, panie Mariusz.
0: Mariusz,
1: tak.
0: Cieszę się bardzo, że jesteś dzisiaj z nami w Radiu Nocą, ale pozwól, zanim zadam pierwsze pytanie, mamy już telefon. Halo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy, kto po drugiej stronie?
2: Magda Tuliszewska.
0: Witamy serdecznie, pani Magdo. I słuchamy.
2: Ostatnio udało się kupić książkę Mistrza i Małgorzatę, nowe wydanie z 2025 roku z ilustracjami pana Iwana. Ilustracjami troszkę innymi niż te, które były w tej pierwszej ilustrowanej przez pana Iwana książce, ale równie piękne i równie interesujące i równie kolorowe. I tak jak wcześniej na początku audycji jeden z panów powiedział, że to jest malarstwo, które nawet niesprawne oko, takie jak moje, jest w stanie odróżnić od innego malarstwa. Więc to jedna rzecz. A druga rzecz, która się wydarzyła no już jakiś czas temu, to mail do pana Iwana z prośbą o wyrażenie zgody na przygotowanie puzli z obrazem pana Kuliga. My żeśmy wtedy otrzymali taką zgodę, ale sytuacja nigdy nie doszła do szczęśliwego końca, czyli nie mamy tego obrazu w formie puzli, ponieważ nikt nam nie chciał tego zrobić. Mm-hmm. Po prostu ogłaszały się firmy, które przygotowują takie puzzle, ale akurat dla nas może było za trudne, może trudno powiedzieć. Ale byliśmy bardzo wdzięczni i jesteśmy bardzo wdzięczni panu Iwanowi, że nam po prostu wyraził zgodę na to.
0: No i co, Iwan, teraz na to?
1: No można wrócić do tego tematu i dalsze doprowadzić do jakiegoś tam, żeby było, powstało, co tam ma powstać.
0: Czyli rozumiem, że pani się może dalej kontaktować, tak? Może
1: tak,
0: coś z tego
1: tak,
0: wyjdzie,
1: tak? Tak, tak.
0: No Iwan się uśmiecha bardzo, także znaczy, że trafiła pani w serce. I dzwoni pani też zapewne w sprawie książki, tak? Autobiografii.
2: Tak, byłabym bardzo szczęśliwa i obydwoje chyba tutaj bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdybyśmy tą książkę z autografem autora dostali.
0: Oczywiście ta pierwsza książka już jest, ich 5. Pierwsza już jest dla pani Magdaleno. Także bardzo się cieszę. Rozumiem, że podoba się pani malarstwo Iwana, tak? Kulika?
2: Tak, tak, tak. To jest malarstwo, które mnie bardzo odpowiada przez kolor, przez to, co niesie ze sobą, czyli taką troszkę też inne spojrzenie na świat. No, to jest malarstwo, które ujmuje.
0: To prawda. I powiem szczerze, będzie pani pod wielkim wrażeniem tej autobiografii, bo czyta się ją świetnie. Ja jestem w trakcie.
2: Byleby tylko była bardzo, bardzo gruba.
0: Jest bardzo długa, 400 stron.
2: Długo czytało.
0: Tak, długa, ale też duży format. To jest większy niż A4. Gęsto tego tekstu, ale naprawdę świetnie się czyta tę książkę. Na pewno do niej jeszcze wrócimy. Także pani Magdaleno, bardzo dziękujemy za telefon. Pierwsza książka jest dla pani, także dziękujemy pięknie. Iwan, jeszcze może chciałaś pani coś powiedzieć?
1: Chciał powiedzieć tam Misz Malgorzata, która wyszła od ostatnim roku, to tam były zamieszczone moje pierwsze w życiu robił ilustracje. Dlatego taka różnica pomiędzy tymi pierwszymi wydaniami i tym ostatnim. Bo to była tak jakby próba pióra. Nigdy ilustracjami nie zajmowałся, ale to było jakby wejście w temat ilustrowania książek. Dlatego one takie jakby inne. Ale to były moje pierwsze w życiu.
0: Ale było ich chyba 700, tak? Tak czytałem.
1: O, to już to już ciężko powiedzieć.
0: W cyklu Misz Małgorzata.
1: Znacznie więcej.
0: Znacznie więcej. Nieźle, naprawdę. Świetnie się zaczyna. Bardzo, bardzo dziękujemy pani Magdaleno w takim razie i proszę nas słuchać dalej. Książka będzie czekała na panią w recepcji Radia Łódź, Narutowicza 130. Serdecznie zapraszam. Po programie zaraz ją zostawimy dla pani.
2: Bardzo dziękuję i serdeczne pozdrowienia.
0: Dziękujemy.
2: Dla pana Iwana i dla pana.
1: Tak, wzajemnie też.
0: Dziękujemy bardzo, dobranoc. Dziękuję bardzo. Oj, świetnie nam się zaczęło. Iwan, już sam rozmiar twojej autobiografii, tak jak powiedziałem, 400 stron. Większego formatu niż A4 wskazuje, że nie będzie łatwo zmieścić twoją wielowymiarową postać w jednym radiu nocą. Dlatego proponuję, byśmy w pierwszej części naszej rozmowy postarali się tak w miarę syntetycznie objąć całe twoje bogate życie od narodzin do dzisiaj, wymieniając tylko te najważniejsze zdarzenia, momenty zwrotne twojego życia. Potem będziemy zanurzać się głębiej w wybrane wątki. Urodziłeś się w 59 roku we wsi Leściłka nad Dnieprem w centralnej Ukrainie. Opisz nam krótko, proszę, swoją rodzinę. Czym zajmowali się twoi rodzice? Czy miałeś rodzeństwo?
1: Rodzice, była to rodzina, gdzie był dziadek, babcia, ojciec, matka i mój brat. Żyliśmy w jednym domu, sześć osób. Dziadek pracował koło koni, babcia już wtedy pracowała, no, w domu, zajmowalась domem. Mama w kolchozie pracowała, a tato szył ubrania. От, бо, ну, панство не здонжало, якби, приготовителі на фабриках одежи, ну, і отець для місцевих людей шив одіж.
0: Був кравцем.
1: Був кравцем, так.
0: На jednej z pierwszych stron tej twojej autobiografii jest malutkie zdjęcie twojego domu, bo to, tak, to jest
1: tak,
0: twój dom.
1: Tak.
0: Taki niski, malutki, wiejski domek.
1: Nie, to na zdjęciu.
0: Malutki. Na zdjęciu.
1: To jest duży dom tam. To jest dom, który był... Pierwszy dom, kiedy było rozkulaczowanie, to był zrujnowany, a to już... Był przed wojną zbudowany ten dom, przed gdzieś tam w 1937 roku.
0: A ten dom jest do dzisiaj stoi?
1: Nie, nie, już dawno tego nie ma. To już dawno tego nie ma. I w tym domu przez drogę był szpital i w tym domu też mieszkali lekarze, od które... Так що і родина мешкала, і лікарі, і, бо моя бабця була дуже здольна до кухні, вони там їм відповідали, що могла з'їсти смачно і близько до праці. І, так що там в тим дому не тільки моя родина, але ще винаймували дві пані лікарі.
0: А як виглядала твоя віч? Leściłka, jak ją pamiętasz? To duża wieś?
1: Tak, to ona w różnych czasach była różna. Się tam przed 17 rokiem, to tam mieszkało 6 tysięcy ludzi.
0: Ojej.
1: A później już wojny, tam wszystko. Później głód był, 33 rok. Ну, прикро мовити, але згинело дуже люди. Пужні були висилки до праці, за Урал висилали будувати фабрики там. От, і же шикувались до війни, бо віддяли, що буде війна.
0: А віч стоїть на самому брегу ріки, так? Дніпр?
1: Так.
0: Це на якимось таким кліфі?
1: Ні, чи... ні. Віска стоїть в такому місці, де ріка Сула впаде в Дніпр. І от вона таке місце...
0: То огром води, так? Бо Дніпр є огромний, так?
1: Так, навколо вода. Навколо вода. І тої води дуже дуже. От, просто. I piękno bardzo.
0: Tak myślę.
1: Tak. Niesamowite.
0: Kiedyś pokażesz?
1: Tak, pokażę. Super. Bo to wszystko w internecie można.
0: O, super.
1: Tak, wszystko z góry można zobaczyć.
0: O twoim dzieciństwie i dorastaniu w Leściłce porozmawiamy więcej, gdy zatrzymamy się na twoich obudzonych wspomnieniach. Powiedz teraz proszę, kiedy jak ujawniły się twoje zdolności do rysunku?
1: Уявилися, напевно, буквально в дошколі, ходив до школи, там були фарби, папір був. І тітя моя, сестра ойця, працювала в виховавчині. І вона мені защепила ну, якби дала зелене світло до малювання. А отець теж хотів бути артистом, також були тяжкі часи, навіть паперу не було, і олувок там було зналедь, що був великий проблем. І коли я почав малювати, то отець мені попірав, бо він якби не спав.
0: Отець перший побачив, що маєш талент?
1: Так.
0: A swój talent rozwijałeś w kilku szkołach, w Centralnej Republikańskiej Szkole Artystycznej w Kijowie, na Wydziale Malarskim Uniwersytetu Pedagogicznego w Dniepropetrowsku i na Wydziałach Architektury Wnętrz i Malarstwa Monumentalnego Instytutu Przemysłowo-Artystycznego w Charkowie.
1: Tak, dokładnie tak. Wszystko tak.
0: A kiedy i gdzie, jak spotkałeś się po raz pierwszy z twoimi zasadniczymi inspiracjami malarskimi, surrealizmem?
1: Не знаю, чи сюрреалізмом, бо в Зв'язку Радянському тяжко було знайти сюрреалістів. Вони були, також я від них був далеко, бо вони жили так андерграунд, такий був подземі фактично. І працювали там для західні колекціонери в них купували. Але то була Москва, там десь Петербург, Ленінград тоді. А я уже, коли Горбачевська перестройка почалась, то втеді споткав, уже книжки почав купувати, появилась книжка. А перший раз далі, от, то...
0: Забачиш книжки?
1: Так, далеко. Так, в 79-му року. Uh-huh. От, і був, ну, просто здивлений, що є така інна штука, зупевно, ніц спільного не мала з соцреалізмом, радянським малярством, яке було на той час.
0: Під кінець лет 80-х мешкалась і працювалась в Ленінграді і Москві. Важним моментом в твоєму житті артистичним була твоя вистава в галерії на Кримському валу в Москві в 1990 року, так?
1: Так, була спільна вистава, то не тільки моя вистава була, але там було спора моїх праць. Але я в інтернеті зараз знаходжу свої праці, вони підписані, і я їх не познаю. Я не можу увірити, що це я малював.
0: Дlaczego?
1: Ну, просто не пам'ятаю їх. Не пам'ятаю.
0: По тилю тисячах образів.
1: Так, не пам'ятаю. А вони в інтернеті, і вони скаталоговані, як у моїй праці. І видать же мій підпис, все моє, а я тих праць вже не пам'ятаю.
0: A w ogóle rok 1990 był przełomowy w twoim życiu, ponieważ wtedy też przyjechałeś do Warszawy i ty już zostałeś.
1: Tak.
0: Jak to się stało?
1: No, przyjechał, akurat... Слышав дуже, жив тоді в Москві, слышав о великих змінах в Польщі. І акурат би їхали до Варшави мої знайомі. І з ними приїхав до Варшави. Ну, ясно, що був заскочений, що Польща вже буквально за якийсь там рік там, чи півтора зробила такий великий крок до пшоду, бо втеді в Москві навіть звикли, заходиш до склепу, не було там, ну, ніц не було, пусто. А от приїхав до Варшави, все вже було. От, і просто не мов увіжити, що Польща так швидко собі порадила. От.
0: І тут заінтересувалася тобою твоя прийшла жона, перша жона Халіна, так?
1: Так.
0: Теж малярка?
1: Так, Халіна.
0: Як важна сталася Халіна в твоєму житті?
1: Найважнішу особу, якою тільки можна вообразити. Якщо б не вона, то невідомо, як би поточилось моє життя. І як би я радів, якщо б я врутів до Москви, то невідомо б це там було, бо там трагічно розвіяла ситуація. А Халінка мені забезпечила все. Створила ідеальні варунки. Опікувалась мною. Ну, все, що можна вообразити і повідати найліпшого, то все зв'язано з Халінкою.
0: І теж, мисля, що теж дякую ній, як знам твої повісті, твоє життя в Варшаві артистичне дуже приспішило. Як читам, в одному з каталогів малувалася від світу до ночі, твої образи зараз частіше появилися на аукціях, узискували зараз вищі ціни, презентувало тебе в прасі, радіо і телевізії, зачалось бувати на салонах. w niektórych kręgach stolicy po prostu wypadało mieć kulika. Zgadza się?
1: Tak. To wszystko było i to znowu, że wracam do Haliny, ona wszystko mogła to zorganizować. Posiadała jakąś wyjątkową umiejętność i zdolność do prowadzenia mojego życia artystycznego.
0: Tak, bo jednocześnie, no, można powiedzieć, w jakimś sensie była twoim menedżerem, tak?
1: I była menedżerem, i muzeum.
0: Promowała cię, sprzedawała twoje obrazy.
1: I muzeum było, była i menedżerem, i lekarzem, bo ona mała medyczne wykształcenie. Jako... Mm-hmm.
0: Miałeś też już w kolejnym roku wystawę indywidualną swoich obrazów w Sejmie RP. To także było zapewne ważne wydarzenie.
1: Tak, było wydarzenie. Współpracował z galerią Katarzyny Napierkowskiej. I ona tam mala możliwość wystawiać pracy artystów. No i moje prace też były wystawione tam. Tak że, no, powiem, że no, to jakby tak szybko jakby wszedł
0: tak.
1: Z pierwszych kroków, dokładnie.
0: Potoczyło się wszystko szybko. W twojej pracowni zobaczyłem obraz Życie w Warszawie. Przedstawia scenę, gdy malujesz akt kobiecy. Modelka siedzi przed tobą, a Halina w fotelu z kieliszkiem chyba wina i wam się przygląda. Wszyscy jesteście nadzy. Tak to wyglądało, to Życie w Warszawie?
1: Halina była muzeum i menedżerem jednocześnie. Jasne, że kontrolowała, żeby nie robił żadnych głupot, których nie potrzebno robić, a jakby robił to, co należy robić artysty. I tak jasne, że uformowała mnie jak artystę. No, była tak jakby trenerem moim. Jasne, że możliwe powinno więcej było tam wolności, ale ona uważała, że tak powinno być, żeby nie schodził z tej drogi, jaką ona wyznaczyła. I mnie to odpowiadało, bo ja nie rozpraszał swoich sił i miał taką drogę wytyczoną.
0: Na tym obrazie siedzisz na sedesie, to przenośnia do przejadania pieniędzy, tak?
1: Tak, ja, no może nie tak można powiedzieć. Chodzi o to, że to tak jak jest Rembrandta obraz, że złoto pada Danaje tam i tam padają złote monety. Tak samo te monetki padały do tego sedesa.
0: A czy mogę zapytać, dlaczego rozstaliście się z Haliną?
1: Chodzi o to, że otwarto można powiedzieć, że ona stworzyła jakby dla mnie taką drogę sukcesu i sama weszła w taki stan euforii, że u niej też to wyjdzie, jakby takie same sukcesy. Ale nie mogła nadążyć jakby za mną. I pojawiła się taka, przykro powiedzieć, zazdrość pojawiła się. I taka atmosfera. I z jednej strony mnie stworzyła, im lepsze u mnie, lepiej szły u mnie sprawy, to a ona też malowała, też starała się, żeby wszystko było dobrze. Ale
0: nie poszło i tak dobrze, jak tobie.
1: Tak, nie poszło tak dobrze, ale sprzedawała swoje obrazy. I ja, kiedy bywam ludzi, które mają moje obrazy, to też jej obrazy wisiat na ścianach wozle moich obrazów. Tak że to nie znaczy, że ona... Tylko ona uważała, że jej więcej należy. Że jakby szacunku od kolekcjonerów. To trudny temat, trudny, bardzo trudny.
0: Także ty odszedłeś, tak?
1: No, ja już mówię, że ta zazdrość zbudowała takie napięcie, że już było ciężko być w jednym domu.
0: Po rozstaniu z Haliną przeniosłeś się na krótko na Mazury, a potem do Łodzi. Dlaczego do Łodzi?
1: A do Łodzi dlatego, że wystawę robił Adam Kowalczewski u mnie tu w Łodzi. On, kiedy była w Katarzyna Napierkowskiej wystawa tam w jej galerii pod krokodylem na Starówce, to tam Adam Kowalczewski przypadkiem szedł, zaszedł, mu spodobały z pracy, on zaproponował zrobić u siebie tutaj w Lodzi i tak przez Adama trafił do Lodzi. A później już Jerzy Jachimek oprawy robił do tych obrazów, później on zaczął jakby zajmować się moimi sprawami. Później Stepan Miloš też prowadził mnie tak za ręczkę tutaj, bardzo mnie pomagał. Ot.
0: Spotkałeś tak, życzliwych sobie ludzi.
1: Tak, życzliwych ludzi. A później Marian Kidawa, wujek Kasi Opalińskiej.
0: No właśnie, bo do dzisiaj mieszkasz w swoim domu, pracowni pod Łodzią. Dwie ważne postaci z tego łódzkiego okresu twojego życia to wystawca twoich obrazów, wydawca twoich książek Adam Kowalczewski oraz tłumaczka twoich książek, jednocześnie twoja druga żona Katarzyna Opalińska.
1: Tak, tak? Katarzyna Opalińska.
0: A niestety Adam już zakończył prowadzenie swojego wydawnictwa galerii Adi Art, a Kasia, twoja żona, niestety zmarła, tak?
1: No tak, już 11 lat temu zmarła. Onkologia była.
0: Żyjesz teraz samotnie?
1: Żyję samotnie. No przyjeżdżaj do mnie, tam rodzina przyjeżdża. No nie tak często, ale bywa rodzina. No i tam bywa, że ktoś tam bywa. Nie jest tak, że w ogóle nikogo nie ma z Ukrainy. Bywają, przyjeżdża ciocia, siostra, ojca.
0: No ale też masz przyjaciół. No, dużo. Tak. Sąsiad, słyszałem, że odwiedzacie codziennie, tak?
1: Tak, jest Stanisław Radomiński. Mój tak ratuje mnie w sprawach zdrowotnych, żeby pilnuje mojego zdrowia, żeby wszystko jakby nie wyszło spod kontroli, tam w planie jakby. No i wszystko tak, sprawy zdrowotne na nim trzymajcie. Jeżeli nie on, to nie wiadomo, jakby to było. No i sąsiedzi, lekarze przez drogę i też tak, no tak, wspierają mnie, doradzają tam w sprawach zdrowotnych.
0: Iwan, z oczywistych powodów zależało mi, aby Adam Kowalczewski dołączył telefonicznie do naszej rozmowy, z uwagi jednak na wyjazd Adama na kraniec świata, na Madagaskar. Musieliśmy nagrać naszą rozmowę przed programem, tak więc rozmowa z Adamem już za chwilkę.

0: Proszę Państwa, do naszej rozmowy dołącza teraz Adam Kowalczewski. Przez lata marszant, wydawca oraz promotor kultury, właściciel wydawnictwa galerii Adi Art, wystawiający obrazy, wydający książki, m.in. Iwana Kulika. Dobry wieczór, Adam.
1: Dobry wieczór.
0: Cieszę się bardzo, że słyszymy się po latach.
1: Ja również.
0: Adam, już nie prowadzi swojego wydawnictwa galerii Adi Art, tak?
1: Nie, już nie. Od początku 2019 roku już nie. Po 30 latach prawie zamknąłem.
0: A kiedy i jak poznaliście się z Iwanem Kulikiem?
1: Był to bodaj rok 1991, kiedy mój przyjaciel powiedział mi, będąc, że był w Warszawie i spotkał bardzo interesującego artystę. Wtedy galerię prowadziłem, jak mówisz, i zainteresowałem się. Wcześniej Iwan kilka miesięcy wcześniej przyjechał do Polski i przyjechał do Warszawy. No i zaproponowałem Iwanowi wystawę, bo rzeczywiście jego malarstwo wydawało mi się nie tylko bardzo dobre, ale unikalne, no i przede wszystkim też rozpoznawalne, bo to jest taki ważny element w sztuce u artysty. No i tak rozpoczęła się nasza wieloletnia wspólna przygoda, w czasie której już nie pamiętam, ile wystaw zorganizowałem, liczne wydawnictwa, począwszy od folderów, a skończywszy na dosyć poważnych wydawnictwach literackich, ileś wystaw, współpraca z Winem Pokoju. Nie wiem, czy Iwan ci opowiadał o inicjatywie Wina Pokoju.
0: Nie, nie.
1: Od 1985 roku przez prawie 20 lat włoska wytwórnia Cormons, to jest na północy Włoch około 10-15 kilometrów od granicy ze Słowenią, wytwarzała ponad 400 odmian winorośli Wino Pokoju. Było to wino na rynku niedostępne, wysyłane do głów państw i przywódców religijnych na całym świecie z przesłaniem pokoju. I niejaki Luigi Soini, dyrektor tej wytwórni, co roku proponował trzem malarzom, trzem ludziom słowa, stworzenia obrazu, napisania paru słów na etykiecie. Ale rozmawiamy tu o najwyższej półce. Rozmawiamy tu o włoskim pisarzu, laureacie Nagrody Nobla, Dario Fo, o Yoko Ono. I bodaj w 2020 roku tego zaszczytu dostąpił Iwan Kulik. Został zaproszony do namalowania obrazu, który by zdobił etykietę Wina Pokoju. I to jest z mojej wiedzy jedyny żyjący w Europie Wschodniej artysta, który tego zaszczytu dostąpił. Tam był Polak Igor Mitoraj, ale on przez lata już był, mieszkał we Włoszech, także powiedziałem o jedynym artyście zamieszkującym Europę Wschodnią. No i no, tu też był jakiś styk naszej współpracy, bo ja z Włochami troszeczkę współpracowałem i też jakiś element biografii, wydaje mi się, istotny Iwana.
0: Zachęcałeś też Iwana do ilustracji książek, no, dużej literatury, tak?
1: No, wszystko zaczęło się od tego, że popełniłem takie nieduże opowiadanie, Pokłon mistrzowi złożyłem, które bardzo mocno nawiązywało do Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Ponieważ z pochodzenia Bułhaków był Ukraińcem, no to któż mógł lepiej rozumieć Bułhakowa niż artysta ukraiński. No i zaproponowałem Iwanowi zilustrowanie tej książki. On to chętnie zrobił. Natomiast rozpalił się w nim jakiś ogień, który spowodował, że cała seria ilustracji do Mistrza i Małgorzaty, daleko wykraczająca poza to opowiadanie, została przez Iwana stworzona. I tam nie chcę skłamać, ale tam chyba około 400 prac powstało. No, olbrzymia liczba prac. No a poza tym już potem zachęcony literaturą ilustrował do Folwarku Zwierzęcego Orwella czy Don Kiszota Cervantesa. Jakąś tam serię poświęcił Napoleonowi, serię poświęcił Stańczykowi. Natomiast myślę, że żadna z nich nie była tak obszerna jak właśnie ilustracje do Mistrza Małgorzaty. No i potem zresztą Muza wydała bodaj dwukrotnie bardzo ekskluzywne wydanie z kolejnymi ilustracjami Iwana, wydanie Mistrza Małgorzaty, które to był niewielki nakład, natomiast w piorunującym tempie to się rozeszło. Jest książka nie do zdobycia i na Allegro osiąga z tego co wiem cenę.

0: przyjaźniłem, o ile mogę sobie pozwolić na użycie tego słowa dosyć mocno. Bardzo ważny był, tak.
1: Wydałeś, tak jak już wspomniałeś, także książki Iwana Kulika. Napisałeś piękne posłowie do obudzonych wspomnień. Gdybyś miał w kilku zdaniach zachęcić do lektury tej właśnie ogromnej pozycji, to co byś o niej powiedział?
0: No to była rzeczywiście największa pozycja. Wcześniej to były dwa tomiki zdecydowanie krótszych opowiadań. Natomiast książka jest niesamowita pod tym względem, że opisuje historie przerastające nasze, uznajmy to środkowoeuropejskie i zachodnie wyobrażenie, to co działo się na Ukrainie. Przez lata Iwan opisuje na podstawie legend i historię miejsca, w którym się urodził, w którym się wychowywał. Rzeczywistość jest tak odmienna od naszej, że no myślę, że to jest główny klucz, dlaczego ta książka jest interesująca. Zresztą potem powstał z niej audiobook trzypłytowy. To jest 20 chyba ponad godzin, aktor czyta.
1: A powiedz, co w samym Iwanie Kuliku cenisz najbardziej?
0: Jego zamiłowanie do sztuki, jego spojrzenie na sztukę. I na początku naszej rozmowy wspomniałem o owej rozpoznawalności, że można nie znać danego obrazu, ale jak patrzysz na niego, to widzisz, że to jest obraz Iwana Kulika. To jest dosyć rzadkie, wydaje mi się, wśród artystów. Taka rozpoznawalność, taka charakterystyka, że nikt inny tego nie robi. Ja myślę zresztą, że to jest jedna z bardziej spektakularnych, w dobrym tego słowa znaczeniu, karier malarskich przełomu XX i XXI wieku. Miał bardzo wielu swoich kolekcjonerów, którzy potrafili sprzedawać dzieła naprawdę znanych artystów po to, żeby zrobić miejsce dla pracy Iwana Kulika. I to ja to widziałem. Nie słyszałem, a widziałem. To jest prawda.
1: Adam, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Miło było.
1: Po latach. Mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia w Radiu Nocą, jak wrócisz z tych swoich dalekich wojaży, tak?
0: Również mam nadzieję, będzie mi bardzo miło.
1: Dziękuję bardzo, Adaś. Dobranoc.
0: Dzięki. Dobranoc.
1: Iwan Tewoszy, lata współpracy z Adamem Kowalczewskim, jego wydawnictwem, galerią Adi Art. To musiał być naprawdę niezwykle intensywny czas. Tak jak już mówiliśmy, namalowałeś tysiące obrazów. Zobaczyłem w kalendarium, że co roku miałeś po kilka wystaw w kraju, za granicą, także w Kanadzie i Meksyku. Czy uważasz, że tych wystaw było dużo?
2: Nie uważam. Artyści powinni robić wszystko, co malują, to wszystko trzeba wystawić.
1: Dlaczego?
2: Bo tak prawidłowo. Ale kiedy kupuje się z pracowni i później obraz znika tam gdzieś w kolekcjonera w domu i mała grupa ludzi tylko ma dostęp do tych obrazów. U mnie obrazy gdzieś tam od 95 i tam do... No буквально там десь на протягу 10 лет, то їх наразі в огулі нема в обігу. Ані в галеріях, бо вони в домах, в приватних домах. Але треба робити, щоб образи люди вистави робити, щоб люди віддяли те. І пізніше вже по виставах, і не по єдній виставі, втеди, щоб трафляли образи до людей.
1: Chodzi o to, żeby więcej, w jakiś sposób się zderzać z odbiorcą?
2: No,
1: uwiarygodniać się?
2: No, więcej ludzi mały dostęp do tych, bo jak ktoś kupuje obraz i zawiesza na ścianie, no tam rodzina czy znajomi, ale no, ratuje sytuację dzisiaj to, że internet i można to już więcej w internecie.

0: internecie znaleźć tych obrazów.
1: Mówiłeś mi, że artysta to człowiek okaleczony. Ty też czujesz się okaleczony? Masz jakiś brak?
0: No, to on okaleczony swojej tym, że nie może porzucić malowania. Może i na jakąś chwilę trzeba sobie dać spokój i odpocząć chociażby. Ale tego nie może sobie pozwolić, bo rano wstaje i staje do pracy i tak sobie spędzam życie. Co dzień podobny, tylko nowe płótno stawię na sztalugu i nowe pomysły. A tak jak буквально mózg zakipa od pomysli, no to jest to okaleczenie, bo czasem by chciałby troszkę wyciszenie. A to niepokój by zostanie taki.
1: Istotną część twojego dorobku stanowią obrazy olejne tworzone w takich rozbudowanych cyklach tematycznych. Ważnym motywem w twojej sztuce jest postać Stańczyka. Dlaczego?
0: No tak, bo jeszcze w roku 79 była taka książka, mnie trafiła polska sztuka i tam był już Matejko, tam Grunwald, tam bitwa i był Stańczyk. Wtedy no, zwrócił na tę postać, jeszcze nigdy nie myślał, że będzie w Polsce. A później już jak przyjechał do Polski, to zrozumiał znaczenie tego człowieka. I sprawiło na mnie to wrażenie, bo w jakiejś mierze też... uważam, że też spędzam dużo czasu w samotności i w rozważaniu nad życiem i nad tym, co naokoło mnie dzieje się. A Stańczyk był faktycznie politykiem, bo prowadził, był doradcą króla i pilnował tego porządku.
1: Niby nie na pierwszym planie, tak?
0: Tak, nie na pierwszym planie.
1: Tak jak już mówiliśmy, że jak też mówił Adam, świetnie się odnalazłeś w ilustrowaniu wielkich dzieł literatury. Malujesz też postacie historyczne i artystów, takie postacie jak Napoleon, Joanna d'Arc, Vincent van Gogh czy Henri de Toulouse. Dlaczego te postacie?
0: Wszystkie dla mnie one ważne. Ważne Don Quixote i Sancho Panza, Dulcinea, to jest podstawowy temat, który przez lata jakby w mojej sztuce, bo uważam, że Cervantes największy pisarz historii, jak na moje spojrzenie. Najgłębszy, najważniejszy i nawet było badanie takie, Nobelowskie laureaty po literaturze, no i proglasowali za to, że Cervantes i Don Quixote jego najważniejsza w historii książka. Także doceniona. A Van Gogh, to ja z Van Gogha zaczynał się przed wojskiem, się tam w latach 75. Trafił mnie katalog z jego pracy, w Związku Radzieckim był taki katalog i ja prosto, kiedy zobaczył, to nawet nie mogę usnąć. Tak dostał zdziwienie, że taki może być artysta jak Van Gogh. A Toulouse-Lautrec to dla mnie symbol wolności, czysto taki artysta, który i czasem też jego, jest u mnie seria obrazów takich, pod wpływem Toulouse-Lautreca.
1: A który z malarzy świata nadal był i jest nadal dla ciebie najbardziej inspirujący?
0: Na każdym etapie jakby. Kiedy ja przyjechał do Polski, wtedy był Kieriko, Magritte. Później już Сирани, włoski artysta, monumentalista, żył w czasach jakby włoskiego faszyzmu, ale był monumentalistą, a ja też szykował się jakby do wielki plany mam na, że zrobił wielki murali na ścianach i dlatego, ale jak raz, no system skończył się radziecki, już zamówienie było i no i skończył się monumentalizm tam jakby, bo...
1: A powiedz, bo czy każdy z twoich obrazów ma jakiś przekaz, coś mówi?
0: No, bez tego to nieuniknione, tak. W każdym obrazie coś zakonspirowane tam, włożone tam dla jakaś... Czasem tłumaczę jak komuś tam, jak ktoś tam chce widzieć, co tam włożył ten obraz, a czasem prosto milczę i prosto zostawiam dla widza.
1: Niech sobie sam czyta.
0: Tak, tak? Niech sobie sam odgaduje, co tam.
1: W twojej pracowni zobaczyłem bardzo sugestywny obraz Oczekiwanie tsunami z kobietą w kostiumie kąpielowym na plaży, z kieliszkiem na stoliku i lornetką w ręku oraz za jej plecami ścianą pędzącego tsunami. Na twarzy tej kobiety niepokój. To odniesienie do naszych czasów?
0: Tak, do naszych czasów. Tak, od my żyjemy w takich czasach niepewnych i nie wiemy, co będzie jutro. No ale trzeba być jakoś tam... Mam nadzieję, że będzie jakoś.
1: Do tego jeszcze przejdziemy w drugiej części naszej rozmowy, w drugiej godzinie naszej rozmowy. Swoje obrazy przeznaczałeś także na rzecz pomocy ludziom w potrzebie. Uczestniczyłeś między innymi w aukcjach autorskich na rzecz dzieci chorych onkologicznie czy na rzecz powodzian. Traktujesz to także jako powinność artysty?
0: Nie, nie jest powinność. Artysty różni, każdy ma postępować z obrazami swoimi, jak on uważa za stosowny. Ja bardzo powiedzieć, że mnie lekko dają się te obrazy, nie można, bo, ale w miarę lekko. I jeżeli ja mogę tak sobie wolno, i to ja mogę. Jakby ja malował jeden obraz na pół roku, to na pewno bym nie dawał, bo nie było by czego dawać. A tak jak maluję sporo tych prac, no to może sobie tak najść nonszalansko tam na lewo, na prawo. Ale w galeriach, to, z którymi pracuję, to nie, tak nie wolno robić, bo to już jakby napełniається rynek i robi się zamęt. Ale z drugiej strony, no, trzeba pomagać. Jak nie będzie nikt pomagać, to, no, to świat nie będzie świat. Współczucie i pomoc, ona powinna być, bo nie można także obojętnym być.
1: A twoje najbliższe plany wystawiennicze?
0: W dany moment, 29 od października, będzie wystawa Art House, będzie w Warszawie.
1: Gdzie?
0: Będzie na stadionie centralnym olimpijskim. I tam jest,
1: narodowym?
0: Tak, i tam jest sala i w tych salach będzie, w którymś z sal będzie wystawa.
1: To wspaniale.
0: I już prace zawiezione, już tam wszystko prowadzi się. Tam. Galerie i to dom aukcyjny, ale one też jak galerie tam.
1: Super. Iwan, tutaj zrobię małą przerwę w naszej rozmowie.

0: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
1: Proszę Państwa, gościem Radio Nocą dzisiaj jest malarz, pisarz Iwan Kulik. Urodził się w Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Namalował tysiące cenionych przez krytykę pełnych kolorów i ekspresji obrazów. Napisał na szczęście także świetną swoją autobiografię Obudzone wspomnienia, która pomaga zrozumieć życie i osobowość Iwana, w które z kolei zagłębiać się będziemy w tej drugiej godzinie naszej rozmowy. Przypomnę też, że mamy egzemplarze tej wspaniałej, okazałej autobiografii z podpisem Iwana dla Państwa. Czekają na tych z Państwa, którzy zadzwonią lub napiszą do nas podczas programu na studio@radio.pl lub po programie na m.woźniczka@radio.pl. Także zapraszam Państwa do włączania się w naszą rozmowę. Przypomnę nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Proszę Państwa, przy naszym telefonie jest już z nami teraz wieloletni dziennikarz Radia Łodzi, znany już starym słuchaczom, także słuchacz Radia Nocą, Wojciech Rodacki. Dobry wieczór, Sławku.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Cieszę się bardzo, że jesteś z nami, ponieważ to z Twojej inspiracji Iwan Kulik jest dzisiaj gościem Radia Nocą. Tak wiele mi o Iwanie opowiadałeś, że sam zapragnąłem bardzo go poznać i jestem Ci za to bardzo wdzięczny.
2: Bo to jest dobry człowiek. I wybitny artysta.
1: Ale patrz, jaka kolejność, Iwan, widzisz? Sławku, kiedy i jak poznaliście się z Iwanem?
2: No, poznaliśmy się na którejś z wystaw Iwana i też się zachwyciłem jego pracami i zaprosiłem go do radia. Ja nagrywałem z nim rozmowy. Powstało kilka reportaży, nie tylko tutaj w Łodzi, ale w Warszawie. Także Iwan po prostu był już znanym artystą, bo te wystawy cieszyły się dużym uznaniem. Te prace jego, jak sam widziałeś, są znakomite. Zresztą część tych prac ja mam u siebie. Nawet mam pracę, gdzie Iwan namalował swojego ojca.
1: O.
2: Także
1: muszę obrazy, to zobaczyć, słuchaj,
2: na których przedstawił swojego ojca, który tam po prostu mieszkał na Ukrainie i był przecież dla Iwana bardzo ważny, bo też malował.
1: Jeszcze do ojca Iwana przejdziemy w drugiej części rozmowy. Sławku, opowiadałeś mi wielokrotnie o Iwanie. Kuliku, jak ważny stał się dla ciebie, zaprzyjaźniliście się? Czy dużo czasu spędzaliście ze sobą?
2: Tak, bardzo dużo. Nawet pamiętam, że kiedyś święta razem spędziliśmy w Warszawie. Również wybraliśmy się kiedyś do Kazimierza. Nie wiem, czy Iwan to pamięta, ale powstało dużo prac w Kazimierzu. Iwan też się Kazimierzem nad Wisłą bardzo zachwycił. Także tam też malował na rynku. Siedząc na rynku, malował te krajobrazy Kazimierza.
1: Wasza przyjaźń trwa do dzisiaj. Spotykacie się nadal? Kontaktujecie się na bieżąco?
2: Tak, oczywiście. No, Iwan mi też pomaga bardzo. Także ta przyjaźń trwa i to jest ważne. Bo to jest dobry człowiek, jak mówiłem. Nie tylko wybitny artysta.
1: No wiem, powtarzasz to bardzo często. W twoim mieszkaniu widziałem wiele obrazów Iwana, jak sam mówisz. Widziałem także twoje obrazy ze szkoły Iwana. Czy byłeś także,
2: tak, bo
1: byłeś także uczniem Iwana? Tak.
2: Tak jest. Wiesz, zostałem, po prostu zachwyciłem się jego pracami, ale to wiesz, no po prostu, gdzie ja mu tam dopiętnie dorastałem, ja po prostu tylko no, powtarzałem to, co Iwan narysował. Także bardzo mile ten okres wspominam, kiedy razem spędzaliśmy czas.
1: Ale jest, wcześniej nie malowałeś, to pod wpływem Iwana zacząłeś malować, tak?
2: Tak, oczywiście. Nigdy o tym nawet nie myślałem. Zresztą Iwan namalował kilka moich portretów, muszę ci powiedzieć. I nie tylko właśnie taki realistyczny portret, ale powstały też takie obrazy, gdzie no, w stylu Iwana. Także to stanowią naprawdę ozdoby mojego mieszkania.
1: Chyba nie widziałem tego portretu twojego. Może jeden widziałem. Rozumiem, że na tym portrecie nie jesteś nago, tak?
2: Nie, broń Boże. W stroju rycerza.
1: Sławku, już mówiłeś to, ale jeszcze wypada, żebym zapytał na koniec, co w Iwanie, w jego sztuce najbardziej cenisz?
2: To, że jest oryginalny. Nie ma takiego artysty i jest świetny, on jest genialny, znakomity. No po prostu tacy ludzie rodzą się raz na kilkaset lat. No, jest po prostu geniuszem i dobrym człowiekiem. Jeszcze raz powtarzam, to jest dobry człowiek.
1: To jest niesamowite, bo powtarzasz to za każdym razem. I wtedy, kiedy to mówisz, bo teraz nie widzę twoich oczu, ale kiedy to mówisz, to te oczy twoje robią się naprawdę wilgotne. Także, Iwanie, tak. Co teraz powiesz Sławkowi w takim razie?
3: Sławku, powiem, żeby pilnował swojego zdrowia, zajmował się sobą i czekam na to, że on może zejść z swojego mieszkania na dół, wsiądziemy w samochód i pojedziemy. Trochę popodróżujemy.
2: Jestem za.
3: Po jesieni, żeby więcej zobaczył, bo weź się siedzieć tam w mieszkaniu nie można, nie wolno. Trzeba trochę pojeździmy, tak trochę.
2: Jestem za, Iwan. Tak, świetnie. Zresztą muszę powiedzieć, że przyjeżdżałem często do posiadłości Iwana,
3: dokładnie.
2: I żeby posiedzieć sobie w ogrodzie.
3: Tak.
2: Piękny ma ogród, zarośnięty, taki naturalny.
1: Ja zachwycam się pracownią Iwana, bo to jest centralna część jego domu, cała pod szklanym dachem, taki no, nowoczesny ten dom i tam jest tak słonecznie, te kolory, no to jest coś niesamowitego. Ja cały czas mam ten obraz przed oczami.
2: Dom zaprojektował Iwan.
1: A no właśnie. Sławeczku, kochany, dziękuję ci bardzo, że
2: dziękuję
1: jesteś z nami.
2: Pozdrawiam Iwana serdecznie.
1: I do usłyszenia ponownie w Radiu Nocą. Dziękuję
2: bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Bardzo.
3: Dobrej
2: dziękuję
3: nocy,
2: bardzo.
3: Życie zdrowie, życie zdrowie.
2: Dziękuję bardzo, dobrej nocy.
3: Dobrej nocy.
1: I słuchaj nas dalej.
2: Tak, z przyjemnością.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję, Sławku. Napisała do nas pani Malwina. Dobry wieczór. Podziwiam pracę pana Iwana od lat. Z ciekawością studiuję mistrza i Małgorzatę ilustrowaną przez tego artystę. Będę zaszczycona móc do kolekcji dołączyć biografię tego człowieka z poważaniem i życzeniami zdrowia dla pana Iwana. Malwina Sarachmanow. Pani Malwino, autobiografia Iwana Kulika oczywiście będzie czekała na panią w recepcji Radia Łódź od zaraz po Radiu Nocą na Rutowicza 130. Zapraszamy serdecznie. Iwan, twoje malarstwo jest znane i cenione. Sam widuję w wielu publicznych miejscach. Myślę, że jednak dużo mniej z nas wie, że także świetnie piszesz. Ukazały się twoje książki Ziarna i Plewy, Gwiezdny Pył oraz Wielka Twoja na 400 stronach dużego formatu autobiografia Obudzone Wspomnienia. Jestem w trakcie jej lektury, jestem pod wielkim wrażeniem. To niesamowita podróż w czasie i przestrzeni oraz podróż tak naprawdę międzykulturowa, tak jak mówił Adam. Myślę, że my w Polsce tak naprawdę mało wiemy o życiu w Ukrainie i w Związku Radzieckim w tym ostatnim wieku wielkich przeobrażeń. Twoje obudzone wspomnienia pomagają nam zrozumieć Ukrainę i oczywiście ciebie. Powiedz, jakie potrzeby napisałeś tę autobiografię? Dlaczego?
3: No, ja już przy tym, jak my spotykaliśmy się wcześniej, to ja już mówił, kiedy ja pierwszy raz przyszedł do Izy, mamy Kasi.
1: Twojej żony drugiej.
3: Tak, tak, na obiad. Wtedy my był taki deszcz, pamiętam, my pojechali na bazary, kupili kwiaty i z tymi kwiatami przyszli na obiad. Ona mnie, no jakby przyjęła tak trochę, no tak, no ostrożnie i tak zaczęła tak jakieś rozmowy. Tam kto tato, mama, później zaczęła opowiadać o swoich rodzicach. Ну і так, направду, то зачав ту книжку писати для мами Каші, щоб вона могла зрозуміти, хто буде мешкати під одним дахом з її цуркою, з Катерини Опалінської. От. Ну, але спенділи... Prawie 23 lata jakby w wielkiej przyjaźni z mamą Kasi, ale ona nie stała czytać.
1: Nie przeczytała?
3: Nie stała czytać, bo powiedziała, że to jest bardzo ciężka książka, ona duża, wielka, gruba i na pewno tam napisano dużo takich spraw politycznych o Stalinie, там у якихось там репресіях, а вона хоче лагодніше і спокійніше чогось, бо то затрудний темат. Тим більше, що вона жила в ПРЛ і так за дуже і то те історії сходні.
1: Були болесні для неї.
3: Так, болесні і так за дуже не прагнула того вникати. От.
1: Powiem ci szczerze, że twój opis Leszczyłki i jej mieszkańców jest niesamowity. Z jednej strony pokazujesz wszelkie słabości mieszkańców twojej rodzimej wsi, dziwactwa, wręcz szaleństwa, jak piszesz, a z drugiej strony czuję się, że ich kochasz.
3: Kocham każdego jakoś na swój sposób kocham. Nie można powiedzieć, że nie kocham, bo ale tak staram się trochę być z dala, bo wiem, kto jest kto i tak zbyt to różni ludzie i najciekawsze, że przez te lata, kiedy ja żyję w Polsce, ja już no, trochę odszedł od tej mentalności. Mhm. To już trochę mnie, no, rozumiem tych ludzi, ale już jakby trochę zmienił się ja jako człowiek.
1: Pierwsza postać, którą przywołujesz, to twój daleki krewny Roman Kulyk. Piszesz wręcz o jego fenomenie. Na czym ten fenomen polegał?
3: Дядик, то є був з моєго прадядка, був брат моєго прадядка. Він мені, ну, теж прадядик, брат моєго прадядка. Він був на той час, ну, був дуже, ну, не дуже учений, але, ну, грамотний, умів читати, писати, мав книжки, це було жадкостю в вщі. І він бачив вже, що буде революція, що великі зміни наступять ще задовго до 17-го року, 1917 року. І коли прийшли комсомольці розвалять, активісти розвалять його дом, бо вважався, що він такий антисистемовий чоловік, не відповідав систему тим часу колективізації, то він повідав, щоб не валяли дому так шибко, що треба то все осторожно розібрати, бо то не можна нищити. Бо то їм буде потрібно, бо будуть будувати новий свят, їхній свят. Ну і вони жучилися, хотіли там гарки з там з їдзенням повежуться на вулицю. Він повів, ні, ще дайте, з'їжджте, бо ви теж голодні. От угощив їх, а пізніше вже повідав, ну можете вже розбирати дом, єжелі вже так прагнете, ну нищить, ну і нас як... Ну, елемент такий, ну, хто опцій для вашої системи.
1: To jest niesamowite. Może tylko takie dwa zdania zacytuję z tego, co mówił, jak ty z kolei cytujesz Romana. Byłem biedny i nikim do momentu, kiedy pojawiły się u mnie książki.
3: Tak.
1: Albo
3: tak.
1: Człowiek jest tak grzeszny i człowieczeństwo nagromadziło sobie tak dużo grzechów, że ten świat powinien po prostu przestać istnieć, ponieważ doszedł do kresu swojego rozwoju.
3: No tak, tak, tak, bo no topi się w grzechu swoim. To, co ja też w rozmowie, że Bóg człowieka stworzył, żeby człowiek sławił Jego, Boga sławił. I dziękował za to, że człowiek stworzony przez Boga. A człowiek odwrócił się od Boga i poszedł swoją drogą, jak uważa, no i stał grzesznym. A jak grzesznym, to znaczy, co by on nie robił, to on i tak zrobił nie tak, jak trzeba.
1: Ale też do twojej koncepcji, do twojej filozofii, że jeszcze przejdziemy, ale mieszkańcy z kolei odpowiadali Romanowi, dziadkowi Romanowi, tak? Dziadek
3: Roman.
1: Odpowiadali mu: Kocho, swoimi okropnościami zdjął z nas wszystkie grzechy, jesteśmy prawie święci w swoim męczeństwie. Albo jesteśmy grzeszni, ponieważ rządzą nami grzesznicy. W jaki sposób Roman Kulyk chciał nawrócić wieś, tak?
3: No czytał, bo chodzi o to, że Батюшка, поп, już був вигнаний, już він був репресований. А до нього приходили люди, він читав людям. А люди були неграмотні, вони не могли читати Євангеліє. І він їм читав. І давав можливість услышати Pisma Święte.
1: Właśnie wielkie wrażenie zrobiła na mnie ważność książki w tamtym twoim świecie. Książki za władzy komunistyczne były palone lub jeżeli już były w szkole, w bibliotece, to namaszczone przez partię, najlepiej i tak nieczytane, bo już samo czytanie nawet partyjnych manifestów było niebezpieczne dla władzy. Tak?
3: Chodzi o to, że manifesty wszystko było i prace Lenina były, i Marsa wszystko było, tylko że nie wiadomo dla kogo, bo jeżeli człowiek zacznie wgłębiać się w to, u niego może powstać pytanie, bo i zapytaje, dlaczego tak ma być, jak że ten system narzucony, a ludzie, każdy człowiek w jakiejś mierze subiektywno patrzy. On staraje się uniknąć jakichś rygorystycznych tematów, które mu narzucają ze strony.
1: A opowiedz proszę o twoim tacie, który wymykał się nocami z domu, a ty nie wiedziałeś dokąd, aż wreszcie tata zaprowadził cię tam, dokąd chodził.
3: To była stara szkoła, która zbudowana była się w 18 stuleciu pod koniec i tam na poddaszu były ukryte w workach książki, jeszcze książki schowane, kiedy rewolucja była w 1905-1907 roku i rabowali bibliotekę kniezów Kantakuzy, hrabiostwo Kantakuzowe. I tam ktoś schował te książki i one tak przez długie lata leżały tam. I tam Kropotkin był anarchista taki, tam różni takie postaci europejskiego masztabu, rewolucjonisty tam, bo князі Кантакузови хоч і були, належали до групи якби пануйонцей, але вони віддяли, що буде революція, і самі з тих książek віддяли, що і Марса читали, і то все.
1: A podobno miałeś dreszcze przy czytaniu tych anarchistycznych książek. Tak?
3: No tak, wtedy był jakiś tam zasiepiony i tak ono na pewno gdzieś zostało do tej pory.
1: I czy ten anarchizm stał się bliski?
3: Nie jestem anarchistem. Ja staram się żyć w swoim świecie, malować, ale wiem, systemu, jak ona funkcjonuje i wiem jakby osnowę anarchizmu, to wszystko znam.
1: Teraz jak czytam, napisał do nas słuchacz, pan Krzysztof Sadowski. Witam serdecznie. Czy pan Iwan namalował na płótnie obraz nawiązujący do sytuacji na Ukrainie? Gdybym miał talent malarski, to widziałbym w ramie obrazu ciemną, olbrzymią chmurę nad krainą. Kraina ta jest pogrążona w mroku, lecz w oddali na horyzoncie widać niewielkie światło dające nadzieję. Tym światłem jest Chrystus.
3: Tak, ja powiem, że dwa narody, które prawosławne narody, idzie wojna między Rosją i Ukrainą i to sama w założeniu, sama przyrody wojny, przyroda wojny to jest wielki grzech prosto. I jeżeli ludzie modlą się do tych samych kanonów chrześcijańskich, to oni prosto no, oklamują jeden drugiego i siebie. Bo jeżeli człowiek byłby uczciwy, to on by widział, że no, nie wolno prowadzić wojny. Ani z jednej strony, ani z drugiej. A na temat obrazu, to jeszcze za wcześnie myśleć o obrazach i co tam dzieje się, bo trzeba, żeby przeszedł czas i tylko czas da zrozumienie, co tak naprawdę to było. Trzeba odczekać. Bo my w dany moment nie możemy się rozumieć, co dzieje się. Bo wszystko zmienia się jak kalejdoskopie.
1: W swojej autobiografii napisałeś, że Andrzej Platonowicz Platonow, autor powieści Wykop, jest twoim duchowym ojcem. Tak. I że jemu tę książkę poświęcasz. Dlaczego Platonow jest tak ważny dla ciebie?
3: U niego kotlowan i tam akurat marzenia o nowym świecie, że zbudują nowy świat. Ale budowali ten świat, i to nie można powiedzieć, że komuniści chcieli tam zrujnować ten kraj. Nie, oni budowali, bronili, ale skończyło się smutno. No prosto tak sobie, jakby par wyszedł i to wszystko.
1: Czy początkowo, tak jak Platonow był dosyć entuzjastyczny dla rewolucji, a potem stał się jej wielkim krytykiem.
3: Tak, i powietrze wyszło i wszystko stało się zagubione i przeżyli straszny kryzys tych 90-tych lat.
1: Niesamowity był ten świat twojego dorastania we wsi Leszczyłka nad Dnieprem. Powtarzam to cały czas. Chciałbym to kiedyś zobaczyć, ale może właśnie pokażesz mi zdjęcia tej Leszczyłki twoje. Tylko fajnie byłoby zobaczyć z tamtego czasu. Ale to do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie opisujesz ludzi nie tylko z biedą materialną, ale także mam takie wrażenie z jakimś wielkim brakiem poczucia tożsamości, gdzieś pogubionych, rozdartych, jak piszesz, między Rosjanami i Polakami. Tak jakby wszyscy czekali na kogoś, kto ich poprowadzi, czy tak?
3: Faktycznie Ukraina marzy być w Europie i Majdan, który był, to on też był pod hasłem wejścia do Europy. Ale Ukraina bardzo zróżnicowany kraj. Jest terytorie, które no, one dalekie od ideału. Jakby chcieliby budować swój tam Donieck, tam ten region, tam to oni ж не просто то би збудували там антимайдан. Не прийняли Майдану того. І втеді оголосили себе, ну якби, що оголосили, що Майдан нарушив Конституцію. Так, направду, здорового розсудку, то я Конституцію не вольно нарушить, бо при нарушенні Конституції виникають війни народові.
1: Але так, як написалиш, по упадку комунізму влада дала людям тиле вольності, що губ'ю ще. Ludzie mówili, słyszymy, że naszymi sprawami zajmie się niewidoczna ręka rynku. Ludzie nie chcieli tej wolności.
3: No, bo przerażało, bo pojawiła się wolność, ale w tych pierwszych latach, po 90, to ja już mówię, to i w Ukrainie było ciężko, i w Rosji. Ja w 91 roku już rok przeżył tutaj w Warszawie i pojechał do Moskwy, a tam już nie było prądu. I trzy tramwaje związane z sobą i ich ciągnie bojowa maszyna wojskowa. Ciągali po ulicach wojskowe wózy, a tam siedzą ludzie w tramwajach. Ну, то було видовисько сюрреалістичне. То допіро сюрреалізм. Коли бачиш, що військовий вуз тягне вагони, в яких сидять люди, бо не було, а пронду нема. І то Москва. А що діялось поза Москвою, то...
1: Ale też piszesz, że mieszkańcy z twojej wsi jeździli do Kijowa zarabiać za udział w demonstracjach, nieważne po czyjej stronie, po prostu płacono im za udział w demonstracjach.
3: Tak, płacono.
1: Organizowali sobie autobus, jechali do Kijowa
3: płacono,
1: do pracy.
3: Płacono, bo nawet nikt tego nie ukrywał. Amerykanie powiedzieli, że na Majdan było wydzielone 5 miliardów. Mm-hmm. Нуланд, панствує секретарш, вона приїжджала і буквально там, ну, кожна революція потребує допомоги і фінансів.
1: А о що, повідь, сходжі Путінові?
3: Путінові, Путін, я повім, яка ситуація. Путін далекий від Зв'язку Радянського, бо Зв'язок Радянський – то не його темат, і він, хоча ж був в партії, він не любить Зв'язку Радянського і відзивається о Зв'язку найгорше, як може бути, мовить, що це там Зв'язок Радянський зробив опроч гумових калош. Але до тої пори воює з пшентим радянським. Самоліти, які зробили радянські люди, сама Росія в даний момент ніч спеціально там не зробила. А будує свою то самость на часах Петра І і Катерини ІІ. Коли...
1: Чи хоче бути царем, так?
3: Ну, він і так вже не коронований цар. Але... Росія прагне до тих, якби, сукцесів, які відбувалися в часах Катерини ІІ, коли долончали землі, коли Польща була ділена, коли Потьомкін там Крим прилончив, коли і от, і, ну і, по-перше, вийш в історії, бо просто бути президентом. Ну, то був там президент. А ежели у него выйдет то, что он прагне, ну, то ему будут помники ставить. Он венцей категориям их историчной мысли.
1: Mm-hmm. No. Powiedziałeś mi, że Ukraina to ukryta część Polski.
3: Tak.
1: Jak to rozumieć?
3: To moja wersja. To moja wersja. Polska sięgała tam, aż gdzie dzisiejszy Bachmut. To była ostatnia twierdza. Польська там, польська твердза. Ясно, що вона приходила, то часом там московське військо було, часом турецьке, часом козаці, але через якісь окреси було польське військо. І огромна маса польської людності мешкала, працювали там на тих землях. І пізні чинь поляці врутіла тут і до Польщі, дійшайшої Польщі, а чинь застала там на Всході. Некоторі прийняли православ'я. І для чого я мовлю? Я так огромну ілощі людей споткав з польськими назвіськами в Україні. І я, коли жив в Україні, то ну, я так мислив, що ну так, всі українці. А коли я вже приїхав до Польщі і услышав те жмену польське назвіська, то навіть за мною училося множство людей польського походження там, в Україні. Тільки вони жили вже радянським життям. От.
1: Tutaj nie mamy aż tyle czasu, chociaż mamy za sobą godziny rozmów i mam nadzieję, że mamy jeszcze kolejne godziny przed sobą.
3: A najciekawsze, ja uczył się z wnukiem Paustowsko, od pisarza wielkiego. I był u niego w domu i u niego wisiał katolicki krzyż i Mickiewicz wisiał i papież wisiał na koło tych. I on choć żył w Charkowie, ale on w jakiejś mierze czuł się Polakiem. Samym faktem, że nawet powiesił portret papieża i Mickiewicz.
1: Ale kończę na razie temat wojny. Tak jak po tych naszych długich rozmowach mam takie wrażenie, że patrzysz na tę wojnę w ogóle z innej perspektywy, że to jest wojna kapitalizmów, że kapitalizm zawsze będzie prowadził do wojny.
3: Wojny były i wojny będą, póki będzie ludzkość na ziemi, bo sam człowiek jest się w stanie takim polurozwojowym. On się, po pierwsze, jeżeli zaczynam to grzech pierworodny, ten, który był się zaszczepiony przy wyjściu z raju. Ot. I my wszystkie podwyrażone tym grzechem. A kapitalizm, on tak zbudowany, że on powinien walczyć za rynki, za zbyt, za surowce.
1: Terytoria.
3: Terytorie.
1: Siła nabywcza. Siła nabywcza i też siła robocza.
3: Tak. I od Stanisław Lem, od wziąć jego tam, to on też pisze, że nawet jeżeli my wyjdziemy za granice ziemi, to i tak nauka będzie rozwijać się i jakieś elementy nam, no tam metale, tam jakieś będą potrzebne, a one będą na innych planetach. No to nam, żeby rozwijać swoją tutaj, swoją cywilizację, naukę, to trzeba będzie tam lecieć, albo kupić, albo odebrać.
1: Ale chciałem zapytać, czy jesteś jakby w takim razie antykapitalistyczny?
3: Powiem, że kapitalizm pozytywny dla tych ludzi, jaki energiczny. I on dla tych ludzi potrzebny. Ale wszystkie nie mogą być kapitalistami, bo ktoś powinien pracować na kapitalista. A niektórym ludziom potrzebne takie socjalne państwo. Mhm. I oni poszukują tego państwa i mają nadzieję, że państwo socjalne ich uratuje od biedy i dasz. I jasne, że to i kapitalizm kuszący dla energicznych ludzi, i socjalizm tych, którzy nie radzą sobie, ale wszystkie nie mogą być kapitalistami.
1: Ale tak myślę, że gdzieś bliżej ci jest do tego życia skromniej, ale żeby starczyło dla każdego.
3: Tak, dla każdego. Dla każdego, bo Chrystus podzielił chleb dla wszystkich i wino podzielił i samo chrześcijaństwo założone tym, że trzeba dzielić się.
1: Iwan, zapytałem cię podczas jednej z naszych rozmów, jaka muzyka cię inspiruje. Dałeś mi do posłuchania album Inspiration paryskiej grupy Gotham Project. Może posłuchajmy choć fragmentu utworu El Capitalismo Foráneo, co znaczy kapitalizm zagraniczny, w którym usłyszymy sample z przemówienia Ewy Perón, słynnej argentyńskiej działaczki i pierwszej damy, która wypowiada właśnie te słowa. A państwa jeszcze zapraszam, mamy ostatni moment, kiedy możemy jeszcze zaprosić państwa do rozmowy. 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: El Capitalismo Foranio. Proszę Państwa, dojechał do nas do studia przyjaciel Iwana, pan Tomasz Franz Szymański, rzeźbiarz, projektant wnętrz. Dobry wieczór, panie Tomaszu.
1: Dobry wieczór panu, panie redaktorze. Dobry wieczór wszystkim państwu. Dobry wieczór tobie, Iwan. Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: Cieszę się bardzo, że jest pan także dzisiaj z nami. Proszę powiedzieć, jak i kiedy poznał się pan z Iwanem?
1: Moja przygoda z Iwanem i jego malarstwem zaczęła się od wizyty u mojego kolegi, znanego biznesmena, który uczestniczył właśnie we wcześniej wspomnianych tych aukcjach charytatywnych, kupował obrazy i któregoś pięknego dnia na uroczystości ja zobaczyłem tą kolekcję u pana Ryszarda Staniszewskiego i po prostu oczarowany spytałem się, jak można się skontaktować z artystą. Dostałem telefon od pana Ryszarda. Natychmiast pojechałem tam, chyba na motocyklu nawet podjechałem. I od tego momentu jesteśmy, już teraz mogę powiedzieć, Iwan, że przyjaciółmi, ponieważ tutaj tak wiele zostało powiedziane już o sztuce i cieszę się, że taka właśnie audycja jest właśnie w nocy, bo ona dla tych wszystkich, którzy posiadają obrazy Kulika, którzy rozpoznają je, tutaj bardzo ładnie pan Adam Kowalczewski mówił o tym, czy pan Sławek, te obrazy tego dobrego człowieka, trochę filozofa, ale też człowieka, który bezpośrednio chyba sam uczestniczy w takiej ezoteryce, tłumacząc nam świat w inny sposób poprzez pryzmat wiedzy, ale też wiary. Jego obrazy, które są dla mnie taką stopklatką, w jakiś sposób interpretujące pewne fakty, które się odbyły, ale właśnie poprzez taką ezoterykę świata, czy też jak ktoś tam lubi czytać filozofię, to może to też nazwać kronikami Akaszy. To dziedzictwo, które niesie ze sobą jego sztuka, ono mam wrażenie, że jest trochę ponadczasowe, ale to wszystko, co wcześniej zostało powiedziane, dedykuję tym wszystkim, którzy posiadają te obrazy na swoich ścianach. Te obrazy, myślę, że dają dużo, dużo do namysłu i jak ktoś z nimi obcuje, to wie, że one są nasycone pewną energią od autora i one oddają to coś, a na podstawie tego, co widziałem sam, kiedy obrazy zawieszone na przykład w galerii na jednej ścianie, a obok małe, drugie, równie znanych autorów, nie wytrzymują tego i muszą zostać niestety wyniesione, bo ten obrazy Iwana
0: wciągają,
1: zjadają, tak jest, wyrzucając resztę tą swoją energią, rozwalając wszystko.
0: Mhm. Iwan pokazał mi zdjęcie na grobku swojej żony Kasi z piękną płaskorzeźbią anioła, którą zaprojektował, a pan ją wyrzeźbił, tak?
1: Może inaczej. Iwan chciał spróbować swoich sił w rzeźbiarstwie. Ja po Akademii Sztuk Pięknych, między innymi po dziale rzeźby, poprosił mnie, jak to by wyglądało, taka płaskorzeźba od strony technicznej, żeby tam nie było żadnych zawieszek, żeby ta płaskorzeźba była w miarę poprawnie zrobiona. Pomogłem, ale to nie ja rzeźbiłem, tylko ja tutaj jak gdyby od strony technicznej nadzorowałem.
0: Rozumiem.
1: Był Iwan pan konsultantem, był od początku do końca autorem, sam zrobił i zrobiłem dwie. One różnią się od siebie tym, że na nagrobku anioł jest z winogronami, a ja zrobiłem to dla siebie z mieczem. I chciałbym, żeby tak, z mieczem, tak. Taki anioł Gabriel z mieczem i z gołębkiem. Jak coś tam nie pójdzie łagodnie, to wtedy jest inna alternatywa do przemówienia do człowieka.
0: Panie Tomaszu, nie mam aż tyle czasu, ale chciałem chociaż krótko, żeby pan powiedział, bo jest pan artystą i ma pan także silne korzenie artystyczne po swoim pradziadku, tak?
1: Tutaj akurat kolejna historia, która nas zbliżyła, bo mój pradziadek, który tutaj założył pod zaborami w 1914-1917, tutaj na ulicy długiej, dawnej gdańskiej. Założył pierwszą w Łodzi Szkołę Sztuk Pięknych. Później no, te wszystkie chyba bolszewicy czy komuniści, to jedno i to samo w sumie, no, bardzo go gnębili, a jeszcze wcześniej, studiując w Petersburgu, poznał moją prababcię, która pochodziła z arystokracji carskiej, czyli te represje, które dotknęły po przyjeździe, mimo że już no, prababcia była Polką, bo wzięli ślub z moim pradziadkiem Piotrem Pawłem Szymańskim, no były ogromne. Zamknęli im tą szkołę, zabrali dosłownie wszystko. Także tutaj te klimaty Ukrainy, wszystkich tych restrykcji i tych rzeczy, które odbywały się no, poprzez no, dawny Związek Radziecki, komunistów i tak dalej, dotknęły także moją rodzinę. I to jak gdyby no, nas też troszkę zbliżyło, bo ja w jakiś sposób jestem związany ze Wschodem.
0: Panie Tomaszu, proszę pozostać z nami w studiu. Dziękuję bardzo, bo już nie mamy tak dużo czasu, a jeszcze mam kilka takich no, fundamentalnych pytań do Iwana. Skoro mówimy o nagrobkach, możesz powiedzieć, Iwan, gdzie chciałbyś być pochowany kiedyś tam?
2: Ja już mówił, kiedy robił ten nagrobek dla Katarzyny, Kasi robił, to myślał tam, że też powinien tam być pogrzebany razem
0: z Kasią.
2: Z Kasi. I to tak było do momentu, kiedy już ta wojna na Ukrainie tak rozkręciła się, że już straciła całe... No, вийшла з-под контролю już, ну, як можна пояснити, війна за то в огулі, вона завжди виходить з-под контролю. І те вартощі, які мої вартощі, просто стали, ну, дуже ну, такі наївними і неактуальними. І зараз до своєї, якби, смерті, до своєго дуже спокійно відношуся. Już мені nie ma jakiegoś, gdzie ja powinien być. Wszystko jedno tak naprawdę. Nie ma już, bo po prostu to, co wartości mają do momentu, póki nie zaczyna się tragedia. Kiedy już taka tragedia na taką skalę, jak w danej, to już to takie moje plany, one już nic, nie można nic zaplanować. O to chodzi.
0: Ale mówiłeś mi, że ciało człowieka umiera, ale nie wszystko umiera. Co nie
2: no,
0: umiera?
2: No jasne, że nie umiera. Człowiek, ciało my zostawiamy tu, jasne, że tak. Odzież kiedyś zostawił tu koszulę, nową odzieną koszulę, ale dusza zostaje się i prosto ja jakby...

0: Można godzinami z tobą rozmawiać jakby o jednym z wątków, a dzisiaj poruszamy ich bardzo wiele. Mam takie wrażenie, że twoja filozofia czerpie z różnych koncepcji. Co w niej jest z chrześcijaństwa? Wierzę w Boga,
1: z chrześcijaństwa, tam u mnie książka napisana, tam mniejsze, te Gwiezdny pył, tam był taki Fiodorowicz, taki moskiewski filozof. I on się tam na przełomie XIX-XX wieku teorię, że wszystkie zmarli kiedyś ożyją i będą żyć jak żyli do śmierci, a się lepsze, bo oni jakby staną już świętymi prawie. I sama teoria chrześcijaństwa, ona też mówi, że będzie zmartwychwstanie. Ona że akurat o tym mówi. Doktryna chrześcijaństwa. My wszyscy, którzy zmarli, przejdziemy sąd ostateczny, później przyjdzie Chrystus i powróci nas do życia.
0: To jest tak troszkę, jak tam właśnie też spoglądałem, trochę tak jakby chyba jak w buddyzmie, że jedna świeczka gasnąca zapala drugą świeczkę gasnącą, jest pewne kontinuum. Tak.
1: A w ogóle trzeba czytać Dante, Boska komedia. I tam wszystko napisane. To jest na ile genialny poeta, który pokazał świat przez te wiersze, sonety, tak że dał pojęcie o istnieniu chrześcijaństwa.
0: No i też mówiliśmy o jakby w wielu wymiarach, nieprawda? Przechodzenie między też wymiarami. Rozumiem, że wierzysz w Boga, tak?
1: Tak, wierzę w Boga, bo ja powiem, że powiem tak prosto. Od profesora, które w Związku Radzieckim były, kierowali kafedrami ateizmu, bo u mnie też ateizm był na akademii. Ja zdawał egzamin po ateizmu.
0: Dostałeś piątkę?
1: No, dostał piątkę. I oni akurat stali, kiedy już pojawiła się możliwość odkryto wrócić do wiary, то те професора, які мовили о атеїзмі, стали пішли на службу в церкві і стали попами. От. Так що і науковці, які найвінці вглибляються в збудування світу, вони приходять до того, що того tylko mógł Bóg zbudować, to nie może tak być. No jasne, że to nie mogło tak prosto wziąć się ni skąd.
0: W ogóle jest niesamowite, że często zadawanie tobie trudnych pytań powoduje, że od razu dostaje się odpowiedź. Ja to tylko krótko przyspieszę. Na przykład jak zapytałem, czy są też anioły stróże, powiedziałeś, tak, mamy dwa. Czym jest modlitwa? Oczyszcza duszę, to jak program antywirusowy. A mówiłeś mi, że masz często pojawiający się ten sam sen, śni ci się budynek z twoimi obrazami, w tym i tymi, których jeszcze nie namalowałeś.
1: Nie, tam śnią się obrazy akurat te, które ja namalowałem.
0: Ale mówiłeś, że są też takie, których chyba jeszcze nie namalowałeś. Czy ja dobrze zrozumiałem?
1: Nie. Tam akurat ja chodzę po korytarzach i tam wisią moje obrazy na ścianach. I ja wiem, że ja ich namalowałem. I ja chciałby jakoś zatrzymać i już w tym wymiarze, w którym ja żyję w dany moment, jakby albo powtórzyć, albo coś podobnego, ale to wszystko ulotne, prosto gdzieś znika. Ja nie mogę tego uchwycić i zatrzymać.
0: Ale to jest jakby, tak jak to czujesz, kontakt między wymiarami?
1: No, obowiązkowo ja w tym świecie dokładnie tak i żyję. U mnie ja jakby żyję w samotności, ale nie jest samotny. Ja w nocy ile ze mną odbywają się różne historie podróży, może tak.

0: Tak z góry tam ustawione, jeżeli ja dużo spędzam czasu za pracę w malowaniu, to widzę tam w paralelnych wymiarach takie ogromne, no, dzieje się niewyobrażalna ilość wszystkiego ze mną. Mhm. I ja także no, żyję i no, już tak przyzwyczajony. Co by ja tam nie widział, to ja nic nie byłem, bo już... Już jakby zahartowany przez sny i to te wszystkie wydarzenia, które ze mną i tam odbywają się.
1: A czy widzisz też Kasię?
0: Tak, bo przychodziła, kiedy jej już po śmierci, gdzieś faktycznie, gdzieś mówię, że 40 dni człowiek tutaj na ziemię, to ona przyszła do mnie. Вот. Я розмовляю, але вона була в постаті такого облака, який з таких гвіздечок дробних, такий як гвіздний пил. Я з нею розмовляю.
1: А чи можу запитати, чи здолалися ще пожегнати?
0: Напевно, то й було, вона прийшла пожегнатися, прийшла. Mm-hmm. Бо ході о то, що ten wieczór, to była i sobota na niedzielę, to były w nas goście, bardzo ona dobrze czuła i my mali w poniedziałek jechać do Warszawy. Ostatnie jakby radio tam zrobić terapię. Już uważali i nagle to wszystko. Wydawało, że już będzie zdrowa, wróci do zdrowia i nagle w ten wieczór. O tak razy wszystko. А в даний момент, от як дає знаки, от як приходять знаки. Є така книжечка французька у Миколайку, така для дітей.
1: Я дуже крутютко, Іван, бо ж мусимо кончити.
0: Ну, добре.
1: Так крутютко. Чого ти зараз життєч?
0: Життєч такого вивненчного спокою. I na pewno to dostateczne będzie. Wewnętrzny spokój, żeby nie było takich niepokoju, który zresztą no, ja bardzo reaguję to, co w Ukrainie dzieje się i bardzo to bierze do serca. I czasem wydaje, że ja nadużywaj jakby nad swojej nerwowej systemy i trzeba tak, i ot, na pewno spokoju takiego.
1: Ile razy cię spotykam, zawsze emanujesz takim spokojem.
0: No ale to może nie zaszkodzi więcej.
1: To życzę ci tego spokoju. Tak jak mówiłeś, po śmierci zostaje informacja, a tu w tym naszym świecie pozostaną po to będą pewno twoje obrazy i książki. Mam nadzieję, że będziesz pisał dalej.
0: Ну, от інформація. Не треба, я не є авторитет, але Станіслав Лем написав «Соляріс».
1: Але ж не можемо так розвіяти вонку.
0: І, ну, і от там в «Солярісі» повідяно все. О тим, що ніц не зніка.
1: No tak, to już nawet naukowe teorie, że, no. Że tak, że nawet w czarnych dziurach no, nieprawda, dokładnie. Że wszystko ginie, tak?
0: Tak.
1: Iwan, bardzo dziękuję ci z całego serca za to radio nocą. Dziękuję ci za rozmowę dzisiaj i za rozmowę w twoim domu, pracowni, za zaproszenie do ciągu dalszego naszych rozmów. Mam też nadzieję na ciąg dalsze nasze rozmowy także w radio nocą, także bardzo dziękuję. Proszę państwa, naszą rozmowę z Iwanem Kulikiem moglibyśmy prowadzić dalej godzinami. Tak jak powiedziałem, każde pytanie otwiera bowiem ogrom przemyśleń Iwana, opisów tego, czego doświadczył, co przeczytał. Jego obrazy przyciągają uwagę, ich nie da się ominąć. Autobiografia Iwana Kulika wciąga tak, że chciałoby się pojechać do tego miejsca urodzenia, do tej rodzonej Leszczyłki i poszukać śladów z jego dzieciństwa i dorastania. I w tym wszystkim osoba Iwana, człowieka niezwykłej skromności, pokory, dystansu do samego siebie, jednocześnie wielkiej serdeczności, gościnności. Bardzo się cieszę, że dane mi było poznać Iwana Kulika i przedstawić państwu. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była także dla państwa inspirująca, ożywcza. Proszę państwa, a za tydzień? Za tydzień zwolnimy dla zdrowia. Za zapowiedź niech posłuży początek poradnika autorstwa jednego z naszych rozmówców, ekspertów, doktora Macieja Kozakiewicza, zatytułowanego Dobrostan. Cytuję. Ten poradnik nie powstał przy biurku, lecz w ruchu, w kroku, który zwalnia, w tchnieniu, które równoważy, w chwili, która pozwala wrócić do siebie. To nie jest poradnik o zdrowiu, to opowieść o tym, jak zdrowie wraca, gdy człowiek przestaje biec. Zgodził się nie z ambicji, lecz z potrzeby, by żyć lżej, wolniej i głębiej, tam, gdzie milknie chaos, a zaczyna się dobrostan. A było to tak. Pierwszy raz wymiernie zadbałem o swoje zdrowie, gdy skończyłem 20 lat. Potem bywało różnie. Do czasu, gdy ponad 15 lat temu, pracując na uczelni nad habilitacją, dotarło do mnie coś niepokojącego. Można przejść całą ścieżkę edukacyjną, zdobyć tytuły, stopnie, międzynarodowe certyfikaty i nadal nie potrafić zarządzać tym, co najcenniejsze – własnym zdrowiem, energią i dobrostanem. Nie dlatego, że jesteśmy leniwi, dlatego, że nikt nas tego nie uczy. Jeśli nie obudzisz w sobie tej potrzeby sam, jeśli nie weźmiesz odpowiedzialności za swoje codzienne wybory, żaden przedmiot w szkole czy na uczelni nie zrobi tego za ciebie. Tak jest do dzisiaj. Tyle cytat z poradnika Dobrostan Macieja Kozakiewicza. Tak więc ten tydzień zwolnimy dla zdrowia w Radiu Nocy nie tylko z pomocą doktora Macieja Kozakiewicza, prezesa Stowarzyszenia Slow Jogging Polska, ale także dr Magdaleny Muras z Kudlarskiej, specjalistki medycyny stylu życia i Józefa Kociemskiego, specjalisty odnowy biologicznej fizjologii wysiłku, który przygodę ze slow joggingiem rozpoczął w wieku 70 lat. Tak więc przed nami kolejna cenna rozmowa za tydzień. Już tak zapraszam Państwa do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.włosniczka@radiolos.pl. Dzisiaj w Radiu Nocą to już wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu Tomasz Ferliński, Paweł Niedomagała, Piotr Bielawski i Mariusz Włośniczka. Do usłyszenia za tydzień, w czwartek 22 października, 23.05 w Radiu Nocą, zwolni dla zdrowia i także za uwagę dziękuję oczywiście obecnie jeszcze w studiu Iwan Kulik i pan Tomasz Franc Szymański. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie panu. Było dziękuję naprawdę bardzo. Inspirujące i myślę, że wszyscy ci, którzy właśnie usłyszeli to, co mówił Kulik przed chwilą, to jego obrazy będą dopełnieniem dzisiaj tego, tej nocy, bo to bardzo miła audycja. Ja naprawdę czułem się jak w domu.
1: Cieszę się bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: Życzę Iwan tobie, panie Tomaszu, i życzę państwu kolorowych snów, co najmniej tak kolorowych jak obrazy Iwana Kulika. Dobranoc państwu.
0: Dobranoc. Dobranoc.
2: Dobranoc i dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dobranoc.

0: To jest powtórka programu. Czas dojrzałości.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Dziś w programie Czas dojrzałości. Rozmowa z psychologiem, z Dominiką Mastalerz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Chciałabym porozmawiać między innymi, a może przede wszystkim o relacjach, bo to taki temat, który mam wrażenie, że dotyczy nas w każdym wieku. Nie jest też nigdy za późno, żeby o nie zadbać, żeby coś zmienić. Czy relacje nie mają wieku?
2: Oj tak, ja myślę, że relacje nie mają wieku i relacje jest to coś, co trzyma nas przy życiu i co nadaje sens naszemu życiu. I właściwie relacje rozpoczynamy, odkąd tylko przychodzimy na świat, bo najpierw są to relacje z naszą rodziną pochodzenia, z mamą, tatą, z bratem, siostrą. Potem są to relacje, nie wiem, szkolne, koleżeńskie, sąsiedzkie. A potem dochodzimy do tych relacji, które chyba najbardziej nas tutaj fascynują, do takich relacji damsko-męskich albo w ogóle partnerskich, które to właściwie przez kawał naszego życia towarzyszą nam, tak, do jakiegoś momentu, bo przychodzi taki moment, kiedy te relacje się albo rozpadają, albo kończą ze względu na to, że nie wiem, że ktoś na przykład odchodzi z tego świata, albo że ludzie rezygnują z tych relacji z jakiegoś powodu. Ale tak czy siak, nawet jeżeli te relacje się skończą z jakichś powodów, to ludzie znowu szukają relacji, o czym chociażby świadczą te portale liczne, randkowe czy towarzyskie, które w tej chwili są szalenie popularne.
1: Czy my, będąc w tych relacjach, właściwie mamy świadomość tych relacji, kiedy pojawia się taka refleksja, że coś nie tak jest z tymi relacjami?
2: W ogóle tworzenie relacji międzyludzkich jest bardzo trudne. No najłatwiejsze są te relacje, które są uwarunkowane biologicznie. No to wiemy, że te rodzicielskie i tak dalej, bo właściwie ze względu na to, że między rodzicami a dziećmi istnieje coś takiego jak taka miłość bezwarunkowa, to dużo łatwiej jest znosić różnego rodzaju różnice charakterologiczne, niedogodności, które pojawiają się właśnie w wyniku różnic pewnych, tak? Kiedy my spostrzegamy, że coś jest nie tak, no chyba wtedy, kiedy zaczynamy być dojrzali, tak? Kiedy wchodzimy w pierwsze takie poważniejsze związki, albo już poważne związki typu narzeczeństwo czy małżeństwo i kiedy mierzymy się z byciem w relacji przez dłuższy czas, tak? Przez jakiś taki, powiedzmy, czas tego, nie wiem, początkowego czy związku, czy małżeństwa, kiedy to właśnie pojawiają się różnego rodzaju problemy, bo okazuje się nagle, że powiedzmy ludzie zupełnie inaczej się rozwijają, mają różne na przykład w pewnym momencie potrzeby i te ich drogi się rozchodzą. Myślę sobie, że to dotyczy większości z nas, tak? I że chyba to jest taką wielką trudnością i że większość ludzi, właściwie jak ja tak obserwuję, to ludzie cierpią z powodów różnych, na przykład z powodów problemów zdrowotnych, ale w gruncie rzeczy ja mam takie wrażenie, że ludzie cierpią poprzez właśnie relacje, albo że one są nie takie, jak być powinny, albo że ich nie ma, że chcemy, że tęsknimy za kimś, z kim moglibyśmy stworzyć relacje, więc te relacje to jest coś takiego wokół, taka rzecz, wokół której kręci się jednak nasze życie. A z takiej mojej perspektywy i psychologa, ale i człowieka, to ja właściwie wysnułam taki wniosek, że relacje międzyludzkie są czymś najważniejszym w naszym życiu, bo to jest to, co nam zostaje. To jest to, na czym my się możemy oprzeć. To jest to, co nas ukoi, utuli. Albo nie, no jeżeli są trudne oczywiście, ale ja mówię tutaj o tym pozytywnym aspekcie, czyli że relacje, jeszcze raz relacje międzyludzkie jako wartość.
1: Kiedy jest ten moment, że sobie uświadamiamy, czy ludzie, którzy przychodzą z takim problemem właśnie, bo się na przykład nie dogadują, to mają świadomość,